Można by długo wymieniać role, z jakich znany jest Jan Frycz. Te filmowe, Wielki Szół, Pręgi, Pornografia, Nigdy w życiu, czy kultowa rola serialowego Daria w Ślepnąc od świateł. A jak państwo zapamiętali Jana Frycza? A może ktoś z państwa zapamiętał tego aktora z głosu, z dubbingu w marvelowskich Avengersach? A może Księga Dżungli? Albo gry Wiedźmin? Proszę pisać na adres paulina.kozion@radio357.pl.

0: Przypomnę, w Placu na Rozdrożu wspominamy dzisiaj Jana Frycza, który zmarł 15 sierpnia. Dzisiaj dotarła do nas ta smutna informacja. A naszym pierwszym gościem jest wieloletni partner sceniczny pana Jana, Andrzej Grabowski. Dobry wieczór.
1: Witam państwa. Witam panią.
0: Z Janem Fryczem poznali się panowie, a jakże, w teatrze, w krakowskim teatrze. Czy pamięta pan tego młodego, dobrze zapowiadającego się wówczas aktora?
1: Ja Janka Frycza poznałem dużo, dużo wcześniej, ponieważ ja pochodzę z takiej miejscowości podkrakowskiej Alwernia, a tam na wakacje przyjeżdżał jak Jarek. Jarek, który okazał się być kumplem, kolegą Janka Frycza, a byli fascynaci rowerów i Janek w trakcie wakacji przyjeżdżał do Alwerni na swoim rowerze Favorit. To jest czeski wspaniały rower. Więc ja Janka Frycza poznałem jeszcze przed szkołą teatralną i jeszcze, znaczy w szkole teatralnej nie miałem okazji go poznać, bo ja jednak wcześniej skończyłem, a później to już w Teatrze Słowackiego, w Teatrze Starym, w Teatrze Stół. No po prostu lata.
0: Czy zdziwił się pan po tej znajomości młodzieńczej, gdy spotkał go pan w teatrze? Czy to było oczywistością, że tak powiem, tak skończy pan Jan?
1: Nie, to nie było oczywistością, tym bardziej, że doktor on mi też uświadomił, że on do Alwerni przyjeżdżał, bo przecież ja nawet nie skojarzyłem, że to jest właśnie ten chłopak, który przyjeżdżał na rowerze do mojej miejscowości w trakcie wakacji. No, poznałem go dobrze, no to dużo później, bo tak to było to takie, no od przyjeżdża jakiś chłopak z Krakowa na rowerze, no odważny, jedzie na rowerze z Krakowa do Alwerni. No to jednak było 30 parę kilometrów.
0: Tak, a później przez 50 lat grał pan z panem Janem w jednej sztuce, Kwartet, w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Czy, no właśnie, to była to taki czas, w którym poznawaliście się? Nie nudziło wam się podczas tych 50 lat odgrywanie jednej sztuki, improwizowanej, ale cały czas tej samej?
1: To nie było aż tak, aż 50 lat, bo 50 lat to mam nawet więcej niż 50, to ma Kwartet od czasu premiery, ale ani ja, ani Janek nie graliśmy w premierze Kwartetu, który był chyba w 73 roku, czyli 53 lata temu. Ja wszedłem do Kwartetu w 79 roku, a Janek w 91. Także on jest i tak 30 kilka lat w Kwartecie. No, jak było? Janek był, no cóż, przecież ja trudno... wszyscy wiedzą, jakim aktorem był Janek. Był po prostu, można powiedzieć, geniuszem. Jego niektóre role są po prostu genialne. To jest aktor, który na pewno zapisze się w tym panteonie największych polskich aktorów, i to nie tylko obecnych, współczesnych, ale tych, począwszy od Jaracza, Osterwy, Łomnickiego, Cholubka i tak dalej. No, więc współpraca z nim, granie z nim, no to była czysta przyjemność, bo on więcej dawał niż brał. Dawał przez to, że był genialnym partnerem. No, dzisiaj bardzo ładnie to Janek Englert określił Janka Frycza, że Janek na scenie fantastycznie podawał piłkę. No, w znaczeniu tym, że podawał tą kwestię, podawał ją tak genialnie, że można było po jego podaniu strzelić gola, strzelić bramkę. No to po prostu, no i oczywiście możecie sobie państwo myśleć, że od tak gadam, bo Janka zabrakło. Nie, zawsze mówiłem o Janku te wspaniałe rzeczy, że był po prostu genialny.
0: No tak, bo z okazji 70. urodzin Jana Frycza wspominał pan, że pan Jan jest po prostu na scenie. Po prostu jest. Nie ubiera tego wszystkiego w ozdobniki aktorskie tych swoich ról. Czy właśnie na tym polegała no właśnie taki jego sposób na aktorstwo?
1: No i na braku podlizywania się publiczności, wie pani, bo to często się zdarza, że aktorzy na scenie robią wszystko, żeby zwrócić tylko na siebie uwagę i czasami wykorzystują środki, które no, wręcz są no, nieetyczne, jeżeli chodzi o... i nieestetyczne. Janek nigdy tego nie robił. Był po prostu zawsze... No, oczywiście, że grając te kwartety, zresztą nie tylko w kwartecie grałem z Jackiem, przecież w Teatrze Słowackiego graliśmy, w Teatrze Starym graliśmy, w Weselu Andrzeja Wajdy, w Teatrze Słowackiego, w bardzo, bardzo wielu sztukach, już nawet trudno mi przypomnieć sobie w jakich, ale Janek nigdy nie wykorzystywał tych takich podłych środków, które czasami każdemu z aktorów zdarza się robić.
0: Czy tego właśnie się mógł pan od niego uczyć, mimo tego, że jest pan, no niewiele, ale jednak starszym od niego aktorem? Czy to było coś, tak, na co się pan zapatrywał?
1: Tak, oczywiście. Od Janka można się było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy nauczyć. Przede wszystkim sposobu myślenia o aktorstwie. On ten zawód traktował bardzo serio. On każdą rolę, do której się przygotowywał, traktował bardzo serio. On potrafił nawet piękną rolę, którą mu proponowano, potrafił odmówić, ponieważ koncepcja reżysera nie zgadzała się z jego koncepcją sztuki owej roli. Więc on dbał o to, on nie robił tego po to, żeby zagrać rolę, żeby zaliczyć rolę, żeby, nie wiem, zarobić kasę. Nie, on chciał grać i tylko o tym myślał, o tej postaci, o tej postaci w sztuce, no po prostu tak, jak to być powinno.
0: No właśnie, nie zawsze tak. Bo pan Jan często też zgadzał się na etiudy, na granie u młodych reżyserów, z młodymi ludźmi, żeby jeszcze, no właśnie, jakoś im pomóc, czy czegoś jeszcze od nich otrzymać?
1: Wielu aktorów zgadza się na granie w etiudach młodych reżyserów, znaczy studentów nawet reżyserii przecież, ponieważ my się od nich też uczymy. Bo przecież cóż, my mamy, no ja mam 74 lata, Janek miał 72, jak niestety odszedł. Jeżeli my się spotykamy z reżyserem, który ma 20 kilka lat, 23, 24, przecież on inaczej myśli o tym świecie niż my. Przecież on był wychowany w innym świecie niż my byliśmy wychowani. On się czym innym zachwycał, inną muzyką, innym malarstwem, inną literaturą, innym dramatem. Inaczej o tym wszystkim myśli. A my żyliśmy w innych czasach, wobec tego zachwycaliśmy się czymś innym, a żyjemy w tych czasach dzisiaj. Wobec tego poznawanie, jak myślą i jak pracują młodzi, daje nam też wielką naukę. I Jankowi też dawało.
0: A jakim przyjacielem, jakim kolegą był Jan Frycz? Współczującym czy mówiącym zawsze, co ma się na myśli o danej
1: mówiącym
0: sytuacji?
1: Mówiącym zawsze, co ma się na myśli. To było czasem przykre, no bo czasem człowiek, jak się dowie czegoś nieprzyjemnego o sobie, no to mu się wydaje, ale jednak po przeanalizowaniu zwykle mówię, no dobrze, czasem ja dyskutowałem z Jankiem, no bo przecież ja jemu też mówiłem rzeczy może dla niego przykre, które też on przyjmował i jakoś tam w sobie trawił. Podobnie jak ja trawiłem to, co mówił Janek do mnie, o mnie i tak dalej, i tak dalej. Często wypominaliśmy sobie źle zagrane role, chociaż u Janka to się rzadko zdarzało. Zły wybór produkcji, zły wybór filmu. No i tak dalej, i tak dalej. To. Ale zawsze to było... No, zresztą traktowaliśmy się, to bardziej nawet on mówił niż ja, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy trochę jak bracia. No bo rzeczywiście, no, nasza współpraca datuje się od lat 70., a znajomość od lat 60.
0: Tyle lat, jest mnóstwo wspomnień. A czy jest takie, które rzeczywiście chyba najbardziej zostanie panu w pamięci po tylu latach znajomości? Taka sytuacja, takie słowo, taki cytat...
1: Wie pani co, no przede wszystkim zostaną mi w pamięci No nie wiem, może to truizm, co ja powiem, że zostaną mi w pamięci przede wszystkim jego wielkie role. I czasem jego bardzo celne wypowiedzi, których już teraz nie potrafię nawet przytoczyć, ale pamiętam, że czasem to było zadziwiające, jak Janek coś powiedział. Mimo, że on nie był człowiekiem, który lubił perorować i lubił opowiadać i brylował w towarzystwie. Ale po prostu czasem coś tak celnego powiedział, szczególnie jak to się wiązało na przykład z pracą nad tekstem, nad rolą, nad dramatem. To było podziwu godne.
0: I za te role i też cytaty z tych ról będziemy pamiętać pana Jana Frycza. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Andrzej Grabowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobranoc, dziękuję. Spokojne nocy.
1: Dobranoc, dzięki.

0: Paulina Kozion, plac na Rozdrożu. Jest godzina 21.23, a dziś wspominamy pana Jana Frycza, aktora teatralnego, filmowego. Od 20 lat związanego z Teatrem Narodowym. A naszym gościem jest Gabriela Muskała, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Z Janem Fryczem występowali państwo między innymi jako duet w spektaklu Jak być kochaną w reżyserii Leny Frankiewicz. To spektakl, który w minionym sezonie można było oglądać w Teatrze Narodowym. Jakim partnerem scenicznym był Jan Frycz?
1: O Jezu, wiedziałam, że każde pytanie dotyczące Janka dzisiaj, w dniu, kiedy dowiedziałam się jego śmierci, będzie zbyt trudne. Jest tak, że tak naprawdę w dniu, kiedy umiera ktoś bliski, a Janek, mimo że nie był moim przyjacielem, znaliśmy się tylko zawodowo, prywatnie widzieliśmy się dwa razy, poza teatrem, poza pracą. Raz był na moich urodzinach, raz był na premierze mojego filmu. Zaprosiłam go, ale nie, spotykaliśmy się tylko zawodowo. Jednak ta praca, którą mieliśmy, dla mnie to było wielkie szczęście. Mogliśmy razem pracować. Była tak intensywna i też tak niezwykle intymna, że dla mnie Janek zawsze już pozostanie bardzo bliską mi osobą i tak sobie dzisiaj myślałam, zgodziłam się na tą rozmowę, ale pierwsza myśl moja była taka i taką pozostanie, że w takim dniu, kiedy dowiadujemy się o czyjejś śmierci, powinniśmy tak naprawdę zostać z tą wiadomością po prostu w milczeniu, ale dzisiaj mamy takie czasy i też Janek był, nie potrafię mówić, był jeszcze tak wielką osobą, tak wspaniałym, wielkim, wybitnym aktorem, że pochylam się nad tym, że po prostu słuchacze, którzy nie mieli okazji znać go bliżej, po prostu są ciekawi jego życia, jego pracy. Dlatego nie wiem, czy składnie, czy nieskładnie, ale postaram się powiedzieć. Janek był bardzo, no właśnie, dla mnie był bardzo bliski przez to, że sposób, w jaki pracował, był mi bliski. Mieliśmy niesamowicie takie, no to się nazywa potocznie flow, tak zwane wspólne, aktorskie, bardzo się dobrze rozumieliśmy, bardzo się inspirowaliśmy. Tak naprawdę spotkaliśmy się w rolach małżonków trzy razy, a ta najbardziej intensywna praca, czyli praca przy Jak być kochaną, tutaj graliśmy parę, ale nie małżonków, chociaż prawie, można powiedzieć, prawie byliśmy tam też małżeństwem. Janek był bardzo, bardzo dociekliwy w pracy, bardzo szczery i niesamowicie też oryginalny, bo lubił prowokować.
0: Improwizować?
1: Nie, prowokować to co innego. Chociaż również improwizować, ponieważ rzeczywiście on cały czas poszukiwał i to jest rzadkie u aktorów, ale przy każdej kolejnej próbie wznowieniowej po 2, 4, 6 latach grania tego samego spektaklu.
0: Bo premiera w 2009 roku.
1: W 2019, więc teraz był 7 rok już naszego grania wspólnego tego spektaklu i Janek za każdym razem z taką samą intensywnością miał nowe pomysły, chciał analizować. Bardzo często aktorzy gdzieś tam kończą pracę nad spektaklem po premierze, to znaczy odtwarzają to, co zostało wypracowane i uważają pracę za zakończoną. Później gra się po prostu ten spektakl, dbamy o to, żeby oczywiście nie popaść w rutynę, ale już nie wymyślamy niczego innego, niczego nowego. Janek bardzo, bardzo lubił zaskakiwać na scenie jakimś nowym gestem, akcentem. Po spektaklu bardzo często przybiegał do garderoby do mnie i mówił: Gabrysia, bo wiesz, bo teraz powiedziałem tak inaczej, bo pomyślałem sobie, że on by tak powiedział, on by tego właśnie albo by tak nie powiedział, że a co by było, gdybyśmy tutaj w tej scenie inaczej się zachowali, może ty bardziej byś była zdziwiona albo coś. Był bardzo dociekliwy i cały czas poszukiwał, tak jakbyśmy cały czas trwali w próbach. To było niezwykle też odświeżające i wspaniałe i bardzo lubiliśmy to grać bardzo.
0: No właśnie, bo Jan Frycz z Teatrem Narodowym i z graniem był do samego końca, bo w ubiegłym tygodniu jeszcze rozpoczął próby do spektaklu Oresteja w reżyserii Luca Percivala. Czy właśnie taki był obecny do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, do ostatniej minuty spektaklu?
1: Tak, był do ostatniej minuty, a nawet po, tak jak mówiłam, po zakończeniu jeszcze analizował, czy zagraliśmy dobrze, czy dobrze poszła ta scena. Pytał mnie: Gabrysiu, czy to było okej dla ciebie, czy w porządku to, co zaproponowałem dzisiaj. Przed spektaklem też przychodził i chciał powtarzać tekst, proponował jakieś nowe rozwiązania. To było coś, czego wcześniej u nikogo nie spotkałam, ale bardzo to gdzieś spotkało się z tym, co ja uważam na temat pracy nad rolą, na temat teatru, że czy filmu, czy w ogóle pracy aktorskiej, że to jest proces, który nigdy nie kończy, praca nad rolą. Trzeba te role ciągle pielęgnować i zachować w świeżości, w jakiejś takiej, w jakimś takim stanie rozwoju.
0: Mhm. A czy myśli pani, że wcieli się jeszcze pani kiedyś w rolę Felicji, w Jak być kochaną? Czy da się?
1: I tego pytania bałam się najbardziej. To nie jest moja decyzja. O tym zdecyduje dyrektor. Ale ja na dzień dzisiejszy, taki osobisty mój, moje myśli są takie, że ja sobie nie wyobrażam grania tej postaci bez Janka w roli Wiktora.
0: A jak będzie, tego się dowiemy. I wiadomo jest jedno, nikt Jana Frycza i jego aktorstwa nie zastąpi. Może to zrobić inaczej, ale na pewno nie tak samo. Bardzo dziękuję za te wspomnienia, za tę rozmowę. Gabriela Muskała, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

Pan Wiktor pisze, smutne informacje dzisiaj dostaliśmy. Pana Jana Bankowo będę pamiętał za rolę Daria ze Ślepnącoś Świateł. Piłem kawę jedną godzinę temu, ale jak tu cytat, napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki. Herbatki z cukrem bez cytrynki, powiedziałem. Bardzo, bardzo dobra rola. No i był widziany w Psach 3. To wiadomość od pana Wiktora. Przypominam, paulina.kozion@radio357.pl. Jak państwo wspominają Jana Frycza, z jakich ról, a może z dubbingu. A za chwilę właśnie o tych rolach filmowych i serialowych porozmawiamy z Dawidem Muszyńskim.

0: Dziś w Placu na Rozdrożu wspominamy aktora Jana Frycza, aktora teatralnego, ale też filmowego. Naszym kolejnym gościem jest Dawid Muszyński, krytyk filmowy, redaktor naczelny na ekranie.pl. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchacze piszą i często wspominają rolę ostatnią, jedną z ostatnich serialowych ról pana Jana, Ślepnąc od świateł. Czy można powiedzieć, że to takie ponowne odkrycie dla publiczności tego aktora, który no jednak jest zdobywcą dwóch orłów znany z wielu innych ról filmowych?
1: Tak, że mam wrażenie, że to w ogóle jest odkrycie dla młodego pokolenia, że taki aktor istnieje, ponieważ troszkę starsze pokolenie znało go bardziej jako takie wcielenie, jeśli chodzi o filmy oczywiście, wcielenie mężczyzny, który miał kryzys wieku średniego, pozostawiał swoją żonę i rodzinę dla młodszej, a Ślepnąc od świateł wyrwało go z tej szuflady, pokazując, że on znakomicie może grać także gangsterów i czarne charaktery.
0: No właśnie, bo tutaj jeszcze dopowiem, że to nigdy w życiu tak trochę pomstowało na poprzednich pokoleniach.
1: Tak, i pan Jan zdawał sobie sprawę z tego, że on co jakiś czas wyrywał się z jednej szuflady i trochę padał do drugiej. Dlatego tak bardzo kochał teatr, był bardzo aktywny, jeśli chodzi o projekty serialowe, filmowe, ale także dubbingowe, bo jestem przekonany, że wielu z naszych słuchaczy, jeśli wybrało się do kina na chociażby Avengersów w wersji polskiej dubbingowej, pewnie nie zwróciło uwagi, że Thanos przemawia głosem właśnie pana Jana.
0: Tak, ale do tego jeszcze będziemy wracać, ponieważ naszym gościem będzie Waldemar Modestowicz, reżyser dubbingowy, który właśnie przy tym filmie współpracował z Janem Fryczem. Ale wróciłabym jeszcze do roli właśnie Dario, którą on też, w której stworzył ją trochę po swojemu. Przemawiał niejako językiem biblijnym. Jak mówił w jednym z wywiadów, że wszystkie przekleństwa, wulgaryzmy potraktował jak melodię języka. Czy to właśnie to urzekło młodych ludzi, nie tylko?
1: Wydaje mi się, że urzekło wszystkich to, że pan Jan wymyślił tę postać w taki sposób, że ona nie jest typowym gangsterem, który krzyczy na wszystkich, który wykazuje się jakąś wielką przemocą fizyczną. On bardzo spokojnie mówił, ale sposób, w jaki cedził słowa i wzrok, jaki miał przy tym, jak mówił do człowieka, wywoływał u widza ciarki. Nikt nie chciałby spotkać na swojej drodze takiej obrzydliwej kreatury, jaką jest Dario. I mam wrażenie, że polskie kino dawno nie widziało takiej przemiany, bo pan Jan nigdy wcześniej nie miał takiej roli, która tak mocno różniłaby się od jego dotychczasowego emplua.
0: No właśnie, bo znany był też głównie z ról drugoplanowych. To, co wspominał pan Andrzej Grabowski i o czym mówił Jan Englert, że on dobrze podawał piłkę, tak żeby można było strzelić gola.
1: No, bądźmy szczerzy, Dario też jest postacią drugoplanową w Ślepnąc od świateł. To nie jest pierwszoplanowy bohater. Ale mam wrażenie, że właśnie pan Jan, wywodząc się z tej krakowskiej szkoły aktorskiej, dobrze wiedział, że nie ma małych ról, że w każdej można tak pogrzebać, że znajdzie się to jedno ziarnko, na którym zbuduje się na nowo daną postać. On znakomicie potrafił wybić się na każdym projekcie i możemy nie pamiętać, jaki to był film, jaki brzmiał jego tytuł, kto był reżyserem, czy kto zagrał główną rolę. Pana Jana zawsze się pamiętało. I to nieraz pisałem w recenzjach, no, że film bardzo słaby, ale pan Jan w nim mistrzostwo świata jak zawsze. Bo to był gwarant tego, że nawet jeśli był słaby scenariusz, to pan Jan i tak swoją postać wyciągnie do takiego poziomu, że całość szło o jedno oczko w górę.
0: czy młodzi aktorzy mogą się właśnie uczyć, oglądając te słabe filmy z panem Janem? Jak można zrobić z czegoś coś?
1: Ja mam wrażenie, że pan Jan w ostatnich przynajmniej projektach takich, nie wiem, 5-6 latach, jak pani zwróci uwagę, on grał bardzo wiele z młodymi aktorami. Więc oni nie musieli uczyć się od niego, oglądając jego projekty. Oni się uczyli od niego na planie. Patrzyli, jak on te role wszystkie dopracowywał. Jeśli miałbym porównywać z zachodnimi gwiazdami, chociaż tego bardzo nie lubię, to wydaje mi się, że to jest właśnie taka półka Robert De Niro, Al Pacino czy Sean Connery, czyli ludzie, którzy nie lubią i nigdy nie lubili robić kalki, czyli zagrałem jedną postać i później mogę ją tłuc do znudzenia w każdym innym projekcie. Oni wszyscy, łącznie z panem Janem, starali się, by każda postać była inna i na inny sposób intrygowała widza i została w jego pamięci. I to widać zarówno na deskach teatralnych, jak pan Jan występował, jak i na małym i dużym ekranie, że zawsze pamiętamy, w którym filmie przynajmniej pan Jan się pojawił.
0: Wiele ról zapamiętamy, dla pana, która jest najbardziej kluczowa, jeśli chodzi o Jana Frycza? Co dzisiaj powinni sobie nasi słuchacze włączyć, żeby dostrzec to jego wielkie aktorstwo?
1: Powiem tak, dla mnie kilka projektów. Na pewno Pręgi, za które dostał nagrodę w Gdyni, ale ja bardzo chętnie teraz, dzisiaj wracam pamięcią do Edukacji XD, tylko i wyłącznie dlatego, że to było moje ostatnie spotkanie twarzą w twarz z panem Janem na planie tej produkcji, gdzie rozmawialiśmy właśnie o młodych ludziach, o kondycji kina i o tym, jak buduje się fajne postaci w takich projektach mocno komediowo-satyrycznych. Więc ja wiem, że ten projekt będzie najbliżej mojego serca, bo to jest to właśnie ostatnie spotkanie z wielkim mistrzem, jakie miałem okazję odbyć.
0: I niestety ostatnie, ale pozostanie z nami w filmach, również w teatrze telewizji, wiele jego znakomitych ról, a Jana Frycza wspominał Dawid Muszyński, krytyk filmowy, redaktor naczelny na ekranie.pl. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Jeśli mogę tego jedną rzecz dodać, to na szczęście pan Jan był tak pracowitym aktorem, że jeszcze kilka filmów, które teraz są w postprodukcji, jeszcze do kin trafią, więc aż tak do końca z panem Janem jeszcze się nie żegnamy.
0: I liczymy na to, że jeszcze długo będziemy mogli oglądać te nowe produkcje.

0: Dawid Muszyński wspominał, że Jana Frycza będzie można zapamiętać również z głosu, którego użyczał wielu postaciom, czy w Avengersach, czy również w starszych produkcjach. I o tym właśnie niezwykłym głosie będziemy teraz rozmawiać z Waldemarem Modestowiczem, reżyserem dubbingowym. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tak to jest, że zarówno w Avengersach, jak i na przykład w Księdze Dżungli, Jan Frycz to głos złego charakteru. Czy tak to musiało być?
1: To oczywiście jest pewnie jakiś przypadek. No bo w dubbingu jest tak, że wyszukuje się aktora, głos aktora, ale też aktora jako osobę, osobowość, charakter pasujący do oryginału. W pewnym sensie

0: tak się to robi. Oczywiście jest cała, jest cały, jakby tu powiedzieć, proces szukania tej postaci. Casting, to trzeba oczywiście zatwierdzić. Głos musi być podobny. Podobny w brzmieniu, w tembrze, ale też podobny charakterologicznie, temperamentem, energią. To musi być zatwierdzone przez twórców filmu i wtedy przystępujemy do pracy. Oczywiście ja jako reżyser dubbingu wybieram głosy, które jak mi się wydaje pasują do danej postaci. Więc tak się stało, że akurat jeśli chodzi o Księgę Dżungli, no to był do obsadzenia tygrys Shere Khan, groźny, zły. Kto czytał Księgę Dżungli albo zna tę opowieść właśnie z filmu, to wie. I wydaje mi się, że takie było też myślenie, że i głos, i no i znakomity aktor, znakomity, wspaniały aktor, który potrafił swoją osobą, swoją psychiką i przecież nie tylko głosem zbudować tę postać. To jest oczywiście film animowany, to jest rodzaj baśni, ale no w takich baśniach też jest właściwie wiele, wiele prawdy takiej życiowej w sytuacjach, jak zbudować tę postać. Więc myślę sobie, że to Jana Frycza zabawiło cała ta nasza praca nad tą postacią. Ale oczywiście początki były trochę inne. Myśmy się spotkali rok wcześniej w takim filmie też disneyowskim z gatunku science fiction. To się nazywało chyba jakoś, żebym nie skłamał, to się nazywało Kraina Jutra, jakoś tak dziwnie przetłumaczono, Tomorrowland. I tam zagrał też taką postać bardzo, a tym razem był to pewnie bohater pozytywny, ale też i głosowo bardzo zbliżony i charakterologicznie. A potem spotkaliśmy się właśnie w Avengersach, gdzie zagrał
1: Thanosa,
0: no takiego szalonego, zupełnie zwariowanego tytana, który postanowił zawładnąć całym wszechświatem. To są oczywiście komiksy, to są takie historie no trochę, trochę właśnie jak z takich opowieści science fiction, ale, no ale to akurat jest tam bardzo, bardzo wiele do zagrania takiej prawdy życiowej, takich sytuacji bardzo dramatycznych, te role, bo to też była animacja, zagrał Josh Brolin.
1: I trochę jednak tego aktorstwa trzeba było użyć.
0: Ale to zdecydowanie tak. To nie jest prawda, że to jest praca odtwórcza. To proszę zwrócić uwagę, w takich ważnych, dużych produkcjach filmowych, gdzie się pracuje nad polskim dubbingiem, są zatrudniani najlepsi polscy aktorzy. No, jest to jakieś wyzwanie zagrać to, wejść w postać, którą, nie wiem, kreował no właśnie taki Brolin albo nie, De Niro, albo ktoś taki. No, więc jest to duże wyzwanie artystyczne. I myślę sobie, że to za każdym razem jest jakaś przygoda artystyczna. Ja pamiętam, jak się spotkaliśmy przy tym przedsięwzięciu, to tam były spore opory, bo postać była taka, powiedziałbym, trochę z gruba ciosana, taki zdecydowanie zły charakter, ale potem jak wchodziliśmy w tę historię, to
1: pan Jan miał pewnie jakiś pomysł.
0: Zauważył, że tam jest bardzo dużo takiej prawdy psychologicznej i takich sytuacji, w których można wypełnić tę postać. No to trochę na tym polega ta zabawa. Zresztą wtedy mi opowiadał, jak się zaczęły te jego przygody z dubbingiem i że bardzo, bardzo je dobrze wspomina. Tam zagrał jakiegoś bardzo złego rekina w takiej opowieści animowanej, gdzie jest Nemo. Zagrał rekina, żarłocznego rekina, który próbuje przejść na wegetarianizm.

0: Więc to bardzo była zabawna sytuacja.
1: Ten głos pana Jana można wspominać i można gdzieś wyławiać wśród tych animacji. I to państwu polecam, bo no właśnie ta twórczość Jana Frycza zostanie z nami na bardzo, bardzo długo i w bardzo wielu formach. A jego twórczość dubbingową wspominał Waldemar Modestowicz, reżyser dubbingowy. Dziękuję bardzo za te wspomnienia i przypomnienie naszym słuchaczom, no właśnie, że to nie tylko teatr, nie tylko film, ale też dubbing, też gry. I polecamy państwu, żeby Jana Frycza wyławiać z różnych właśnie takich twórczości. To była audycja Plac na Rozdrożu. Ja się nazywam Paulina Kozion. Za sterami prowadził konsoletę Rafał Grzebalski, a wydawała Katarzyna Pruchnicka. Dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato!
3: Dzisiaj pytamy państwa o to, czy szykujemy w wakacje przetwory. Czy kupujemy słoiki, czy na przykład kupujemy warzywa i wszystkie te wakacyjne smaki zamykamy w tych słoikach. Nie ukrywam, że temat mnie bardzo interesujący i temat, o którym już rozmawialiśmy 2 lata temu, też w Co Państwo Lato. Dlatego postanowiłem, żebyśmy dzisiaj jeszcze sprawdzili, jak wygląda sytuacja. No, biorąc też pod uwagę to, że mamy do czynienia z suszą, nie wszystko może jest tak dostępne jak kiedyś, albo może jest trochę droższe. I jak ta moda na robienie słoików, czy moda na robienie weków, czy moda właśnie na wkładanie czegoś i zamykanie tych wakacji na całą zimę i całą jesień i ten okres jeszcze może nawet się uda wytrzymać do przełomu zimy i wiosny. No właśnie, jak to wygląda? Czy ta moda się utrzymała od tych, na przykład przez te 2 lata? Jak państwo widzą w ogóle podejście do tak zwanej zdrowej żywności, czyli do tego, co jest wyhodowane? Także to są te pytania, które dzisiaj będą nam się pojawiały wokół głównego tematu i głównego naszego pytania, czy w wakacje lubimy szykować przetwory domowe. Oczywiście jest nasza sonda, proszę oddać swój głos, ale także proszę dzwonić 510-357-357, 510-357-357. Ostatnie dni wakacji, kampania słoikowa, szykowanie dżemów, kiszonek, powideł, no właśnie to zamykanie i przechowywanie smaków lata. Dzisiaj tym się interesujemy. Za chwilę będzie z nami Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne. 2 lata temu rozmawialiśmy o tym, jak to się stało, że w ogóle państwo andrzejewscy pojawili się w miejscowości Wrzask i tam założyli swoje gospodarstwo i co z tego wynika i czy rzeczywiście mamy do czynienia z modą jeszcze na zamykanie różnych produktów w słoikach i przygotowywania własnej żywności. O tym za chwilę, ale posłuchajmy muzyki kojarzonej wybitnie z wakacjami.

0: No już sobie wyobraziłem, jak przy tej muzyce z rozwianym włosem w kuchni porusza się Andrzej Rutka, ale jedna rzecz mi nie pasuje, Andrzej Rutka nie ma włosów. Dzień dobry, Andrzej.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Andrzej Rutka, który znany jest z działu serwisy, ale także przygotowywanie popołudniówki, czyli wydawca popołudniówki, a także zastępowy również na dachu świata. Andrzej, zareagowałeś natychmiast na moje pytanie o modę słoikową i ty przyszedłeś i od razu mówisz, jak? Oczywiście, że jest.
1: No, oczywiście, no pewnie, że jest. Ja zareagowałem, bo usłyszałem słoiki i mi się cała gęba jak słoik uśmiechnęła. Ja z domu, z rodzinnego zamościa, w którym mieszkam, nie wyjadę bez słoika. Ojciec wciśnie mi słoik zawsze. Ostatnio przywiozłem wiśnie i przywiozłem sok malinowy. Ale mojemu bratu, który mieszka na Mokotowie, ja potrafiłem w mieszkaniu na Powiślu robić słoiki i on jest z Tarnobrzega, ja jestem z Zamościa. Słoiki powstawały na Powiślu i wędrowały na Mokotów. To jest, proszę pana, słoik w słoiku.
0: Ale to słuchaj, to jest fantastyczne, dlatego że ugotowałeś dwa słoiki w jednym.
1: Mniej więcej. Jak na przykład przychodzi do mnie dziewczyna na makaron z sosem pomidorowym, no, to nie jest tak, że ona sobie wraca do domu, tylko ja muszę resztę tego sosu spakować do słoika i ona dostaje na wynos, bo inaczej no, jest lekki foszek, powiedzmy.
0: Słuchaj, nie wychodź jeszcze, bardzo cię proszę, wiem, że masz obowiązki, ale Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne, jest z nami i przysłuchuje się tym twoim zwierzeniom. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu, Tomek Andrzejewski z tej strony, z Wrzasku Obrzasku, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, słyszy pan, co mój kolega redakcyjny opowiada o słoikach, że to...
2: Tak, słyszałem.
0: No właśnie, ale te słoiki...
2: Potwala się to.
0: Prawda? To jest, ale czy pan potwierdza, że moda na robienie słoików, na robienie domowych przetworów jest w dalszym ciągu? Dwa lata jest. Temu rozmawialiśmy i wtedy tak. Wydawałoby się, że to był, no rzeczywiście zaczyna się coraz więcej o tym mówić. No ale czy to przetrwało?
2: Oczywiście, że przetrwało i myślę, że coraz więcej osób sama robi lub po prostu kupuje takie naturalne od rolników domowe przetwory. Jest to, nie wiem, czy to jest moda, ale jest to na pewno i zdrowe i to się będzie rozwijało.
0: Ale czy, ja nie mówię oczywiście, moda to jest takie hasło wywoławcze bardziej, no bo nie mamy narzędzi, by sprawdzić, czy to jest moda, ilu ludzi się tym para teraz. No ale tak jak powiedziałem na początku, zaanonsowałem dzisiejszy temat, co państwo lato i proszę bardzo, mój kolega od razu zareagował, więc pomyślałem, że może to jest kolejny dowód na to właśnie, że jest to moda na lato, robienie tego typu rzeczy, jakimi są przetwory. I teraz mam pytanie, czy więcej ludzi pan widzi, żeby na przykład przyjeżdżało do was i kupowało wasze produkty?
2: Tak, zdecydowanie tak. Z roku na rok mamy coraz więcej klientów, z roku na rok wprowadzamy różnego rodzaju nowości. Także myślę, że tak, ludzie chcą czegoś dobrego, czegoś świeżego, pachnącego, smacznego i przede wszystkim zdrowego.
0: No dobrze, Andrzej, a ty chodzisz po bazarach i szukasz właśnie tego, co gdzieś zostało wyhodowane?
1: Nie, ja to zamykam w słoiki, czasem jedzenie, które przygotuję, ale jestem przede wszystkim jednak cały czas odbiorcą słoików i mój ojciec produkuje rzeczy w słoikach z warzyw i owoców, które sam wyhoduje na działce, więc to jest zupełnie inna jakość. To są tak zwane domowe wisienki na przykład. Albo udało mi się dziś zebrać 47 ogórków, robią się konserwowe.
0: Aha, czyli to tak wygląda ten proces produkcyjny i ta taśma produkcyjna. Tak. Zaczyna się w Zamościu, a tutaj już jest koniec przewodu pokarmowego, tak?
1: Tak, a potem słoiki wracają do Zamościa, bo odbiór słoików jest równie ważny jak transport słoików na miejsce przeznaczenia słoika.
0: Dobrze, Andrzej Rutke opowiedział nam w takim razie, jak wygląda proces i przygotowywanie i później konsumpcja i do czego służą słoiki. Wykorzystywane przez słoiki z Zamościa. Andrzej, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo ja. Słoik z nami.
0: Słoik z nami. Tomasz Andrzejewski zostaje. Panie Tomaszu, dobrze, to co teraz się najchętniej wkłada do słoika, by, tak jak już też mówię, zamknąć te lato w tym słoiku, by mieć ten zapach i ten smak, no, na zimę chociażby, albo na wczesną, na taką późną jesień.
2: Ja chętnie odpowiem to, co dzisiaj na przykład zacząłem robić. Dzisiaj zacząłem przerabiać cukinię. Będzie z cukinii ketchup na bazie cukinii z papryki, z pomidorów i z cebuli. Będę robił cukinię marynowaną w ziołach. po prostu przerabiam to, co jest sezonowo. Za chwilę będę robił przeciery na koniec kwietnia, bo pomidory dojrzeją. Mówię, to, co jest sezonowo. Ogórki jeszcze chwileczkę, bo we wrześniu będę zaczynał przerabiać ogórki do słoików.
0: Czyli wrzesień to jest miesiąc ogórków, rozumiem, tak? Wtedy rusza ta kampania ogórkowa.
2: Ogórków i papryki. Wrzesień, jak dla mnie, to jest miesiąc, mówię, ogórków i papryki. Mhm. Żeby zrobić paprykę w zalewie słodko-kwaśnej, właśnie ogórki z czosnkiem, z chili marynowane. To jest właśnie ten czas. A teraz jest czas na cukinię, bo ona króluje w tej chwili, u mnie przynajmniej.
0: No dobrze, ale teraz jeszcze niech pan powie tak króciutko, jak to się stało, że wy macie to gospodarstwo, bo to jest też ciekawa historia i moment, kiedy zrozumieliście, że no, warto zająć się taką produkcją. Przy czym to nie jest łatwe, by zająć się produkcją warzyw i hodowlą warzyw, prawda? To jest i teraz jeszcze tym bardziej, bo mamy przecież no, do czynienia z niebywałą suszą hydrologiczną, ale suszą, która wpływa przecież na poziom upraw.
2: Oj, w tym roku dało się odczuć tą suszę nie tylko w naszym rejonie, ale i w całym kraju. A jak się u mnie zaczęło? My kupiliśmy gospodarstwo w 2002 roku. Ja w życiu nie myślałem, że będę rolnikiem. Pracowaliśmy z żoną zawodowo, mieliśmy dobrą pracę, dobre stanowiska, dobre zarobki, ale przyszedł moment, że projekt zaczął się wypalać. A uprawa warzyw to było coś takiego, co odreagowałem po pracy. Mhm. Szukałem spokoju i spokoju wytchnienia po pracy, rekreacji i przyszedł moment, że no, człowiek się wypalił i postawił na jedną kartę. Powiedzieliśmy sobie z żoną, trudno. Robimy dobre jedzenie i co będzie, to będzie.
0: No i dobrze, i to się zaczynało rozwijać i nie wiem, macie ile teraz hektarów uprawy?
2: My mamy mało. Ja jestem mikrorolnikiem, ja mam niecały hektar ziemi, którą...
0: No tak, ja mówię o hektarach, a tu niecały hektar, ale to jest dużo dla warzyw.
2: Tak,
0: też
2: ja jestem
0: przecież
2: mikrorolnikiem i naprawdę każdy kawałek jest ziemi wykorzystany. Są przedplony, są poplony, więc to nie są duże produkcje u nas, ale mamy różnorodność wyrobów. Natomiast no, produkcje to nie są... Najwięcej robimy przecierów pomidorowych, bo to robimy dosyć sporo. A tak to są słoiki po 100, po 150 sztuk. To nie jest wielka produkcja. Czasami na przednówki już nam brakuje niektórych rzeczy.
0: I to jest ten moment, w którym zaczynacie myśleć o tym, by nadeszła już wiosna i nadeszła lato, czyli ten cykl rozpoczynacie, który później prowadzi nas do sierpnia, września, czyli tych zbiorów i wkładania i słoikowania, to tak nazwę. Ale jeszcze tak chciałbym na koniec, bo jeszcze się spotkamy pod koniec audycji, by niech mi pan powie... To podejście do żywności, bo tak jak mówię, 2 lata temu o tym opowiadaliśmy, ale czy to podejście do żywności, do tej żywności takiej bardziej, no właśnie, od pana, od różnych właśnie takich gospodarstw, jak to pan mówi, małorolnych, tak? Czy niskoobszarowych?
2: Tak, no mikro rolników.
0: Tak.
2: Mikrorolników, powiedzmy.
0: I czy to jest...
2: Małych manufaktur.
0: Tak, i czy to się zwiększa? Ludzie zaczynają w jeszcze większą uwagę na to zwracać i do was się zwracać właśnie po te produkty, bo lepiej, bo fajniej, bo ciekawiej, bo własne.
2: Ja to obserwuję z rynku, na którym stoję zawsze w soboty w Łodzi i z roku na rok, praktycznie z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej nowych klientów, klientów świadomych, którzy chcą produkty świeże, nieprzetworzone, bez sztucznych konserwantów, a to jest ważne. Właśnie chcą czegoś dobrego, czegoś unikatowego, mhm, i coś, co wiedzą, mają bezpośredni kontakt z osobą, która to produkuje, która to uprawia, która hoduje zwierzęta. I to jest naprawdę... To się rozszerza. Moim zdaniem, z mojej obserwacji to się rozszerza. No a dobrze. Możliwości właśnie z takich mikro gospodarstw, takich małych, są niesamowite. Tak? Ludzie mają tak... Tak.
0: To znaczy, jakie są te możliwości jeszcze? Tak dopytam.
2: Mówię, no, że mają taką niesamowitą możliwości, jakby to powiedzieć...
0: Hodowli.
2: Robienia różnych produktów z różnych, aha, owoców, warzyw, że to jest, no, kreatywność czasami mnie producentów, takich małych producentów po prostu zaskakuje. Czyli ta kreatywność, innowacje.
0: Czyli bogactwo jest, tak? Czyli bogactwo jest, tak, którego należy czerpać.
2: I jest potencjał.
0: I to jest potencjał. Bardzo się cieszę. Dobrze, panie Tomaszu, to słyszymy się jeszcze pod koniec audycji. Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku, Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne. Jest już z nami pan Michał. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Słychać mnie wyraźnie?
0: Słychać pana wyraźnie, z delikatnym szumem. Nie płynie ten szum ze słoików, tylko mam wrażenie, że gdzieś pan się przemieszcza. Może po właśnie jakieś produkty.
3: Już kończę ten szum. Ja mam takie tutaj... dzisiaj tak, wczoraj padało w Poznaniu, znalazłem wielki sad śliwek. 15 kilo pozyskałem legalnie, wszystko właśnie gotuje się na trzech garach, no powidła. Z tego też będzie wino. Kolejne śliwki, które sobie dzisiaj pozbieram. No i tak właśnie po kolei sobie szukam takich miejsc docelowych, które mogę pyskać warzywa lub owoce. Przede wszystkim owoce, bo to dużo sadów jest w moich rejonach i pozyskuję to dla siebie i dla rodziny. A słoiki, to też ważna sprawa, że pozyskuję je też od ludzi, którzy oddają za darmo, więc nie kupuję. Więc dlatego smać lata zamykam przede wszystkim słoiki, ale też po prostu w taki stopniu, że małym kosztem. I to jest też super dla mnie, że mogę to robić małym postumtem. I to mnie cieszy najbardziej.
0: No proszę, ale to fantastycznie brzmi, naprawdę. I myśli pan, że to już jest, teraz pan z tym zadebiutował, czy to jest pana zwyczaj, pana podejście, co rok pan robi to samo?
3: Nie, ja tak, zaczynałem od pokrzywy, tak powiem, 10 lat temu od pokrzywy i to poszło już bardzo grubo, bo na przykład można wszystko robić z lasu i nie z lasu i warzywa i owoce, tylko trzeba po prostu poczytać w internecie różne przetwory też dla zdrowia, jakieś różne rzeczy, jakieś korzonki, niekorzonki, na przykład orzeszki z pokrzywy, czyli nasiona, można pozyskać, jutro właśnie pozbierać do jakichś tam do jogurtu greckiego z na przykład owocami. No po prostu no, fantazja nie zna granic i to można wszystko robić, tylko jeden problem, czas. To jest mój dużo czasu, ale też przede wszystkim mogę powiedzieć głośno i wyraźnie, że te rzeczy, które robię, to mnie relaksują, to mnie odprawia. To jest moje hobby. Tak, idę do lasu, odcinam się od wszelkich informacji ze świata, które na przykład dużo jesteśmy, przede wszystkim dużo mam informacji ze wszystkich możliwych stron. Człowiek się odcina, zamyka się ten jak ten zakręcony jak słoik w swoim po prostu czterech ścianach i po prostu funkcjonuje, żeby nie zgubić do reszty, panie Michale, a wiadomo jak jest na świecie, że no niestety człowiek stanął na głowie i po prostu próbuje się przywrócić, ale
0: czyli
3: Bogu dzięki.
0: Przez słoik do spokoju psychicznego i takiego podejścia zrównoważonego do świata. Tak można powiedzieć, tak, panie Michale. Bardzo panu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego też na wakacje, tą końcówkę. Pan Krzysztof jest z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, szanowni państwo.
0: Tak jest.
4: Bardzo się cieszę z tej audycji, ponieważ nie ukrywam, że taki luźny temat letni i nie bez powodu akurat miesiąc lipiec jest takim miesiącem ogórkowym, bo akurat już od dobrych 5 lat...
0: To nawet sierpień, można powiedzieć. Już jesteśmy w sierpniu. Lipiec to ja bym chciał, żeby był, bo wtedy miałem urlop.
4: Tak, panie redaktorze. Sierpień to taki szczyt, można powiedzieć, jest... pomidorów, bo w tej chwili właśnie robię taki sos, który później będzie bazą do wszystkiego, z własnych pomidorów. Z rodziną postanowiliśmy 5 lat
0: proszę
4: temu
0: bardzo
4: zagospodarować kawałek ziemi, bo mamy taką możliwość. Rok temu zainstalowaliśmy tak zwany tunel z pleksji dla bezpieczeństwa, można powiedzieć, jeżeli chodzi o chwasty. O, bardzo dużą przyjemnością, no nie ukrywam, jako powiedzmy amatora rolnika jest to, że ja sobie wieczorem mogę z roślinami porozmawiać i je podlewać. Wszyscy mi mówili, zrób sobie linię kropulującą. Ja powiedziałem, po co? Odcinam się wtedy od rozmowy z roślinami, a ja już od maja sobie spokojnie wieczorem z koneweczką podlewam pomidory,
0: właśnie,
4: ogórki, cukinia.
0: Panie Krzysztofie,
4: to jest przyjemność, panie redaktorze.
0: Naprawdę gada pan z pomidorami?
4: No można powiedzieć wieczorami, tak można te rośliny jak gdyby, z nimi się tak rozmawia i prosi się, żeby one dawały dobry owoc.
0: Ja też tak robię.
4: O, panie redaktorze,
0: naprawdę, bo ja też mam
4: hobby.
0: No nie, no ale naprawdę wieczorem albo z samego rana, tak koło 6, jak się podlewa, jak jest bardzo duży upał. I
4: tak,
0: wtedy
4: panie
0: kilka dobrych słów do pomidorów, a później efekty widać właśnie w sierpniu. No to pan normalnie złapał mnie za serce i trzyma. Bardzo się cieszę, że nie jestem sam.
4: Panie redaktorze, no nie ukrywam, że też wziąłem przykład z pana Marcina z porannej audycji 6.30 Chłopak z Konewką.
0: A, Chłopak z Konewką, no tak.
4: Z wieczoru na rano, rano godzina 5, już jest widno. A pan wie, jak to mówił klasyk, za 15-30 latem to już jest widno. Można powiedzieć, koneweczko elegancko, później spacerek z pieskiem. Nie ma nic przyjemniejszego tutaj, że tak powiem, w oddali podkarpackiej miejscowości Łańcut. Nie ukrywam, że to jest taki relaks, można powiedzieć, przed pracą, gdzie człowiek się relaksuje. Oczywiście później obowiązki. No wieczorem nieraz też podlewanie i przede wszystkim woda z własnej studni odstana, bo ja uważam, że to jest podstawa, że woda musi przynajmniej 12 godzin odstać. Nie może być taka chłodna do pomidorów i ogórków. A później tylko efekty o słoikach, o których rozmawiamy tutaj. Szanowna małżonka bardzo dużo tych słoików robi i powiedzmy tak małosolne beczce, o których pan redaktor Marek Niedźwiecki przed audycją wspomniał, że
0: tak
4: mu nie wyszły, teraz wyszły. Rzeczywiście jest bardzo istotny ogórek. No też trzeba uważać, systematycznie zbierać, bo one potrafią w ciągu dwóch dni przerosnąć i się takie cukiniowate robią, więc z tego to tylko mizeria pozostaje. Także polecam. Jest to od pracy trochę.
0: No tak jest, oczywiście, no nie ma.
4: Kupić, ale przyjemność jest, panie redaktorze, szanowni państwo. Tylko się cieszyć i żeby tylko plony były, czego życzę państwu.
0: Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, bez pracy nie ma kołaczy, to wszystko się sprawdza. Te wszystkie przysłowia, które znamy z dzieciństwa, prawda, albo nagle stają się rzeczywistością i gadanie z pomidorami. Cieszę się jeszcze raz, panie Krzysztofie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pani Anna. Dzień dobry, pani Anno.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora. Przetwory, dzisiaj wspaniały temat.
0: Och, jak się cieszę.
5: Tak, jestem właścicielką agroturystyki na Suwalszczyźnie i dla nas przetwory w czasie sezonu, w czasie wakacji, to ja się śmieję, że to troszkę taki trzeci etat, bo jest szalenie ważny, jest nieodzowny i właśnie w tej chwili przerabiam około 20 kg cukinii.
0: Ile? 20 kg
5: tak,
0: cukinii?
5: Tak. Będzie w kilku odmianach słoikowych, będzie jako ananasy w słodkiej zalewie, będzie oczywiście kolejna tura keczupu cukiniowo-paprykowo-cebulowego i będzie dżemem, również ze skórką pomarańczy i ze skórką cytryny, także mamy trochę tego.
0: Pani Anno, no może wystarczy, bo tutaj ślinotok, widzę, jest nie do opanowania w takiej sytuacji.
5: Ale ja też chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego te przetwory dla nas są takie ważne.
0: O, i to jest clue naszego programu.
5: No właśnie, tak. Goście, którzy przyjeżdżają do nas, no to w dużej mierze goście z miast, dużych miast z całej Polski i dla nich przetwory, które serwujemy w czasie śniadań, to jest taki wymarzony dodatek do śniadania. My mamy sosy różnego rodzaju, właśnie paprykowe, mamy czatne z zielonych pomidorów, na przykład z gruszką, mamy owy keczup.
0: No i oczywiście tym raczycie.
5: I tym leczymy, bo to jest dodatek. Świeże pieczywo, ser, twaróg, tak, ale te dżemy, za każdym razem inne, czasami kilka razy dokładane w ciągu śniadania, także to jest nasza radość. Przetwory też są dla mnie przynajmniej szalenie twórcze. Ogromnie można dużo z nich wyciągnąć. Wystarczy dodać wiązkę mięty do gotującej się truskawki i mamy już zupełnie inny smak. Śliwka kocha cynamon i kardamon, ale też ostre przyprawy.
0: Śliwka kocha cynamon, to wchodzimy już na... Tak. Kiedyś taki był temat, co państwo, lato, pierwsza miłość na wakacjach, więc tutaj śliwka kocha cynamon, jakby też się trochę zazębia. Pani Aniu, no słyszę, że można tutaj bardzo długo mówić, natomiast rozumiem, że to też jest nie tylko, no bo to się mieści w waszym pojęciu też agrobiznesu, który tworzycie, ale robienie przetworów też ma ten wymiar taki, no mam wrażenie, no, bliskości z przyrodą, bo to też jest tak, że to przerabianie, ja rozumiem, że to jest praca, żeby tu nie było, nie dokładam do tego niepotrzebnej filozofii idealizmu, bo 20 kg cukinii to jednak, no jest to manufaktura, ale no to jednak jest też taki, kurczę, mam wrażenie, takie zbliżenie do tej natury, prawda?
5: Zdecydowanie, tym bardziej, że przerabiając te warzywa, czuję się też dłoń tego człowieka, bo ja tak mam swoją cukinię, ale tutaj moi znajomi z regionu wiedzą, że ja właśnie mam bardzo dużo przetworów mam, więc ktoś tam dzwoni, Ania, mam ogórki, tutaj cukinia, słuchaj, może zbierzesz porzeczkę, bo ja już nie mogę, więc tak, to jest dzielenie się, to jest powrót do korzeni. Moja babcia świętej pamięci miała w sadzie kilkunastometrowy szpaler czerwonej porzeczki. Pamiętam, od dziecka zbierało się tą czerwoną porzeczkę, zbierało się te owoce i warzywa, więc tak, to jest powrót do przeszłości.
0: Pani Anno, to ja jeszcze zapraszam do kontaktu ze mną na mój adres mailowy. Poproszę napisać, gdzie jest ta miejscowość, dobrze? Bo teraz, żebyśmy natomiast bardzo to wszystko brzmi nieprawdopodobnie i tak. Dochodzimy do momentu, kiedy dzielenie się nam wychodzi tutaj w naszej, w całej tej w robieniu przetworów, także też jest ważne. Pani Anno, bardzo dziękuję, serdecznie bardzo dziękuję. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, czekam na wiadomość. Jest pan Jarosław z nami. Dzień dobry, panie Jarosławie.
6: Dzień dobry, panie Michale, pozdrawiam z Cieszyna serdecznie.
0: Dzień dobry, pozdrawiam z Warszawy.
6: Nie wiem, czy powiem coś oryginalnego. Po pierwsze, jak wczoraj słuchałem audycji, to pewna pani mówiła z takim rozczuleniem, jak pan świetnie wita swoich gości. No i myślę, mógłbym powiedzieć to samo.
0: Panie Jarosławie, dziękuję pięknie, dziękuję.
6: Dobrze. Natomiast a propos, a co ze słoikami? Do tematu, adres.
0: Dziękuję.
6: No wie pan, dzielenie się tak. Mamy sąsiadki, które się z nami dzielą. My się dzielimy z nimi pięknymi antonówkami. No w tym roku odpoczywa antonówka, ale co roku to robimy. Są piękne, olbrzymie. Jak małe arbuzy prawie, że. I tak, no to jest tradycja. Moja mama to robiła, mama
0: tradycja.
6: Moja żona to robiła. My to też robimy, wie pan. I mamy piękną śliwkę, węgierkę, ze starej śliwki wyrosła. Pyszne powidła, to jest moja specjalność akurat. Żona robi pomidory, jakieś przeciery cudne. No powiem panu tak, to jest ważne, to miłość faktycznie, bo jak patrzymy na nasze wnuki, które mają oczy pełne zachwytu, jedząc te różne pyszności,
0: proszę.
6: To wie pan, to jest, można wiele czasu poświęcić, a takim podsumowaniem niech będzie, jak ostatnio wnuczek 3-letni jadł pomidorówkę zrobioną z pomidorów przez żonę, przez babcię, moją żonę, jego babcię. On jeszcze nie mówi za dużo, ale mu tak. No ale... Baba.
0: No dobrze, piękne, to jest to.
6: Pozdrawiam pana.
0: Panie Jarosławie, ja też.
6: Dziękuję za pańskie audycje.
0: Dziękuję pięknie za dobre słowo. Wszystkiego dobrego i naprawdę baba, to jest to zawołanie, które myślę, że też trafia. I wiele mówi, mimo że nie jest ono tak kwieciste, prawda, ale myślę, że dużo, dużo na temat smaku. Bardzo panu dziękuję. Czyli od pana Jarosława poza dzieleniem tradycja i miłość. No proszę bardzo. I to się mieści w naszych przetworach, to się mieści w naszych słoikach, w tym, co zbieramy, kupujemy, wkładamy później do słoika, sugerujemy się różnymi podpowiedziami, przepisami z dziada, pradziada, które znamy, ale też od znajomych. I również te słoiki, jak słyszeliśmy na samym początku, jak Andrzej Rutke opowiadał, te słoiki przechodzą z rąk do rąk, są przygotowywane, przejeżdżają, wracają później puste. No to jest wszystko ten cały, bym powiedział, nieformalny przemysł słoikowy w tym wszystkim. Pani Elżbieta, dzień dobry pani.
7: Dzień dobry, Elżbieta z Warszawy.
0: Michał z Warszawy, dzień dobry. Radio 357.
7: Bardzo mi miło, bo słucham pana z wielką przyjemnością zawsze w różnych audycjach. Natomiast do rzeczy. Ja jestem całe życie konsumentką. Wyłącznie. Mhm. Moja mama robiła cudowne rzeczy. Słynne powidła śliwkowe, które były na opakowaniach, miała napisane śliwki Eluni i nie wolno było ruszać. Ale chciałam się pochwalić, że ja znam pana Tomasza.
0: Tak.
7: Spotykam się z nim praktycznie co środę, bo pana Tomasza można też spotkać w Warszawie. I a propos kreatywności, czy pan próbował kiszony topinambur?
0: Nie, kiszonego topinambura nie próbowałem.
7: To i proszę wyciąganić. To jest cudownego. Przepraszam, że to jest najlepsza kiszonka świata, uważam.
0: Kiszony to pinambur. Tomasza Andrzejewskiego, o nim rozmawiamy,
7: to
0: tak?
7: Oczywiście.
0: I on bywa w Warszawie również ze swoimi produktami, tak? Tak. Proszę Środy. Bardzo, nie przyznał Środy. Się, jak rozmawialiśmy, ale mamy już trop w takim razie.
7: Zakapowałam Dobrze. Pana Tomasza, więc ja robię sobie, jestem na bieżąco z jego produktami i jest bardzo kreatywny, robi cudowne rzeczy i myślę, że nie będzie miał... nic przeciwko, jak się jutro spotkamy i że nam nie nakrzyczy. I proszę wycyganić w przyszłym sezonie kiszony topinambur.
0: Dobrze, wie pani co, o kiszony topinambur to ja zapytam pana Tomasza pod koniec audycji, bo jesteśmy umówieni. Także jest moment, dziękuję bardzo za ten trop, pani Elżbieto, i życzę w takim razie wielu, wielu smaków jeszcze, a o słynnych powidłach, to jest też coś, co przecież pani wspomina z wielkim smakiem i rozrzewnieniem, prawda? Bo to jest...
7: Mojej mamy od dawna już nie ma, ale to może komuś podam pomysł, ponieważ ja nie praktykuję, że mama dodawała do węgierek, bo oczywiście powidła śliwkowo-węgierkowe, liście laurowe.
0: Liście laurowe, no proszę bardzo.
7: I ziele angielskie i one były takie, nie były bardzo słodkie, były lekko wytrawne, ale wydobywała tę naturalną słodycz ze śliwek, bo nie używała oczywiście żadnych sztucznych rzeczy i to jest ten smak na zawsze ze mną.
0: No powiem pani, że aż zaskoczony jestem, jak węgierki można okrasić liściami laurowymi i zielem angielskim. No to jest w tym momencie rzeczywiście ten smak wychodzi nam dość ciekawy. I to naprawdę zamykamy w słoiku i z tego wychodzą powidła? To aż nie do wiary, bym powiedział. Dobrze, pani Elżbieto. Pani Elżbieto, bardzo pani dziękuję i zaraz będziemy ten przepis omawiali, bo to mnie do czegoś zainspirowało. Bardzo pani dziękuję, serdecznie pozdrawiam i dziękuję za dobre słowa. A życzę wszystkiego dobrego jeszcze na wakacje, ostatnią taką część wakacji. No dobrze, ja proszę o telefony 510-357-357, 510-357-357. Dzisiaj pytamy, czy w wakacje lubimy szykować przetwory domowe, czy właśnie lubimy mieć te przetwory domowe i zamykać to nasze wspaniałe lato w słoiki, ale czas na raport mirabelkowy, że tak powiem. Michał Bonarowski, dziennikarz kulinarny, współprowadzi audycję Bistro w każdą sobotę o poranku. Zapraszamy do słuchania, ale teraz zapraszamy do słuchania Michała Bonarowskiego. Cześć, witam cię.
8: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Gdzie ty jesteś pod tą mirabelką, tak jak się umawialiśmy, czy jednak nie, ale opowiesz o mirabelce?
8: Jestem pod kilkoma mirabelkami nawet i brodzę trochę w tym dywanie mirabelkowym, opadłych trochę już owoców, ale też się widzę świeże. Mam też po lewej stronie gruszkę, po prawej stronie jabłko, więc jestem po prostu w takim parkowym, ogrodowym, sadowym, miejskim raju.
0: No ale czekaj, to jest twój kawałek ziemi, czy to jest po prostu ogólnodostępne miejsce?
8: To jest miejsce ogólnodostępne, ponieważ jestem w tej chwili w warszawskim parku Pole Mokotowskie, który to park, tak jak naliczyłem na moim Excelu, ma kilkadziesiąt różnych drzew i krzewów owocowych, z których te owoce po prostu spadają i najczęściej nikt ich nie zbiera. Czasem zdarza mi się podnieść taki owoc i schrupać, ale czasem zdarza mi się też przerobić go na coś innego.
0: Słuchaj, ale czyli rozumiem, że ty właściwie teraz rzucasz tak zwanego tipa, by przyjść do chociażby właśnie na Pole Mokotowskie i znaleźć mirabelki, te gruszki i sobie je później wkładać do słoika, tak?
8: No na przykład tak, chociaż wiem też i o takich spacerach, zarówno tu na Mokotowie, jak i na Bielanach, na Żoliborzu, gdzie także, jak w całej Warszawie zresztą, jest mnóstwo drzew i krzewów z owocami, najczęściej w takiej przestrzeni publicznej, porzuconych, opuszczonych, po dawnych ogrodach, po dawnych sadach, a o niektórych z nich mówi się nawet, że to są drzewa i krzewy sadzone jeszcze przed II wojną światową. Trochę trudno mi w to uwierzyć, bo musiały to być solidne rośliny, ale nawet jeżeli, to wyobrażam sobie, że pestka, która spadła z takiego starego drzewa, mogła dać nowe.
0: Ale zobacz, jaka legenda od razu do twoich późniejszych produktów. Mam mirabelki, czy tam owoce z drzew, które są jeszcze sprzed wojny. No naprawdę, to brzmi.
8: Jedną rzecz mam sprawdzoną bardzo, ponieważ przy mojej szkole podstawowej, akurat na Woli, przed wojną była uprawa morw na hodowlę eksperymentalną jedwabnika morwowego. Tak po prostu, żeby młodzież się uczyła, jak ten jedwab powstaje. I ja całe moje dzieciństwo spędziłem na huśtawkach, podgryzając te owoce morwy. I nazbierałem takich owoców kiedyś i zrobiłem z nich przetwór i on się właśnie tak nazywa, że to jest z przedwojennej morwy. Także tu trafiłeś idealnie.
0: To jednak, a czyli masz ten marketingowy taki zmysł też do tego, jak to wypromować historię oraz teraźniejszość. Słuchaj, no, historię, tak. Taki, mam do ciebie pytanie, bo tu pani Elżbieta podała przepis na powidła, słynne jej mamy, na powidła z węgierek oczywiście i tam znajdują się liście laurowe i ziele angielskie. Mnie to zaskoczyło. Czy ciebie to też zaskakuje?
8: Nie, bardzo prawidłowo. Można oczywiście zrobić bez tego, ale one będą wtedy takie bardzo spokojne, nie będą miały pazura, te powidła. A jeśli dodamy do nich przyprawy, na przykład to, co powiedziała nasza słuchaczka, to jedno, ale można też dodać goździk i ten goździk jeszcze podkręci smak. Można dodać czerwony pieprz i wtedy kapsaicyna jeszcze bardziej spowoduje, że będziemy czuli dłuższy finisz takiego kęsa czegoś z tymi powidłami. Więc myślę, że to są bardzo dobre eksperymenty, bardzo dobre kierunki. Myślałem też, ale nie próbowałem nigdy, o suszonej szałwi. Ona może dodawać takiego lekko syropkowatego posmaku. Mm-hmm. No i czyli jeśli czujemy któregoś zimowego dnia niekoniecznie bardzo zdrowi, to taka łyżka powideł o takim profilu aromatycznym i smakowym, to może być coś, co nas postawi na nogi.
0: O rany, to naprawdę jest ciekawy przepis. Słuchaj, a jeszcze jedno pytanie na koniec, później się słyszymy pod koniec audycji. Robienie przetworów. Ja się pytałem, czy to jest moda, czy to nie jest moda. Według ciebie rośnie zainteresowanie robieniem własnych przetworów domowych, właśnie takich na zimę, ale w ogóle zajmowanie się tym jako forma spędzania czasu. Czy to jest wyczuwalne, że tego więcej jest w naszym życiu?
8: W całkiem niedawnej audycji Bistro omawialiśmy książkę o takim śmiesznym tytule Paprykarz w Prodiżu i on był między innymi o tym, jakie zwyczaje przetworowe panowały w latach 70. i 80. jeszcze w Polsce. Lata 90. i wczesne 2000 to jest moment, kiedy zachłysnęliśmy się tymi gotowymi produktami.
0: Tak.
8: A teraz widać odrodzenie, ożywienie i to w każdym możliwym środowisku, bo koła gospodyń wiejskich, wiadomo, kultywują tradycję przetworową, ale w miastach przetwornicy się skrzykują, ba, są nawet specjalne kursy dla tych, którzy nigdy nie próbowali. Szukają starych przepisów i próbują w domu. Z przetworami jest tak fajnie, że nie trzeba wcale mieć do tego gigantycznego parku maszynowego i tak naprawdę wystarczą warzywa, owoce, to co chcemy zasłoikować, żeby później się tym cieszyć zimą. Ja myślę, że ten trend będzie jeszcze silniejszy, dlatego że dbałość o to, żebyśmy wiedzieli, co wkładamy do garnka, co wkładamy na talerz i jednocześnie satysfakcja z tego, że to jest coś naszego, to są dwie ogromne siły, które pchają nas do tego, żeby eksperymentować i doskonalić się w przygotowywaniu takich właśnie przetworów.
0: Słuchaj, tutaj nam wyszła w takim razie, tutaj dodajesz jeszcze określenie satysfakcji, czyli dzielenie się, tradycja, miłość, satysfakcja. Proszę bardzo, tyle jest mocy z robienia własnych słoików, czyli własnych przetworów. Bardzo ci dziękuję. Czyli w ostatnim bistro było o robieniu przetworów? Czy w którym momencie? Bo byśmy jeszcze może zaprosili do posłuchania w naszych podcastach.
8: Wszystkie bistro warto słuchać.
0: To jest oczywiste.
8: Nie pamiętam w tej chwili dokładnie kiedy, bo tak dużo tematów
0: mamy. Ale z ostatnich
8: myślę,
0: tygodni.
8: Że spokojnie znajdziecie państwo w podcastach także tę audycję. Ona jest przed 3 albo 2 tygodni. Mniej więcej.
0: Dobrze. Michał Bonarowski i Katarzyna Pruchnicka oczywiście. Magazyn Bistro w każdą sobotę i proszę bardzo, poszperać, poszukać będzie. Można znaleźć bardzo ciekawe sprawy. W studiu jest Michał Trantał. Michał Bonarowski, dziękuję ci. Słyszymy się pod koniec audycji. Michał Trantał zdaje się, że pozazdrościł Andrzejowi Rutkę występu co państwo lato, bo ma swoje spostrzeżenia na temat słoików i robienia słoików.
9: Dokładnie, bo są, dzień dobry, bo są tajne, tajemne czarcie moce, które sprawiają, że my nie możemy robić tych słoików, albo liczba tych słoików jest zdecydowanie ograniczona. I teraz, co mają wspólnego deweloperzy ze słoikami, jak myślisz?
0: Tak, Michał Trantał oczywiście, który przygotowuje w popołudniowce raport, zajmuje się również polityką, społeczeństwem i tematami bieżącymi, jeżeli chodzi o życie naszego kraju. nie mógł nie powiedzieć o słoikach w takim właśnie formacie.
9: Ale unikasz odpowiedzi na
0: nie
9: pytanie.
0: Nie wiem, bo właśnie chcę...
9: I wyobraź sobie teraz odpowiedzi. Tak, że w starym budownictwie, kiedy wchodziliśmy do klatki...
0: Ten zapach.
9: To po pierwsze.
0: Piwnicy.
9: Patrzyliśmy zazwyczaj w lewo albo w prawo. Nie, zazwyczaj w lewo, bo w prawo były schody do góry. Schodziliśmy na dół i tam była piwnica, tak zwana komórka lokatorska. A w komórkach lokatorskich oprócz roweru, jakiejś grabi, tego typu rzeczy, basenu na lato, leżaka, co było? Były półki z przetworami. A co dziś mam od deweloperów? Nic. Ewentualnie miejsce parkingowe za 80 tysięcy złotych i możemy sobie tam postawić samochód. Dziś komórek lokatorskich praktycznie w blokach nie ma, bo nikomu się nie opłaca tego robić, bo przydałaby się kolejna kondygnacja z komórkami lokatorskimi, ale te komórki lokatorskie są mniej opłacalne niż miejsca parkingowe i pewnie mniej potrzebne. No ale gdzie teraz trzymać te wszystkie przetwory?
0: Proszę bardzo, i to jest pytanie również do Państwa. 510-357-357, 510-357-357. Proszę się dzielić nie tylko przepisami, ale jak słyszymy, również gdzie trzymać słoiki, które sami zrobiliśmy, gdzie trzymać nasze przetwory, bo jak mówi Michał, to nie jest teraz możliwe, by znaleźć dom z piwnicą, tak?
9: Znaczy, dom sobie. Może tak, ale blok z piwnicą
0: nowy,
9: nie.
0: Nowy
9: są
0: blok
9: komórki
0: z piwnicą.
9: Lokatorskie, ale to są jakieś jednostkowe sytuacje w tych garażach podziemnych, gdzie są samochody, znajdują się często takie klatki i to jest jakiś święty gral. Ja nie wiem, kto może kupić taką jedną komórkę na...
0: Wybraniec bloku.
9: Tak, wybraniec bloku, bo to jest chyba jedna komórka lokatorska na całą klatkę i ktoś ją ma i wszyscy tylko mogą się patrzeć na to.
0: No coś niesamowitego. Powiem ci, że ja nie podejrzewałem, że nie zwracałem na to uwagi, ale rzeczywiście tego zapachu już nie ma i zastanawiam się...
9: Nie ma
0: jak
9: zapachu,
0: sobie...
9: ale komórek też nie
0: I komórek
9: ma.
0: Też nie ma. Zastanawiam się rzeczywiście, jak ludzie sobie radzą, kiedy już zrobią tą masę słoików, nie mieszkają na wsi, nie mieszkają gdzieś właśnie w wolno stojącym domu i co dalej?
9: Przepraszam, i zawsze, kiedy wchodziło się do tej piwnicy, obok drzwi co było? Na ziemi, na podłodze? Taki wielki napis, uwaga, trutka na szczury nie ruszać.
0: Uwaga, trutka na szczury nie ruszać, ale wiesz co, ja przypominam sobie rzeczywiście piwnicę domu rodzicielskiego, mnóstwo słoików jeszcze takich zakurzonych, takich, które mają na przykład ze 2-3 lata, także też to były takie wrażenia. Dobrze, Michał Trantał, bardzo ci dziękuję. A w ogóle robisz coś, nie robisz słoików, czy robisz słoiki, robisz przetwory?
9: Czy ja wyglądam na kogoś, kto potrafi zrobić słoik? Ja jestem jak Andrzej...
0: Ale nie robić słoik ze szkła, tylko wsadzić do niego ogórki
9: nie,
0: czy coś.
9: Nie, w ogóle, jeżeli chodzi o hutę szkła...
0: Zaraz już pójdziemy do huty szkła.
9: Domowa
0: wiesz.
9: Huta szkła nie, ale też domowe robienie przetworów nie, bo nie wyglądam na osobę, która potrafi takie rzeczy robić. Raczej konsumuję, ale też bez przesady, bo jak pojadę w swoje rodzinne strony na Podlasie, to też zazwyczaj mówię, oj nie, tego nie, no po co mi to, no nie. A później tak, a może by się jednak przydało.
0: A i bierzesz, tylko gdzie je wstawiasz? Masz piwnicę? Nie. Trzymasz gdzieś pewnie
9: dlatego bardziej preferuję jakieś mrożonki.
0: Aha.
9: Bo troszeczkę wsadzimy do zamrażarki i jest to, ale to też nie są zbyt duże, zbyt dużo tego nie da się wrzucić do zamrażarki. Same problemy w tej Warszawie.
0: Same problemy, wiesz co, naprawdę, już w wakacje lubimy szykować przetwory domowe. To dzisiejsze nasze pytanie. Michał Trantał, bardzo ci dziękuję za garść spostrzeżeń. Do usłyszenia. Już się po południu będziesz słyszalny. Pan Franciszek, dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam bardzo.
0: Witam również bardzo. Cieszę się, że pan wytrzymał i cierpliwie.
10: Ja tu muszę być takim adwokatem diabła, bo tu wszyscy opowiadają takie... No, jestem takim facetem po 50, czyli kojarzę różne rzeczy.
0: To jest pan bardzo młody i pełen życia. Oczywiście.
10: Dziękuję bardzo. W każdym razie to odkrywanie tych słoików, powiem szczerze, to takie trochę warszawskie, że o, są słoiki, nie, no coś genialnego. Coś, co jest jakby oczywistością w pewnym sensie. Tutaj pan z Podlasia, czy tam inni, którzy dzwonili, myślę, że się wszyscy wychowali na słoikach. I teraz takie odkrywanie, no z całym szacunkiem, to takie warszawskie odkrywanie oczywistości. To tak, chciałem jako adwokat diabła tutaj trochę.
0: No dobrze, dobrze. Dobrze, czyli po prostu słoik to nie jest coś, co jest bardzo, bym powiedział, orientalne, tylko to jest element naszej rzeczywistości od lat, tak?
10: Tak, jest, tak.
0: I ma pan rację, ale to nie oznacza, że nie będzie zachwytów nad słoikami. Także tutaj...
10: Oczywiście, ja też jak otwieram słoiki mojej żony, ostatnio cukinia właśnie taka marynowana jest na topie, także... I tutaj mam takiego kolegę, który nie lubi cukinii, ale powiedział, że się przekona do tej marynowanej.
0: Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo, panie Franciszku. To w takim razie dobrej cukinii życzę i pozdrowienia dla małżonki. Jest z nami pan Michał. Dzień dobry, panie Michale.
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dużo dzisiaj Michałów, co państwo lato, włącznie z prowadzącym. Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Jak tam u pana sytuacja? Jest pan na froncie robót słoikowych? Kampania słoikowa trwa?
11: Tak, dokładnie. Właśnie tutaj z działki przewieźliśmy kolejne porcje ogórków. Aha. Własnych, wyhodowanych. I żona będzie za chwilkę wkładała, ja będę pomagał tym razem. Czy robimy przetwory? Tak, panie redaktorze, robimy przetwory co roku. Wynieśliśmy to z domu. Babcia i tata mnie nauczyli tego, więc kontynuuję jakby tradycja. Mhm. A co odnośnie ogórków, to jest takie właśnie jakby oczko w głowie. Do tego stopnia, panie redaktorze, że rok temu przygotowując pole pod ogórki, glebogryzorka wciągnęła mi nogę. Ale pomimo tego nie zniechęciłem się i działamy z podwójną mocą.
0: No dobrze, no ale to... Czyli jednak ten instynkt robienia słoików pomaga też w takim przełamywaniu siebie trochę, tak?
11: No tak, tak, dokładnie. I tym bardziej były jeszcze teraz... dużo jagód było w tym roku w lipcu, więc zbieraliśmy jagody, więc... Dżemik z jagód już jest na półkach w piwnicy. Mieszkamy w starych blokach, więc piwnica jest.
0: Aha, regały. Właśnie, jest piwnica.
11: Odnośnie tego wcześniejszej rozmowy, że u deweloperów nie ma piwnic.
0: No właśnie, to jest ten problem, zdaje się. I mam wrażenie, że jest to ciekawe spostrzeżenie współczesnych czasów. Jak pan Franciszek przed chwilą mówił, że słoiki są z nami od zawsze prawie, tak z tymi piwnicami już jest gorzej. Także tutaj może to być pewnego rodzaju barierą. Panie Michale, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.
11: Do
0: usłyszenia. Pan Michał mówił, że właśnie jest nad ogórkami, które wkłada do słoika. Pani Elżbieta napisała: uwielbiam robić przetwory, mnie również to relaksuje, tak jak innych dzisiejszych rozmówców. Robię bardzo dużo różnych słoików, a później rozdaję w prezencie. No bardzo ciekawe, czyli wchodzimy w temat rozdawania, czyli dzielenia się. To jest też tradycja, bo kolejna pani Agnieszka, kolejna osoba pisze: panie Michale, moja mama robiła zawsze przetwory z własnej działki, ja zawsze pomagałam, a teraz ja robię, a mama pomaga. Nasze szafy garażu słyną z równo ustawionych słoików. Proszę bardzo. Także tyle, to są głosy słuchaczy. Jeszcze nasza sonda. 74% z tych, którzy napisali na naszej sondzie i odpowiedzieli na pytanie, czy w wakacje lubimy szykować przetwory domowe, 74% mówi na tak, na nie 26%. No jestem ciekaw, dlaczego na nie i czy to wynika na przykład z braku miejsca do przetrzymywania. Albo może po prostu też jesteśmy tylko tymi, którzy jedzą, którzy są w stanie zachwycić się nad smakiem tego, co zostało włożone do słoika. Myślę, że jeszcze bym zapytał jeszcze jednego dzwoniącego słuchacza. Dzień dobry. Nie słyszymy się w takim razie. Goście: Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne, i Michał Bonarowski, dziennikarz kulinarny, współprowadzi z Katarzyną Prusnicką Bistro w każdą sobotę, czyli Rzecz o Kuchni. Tomasz Andrzejewski, no widzi pan, 74% tak, robią słoiki.

0: nowoczesnych apartamentowcach, no z piwnicami jest trochę trudno, a trzeba gdzieś to przechowywać.
1: No właśnie, Michał Bonarowski, a według ciebie ten wynik naszej sondy, 74%, którzy zagłosowali, no teraz spędzają czas na robieniu przetworów domowych.
2: No jestem tym zachwycony, ale też i nie dziwię się, no bo słuchacze Radia 357 są zawsze w awangardzie wszystkich nowych, dobrych trendów, tych ciekawych i tych prozdrowotnych, więc absolutnie mnie ten wynik nie dziwi, a te 25% to są po prostu ci, którzy są zabiegani, jeszcze nie zdążyli być może, natomiast pora jest w tej chwili bardzo dobra, bo to jest ten moment, kiedy nasze owoce i nasze warzywa nabrały już tego najlepszej swojej formy, najlepszej postaci. I sadownicy, z którymi też często rozmawiam, mówią, że to jest ten właśnie moment, czyli teraz i następne kilka tygodni, zarówno na przetwory, jak i na mrożenie. I to jest nowa moda, że kupuje się od zaznajomionego producenta, albo właśnie sadownika, albo rolnika, coś dobrego, i robi się z tego przetwory, a te takie fajne rzeczy, które później zimą jest przyjemnie rozmrozić, składa się do zamrażalnika. No i ta słodycz z powrotem na nas spływa pomimo upływu miesięcy.
1: Michał Bonarowski, poeta smaków po prostu. Przetwory, mrożenie i to wszystko spływa. Bardzo się cieszę. Do pana Tomasza pytanie o kiszonego topinambura. Dlaczego pan się nie pochwalił wcześniej tym, że jest to królewskie danie, które pan przygotował... Danie, no królewski przetwór, który pan ma.
0: Produkt.
1: Produkt, tak.
0: Znaczy topinambura kiszę dwa razy tylko do roku, wtedy, kiedy są zbiory, czyli jesień i wczesna wiosna.
1: No dobrze, i teraz podobno w środę można pana zastać chociażby w Warszawie, żeby to kupić, tak?
0: Znaczy topinambura w tej chwili nie ma, bo niestety to jest, tak pani Ela powiedziała, jest to tak dobre, że to się szybko rozchodzi, a znów kiszonki mają swoją też termin swojej ważności, więc mówię, na pewno będzie na jesień i wczesną wiosną, gdzieś tak w marcu.
1: No to będzie trzeba...
0: A jestem w Warszawie, stoję przed Ministerstwem Rolnictwa na Wspólnej 30, w tej chwili co dwa tygodnie, dlatego że jest okres przetwórczy i trzeba to wykorzystać. Natomiast od września, od połowy września będę już co tydzień w środę tam stał.
1: Dobrze, no dobrze wiedzieć. I też pokazuje pan, jak wygląda cykl produkcji, cykl przygotowywania. Ale kiszony topinambur, ja bym chciał tego spróbować. Michał, ty próbowałeś czegoś takiego?
0: Powiadomię, jak zrobię, powiadomię państwa.
1: Bardzo proszę o informację. Michał Bonarowski, jeszcze do ciebie ostatnie pytanie. Próbowałeś kiszonego topinambura?
2: Próbowałem kiszonego topinambura. Ja zresztą wiem, o którym miejscu mówi nasz gość. Tam jest taki bardzo dobry...
0: My się poznaliśmy.
1: Oj, proszę bardzo, to jest jakaś mafia kiszonkowców.
0: Tak, poznaliśmy się, panie Michale.
2: Tak jest, poznaliśmy się przy okazji octów. Mam nadzieję, że moje smakowały.
0: Tak, bo już nie wymianę. Wyśmienite. A moje?
2: I tego Michał ci nie powiedziałem, ale ta pora jest też dobra na zrobienie sobie właśnie takich domowych octów z różnych rzeczy. I z owoców, takich słodziutkich, ale też przede wszystkim z jabłek. Ocet jabłkowy słynie ze swoich właściwości, co prawda badania naukowe jeszcze tego nie potwierdziły, ale
1: przecież za chwilę potwierdzą, Michał, to jest kwestia czasu. Słuchaj, pan Tomasz pyta, czy smakowało tobie to, co produkował.
2: Bardzo. Bardzo, tak jest, od razu spróbowałem i trzeba pamiętać, że Polska jest krajem o kulinariach, którego mówi się las, dym i kwas. I ten kwas to są właśnie kiszonki. My mamy kilkusetletnią tradycję, szczególnie Polska południowo-wschodnia, no i to dawne państwo habsburskie, można powiedzieć. To jest ta granica, w której to kiszenie odbywa się cały czas. Ścigamy się trochę ze Skandynawami, oni też lubią. Tak. No oczywiście, że to wynikało z potrzeb, czyli z tego, że trzeba zakonserwować żywność na czas, kiedy jej nie będzie. No a teraz robimy to głównie dla przyjemności. Ja tylko chciałem państwu powiedzieć, że polski rosół z dodatkiem kiszonej kapusty albo kiszonej fasolki szparagowej, to jest takie doznanie, jakiego byście się nie spodziewali, dopóki tego nie spróbujecie.
1: Rosół z kiszoną kapustą i fasolką szparagową. I z tym wszystkim ja teraz już zostawiam tutaj państwa. Bardzo dziękuję. To był Las, Dym i Kwas, czyli Michał Bonarowski, dziennikarz kulinarny. Współprowadzi audycję z Katarzyną Pruchnicką Bistro w każdą sobotę. Tomasz Andrzejewski, właściciel z Wrzasku Obrzasku, tradycyjne gospodarstwo warzywne. Bardzo panom dziękuję. Co państwo lato?
0: Dziękuję też serdecznie za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję.
0: I pozdrawiam wszystkich państwa i słuchaczy.
1: Dziękuję w imieniu wszystkich i słuchaczy. I Radia 357, audycję wydała Wioletta Myszkowska. Zrealizował Tomasz Matlingiewicz, Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: w nowe stroje.
1: A to Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem, czyli nawiązanie do wczorajszego, co państwo lato, i naprawdę proszę odsłuchać opowieści z wczoraj Łukasza Długowskiego, mikrowyprawy o jego spotkaniu z wilkiem. Nieprawdopodobna opowieść. Naprawdę warto te kilka minut, o ile w ogóle nie całość, ale chociażby o tym wilku. Zapraszam. Do usłyszenia.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

Miss Carter. Say hey, Miss Carter. Give me some.

Are you happy to be in Paris?

Dobrze zacząć dzień z takim la-la-la na ustach. Oczywiście, że dobrze. Kings of Leon, tuż przed szóstą, a szósta właśnie mija. Dzień dobry.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Krystian Hanke przy mikrofonie, Tomek Martyngiewicz przy tym wielokolorowym pulpicie sterowniczym i tak wygląda nasza poranna ekipa. Inżynier Matejek też już gdzieś się kręci, więc wszystko będzie pod kontrolą, wszystko będzie dobrze, a część pozostała porannej załogi jeszcze się ujawni. Dzień dobry raz jeszcze, kłaniamy się nisko, będziemy razem do godziny 9:00.

0: Tak, bo nie tylko Eternal Flame. Grupa The Bangles znana również, a w zasadzie mniej znana z innych przebojów. Warto je sobie przypomnieć i odkurzyć. To właśnie uczyniliśmy 3,5 minuty po godzinie 6. W dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na wschodzie i północnym wschodzie, początkowo możliwe także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a to lokalnie niewykluczone również burze. Tu się w zasadzie niewiele zmienia. Wysokość opadów na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich to około 15 mm. No i teraz rzut oka na słupki rtęci, jeśli ktoś jeszcze ma rtęciowe, albo na po prostu wyświetlacze. Maksymalna temperatura od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, tam do 25. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami porywisty, nad morzem okresami także dość silny. W porywach do 65 km na godzinę.
1: Radio 357.
0: Słuchaczka napisała już, bo można pisać, skrzynka otwarta, czynna, krystian.hankemaparadio357.pl albo po prostu ranek@radio357.pl. Do dyspozycji Państwa są również tekstówki w aplikacji, tam wystarczy kliknąć, nacisnąć i napisać. Słuchaczka napisała, wstałam dość sprawna, bo to już jest jakiś pozytyw. Dzień dobry i szary. Ja skąd wiem, że szary, bo upiększanie już przy sztucznym świetle. Życie, napisała słuchaczka. No, z tym upiększaniem to po prostu, no, powiedzmy sobie, rzeczywiście szary i nawet w prognozie pogody zaczynamy od dwóch słów. W dzień. Jakby teraz była jeszcze noc.

9,5 minuty po godzinie 6. Nie powiedziałem, że są do Państwa dyspozycji również głosówki. To Państwo świetnie wiedzą. Tam wystarczy nacisnąć, powiedzieć i od razu się wyśle, albo można zadzwonić się, jeżeli ktoś jakby pożąda rozmowy bardziej, no to Antek Pyzel jest przy telefonie 510-357-357. No i proszę pamiętać, że niebawem kolejne notowanie listy piosenek Radia 357. Ale w tej sprawie to jeszcze jeden anons będzie za momencik. Choć to nagranie jest w zestawie do głosowania.

0: wspieraj system i zagłosuj.
1: Tak, tak jak powiedziałem, można właśnie na Womack Sisters, a można na Queens of the Stone Age. To także na utwór z zestawu do głosowania. Piękna ballada. Mam nadzieję, że Państwu już przypadła do gustu. A jeśli nie, to jeszcze można teraz spróbować się polubić.

0: I choć wiadomości o poranku nie najlepsze, do czego będziemy wracać jeszcze zapewne w serwisach, zmarła ceniona, bardzo i lubiana Wanda Traczyk-Stawska i o tym też o poranku donoszą portale, to mamy dla Państwa również inne tematy do godziny 9, które chcemy zaproponować.
1: Ranek 357.
0: No i niektóre z nich to będą naprawdę smaczne kąski, bo PKP zamawia nowy tabor Wars i będzie rozwijać ofertę.
2: Pociąg ze stacji Kraków Główny do stacji Kołobrzeg.
3: Dzień dobry, to jest kasza z kurkami, tak?
4: Kaszotto z kurkami.
3: Kaszotto z kurkami i surówka.
4: 33-31, szapsza.
3: Karta. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do widzenia.
0: Co zjadła nasza reporterka, to już wiemy, ale na czym będzie polegać zmiana w wagonach restauracyjnych PKP, o tym jeszcze opowie. Już za chwilę temat rozpoczniemy, ale przed godziną 8 wszystko wyjaśnimy po kolei. Przy czym słowo kolei jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Co poza tym? Oczywiście po 6.30 zajrzymy do pracy. Krzysztof Tubilewicz już przegląda o poranku. Po 7.00 usłyszymy się z doktorem Tomaszem. Doktor Tomasz odpowie dziś na kolejne ważne pytanie od Państwa. Po 7.30 śniadanie biznesowe Jarosław Sroka. No właśnie, to dziś temat, gdzie i po co Polacy tyle latają. Taki troszkę jakby z lekkim narzekaniem w tle, prawda? Po co oni tyle, ale to wszystko się wyjaśni, co autor ma na myśli. Po godzinie 8 porozmawiamy sobie o tym, co czynią nawałnice powodujące lokalne podtopienia. No właśnie to właściwie już wiemy, co czynią, ale czy miasta są na to wszystko przygotowane? O tym Krzysztof Tubilewicz porozmawia z profesorem Tomaszem Okruszką, hydrologiem z SGGW. Zapraszam bardzo serdecznie po godzinie 8 na tę rozmowę. Po 8.30 zajrzymy sobie do tygodników, bo też kolejna porcja dziś, środa. Marta Kula pojawi się tutaj z informacjami od kulturalnego skoczka, a przed dziewiątą pojawi się maestro ze skrzypcami i przejrzymy sobie kalendarz. To tylko niektóre propozycje, które do 9 Państwu przygotowaliśmy. Te wspomnienia z Warsa oczywiście na pewno od Państwa napłyną, ale może mają Państwo na przykład taki wymarzony wagon Warsu. Co by tam mogło się znaleźć? No, skoro ma być nowy tabor, to podpowiedzmy im, niech wiedzą, czego oczekują podróżni. A tak poza wszystkim uwielbiam słowo kaszotto. Ono jest takie międzynarodowe, takie z kuchni fusion. No przecież kasza to takie polskie, a otto, od risotto. No i już, proszę bardzo, z ziemi włoskiej do Polski wszystko się przyjęło.

To urodzinowa pieśń od Lawrence dla wszystkich, którzy dziś urodziny obchodzą, jak najbardziej. Jakby też ucinając te wszystkie narzekania o poranku, że szaro, buro, pozdrawiam również wszystkich rowerzystów. A jakże?

0: Świat, świat, takie echo do tego wszystkiego. 26 minut po godzinie 6.
1: Poranek 357.
0: Od razu zastrzeżenie, że to, co wcinała nasza reporterka, to było na Dworcu Zachodnim, nie w samym pociągu. Ale wars jest wszędzie, można powiedzieć, więc to wszystko się jeszcze wyjaśni. Wagonów natomiast ma być więcej, mają być wygodniejsze. PKP Intercity zapowiada zmiany w warsie, czyli właśnie restauracyjnych wagonach. I o tym w rozmowie z Radiem 357 mówi Michał Wrzosek, rzecznik warsa.
2: Obserwujemy to, co się dzieje naszych sąsiadów w kolejach zachodnich, podglądamy to i trochę też chcemy, powiedziałbym, wykorzystać jakieś nowinki, które tam się pojawiają. My też pytamy pasażerów regularnie, tak? Dodamy kilka razy w roku i pytamy pasażerów o menu, co dodać, czego brakuje. Wiemy, że te dania takie typowo polskie są najpopularniejsze, to zdecydowanie.
3: Czy był taki wyraźny trend, który pasażerowie wskazali, co by najbardziej chcieli jeść w warsie?
2: To nie zaskoczę pani. Zdecydowanie największe oczekiwanie jest do tego, żeby było żurek, żeby były schabowe, żeby były pierogi. To jest top, to jest podium. I tutaj temu podium w ogóle nic nie jest w stanie nawet zagrozić. Żadna pozycja z menu tych trzech elementów nie wykluczy, ale no wiadomo, mamy różne smaki, mamy różne gusta, mamy też klientów z zagranicy i wiadomo, jest taka chęć do też takiego kulinarnego trochę eksperymentowania, próbowania różnych rzeczy, no i chcemy na tą potrzebę też odpowiadać.
4: Uwaga! Pociąg Intercity Zielonogórzanin ze stacji Zielona Góra Główna do stacji Chełm. Planowy przyjazd o godzinie 12.22.
0: Dobrze, że planowo i dobrze, że Zielonogórzanin do Zielonej Góry jedzie. Tutaj nic się nie zmienia. Wrócimy do tematu oczywiście warsu w poranku przed 8. Zachęcam Państwa także do korespondencji i kontaktu z nami. Głosówki, tekstówki, tak jak powiedziałem, ja wszystkie Was zapraszam do nas. Można też mailem. Ranek@radio357.pl i 510 357 357.

0: No i państwo oczywiście przypominają, pamiętając o tym, że trwa turnus górski w Radiu 357. Pani Anna Storunia w zasadzie chwilowo z Popradu pisze, że wyruszają właśnie z ekipą na Rysy. A czy dotrzemy, to zobaczymy. Proszę pamiętać, w górach ważne jest też to, że jeżeli trzeba w odpowiednim momencie zawrócić, to proszę się nie wahać. Zawsze można na szlak zapowrócić za jakiś czas. Za 29 minut, godzina 7. Są państwo rządni mapy pogodowej z konkretnymi miastami. W takim razie ja spełnię to życzenie. Suwałki, Poznań, Gorzów, Koszalin. To najchłodniejsze miejsca. Dziś 20 stopni, tam przewiduje synoptyczka. Łódź, Białystok, Olsztyn, Gdańsk i Szczecin 21, a w Zielonej Górze, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie 22. Podobnie w Zakopanem, a we Wrocławiu 23 stopnie. Im bardziej na południe, ale nie w górach, no to jest lepiej. Opole, Katowice 24, Kraków, Rzeszów 25. Na niebie troszeczkę słońca, tak jak teraz w Warszawie, ale to słońce może schować się za chmury, choć możliwe są oczywiście większe przejaśnienia na wschodzie i na północnym wschodzie. Na początku dnia także rozpogodzenia, czyli w zasadzie można powiedzieć, że troszkę też tak jak u nas. Miejscami może przelotnie popadać deszcz, lokalnie niewykluczone są również burze. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny i dzisiaj parawan jak najbardziej w prawie. Śmiać się i wyśmiewać absolutnie nikt nie powinien. Porywy do 65 km na godzinę trzeba mocno wbić i zapytać, czy ktoś ma młoteczek. Czasami tam są tacy życzliwi ludzie i od razu przybiegną, podadzą, pożyczą i można wbijać.
1: 3, 5, 7.
0: Wbijaj do mnie za parawan. Tak też można powiedzieć. W sprawie Warsa dziś rozmawiamy. Będą nowe wagony restauracyjne. No i państwo również od razu zachęceni piszą, dzwonią i nagrywają się.
2: Wars wita was, wars wita was, wita was, wars wita was. Skoro nowe warsy, to i nowy utwór by trzeba było stworzyć, nieprawdaż?
0: No, na pewno, na pewno. Ja mam taki nie najnowszy, ale też na temat. To grupa T-Love, Warszawa. A czemu nie?

0: Love. 23 minuty do godziny 7. W studiu już Krzysztof Tubilewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie.
0: Krzysztof z zapamiętaniem od kilku minut wpatruje się w okładki kolorowych gazet. Co tam, Krzysztofie, wyczytałeś?
1: No, z zapamiętaniem, bo jestem wytrawnym koneserem tego typu prasy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy Super Express, on tutaj jest, no tego można się spodziewać po tego typu tytułach, dość obszerna notka, jeżeli chodzi o zmarłego aktora Jana Frycza. Jest dokładne objaśnienie, jeżeli chodzi o jego ostatnie lata, jeżeli chodzi o łączenie przez niego z coraz większym trudem pracy aktorskiej w teatrze wraz no, ze skutkami postępującej choroby. Nawiązuje do tego, że oczywiście tego typu tytuły lubią tutaj wchodzić w szczegóły, choć czasami jest to wątpliwe. Zaglądam sobie do dziennika Fakt w tym momencie. To jest ciekawa informacja. Tutaj ją ilustruje prezydent Karol Nawrocki, a chodzi o petycję, która do niego trafiła i chodzi o Bogu Rodzice, która raczej nie zostanie hymnem. Do prezydenta trafiła petycja dotycząca zmiany polskiego hymnu. To ciekawe, bo i Bogu Rodzice jest anonimowa i ta petycja jest anonimowa. Autor pozostaje tutaj jego nazwisko nieujawnione, ale ów autor zwrócił się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, żeby zastąpić Mazurka Dąbrowskiego. Znamy odpowiedź kancelarii prezydenta, odpowiedź udzieloną Faktowi. Ta petycja wpłynęła na początku lipca. No cóż, odpowiedź jest taka, jest to taki komunikat. No nie taki, że dokładamy wszelkich starań, tylko że kancelaria nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych nad projektem ustawy mającej na celu zmianę hymnu państwowego.
0: Ja już sobie nawet to troszkę wysłyszałem, ten nowy hymn przez chwilę i myślę sobie, że pani Edyta byłaby ukontentowana, bo to w jej tempie jest.
1: No wiesz, ja pomyślałem z kolei o tym, że na pewno kibice na stadionie. Zresztą my mamy ten zwyczaj czasami wskutek niepożądanego rozwoju sytuacji na boisku, że hymn jest odśpiewywany również drugi raz pod koniec jako próba
0: wywarcia presji na sędziego, żeby zakończył już mecz,
1: nie,
0: bo prowadzimy.
1: No, tak mówisz? Raczej chyba dla piłkarzy jest, ma to być inspirujące. Więc rzeczywiście, gdyby ci kibice, prawda, tacy
0: robiłoby.
1: Ten twardy elektorat kibicowski, gdyby sięgnął po Bogu Rodzice, ale przecież nikt im nie zabrania w sumie, tak? To nie potrzeba. Chyba decyzji oficjalnej prezydenta.
0: Brawo, Krzysztofie.
1: A jest to najstarszy hymn narodu polskiego, tak wnioskodawca przypomina. No i jeden z najważniejszych zabytków polskiej kultury, ale mimo wszystko takiej decyzji nie będzie. No i mój drogi, Fakt i Super Express ramię w ramię. Jak myślisz, jaka sprawa, jaki konflikt ich łączy?
0: Ja już żyję tą sprawą, kochany, od 2 dni.
1: A moja obawa dotyczy tego, czy Marta Kula dzisiaj ma gońca, tak? Tak. Czy to będzie
0: maskoczka kulturalnego, więc...
1: Ach, więc nie odbierzemy jej chleba, natomiast być może Ola Rzeczek tutaj zamieści tę informację jako numer jeden w serwisie. Drodzy państwo, poszło o oczy zielone. Zacznę od uzasadnienia tego wielkiego konfliktu. Natomiast wszystko wskazuje na to, tak sugeruje Fakt, jeszcze daje taki stempel, wielka awantura. Ciekawe, czy to się pojawia często, czy to wyjątkowa awantura zasługuje na takie miano. Budka suflera rozpadła się przez Zenka.
0: Jeszcze raz przeczytaj to, proszę.
1: Wielka awantura. Budka suflera rozpadła się przez Zenka.
0: Ale usłyszysz to? Jeżeli budka się rozpadła, to znaczy, że być może była zbudowana z no, takich materiałów, że się rozpadła. No,
1: no przynajmniej Król Disco Polo, to też są słowa tutaj pracowników Faktu, tak się oburzył prześmiewczym wykonaniem swojej piosenki, że skierował sprawę do sądu. Rzeczywiście po internecie krąży, polecam koneserom, takie wykonanie ze sceny, ze strony pana Jacka Kawalca, no utworu, który jednoznacznie kojarzy się właśnie z Zenkiem Martyniukiem, ale przez to wszystko panu Jackowi zgłoszono pewne uwagi, które on nazwał cenzurą. To była decyzja konkretnie pana Tomasza Zeliszewskiego, to był sceniczny żart aktora, tak uzasadnia to wszystko Jacek Kawalec, czyli parodiowanie Zenona Martyniuka. No a wokalista podkreślił, że nie zgadza się na ograniczenie jego wypowiedzi artystycznych. Pada tu kilka mocnych słów. w tym jednym raptem zdaniu.
0: Oczy zielone, dwa mocne słowa są.
1: Tak, dlatego drodzy państwo, myślę, że idealnie kwituje całą tę aferę, cały ten lore, jak to mówi młodzież. Krzysztof Cugowski, wiesz, jak zareagował na odejście Kowalca? Powiedział, nic mnie to nie obchodzi.
0: A, nie, no to w sumie tak, trochę tak, no, powiedział, odciął się od oczu zielonych. Ale zostawmy. Krzysztof Tubilewicz, bardzo ci dziękuję. Ja myślę, że muszą państwo z tym żyć jakoś. Budka się rozpadła, ale myślę, że to jest nie jest ich ostatnie słowo, bo jednak znamy.
1: Grożą?
0: Znaczy, grożą nam może jakieś konsekwencje, ale za chwilę sprawy poważne, dobrze?
1: No dobrze. A to nie było poważne? Przepraszam.
0: To było bardzo poważne. Za chwilę będą tylko poważne. Za 18 minut godzina 7. Teraz ci, którzy się nie rozpadli, a wręcz przeciwnie, wracają w wielkiej formie z nowym albumem, a ostatnio zagrali w Nowym Jorku fantastyczny koncert.
1: Będą grać w Łodzi w bodajże październiku.
0: Są w świetnej formie, mam sprawdzone info.
1: Czyli schodzą ze sceny tylko co trzeci utwór?
0: Ian na wokalu daje radę, a Ian ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. Happy birthday.

0: Uhuhu, no naprawdę dają radę.
1: Już?
0: Tak, to już, ale...
1: Nie, no proszę pana.
0: A co pana zdziwiło?
1: No kiedyś tam, prawda, Live in Japan 72, to w 3,5 minuty to ledwo by tam John Lord zdążył sprawdzić, czy wszystkie piszczałki stroją.
0: No ja fakt zauważyłem na nowym albumie, który ukazał się 3 lipca, najostrzejszym od wielu lat, jak zapowiadali i to się sprawdziło, jest kilka utworów 3-minutowych. No ale wie pan, w tym wieku to już nie ma co tak długo, nie ma co przedłużać, tam już są przerwy są konieczne, więc wszystkiego dobrego, Ian Gillan, 81 lat, proszę pana. To
1: warto się... No? Kondensować swoje dzieła, prawda?
0: O, lepiej bym tego nie ujął. Za 14 minut 7, teraz szybciutko zaglądamy do poważnej prasy. Krzysztof Tubilewicz, przegląda ją dla państwa.
1: A ponieważ trwa tydzień górski, u nas turnus górski i było też o Bieszczadach.
0: Też, wczoraj było to, dużo było.
1: To teraz taka gra skojarzeń, jak w teleturnieju Śpiewające fortepiany. Mhm. Turnus górski, Bieszczady, Solina, Zapory. Widzisz to?
0: Widzę, tak, byłem nawet.
1: Dziennik Gazeta Prawna. Stare, groźne i kosztowne są zapory na polskich rzekach, które zainteresowały prawników. Ponad połowa, drodzy państwo, największych polskich tam ma ponad pół wieku, no to by się zgadzało w przypadku Soliny, bo to historia z lat 70. Jeśli dobrze kojarzę, zdaniem prawników te budowle no już mają swoje lata na tyle, że stwarzają większe zagrożenie, mówimy już nie o członkach zespołu Deep Purple, tylko o zaporach. Mają już swoje lata i stwarzają większe zagrożenie i generują koszty, mimo to nikt nie ocenia ich oddziaływania na środowisko. To jest dziennik Gazeta Prawna, no i dość alarmujący tekst, bo raczej o zaporach to mówiliśmy w kontekście ich stanu, w kontekście sytuacji związanych na przykład z powodzią, czyli tych bardzo nagłych i niepokojących. No a tutaj te liczby też są spore, jak to wszystko sobie wyobrazimy i zastanowimy się, że to może przekładać się na jakieś niebezpieczeństwo. Jaka to liczba? Choćby 10 milionów metrów sześciennych wody, bo to jest łączna pojemność zbiorników, które są powiązane właśnie z zaporami rzecznymi. No i ponad połowa obiektów, o których pisze dziennik, działa już dłużej niż pół wieku. Delikatnie mówiąc, wypadałoby się zainteresować, w jakim są stanie i czy stwarzają rzeczywiście duże niebezpieczeństwo, bo na przykład pozwolenie wydaje się maksymalnie na 30 lat i dopiero opcja jest bezlimitowego odnawiania o kolejne 20 lat. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj właśnie o tych konstrukcjach. Rzeczpospolita o tym, że żywność co prawda tanieje, ale wskutek zbiegu korzystnych okoliczności, który jeszcze chroni Polskę przed światowymi zwyżkami cen żywności. Bowiem będzie drożej. Ekonomiści prognozują, że już w przyszłym roku ceny żywności pójdą w górę o ponad 7%. Na razie jest nieźle na sklepowych, zwłaszcza dyskontowych półkach, ale to wszystko może się skończyć. Mało tego, pod koniec 2027 roku eksperci sugerują, że tempo wzrostu cen żywności ma przewyższyć ogólny wskaźnik cen z powodu wygasania tych korzystnych czynników. No to jeszcze puls biznesu, który wskazuje na to, że trudno jest wykonać cały plan nakładów, jeżeli chodzi o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych na ten rok. Dziennikarze pytają, ile rząd wydaje na wojsko, ponieważ do połowy roku wydatki stanowiły zaledwie 14% tego planu. Jest już komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej, które uspokaja, że to jest... No to jest dość ciekawy komunikat. To jest, drodzy państwo, efekt specyfiki funduszu oraz finansowych inwestycji. Natomiast dziennikarze alarmują, że może nie udać się i to znowu wydać na obronność pełnej zaplanowanej kwoty. A chyba nie musimy powtarzać za samymi rządzącymi, jak to są istotne sprawy, bo oni akurat te narracje codziennie nam przedkładają. No i teraz tak, główne pozycje to zapewne nie jest zaskoczenie, to są inwestycje w Tarczę Wschód. Natomiast procesy są czasochłonne. To jest ta narracja Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort to ma być ten najważniejszy komunikat, wyklucza ryzyko utraty funduszy, bo MON wskazuje, że podpisano już ponad 60 umów, 60 projektów o wartości około 120 miliardów złotych. Więc być może to jest tak, że po prostu ta maszyna dopiero ruszy i rozpędzona pogna do końca roku. Maszyna oczywiście ogromnych wydatków na bardzo ważny cel. Pieniądze uruchamia się w najpóźniejszym możliwym terminie, to też ciekawostka, by unikać zbędnego kosztu obsługi długu. To jest m.in. kwestia safe na horyzoncie. Więc o tym właśnie pisze Puls Biznesu, analizuje te wszystkie kwestie, no bo rzeczywiście punktem wyjścia jest to, że w pierwszym półroczu, delikatnie mówiąc, nie wydarzyło się aż tak wiele, jak miało się wydarzyć, jeśli chodzi o wydatki na obronność.
0: Czy to wszystko, co pan przygotował?
1: No, wychodzi na to, że tak. Chociaż
0: dziękuję panu bardzo.
1: Czekałem jeszcze na jakieś smaczki z prasy choćby zagranicznej, ale to wiem, że to nie jest domena tego
0: punktu programu.
1: Punktu programu.
0: Smaczki, tak. Proszę pana, z Warcu będziemy mieć. Proszę słuchać przed 8. Nasza reporterka zjadła kaszotto na Dworcu Zachodnim w Warszawie, ale przygląda się na razie z daleka planowanym zakupom, bo będą nowe wagony restauracyjne Warsu, proszę pana.
1: Zelektryfikowała mnie ta informacja.
0: A nawet.
1: Że Iza przygotowuje ten materiał. Ty masz jakieś ulubione swoje z Warsu?
0: Co mam ulubione swoje z Warsu? Potrawy?
1: Mhm.
0: Nie, jeszcze nie. Ale zastanawiam się właściwie, jak taki wagon marzeń Warcu mógłby wyglądać, bo skoro jest okazja, to dołóżmy tam jakieś nowe elementy, które, no nie wiem, są jakieś trendy, są jakieś takie, no, zahaczające o nowoczesność. Nie, no, co pan by proponował?
1: Miałem absolutną przyjemność wracać z Budapesztu Warsem, pociągiem, w którym był Wars węgierski.
0: Mhm.
1: I przesympatyczny węgierski kelner.
0: Ta podróż był gulasz?
1: 12 godzin, był gulasz. I właśnie przez to, że spektakularnie zaopatrzony jest węgierski wars, przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o porównanie do polskiego, w przeróżne elementy menu, że tak powiem, no to ta podróż, myślałem, że będzie jakaś fatalna, była naprawdę fantastyczna. Dość powiedzieć, że od godziny 14 do 19 spędziłem czas głównie w tym warsie.
0: Bardzo dziękuję, czyli po węgiersku Hajdusz Oboszlo, Krzysztof
1: Zostawiłem
0: Bilewicz.
1: Nawet kilka tysięcy na piwku, ale oczywiście forintów, bo już nie miałem co zrobić z tymi pieniędzmi, ale było przesympatycznie, naprawdę.
0: W sprawie Warsu proszę także pisać, dzwonić.
1: Gulaszowa,
0: 357, 357, głosówki, tekstówki, maile. Proszę się częstować.

0: Misia Fur, tak czuję i czuję, że będzie to dobry dzień. Państwo piszą, wyruszając na szlak. Pan Michał teraz dopisał jeszcze, że z 15-letnim synem Piotrkiem rusza na Kościelec z Kuźnic. Proszę trzymać ze mną kciuki. Oj, będę. Jak z synem, to za obydwa będę trzymać.
1: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
2: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
1: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
2: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
1: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
3: Daleko jeszcze?
0: No właśnie, to jest to ważne pytanie, które gdzieś tam pada. Daleko jeszcze? A potem się to wszystko zmienia. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały. Wiem już, gdzie państwo wyruszają na trasy, ale proszę o kolejne oczywiście.

0: ze stacji Kraków Główny do stacji Kołobrzeg.
1: Dzień dobry, jest kasza z kurkami, tak?
2: Kaszotto z kurkami.
1: Kaszotto z kurkami i surówka.
2: 33-31, szapsza.
1: Karta. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do widzenia.
3: Też Państwu życzymy oczywiście miłego dnia. Do tematu warcu powrócimy jeszcze przed godziną 8:00 i nie wypada dzisiaj się spóźniać, skoro o pociągach mówimy, a poza tym sprawy poważne przed nami. No bo właśnie mija 7:00. Tu Radio 357, Krystian Hanke. Jest środa, 19 dzień sierpnia, a przed nami serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
4: Zaczynamy od smutnej informacji, która dotarła nad ranem. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, miała 99 lat. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, autorytet, zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy pani Wando, cześć jej pamięci, napisał w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbel. Wanda Traczyk-Stawska była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, uczestniczką Powstania Warszawskiego, a po wojnie ukończyła studia psychologiczne i pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. W tegorocznych obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
5: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
4: Wanda Traczyk-Stawska angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka czy demokracji. Dziś do Polski wróci kolejnych 12 osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przelecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. W wypadku zginęło 12 osób, wszystkie zostały już zidentyfikowane. Polscy dyplomaci pracują nad tym, aby ich ciała jak najszybciej zostały sprowadzone do kraju, zapewniał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
6: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur.
4: Kierowca autokaru został aresztowany na 30 dni za nieumyślne spowodowanie wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia. Śledztwo równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Rosja ma prawo uważać dostarczanie przez Wielką Brytanię wojskom ukraińskim dronów używanych do ataków na cele na jej terytorium za bezpośredni udział w wojnie, oświadczył wczoraj szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Kreml grozi Wielkiej Brytanii surowymi konsekwencjami, jeśli Londyn nie przestanie wspierać produkcji dronów dalekiego zasięgu, których Ukraina od kilku miesięcy używa do ataków na cele w głębi Federacji Rosyjskiej. Zdaniem Kremla prowadzi to do eskalacji konfliktu. Tymczasem Moskwa też rozbudowuje swoją sieć dronów do ataku. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
7: Minionej doby rekordowa liczba ukraińskich dronów miała atakować cele na terytorium Rosji. W sumie blisko 1600 bezzałogowców nadleciało m.in. do obwodu moskiewskiego, a także w kierunku Krymu. Moskwa ostro zareagowała, gdy dowiedziała się, że drony, które atakują kraj od kilku miesięcy, są produkowane dla Ukrainy na Wyspach Brytyjskich. Jednocześnie sam Kreml też się zbroi. Przestawiono produkcję dronów bojowych na drony nowej generacji wyposażone w silniki odrzutowe i kamery, a jak donosi m.in. ISW, Rosja wspólnie z Białorusią tworzy dodatkowe 10 lotnisk i baz dla wystrzeliwania tychże dronów. Jedna baza będzie mogła pomieścić 1000 sztuk bezzałogowców, które mogą pokonać nawet 1000 kilometrów. Zdaniem ekspertów Rosja w ten sposób przygotowuje ataki na zachodnią część Ukrainy. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
4: Wracamy do kraju. Tankowanie będzie dziś trochę droższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 7,26, a oleju napędowego 7,47. To ceny maksymalne paliw ogłoszone na dziś przez ministra energii. Od poniedziałku częściowo wrócił pakiet CPN. Do końca wakacji będzie obniżony VAT na paliwa i ceny maksymalne na stacjach. Już tylko albo aż 13 dni zostało do rozpoczęcia roku szkolnego. Pierwszy dzwonek zbliża się nieubłaganie, trwa kompletowanie wyprawki szkolnej. Portfele chudną szybko, przyznają rodzice.
8: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. W tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
9: Dzisiaj mamę namówiłam na piórnik. Co roku mam nowy.
10: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
4: Na liście jeszcze plecak, zeszyty, kredki, flamastry, buty na zmianę czy strój na WF i podręczniki w szkołach ponadpodstawowych. Rodzice mogą wnioskować o świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale to pokryje tylko część kosztów. Wyprawką kończymy serwis, kolejny o 8.
3: Nie jest źle jeszcze, dopóki kupujemy długopisy i ołówki, a nie na przykład nowe klawisze numeryczne i literkami do klawiatury. Tego się trzymajmy. 5 minut po 7, czas na sport. Sebastian Kierzek.
11: Duży tenis na początek. W Cincinnati dziś Iga Świątek zagra w 1/8 finału z francuską Diane Parry. Zagra na korcie głównym o godzinie 17. W nocy polskiego czasu do 1/8 awansowali Francis Tiafoe i Félix Auger-Aliassime. To u panów, u pań dalej w grze m.in. liderka rankingu Aryna Sabalenka.
12: Comfortable and dominant. Aryna Sabalenka sailing through to the fourth round in Cincinnati.
11: 6-1 i 6-3 to wynik meczu Sabalenki z Chinką Wang Xinyu. Niespełna 2 godziny temu zakończył się ponadto mecz Marii Bołskowej z Iwą Jowicz, górą Bołskowa, która wygrała po 2 tiebreakach 7-6 i 7-6. Teraz futbol. Ruszyła ostatnia runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. Jak wiemy, znowu bez polskich drużyn. 3 mecze rozegrano wczoraj, 4 spotkania czekają nas dziś. Wczoraj mieliśmy remisowy wtorek. Lewski Sofia bezbramkowo zremisował z AEK-iem Ateny, Fenerbahce 1-1 z Olimpikiem Lyon, a Dinamo Zagrzeb 2-2 z Wikingiem Stavanger. Świat piłki żyje jednak transferem, o którym teraz Kacper Klasiński.
13: Rodri, zawodnikiem Barcelony, kapitan mistrzowskiej reprezentacji Hiszpanii i najlepszy zawodnik mundialu, został wczoraj zaprezentowany w barwach Blaugrany. Przez długi czas wydawało się, że 30-latek przeniesie się do Realu Madryt. Duma Katalonii wkroczyła jednak do gry i ubiegła królewskich, przebijając ich ofertę. Jestem szczęśliwy, że po kilku intensywnych dniach wszystko udało się dopiąć. Gra w Barcelonie to spełnienie marzeń, przyznał Hiszpan, rozmawiając z dziennikarzami po wylądowaniu w ojczyźnie. Z kolei na oficjalnej prezentacji stwierdził: to prawda, miałem inną opcję, ale Barcelona była moim pierwszym wyborem. Nowy nabytek Barcy podpisał z klubem 4-letnią umowę. Mistrzowie Hiszpanii zapłacili Manchesterowi City 60 milionów euro plus kolejne 16 w bonusach. Obywatele wykorzystali ostatnią szansę na zarobek, bo kontrakt Rodriego wygasał za rok. Defensywny pomocnik ma odegrać na Camp Nou kluczową rolę. Barca zresztą nieprzypadkowo rozpoczęła prezentujący go filmik od pokazania metronomu. Bo Rodri, właśnie jak metronom, ma nadawać rytm jej akcjom. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielski Espresso.
11: Dziękujemy. Jeszcze koszykówkę dorzucę. Polscy koszykarze przygotowują się w Krakowie do meczów 2. etapu eliminacji Mistrzostw Świata w Katarze. Wczoraj biało-czerwoni w meczu kontrolnym zmierzyli się z Bułgarią i zremisowali 93-93. To pierwszy z 3 zaplanowanych w sierpniu sparingów. Sport wróci po 8.
3: Teraz wracamy z prognozą pogody. Jeśli chodzi o to, gdzie dziś najcieplej, od razu zdradzę tę tajemnicę. Rzeszów, Kraków 25 stopni, w Katowicach i w Opolu 24, a we Wrocławiu 23. Południe dziś wygrywa. Na północy w Koszalinie, w Suwałkach nieco niżej, bo w Poznaniu i w Gorzowie także najchłodniej, bo 20, Łódź, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin 21 stopni. Na niebie chmury, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie i na północnym wschodzie początkowo także rozpogodzeniami. Miejscami mogą się jednak zdarzyć dziś, tak jak wczoraj, przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Wysokość opadów na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich do mniej więcej 15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami porywisty, nad morzem okresami dość silny. Nie mam tylko kierunku. Czy wiatr mógłby dać znać? Niech zawieje, to będziemy wiedzieć skąd.
14: Radio 357.
3: 8,5 minuty po godzinie, ale się dzisiaj wyrobili, ale się wyrobiliśmy, nadgoniliśmy jakieś tam drobne opóźnienie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I patrzymy już w przyszłość, patrzymy już, co prawda to będzie taka pora roku na literę J, którą nie wszyscy lubią, zwłaszcza w wersji listopadowej, ale wtedy wchodzimy na scenę my, cali na biało, a właściwie ona wchodzi na scenę festiwalu Inside Seaside. Jessie Ware. Tak rozpoczynamy drugą godzinę ranka. Ranek małparadio357.pl. W sprawie warsu i nie tylko, proszę pisać, proszę dzwonić również.

Jessie Ware. Ja już tak w myślach i właściwie oczami wyobraźni widzę ten koncert. Zapraszamy bardzo serdecznie do Gdańska 13-14 listopada, a teraz 13 po 7 i to jest duża przyjemność zaprezentować kolejne, moim zdaniem równie świetne jak poprzednie, zwiastujące nową płytę, nagranie zespołu Kasabian. To jest nasza piosenka dnia.

0: Nothing Better Than This, Kasabian, to jest nowe nagranie, to jest nasza piosenka dnia w sprawie warsu. Pani Anna napisała, jeżdżę pociągami, ale nie korzystam. Korzystałabym, gdyby dostępne były gofry z bitą śmietaną i owocami wszelakimi. O, ho, ho, ho, ho. Klient bogatszy zajechał maluchem. Nie, bardzo dobrze, bardzo. Ja te pytałem o taki wagon marzeń. Co w nowych wagonach warsu, które już się produkują i PKP za chwilę dołączy je do swoich składów. Co powinno być, żebyśmy też nie tylko nadrabiali opóźnienie, ale może wyskakiwali przed szereg. O, wagon marzeń warsu. To pytanie do Państwa, 16,5 minuty po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: A tych pytań stawiamy dużo. Zazwyczaj dzisiaj pytanie od pana Leszka z Jaworzna. Dziadka Leszka, tak można powiedzieć. Dziadku Leszku, dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Ja sobie to pytanie tak nawet usłyszałem, jak przeczytałem, bo to jest bardzo pięknie napisane, bo dziadka Leszka zapytał nastoletni wnuk i ja spróbuję jakoś tak, no oczywiście z marnym skutkiem, ale aktorsko to zaimprowizować. Dziadek, jakie jest prawdopodobieństwo, że my ludzie skończymy jak dinozaury? No i teraz tak, bo skoro królowie Ziemi, dinozaury zginęły w jednej chwili po uderzeniu jakiejś komety, no to nam to też grozi, pomyślał sobie nastoletni wnuczek. I zadał to pytanie dziadkowi, a dziadek, nie zwlekając długo, wysłał je do nas. No i teraz pan
2: pisze
0: się
2: do
0: musi,
2: nas. No
0: tak, zmierzyć z tym pytaniem.
2: One rzeczywiście były królami ziemi. Myślę, że my sobie nie zdajemy sprawy z ich dominacji, która trwała miliony lat, wiele milionów lat. W jednej chwili, tak, patrząc na długość ich panowania na ziemi, to w mgnieniu oka zniknęły. Poza może jedną linią, z której dzisiaj mamy ptaki, to rzeczywiście dinozaury wyginęły. One były królami Ziemi, ale to, co je spotkało, było pozaziemskie, było nieziemskie, tak. Było to coś występującego, pojawiającego się bardzo rzadko. Natomiast gdy się pojawi w tak dużej skali, w tak dużym natężeniu, to wszelkie duże formy życia giną po prostu. Ssaki wtedy były formami bardzo małymi, także dlatego, że po prostu dinozaury nie zostawiały nam miejsca. Więc to też taka trochę może, nie wiem, refleksja nieco filozoficzna, że nieszczęście jednych oznacza największe szczęście innych. No, bo gdyby te dinozaury nie wyginęły, gdyby się miejsce nie zrobiło, to ssaki by się nie rozwinęły, w tym my. Natomiast to pytanie jest ekstremalnie trudne, dlatego że trudno policzyć prawdopodobieństwa poszczególnych takich zdarzeń losowych, no bo przecież to nie jest tak, że tylko i wyłącznie duża asteroida może spowodować koniec jakiegoś gatunku czy jakiejś grupy gatunków. To równie dobrze może być cała masa innych, nie tylko zewnętrznych, nie tylko kosmicznych wydarzeń. I tak jak z asteroidami, to da się policzyć, jak często tak duża asteroida tak średnio statystycznie może uderzyć w Ziemię. Tak w przypadku innych czynników, o których zaraz powiem, jest to w zasadzie niewykonalne. I dlatego właśnie nie da się podać jednej precyzyjnej, konkretnej liczby.
0: A z tą asteroidą to tam pan policzył, tak? Coś nam grozi w tym tygodniu?
2: Nie, w tym tygodniu nie, bo byśmy ją zobaczyli.
0: Bo mam plany na weekend, dobrze.
2: Ja w sumie też. I nawet na wrzesień mam kilka planów, więc nawet nie o ten tydzień chodzi. Nie da się precyzyjnej liczby podać, dlatego że nikt nie zna przyszłości. A te szacunki dotyczące ryzyka wyginięcia ludzkości lub jakiegoś takiego trwałego upadku cywilizacji, one są mocno takie uzależnione od pewnych założeń. Co mówią te szacunki? No to troszkę zależy od tego, kogo czytamy albo kogo słuchamy. Kilka lat temu ukazała się taka dobra dość książka, choć trudna w czytaniu, Tobiego Orda. On jest filozofem z Oxfordu, który szacuje ryzyko katastrofy egzystencjalnej na 15% w ciągu następnego stulecia. I to obejmuje wiele różnych ryzyk. Ryzyko naturalne, to jest spowodowane przez człowieka. Ryzyko naturalne to asteroidy, jakieś supervulkany, nie wiem, naturalne pandemie. I one są oceniane na bardzo niewiele. To jest tam 1 do 10 tysięcy lub nawet mniej na stulecie. Natomiast on bardzo wysoko ocenia, czy dużo wyżej ocenia ryzyka przypisywane czynnikom takim antropogenicznym, na przykład niekontrolowanej sztucznej inteligencji, wojnie nuklearnej, inżynierii jakichś patogenów, tak? Czyli nad czymś w laboratorium pracujemy, to coś się wymyka spod kontroli, no i nagle nam zagraża. Także zmianom klimatycznym. Może nie każda z tych rzeczy mogłaby stanowić takie ryzyko egzystencjalne dla nas, ale już suma dwóch albo trzech jak najbardziej. Starałem się szybko, bo to jest temat bardzo, bardzo szeroki, więc tutaj można by habilitację na tym temacie zrobić, szybko prześledzić inne jakieś wskaźniki. I rzeczywiście inne analizy też wskazują od kilku procent do małych kilkunastu procent na stulecie. W zależności od tego, no właśnie, jak poważnie traktuje się konkretne założenia, ile im się przypisuje, że tak powiem, wagi. Tak? Więc tutaj nie ma jakiegoś jednego zdania naukowców co do konkretnej liczby. Wiadomo, że długoterminowo to prawdopodobieństwo wyginięcia rośnie. Długoterminowo, gdy mówimy nie o stuleciu, tylko o tysiącleciu, o kilku tysiącleciach, no bo tutaj zaczynają wchodzić te prawdopodobieństwa naturalne, wynikające z naturalnych pojawiających się fenomenów w naszym otoczeniu, na przykład wybuchy superwulkanów. Wiadomo, że superwulkan, mówiąc superwulkan, mam na myśli nie po prostu jeden duży wulkan, tylko mam na myśli kompletną katastrofę, jeśli chodzi o
0: otwarcie kurka z lawą z wnętrza Ziemi.
2: Trochę tak, wyjął mi pan to słów, dziękuję.
0: Proszę.
2: Więc wiadomo, że superwulkan wybuchnie, ale czy on wybuchnie za 50 lat, czy on wybuchnie za 50 tysięcy lat, my tego nie wiemy. Dokładnie tak samo jak wiadomo, że duża asteroida znowu uderzy w naszą planetę. Ale czy uderzy teraz? Mówiąc teraz, mam na myśli nie jutro, tylko mam na myśli, nie wiem, na przykład no, to stulecie, tak? Mhm. Czy uderzy, czy przyleci w momencie, w którym będziemy mieli technologię, i właśnie ta technologia tutaj jest tym kluczowym elementem. Czy w momencie, gdy będziemy mieli technologię, żeby nawet jak leci coś takiego, żeby się umieć przed tym uchronić, tego nie wiemy. I teraz, to porównanie z dinozaurami, ono, bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale dinozaury były prostymi organizmami, tak, nie były intelektualnie rozwinięte, więc nie miały technologii, która mogłaby je jakoś przed naturalnymi fenomenami uchronić. Mam na myśli chociażby, nie wiem, na przykład szczepienia. Mhm. I jakiś gigantyczny, czy jakiś taki patogen bardzo zjadliwy. Albo właśnie tą asteroidę. To prawda. To znaczy znacznie...
0: One się nad tym nie zastanawiały nawet, czy im coś grozi. O.
2: Nie, no myślę, że się nie zastanawiały. Znaczy mamy znacznie większą zdolność do przewidywania i unikania pewnych zagrożeń. Tych takich naturalnych. Monitorowanie asteroid. To jeden z przykładów, tak? Ale także monitorowanie pandemii, systemy wczesnego ostrzegania, jakieś tam związane na przykład z trzęsieniami ziemi chociażby, tak? To prawda i z czasem będziemy mieli tego coraz więcej, bo tutaj ta asteroida jest dobrym przykładem, skoro mówimy o dinozaurach. No bo tak, dzisiaj jesteśmy w stanie ją zobaczyć.
0: Otóż to.
2: Tylko, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie nic więcej poza zobaczeniem z nią zrobić. Ale to się zmieni, bo mamy pewne pomysły, mamy misje kosmiczne, które próbują stworzyć technologię, która w przyszłości, nawet nie jakoś bardzo dalekiej, poradzi sobie z takim zagrożeniem. Więc patrząc na te rzeczy naturalne, my jesteśmy na lepszej pozycji niż dinozaury, bo no właśnie, bo mamy technologię, która mogłaby w wielu przypadkach już dzisiaj, a w niektórych w przyszłości, nas przed tym uchronić. Ale dinozaury, i tu jest dokładnie ten sam argument, ale w drugą stronę, nie mając technologii, nie tworzyły zagrożeń dla samych siebie.
0: A właśnie.
2: A my to mamy.
0: Chciałem powiedzieć,
2: i my to robimy.
0: Że pan wlał nutę optymizmu, a jednak na koniec łyżka dziegciu. Panie doktorze, bo kończy nam się czas i zostawmy takie lekkie niedomówienie, bo jest piękna taka puenta, że sami sobie możemy zaszkodzić i tutaj myślę, że to jest taka dobra nauka na koniec.
2: skoro kończy nam się czas, to tutaj stawiam kropkę, ale w ostatnim zdaniu chcę powiedzieć, też jeżdżę w warsie i bardzo lubię jeść w warsie.
0: Bardzo dziękuję, dr Tomasz Rożek. Dziękuję. O dinozaurach i nie tylko. My mamy nawet piosenkę o dinozaurach teraz. A właściwie dinozaurów. Właściwie jednego takiego małego, juniora.

Tak, Dinozaur Junior. Ja wiem, że młodzi lubią pospać, ale może pan Patryk na przykład już się obudził. Patryk Pietrzak, znany państwu również, też ma dziś urodziny. Wstawać, Patryku, wstawać. Życzenia odbierać trzeba. A za chwilę zajrzymy do mapy pogodowej? Oczywiście, że tak.

0: W nawiązaniu do tego, o czym mówił dr Tomasz, pan Dawid przypomina, że mamy technologię, która potrafi nas ochronić przed asteroidą. Bruce Willis w filmie Armageddon już raz nas uratował, więc no tak, trzeba korzystać. To pan Dawid. Ranek Ranek@radio357.pl, a w sprawie Warsa tekstówki od państwa płyną. No właśnie, w takim Warsie marzeń powinny być jagodzianki. Przez cały rok napisał pan Arek z Warszawy, a pan Radio, który sobie marzy taki wagon Warsa, marzą mi się takie leżanki po obiedzie, żeby, jak mawiał mój dziadek, sadełko się zawiązało. Każdy może marzyć i te marzenia proszę nam przesyłać. Wagony Warsa, podobno z opóźnieniem, ale mają w końcu do Polski przybyć. Wywierajmy presję, żeby były na poziomie. O, to też od słuchacza. W dzień zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i na północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenie, ale miejscami także przelotne opady deszczu i lokalnie niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni. Do 20 to taka w miejscach najchłodniejszych i do 25 na południu, tam będzie dziś najcieplej. Południowo-wschodnia i wschodnia Polska rano będą w zasięgu słabego klina wyżowego, natomiast pozostały obszar będzie pod wpływem rozległego układu niżowego i z zachodu na wschód przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych. Na północy i na wschodzie biotropia pogody początkowo będzie obojętna, jednak wraz z nasuwaniem się strefy opadów od zachodu będzie stopniowo ulegała pogorszeniu do niekorzystnej. Niżowa pogoda z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu będzie niekorzystnie wpływać na nastrój i sprawność psychofizyczną, a w zasięgu oddziaływania frontów atmosferycznych u meteoropatów mogą się nasilać dolegliwości bólowe. Natomiast burze, o których wspominałem, mogą występować w całej Polsce, a zwłaszcza na południowym zachodzie i południu, i tam mogą wywoływać, uwaga co, drażliwość u osób ze skłonnością do meteoropatii. No i można sobie to już wtedy wytłumaczyć.
1: 3, 5, 7.
0: A już za chwilę usłyszymy się z panem Jarosławem. Tak, tak.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ale wcześniej można zagłosować. Na przykład na The Last Dinner Party.

0: Zaczęliśmy dziś od La La La, poranny zestaw muzyczny i proszę bardzo, kontynuujemy z werwą, 24 minuty przed godziną 8. Śniadanie w Warsie, polskie, jajecznica, szynka, zielenina, chlebek, masełko i kawka, po południu pierogi. Na trasie Warszawa-Poznań, to od słuchacza, pana Krzysztofa z Poznania.
1: Panie Krystianie, a propos dinozaurów, chciałem zareklamować film, na którym byliśmy wczoraj z żoną. Koniec ulicy Dębowej. Bardzo fajny film o dinozaurach. Rodzinny, tak mi się wydaje. Z fajnym suspensem. Godny polecenia. A, jeżeli chodzi o Wars, to chciałbym grilla w Warsie mieć.
0: No nie wiem, czy współlokatorzy by się ucieszyli, chociaż myślę, że towarzystwo na pewno byłoby bardziej rozmowne. Ale zostawmy 23 minuty do 8 teraz. Teraz sobie polatamy.
2: Śniadanie biznesowe.
0: Jarosław Sroka z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, i kłaniam się państwu.
0: A skąd się pan dzisiaj kłania? Gdzie pan doleciał?
3: Ach, dopiero się wybieram. Także zalatany jestem rzeczywiście ostatnio okrutnie i no nie ukrywam, że wiąże się z tym pewien dyskomfort, bo jeżeli ktoś chciałby zobaczyć prawdziwe tłumy, to chyba już nie dworzec kolejowy i wspomniany Wars, ale chyba lepiej się wybrać na lotnisko. Tam naprawdę nie można szpilki już wcisnąć. Tylu Polaków dzisiaj lata w różnych kierunkach tego świata.
0: I no, to jest tak, chyba tak, tak się dzieje. Tak się dzieje. I myślę, że nawet takich, co chcą oglądać tłumy, nie znalazłby pan wielu, raczej tych, co nie chcieliby oglądać tłumów, byłoby więcej. No ale gdzie i po co tak właściwie latamy?
3: No właściwie to jest bardzo dobre pytanie i nawet przygotowałem, proszę sobie wyobrazić, odpowiedź, no, która może pana zadowolić. No tak, tak, latamy w bardzo różnych sprawach i w bardzo różnych kierunkach i przyszło mi do głowy, że to jest tak naprawdę nie jakieś tam PKB, nie jakaś tam przeciętna pensja czy liczba samochodów na głowę, ale to jest chyba dowód na to, jak zmieniają się z jednej strony nasza hierarchia wydatków konsumpcyjnych, bo nasi rodzice kupowali telewizory, samochody, a my wolimy kupić bilet lotniczy i doświadczyć czegoś nowego i zwiedzić inny kraj, zobaczyć inną stolicę. Także zmienia się to radykalnie i proszę sobie wyobrazić, że jeszcze o ile w 2004 roku wszystkie polskie porty lotnicze obsłużyły niespełna 9 milionów pasażerów, to w tym roku kolejny rekord, 73 miliony pasażerów. W przyszłym, bo w tym roku 66, także cały czas to dynamicznie rośnie. Dokąd latamy? No, latamy przede wszystkim, okazuje się, do Wielkiej Brytanii, potem do Włoch i Hiszpanii. Natomiast powody tych lotów są zupełnie inne, bo o ile Wielka Brytania to ciągle jednak ruch biznesowy, na pokładzie samolotów można regularnie spotkać z zatroskanymi twarzami przedsiębiorców i finansistów z laptopami i w garniturach, to już pośród tych latających do Włoch i Hiszpanii to już nieco inna historia, bo to są takie wakacje bardzo często weekendowe, na kilka dni w Mediolanie, w Barcelonie, Maladze albo Alicante, po to, żeby wpaść, coś dobrego zjeść, zobaczyć koncert, pospacerować po mieście i wrócić do Polski. Ale natomiast, jeżeli wsiądziemy do samolotu czarterowego, to okazuje się, że te kierunki lotów zmieniają się radykalnie, bo numerem jeden jest Turcja, potem Egipt i Grecja. I w ubiegłym roku z czarterów na polskich lotniskach skorzystało już ponad 10 milionów pasażerów i to jest znowu wzrost o ponad 13%. Więc mamy takie dwa zasadnicze modele podróżowania. Z jednej strony tani przewoźnik, bilet kupiony w internecie, hotel znaleziony samodzielnie i kilka gdzieś w Europie, a z drugiej strony biuro podróży, charter i tydzień w Turcji, Egipcie albo Grecji. No a z kim latamy? No i tutaj niestety nie latamy z naszym narodowym przewoźnikiem, to nie jest nasz pierwszy wybór. Lot dopiero jest na trzecim miejscu w tej hierarchii, liderem jest Ryanair, a drugi oczywiście Wizz Air i tu odpowiednio razem odpowiadają praktycznie za połowę obsługi polskich pasażerów. Rewolucji nie zrobiła więc klasa biznes i te takie wzmożone ruchy w poszukiwaniu nowych projektów biznesowych, ale zrobiły ją właśnie tanie linie, zapraszając pasażerów tym, że było tanio, że można było latać z bagażem podręcznym, że bilet można było kupić nie wychodząc z domu, i to było początkiem tej wielkiej rewolucji. Największym lotniskiem polskim pozostaje najbardziej zatłoczone, czyli lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Obsłużyło w ubiegłym roku 24 miliony pasażerów. W tym roku organoleptycznie mogę potwierdzić, że zdecydowanie więcej będzie. Kraków to już 13 milionów, a jeżeli chodzi o czartery, to wakacyjną stolicą Polski są, i tutaj zadam panu podchwytliwą zagadkę. Brawo, Katowice przed Warszawą i Poznaniem. Oczywiście to jest to, co powiedziałem na początku. Wydajemy coraz więcej na latanie i to jest tak naprawdę wskaźnik tego, jak zmienia się Polska, jak zmieniają się nasze apetyty na życie. I chyba tytułem puenty można zaryzykować, że jeżeli tak naprawdę chcemy śledzić trendy i to, jak się nam żyje i w jakim samopoczuciu latamy po świecie, to wystarczy wnikliwie przeanalizować tablicę odlotów na lotnisku i wszystko będzie jak na dłoni. Czy taka puenta pana satysfakcjonuje?
0: Nie, bardzo. Ja do tej Grecji to bym chciał, bo apetytu mi narobił. Ja lubię Y-ków i do tej Y-ecji to ja chętnie się zapiszę. Jak tylko będzie, tylko że tam ja nie mogę tych nóg wyprostować w tych tanich liniach, bo mam wtedy troszkę jak w maluchu. Ja prawo jazdy robiłem na Fiacie 126P, więc nic nie słyszałem, co mówił egzaminator, bo zasłaniały mi te kolana, uszy, kolana mi zasłaniały. No.
3: Ale proszę nie narzekać, jakoś pan przeżyje te loty w tych ciasnych samolotach, ale jeżeli wprowadzą VARS, nie będzie pan miał już wyboru, trzeba będzie latać.
0: Bardzo dziękuję, Jarosław Sroka, to sobie polataliśmy. A teraz też jeszcze jubilat wystąpi. Oj, zdecydowanie jubilat. Kiedyś był obiektem westchnień nastolatek i starszych nastolatek. Bo jak on na tym wokalu, o właśnie, zaczynał to swoje to się działo. Joyce Temple, o nim mówili, ale to oczywiście Joy Tempest, wokalista zespołu Europe, też ma dziś urodziny.

Joy Tempest. Znakomity, to tak było, tak, plakaty wisiały, no zerkał na nas z niejednego pokoju z plakatu właśnie. W sprawie tanich linii jeszcze pan Damian napisał, polecam zainteresować się ukrytym finansowaniem tych firm poprzez rzekome działania marketingowe w LOT, by to się nazywało niedozwolona pomoc publiczna. Wydajemy setki milionów z podatków na eksport naszych pieniędzy poza Polskę od lat za każdych rządów. Pozdrawiam, napisał pan Piotr. To jest tekstówka, którą wysłał. Tekstówki są do państwa dyspozycji w aplikacji, jak najbardziej. A dziś pytam państwa o wagon Warsa, wagon marzeń, taki, który byśmy sobie chcieli wymarzyć i wsiąść do takiego pociągu, byle jakiego, ale z nie byle jakim wagonem. No i w tej sprawie państwo piszą, bardzo dziękuję. Wiem, że ta wokalistka też nagrała nawet utwór na temat, ale to taki troszkę nieporankowy, może po 22 bardziej. Póki co

0: tym, że robię za tło.
1: To Nita, taka artystka za 11 minut 8. A my wracamy do tematu. Ma być ich więcej, mają być wygodniejsze. PKP Intercity zapowiada zmiany w warsie, czyli w wagonach restauracyjnych. Podróże koleją biją rekordy w liczbie przewożonych pasażerów, bo nie tylko samoloty. Tym bardziej zmiany są oczekiwane, a w studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. Najedzona? Kaszotto
2: najedzona.
1: Dobre?
2: No, całkiem.
1: Uwielbiam słowo kaszotto, naprawdę. Bo dziś nie w każdym pociągu jadącym kilka lub kilkanaście godzin taki wagon restauracyjny jest, a wielu z nas wsiadając do pociągu oczekuje, że będzie.
2: No tak, i te pierwsze nowe wagony restauracyjne mają trafić do składów w pierwszym półroczu przyszłego roku. Ma być ich docelowo 38, ale z założeniem, że może być domówionych kolejnych 19. Będzie też w nich inaczej, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
3: Będą miały więcej miejsc, będą miały inny trochę wystrój, taki bardziej, powiedziałbym, ciepły, przyjazny, taki może bardziej kawiarniany, może taki kuchenno-domowy. Lepiej będzie wyposażona zdecydowanie kuchnia, tak, w tych wagonach. Te wagony będą też lepiej wyciszone, będą miały nowy typ wózku, w związku z tym będą też lepiej zawieszone, w związku z tym taka podróż nimi na pewno będzie dużo bardziej komfortowa. I dadzą możliwość pracy, serwowania większej liczby dań, posiłków, takiej szybszej też obsługi gastronomicznej.
2: To jedno, a drugie będzie zmiana w menu.
3: W tej chwili menu w Warszawie jest tak skonstruowane, że jest ta część stała tego menu i tam mamy tradycyjną polską kuchnię i mamy wkładki sezonowe. Ale chcemy to menu, będziemy to menu dalej rozwijać. Znaczy będziemy dodawać do tego menu, po pierwsze, dania typu grab and go, czyli takie, które można wziąć do ręki, tak się wyrażę, i zjeść na przykład w przedziale. Będziemy chcieli dodawać dania też regionalne, czy jeżeli będziemy jechać na Podlasie, to na przykład, żeby były coś z menu podlaskiego też. Będziemy też pewnie chcieli przygotować jakiś taki format posiłku, który byłby, przypominałby te dania, które są podawane na przykład w liniach lotniczych.
2: PKP Intercity poinformowało o rekordowych miesiącach wakacyjnych i przewiezieniu prawie 18 milionów pasażerów w ciągu tylko 2 miesięcy. Pociągi są obłożone, pełne pasażerów, którzy chętnie skorzystaliby z oferty gastronomicznej, no gdyby tylko była.
4: Sporadycznie, dosłownie.
2: Państwo biorą swoje jedzenie do pociągu w tej sytuacji, bo raz jest...
5: Zależy, gdzie jedziemy.
4: Zależy, gdzie.
6: Teraz jak jedziemy, to będzie.
2: Czy potrzebny jest w każdym takim dalekobieżnym pociągu?
6: Znaczy, na pewno. Na pewno, jeszcze w takie upały, w dalekie drogi, to na pewno.
7: Też jechaliśmy kiedyś w dłuższą trasę, też nie było.
2: Co wtedy? Automat, swoje kanapki?
7: Raczej swoje. Trzeba być przygotowanym na wszystko.
6: No jakieś fast foody.
2: Czyli nie ma co tu wydziwiać?
6: Myślę, że nie. Podstawowe rzeczy.
7: Tylko żeby się utrzymało, żeby to się nie popsuło. Tak. Nie.
2: Też może zapachu mocnego nie miało.
7: Żeby nie było jakiegoś strachu, że coś potem będzie nie tak.
2: Co może być nie tak? Co poszło nie tak? Dziś w części pociągów są tylko automaty serwujące przekąski typu baton czy chipsy oraz napoje. Nie wszędzie są wagony restauracyjne i to przyznaje Mateusz Gdowski, rzecznik PKP Intercity.
8: Obecnie dysponujemy 76 wagonami gastronomicznymi. Jeżdżą one we wszystkich pociągach kategorii Express Intercity Premium oraz Express Intercity. Są również dostępne na wybranych popularnych trasach dalekobieżnych oraz trasach międzynarodowych. Do tego należy doliczyć ofertę gastronomiczną dostępną w 81 elektrycznych zespołach trakcyjnych, czyli w składach Pendolino, Flirt i Dart.
2: Flirt. A więc z tymi droższymi biletami nie ma tu zbieżności z długością trasy, jak się okazuje.
1: Mamy tutaj przed sobą menu z sezonu letniego. Przeglądamy je. I co też dobrego można zjeść? Proszę bardzo. Kotlet schabowy. 44 zł.
2: Jak pan słyszał, że domagają się pasażerowie, że kotlet schabowy jest top of the top.
1: No musi być, wiadomo.
2: Musi być.
1: Naleśniki, żurek, pierogi. Jeszcze pewnie też bigos by się przydał.
2: Ale nie ma chyba.
1: Chyba już nie ma. To takie wspomnienia tylko. Gołąbki wegańskie, jajecznica w kilku odsłonach. To mnie zaciekawi. Kilka odsłon jajecznicy i zestawy należące raczej do tych bezpiecznych, które lubią wszyscy. A ceny chyba jak wszędzie w restauracjach, czyli dość takie, no, średnio wysokie.
2: No bo wszędzie jest drogo. No? Tak prawdę. Tak? A ja mam tutaj dla porównania dla pana menu z wagonu restauracyjnego z lat 30. ubiegłego wieku. Pociąg relacji Warszawa-Zakopane lub Warszawa

0: ze stacji Kraków Główny do stacji Kołobrzeg.
1: Dzień dobry, to jest kasza z kurkami, tak?
2: Kaszotto z kurkami.
1: Kaszotto z kurkami i surówka.
2: 33-31, szapsza.
1: Karta. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do widzenia.
3: To zamówienie złożyłam w warsie, ale dworcowym. Czekam, aż znajdzie się w menu pociągowym. A w pociągach zamiast wagonu restauracyjnego, jak już mówiliśmy, coraz częściej są automaty z przekąskami i to jest okej, ale nie do końca, mówi Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn.
4: Trochę te automaty, które rzeczywiście w wielu pociągach są, rozwiązały ten problem, no ale tam mamy takie przekąski typu chipsy i to jest też kolejne pytanie, co powinno być w warsie, co powinno być w automatach, ile to powinno kosztować, bo moim zdaniem fakt, że woda w automacie kosztuje 6 zł jest skandalem. Mała butelka wody naprawdę nie powinna być objęta aż taką marżą, zwłaszcza w dobie upałów, produkt podstawowej potrzeby.
3: Pan kiwa głową ze zrozumieniem.
5: Tak, jak najbardziej.
3: Zapowiadana zmiana oferty w warsie na bardziej regionalną kuchnię to dobry kierunek, ale powinno to też dotyczyć dworców, dodaje Karol Tramer.
4: Dużo się teraz mówi, politycy mają pełne usta hasła local content, który dotyczy tego, żeby wspierać polskie przedsiębiorstwa, polskich dostawców i mamy coś takiego, że na zmodernizowanych, przebudowanych dworcach kolejowych zwykle oferta gastronomiczna to są te wielkie światowe sieci. Usuwa się z tych dworców małe działalności prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców, no i wchodzą wielkie fast foody. No i myślę, że pewnym rozwiązaniem właśnie mogłoby być to, żeby na dworcach powstały takie restauracje warskie. Restauracje, bary, bistro. Dużo się teraz mówi...
3: Z założeniem o tym bistro, że to jest polska firma i która korzystałaby z polskich dostawców.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ja sobie trochę pomyślałem o tym, że jak jedziemy na Podlasie, to w warsie są te potrawy, takie trzeba je wcześniej przygotować. A tutaj nagle zmiana destynacji i pan mówi, ja nie mogę na Podlasie, bo ja mam kluski śląskie, roladę i modą kapustę zestawię i ja dzisiaj na Podlasie to nie mogę.
3: A ciekawa jestem, co by było w takim warsie, gdyby faktycznie ten pociąg jechał na Podlasie, to co tam miałoby być?
5: No, bliny, to już gdzieś tam bliżej mogłyby być te bliny. No i co? I
3: pierogi
5: jeszcze?
3: To w całej Polsce, tylko z różnym nadzieniem.
5: Sękacz na deser.
3: No na przykład.
5: I za Woźniak, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
5: No to troszkę sobie smaka narobiliśmy, a może ktoś przed śniadaniem, a nie uprzedzaliśmy? Nie, no uprzedzaliśmy.
3: Uprzedzaliśmy.
5: Za 3 minuty godzina 8, pan Leon w rytmie tanecznym, wakacyjnym, jak najbardziej gorące latino. Ach, ach, ach.

0: Tu Radio 357, Krystian Hanke, minęła godzina 8. Dzień dobry, mówię Państwu raz jeszcze, w środę 19 sierpnia. I zapraszam na serwis w imieniu autorki Ola Żaczek.
1: Dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego ma dziś wrócić do Polski 12 kolejnych osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech. Jak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka, przez całą drogę pacjenci będą pod opieką zespołów medycznych. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 najciężej rannych osób.
2: Decyzje o powrocie, kiedy to ma nastąpić, będą podejmowali lekarze w konsultacji, polscy medycy z węgierskimi lekarzami.
1: Mówił wczoraj Adam Szłapka. Kierowca autokaru został aresztowany na 30 dni za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło 12 osób, grozi mu do 8 lat więzienia. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, pisze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wspominając Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego, bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, honorową obywatelkę miasta, ale przede wszystkim nauczycielkę, która przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze – odwagi, godności i odpowiedzialności za drugiego człowieka, napisał w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. Wanda Traczyk-Stawska była psycholożką, nauczycielką, działaczką społeczną, uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. Dożywocie może grozić 51-latkowi, który w weekend w Swarzędzu postrzelił swoją byłą partnerkę. 46-latka zmarła w szpitalu. Sprawca usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni ich treść. Remigiusz Z. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa, przekonywał, że zrobił to z miłości. Tego lata słowo susza wybrzmiewa w wielu krajach i w wielu językach. W Hiszpanii ponad 100 gmin musi transportować wodę pitną dla mieszkańców cysternami, donoszą tamtejsze media. Susza coraz mocniej daje się we znaki między innymi mieszkańcom Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. Zbiornik w gminie Bayona w prowincji Pontevedra jest obecnie wypełniony w niespełna 40%. Władze miasta alarmują, że jeśli w najbliższym czasie nie spadnie deszcz, zapasy wody mogą wystarczyć na maksymalnie 2 tygodnie. Relacja Agnieszki Zieli.
3: Za pogarszającą się sytuację odpowiada przede wszystkim brak opadów, ale problem nasila również letni napływ turystów, który oznacza znacznie większe zużycie wody. Bayona nie jest jednak odosobnionym przypadkiem. Susza może utrzymać się w Galicji aż do jesieni. Już około 250 gmin w całym regionie wprowadziło ograniczenia dotyczące zużycia wody. To mniej więcej 2/3 wszystkich galicyjskich samorządów. W Bayonie oraz w kolejnych 31 gminach rząd Galicji ogłosił stan poważnego niedoboru wody. Oznacza to zakaz korzystania z wody do mycia ulic, napełniania basenów czy podlewania ogrodów. W razie dalszego pogorszenia sytuacji możliwe są również czasowe przerwy w dostawach wody. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Problem braku wody widać też w innych zbiornikach w Galicji. W połowie sierpnia było w nich ponad 40% mniej wody niż rok temu. Wracamy do kraju. Prawdopodobnie uderzenie pioruna doprowadziło do pożaru lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem w Tatrach. Wczoraj wieczorem pożar udało się ugasić. Strażacy działali w trudno dostępnym terenie. Byli desantowani ze śmigłowca Topr, a do dostarczania wody wykorzystano drona.
4: Mieliśmy pożar drzewa i ściółki wokół niego, co było najprawdopodobniej wynikiem uderzenia pioruna w to drzewo. Następnie po pewnym czasie wewnątrz drzewa rozwinął się pożar. Został on zauważony przez osoby tutaj, które tędy chodziły, postronne, zgłoszone do Parku Narodowego.
1: Relacja Nowopolskiej Agencji Prasowej Krzysztof Leja, rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej. Na takich wysokościach w polskiej części Tatr wcześniej nie dochodziło do tego typu pożarów. Gdyby ogień nie został szybko zauważony, mógłby się rozprzestrzenić. Na dziś nie ma ostrzeżeń przed burzami, ale mają wrócić jutro i objąć południe Polski. O pogodzie na dziś za kilka minut opowie Krystian Hanke, kolejny serwis Radia 357 o 9.
0: A w to wszystko wmierza się Sebastian Kierzyk z informacjami sportowymi.
5: Są sukcesy, to są i podziękowania. Polscy lekkoatleci z 8 medalami wrócili z Mistrzostw Europy w Birmingham. Wczoraj gościł ich minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki i padły takie słowa.
6: Jesteśmy bardzo z was dumni za to, w jaki sposób reprezentowaliście naszą kochaną ojczyznę podczas Mistrzostw Europy. Jeszcze wszyscy czujemy te wielkie emocje, które towarzyszyły nam przez ostatnie dni, a za chwilę przecież kolejne wielkie wydarzenia. większość z Państwa jedzie do Chorzowa.
5: Do Chorzowa na memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli jedyny polski meeting z cyklu Diamentowej Ligi. My jako Radio 357 też tam będziemy. Lekkoatletyczne święto na Stadionie Śląskim w najbliższą niedzielę. Już teraz zapraszam na relację w audycji 357 Start. Teraz tenis. W Cincinnati trwa tenisowy tysięcznik. Przypomnę, dziś o 17:00 Iga Świątek zagra w 1/8 finału z francuską Diane Parry. Turniej w Cincinnati to główny sprawdzian przed wielkoszlemowym US Open. Niestety z rywalizacji w Nowym Jorku może wycofać się lider rankingu tenisistów Jannik Sinner. Jak informuje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, Sinner ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie. Decydujące mają być najbliższe dni. Decyzja zapadła natomiast w sprawie przyszłości Rodriego. Jak już mówiliśmy w serwisie po 7:00, piłkarski mistrz świata podpisał 4-letni kontrakt z Barceloną. A czy pamiętają Państwo tego gracza sprzed lat? And here he is, Vieira! Brilliant goal! Kto nie pamięta, Patrick Vieira, mistrz świata z Francją z 1998 roku, został nowym selekcjonerem reprezentacji Senegalu, poinformowała tamtejsza federacja. Przypomnę, Patrick Vieira ma senegalskie korzenie. Urodził się w Dakarze. I wróćmy jeszcze do wątku koszykarskiego, o którym wspomniałem przed godziną. Nasi koszykarze trenują w Krakowie i przygotowują się do kolejnej fazy eliminacji Mistrzostw Świata.
7: Pierwszą fazę eliminacji rozpoczęliśmy fantastycznie. Wygraliśmy wszystkie spotkania, mamy bilans 6-0 i z tym bilansem startujemy do kolejnej fazy eliminacji, zabierając ze sobą te wyniki. Za to spotkamy nowe drużyny, Niemcy, Chorwacja, Izrael. I tutaj, no właśnie, wychodzą trzy drużyny. Jeśli wygramy jedno spotkanie, może dwa udałoby się w kolejnym okienku z Chorwacją, no to praktycznie to miejsce w najlepszej trójce powinniśmy sobie w jakimś stopniu zapewnić.
5: Tłumaczył na antenie Radia 357 nasz koszykarski ekspert Piotr Wesołowicz. Wczorajszy sparing z Bułgarią Polacy zremisowali 93-93. Najbliższy mecz kwalifikacji 27 sierpnia w Rydze z Izraelem. A my słyszymy się jeszcze dziś po 9:00.
8: Partnerem pogody jest Pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Oho, ho, jak mamy takie szanse na awans, to mój wczorajszy trening w deszczu pod koszem nie pójdzie na marne, mam nadzieję. Czekam na jakieś powołania, to jeszcze przed nami. Oczywiście deszcz był, no ale co to dla takiego koszykarza. Zresztą dzisiaj deszcz też może być, napisał pan synoptyk, czy pani synoptyczka. Na wschodzie, na północnym wschodzie. Tam są możliwe na początku rozpogodzenia, poza tym chmurki, a miejscami z tych chmurek może popadać właśnie wspomniany deszcz. Lokalnie niewykluczone również burze, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami także dość silny i porywisty do 65 km na godzinę. Nie wiem, skąd będzie wiał. Wciąż nie wiem. Wczoraj wieczorem wiał z zachodu, więc jeśli się nie zmienił i nie zmienił zdania, to nadal zachodni, ale tutaj pewności nie mam. Suwałki, Poznań, Gorzów, Koszalin 20 stopni, Łódź, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin 21, 22 stopnie wskażą termometry w Zakopanem, w Lublinie, w Kielcach, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Zielonej Górze, a we Wrocławiu 23, w Opolu, w Katowicach 24, Kraków, Rzeszów 25.
9: Radio 357.
0: Dzisiaj pani Anna. Pani Anna, jedna pani Anna, druga pani Anna, teraz trzecia pani Anna, bardzo aktywne pani Anny. Z pomocą spieszy jak to, co mogłoby być podawane w Warsie Podlaskim. Babka ziemniaczana z boczkiem, kiszka ziemniaczana i kartacze. U mnie w domu rodzinnym, pisze słuchaczka, taką babkę ziemniaczaną jadło się z cukrem. Oj, chrupało pod zębami, chrupało. Pozdrawia rodowita podlasianka.

0: Wagon wars, wagon marzeń. Dziś sobie wyobrażamy, dzięki Państwu, wystrój, ale także menu. Bardzo się cieszę, pisze pani Edyta z Berlina, że są potrawy w warsach, szczególnie wegańskie, które pojawiły się jakiś czas temu. Szkoda, że nigdy nie są dostępne. Chodzę, ale jedynym wegańskim posiłkiem, którym mogę zamówić, jest kawa. Czarna, bo napoje roślinne też są tylko w karcie, ale może coś się poprawi, może, pisze i kończy z optymizmem słuchaczka. Głosówki także są do Państwa dyspozycji.
1: W Warsie kiedyś mieliśmy taką przygodę na trasie Szczecin-Lublin. Poszliśmy do Warsa coś zjeść. Pan zaproponował flaki, zamówiliśmy te flaki, czekamy. Po chwili przychodzą nasi dwaj koledzy, pytają, co zamówiliście? Flaki. Proszę pana, to my też poprosimy dwie porcje. Po czym pan poszedł na zaplecze, popatrzył do garnka, wziął obok stojący wielki aluminiowy czajnik, dolał sporą ilość wody, zamieszał, no i w ten sposób dostaliśmy flaki z 50% zawartością flaków w flakach. Pozdrawiam, Jarek z Lublina.
0: O, pozdrawiamy również. A mógł powiedzieć nie ma, odwrócić się napięcie i wskazać na przykład inną pozycję w menu. O,

0: Elis Merton, 16 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: A porozmawia z nim Krzysztof Tubilewicz.
2: Drodzy Państwo, przez Polskę przechodzą nawałnice powodujące lokalne podtopienia. Są prognozy hydrologiczne trochę niepokojące. To oczywiście trzeba zachować proporcje między tym, co wydarzyło się jesienią 2024 roku, a tym, co na przykład już wydarzyło się w Głuchołazach. No ale o tym, jakie powinniśmy wyciągać wnioski, co powinniśmy zrobić, porozmawiamy sobie teraz z naszym ekspertem. Z nami na oczach jest hydrolog profesor Tomasz Okruszko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Pod koniec lipca w Głuchołazach pojawili się premier i ministrowie, bo po niecałych 2 latach odbudowano most na stronie rządu. Też czytamy, że to jest nie tylko kluczowa inwestycja drogowa, ale symbol konsekwentnej, odpowiedzialnej odbudowy. No ale tak, pojawiły się podtopienie na ulicach, posesjach i w budynkach. To jest oczywiście mniejsza skala, ale już pojawiły się emocje, pojawiły się pytania o zabezpieczenie miasta. Niektórzy jeszcze nie skończyli remontów, znów pozalewane, piszą mieszkańcy Głuchołaz, a lokalny portal informuje też o problemach przy głównych ulicach, o podtopieniach biblioteki, o tym, że woda pojawiła się na terenie szpitala. Czy w tym jednym i drugim komunikacie coś tutaj pana zdaniem zgrzyta?
3: To znaczy, hydrologicznie sprawa wygląda chyba prościej niż politycznie. To znaczy hydrologicznie, ale komentując rzecz 600 kilometrów od Głuchołaz, co ma inną, że tak powiem, temperaturę opowieści, to jest tak, że teraz wylał potok Budzanowski, który jest dopływem Białej Głuchołaskiej. To jest o tyle ważne, że powódź w 24 roku była spowodowana bardzo silnymi opadami w górach Jasionek, jeszcze w Czechach, i duża fala porobiła te ogromne szkody i zniszczenia w samych Głuchołazach. Natomiast teraz w ciągu kilkunastu minut spadło ponad 30 mm opadu na dopływie lokalnie w części Głuchołaz, powodując podtopienia przy 30 mm w ciągu kilkunastu minut. To właściwie żadna sieć kanalizacyjna nie jest w stanie wody sprawnie odprowadzić według norm, których jest projektowana w Polsce czy w naszej części Europy. Stąd i ta narracja mieszkańców, którzy pamiętają 24 rok i w których emocje pewnie trudno nam się wczuć, którzy czegoś takiego nie przeżyli. I tego, że i ta druga narracja, że prace w zlewni Białej Głuchołaskiej są prowadzone i potrwają jeszcze trochę, są prawidłowe, natomiast zderzenie powoduje, a także chyba ten polityczne poszukiwanie różnych emocji powoduje, że mamy takie dwie narracje.
2: No tak, bo niektórzy mieszkańcy mówią, że po tragicznych doświadczeniach nie zrobiono wystarczająco dużo. Pojawiły się też głosy oczywiście, że te studzienki nie są w stanie sobie poradzić, nawet sprawne nie mogłyby sobie poradzić z odprowadzaniem tak dużych ilości wody, ale może mimo wszystko po tym, co się wydarzyło jesienią 24 roku, coś powinniśmy odbudowywać inaczej po powodzi z tych rzeczy, które zostały zniszczone. Tak, żeby takie kolejne scenariusze już się nie ziściły, żeby nie było podobnych strat czy podobnego ryzyka.
3: Tak, to znaczy zawsze można zrobić lepiej. Zawsze można zrobić lepiej. Ja chwilę odejdę od Głuchołaz. To znaczy pojęcie powodzi błyskawicznych funkcjonuje hydrologicznie już od kilkudziesięciu lat. I zresztą ono się wzięło z terenów zupełnie niebliskich Polsce, czyli z gwałtownego zalania tych półpustynnych czy pustynnych wadi, które są przez parę lat suche, a nagle w ciągu kilkunastu minut zalewane są wodą. Jak ktoś tam się znalazł, to często giną, i stąd ich też taka dramatyczny kontekst. I ten półpustynny czy pustynny temat wrócił do Europy wraz ze zmienionym klimatem, kiedy warunki górskie, warunki miejskie lub połączenie obu powodują, że silne opady, takie właśnie 30-50 mm w ciągu godziny czy krótszego czasu, powodują, że suchy teren w ciągu kilkunastu minut jest albo kłopotliwy, albo wręcz groźny.
2: No dobrze, ale panie profesorze, teraz, może powinniśmy w tego typu miejscowościach, pan mówi o infrastrukturze takiej standardowej, rowerowej w naszym kraju, która nie poradziłaby sobie z powodziami błyskawicznymi, mhm. ale to może w takich miejscowościach, które takim ryzykiem są objęte, powinniśmy sięgnąć na przykład po jakieś rozwiązania właśnie z Azji czy z krajów pustynnych, o których pan wspomniał?
3: Z całą pewnością. To znaczy nie zajmie to jednego dnia, natomiast te mapy zagrożenia powodziowego, czy szczególnie w warunkach polskich zlewnia Nysy Kłodzkiej, która jest wyjątkowo podatna na tego typu powodzie, kwestia zarówno praktyk projektowych, jak i przebudowy nie tylko sieci kanalizacyjnej, ale także tej infrastruktury związanej z rzekami, potokami czy kanałami odprowadzającymi wodę, musi głęboko wiedzieć, że jest zmieniane. Natomiast tego typu wydarzenia mają miejsce i nie lekceważąc tego, że to są losowe zdarzenia, no powinniśmy na tyle, na ile się udaje, na ile starcza środków i determinacji, bo potem przez parę lat nic się nie dzieje, wszyscy zapominają, ułatwiać odpływ wód z terenów podgórskich i miejskich. Natomiast na terenach nizinnych, czy gdziekolwiek możemy spowodować, żeby więcej chłonąć tej wody, to oczywiście rozgęszczamy tereny nieprzypuszczalne. Czyli to jest systemowe działanie, a każde systemowe działanie jest jakby w sprzecznej narracji z gwałtownością wydarzeń, bo to przygotowanie miast będzie trwało wiele lat i ważne jest, żeby o tym mówić i ważne jest, żeby podejmować działania, a nie tylko mówić.
2: No i być może to jest najlepszy moment, żeby o tym mówić, czyli pewne ostrzeżenia i prognozy, no i oczywiście w bardzo, bardzo ograniczonym stopniu, ale podtopienia, które miały miejsce. A co pan na dzisiejsze doniesienia Dziennika Gazety Prawnej. Gazeta wskazuje, że ponad połowa największych polskich tam ma ponad 50 lat. I zdaniem prawników te budowle weszły w okres, w którym stwarzają większe zagrożenie i generują koszty, a nikt nie ocenia ich oddziaływania na środowisko.
3: Znaczy oddziaływanie na środowisko to jest termin związany z projektowaniem, natomiast dla mnie dostępnej wiedzy to nie tylko zapory 50, ale i 100-letnie funkcjonują w Polsce. One mają, bo muszą mieć przeglądy i rzeczywiście jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie znowu związane z pieniędzmi, to znaczy tym, że nie tylko trzeba przejrzeć, ale zwłaszcza jeżeli chodzi o urządzenia upustowe, je remontować, przygotowywać też te urządzenia do przelewów górnych, które bardzo rzadko funkcjonują, bo właśnie tylko w okresie powodzi, i że sprowadza się do pewnej czujności, czyli tego, żeby na to patrzeć, i z drugiej strony pieniędzy. I tutaj rzecz jest poważna i, no i wymagająca tego, żebyśmy no nie zapominali, że jak jest sucho, to co pewien czas spadnie deszcz. Choć to trywialnie brzmi, to przegląd zapojek i infrastruktury wodnej z mojej wiedzy ma miejsce, natomiast tempo ewentualnej rewaloryzacji tych budowli znowu trywialnie zależy od środków, które będą na to przeznaczone.
2: No bo na przykład analiza, tutaj tytuł jest dość znamienny, zapory po terminie Fundacji Klienter, prawnicy dla ziemi, sugeruje, że ponad 20% zapór w Polsce jest w złym stanie technicznym. No i właśnie to jest jednoznacznie zagrożenie dla ludzi i środowiska.
3: Wszystkie te budowle piętrzące mają taki operat, który mówi o tym, co się może wydarzyć, jeżeli zostanie przerwana zapora, czy urządzenia piętrzące nie zadziałają. I to jest ten taki teren, który no, podlega zagrożeniu. No i teraz w zależności od tego, czy tam są pola i łąki, czy poniżej jest miasto, no to mówimy o różnych kategoriach budowli piętrzących i te, które potencjalnie powodują największe zagrożenie, bo poniżej są ludzie, czy infrastruktura ważna, podlegają zarówno części przeglądom, jak i działaniom. Także to warto też pamiętać, że nie tylko należy patrzeć, gdzie jest usytuowana zapora, jaką ona ma wielkość, ale także jakie może wywołać skutki. Z mojego doświadczenia wiem, że te, które są ulokowane powyżej właśnie miejscowości czy infrastruktury, no, są bardzo skrupulatnie pilnowane, żeby do nieszczęścia nie doszło. Natomiast oczywiście to jest istotny temat i on na różnego rodzaju spotkaniach, rozmowach osób, które się tym zajmują, pojawia się i najczęściej sprowadza się do tego, że potrzebujemy i przeglądu, i sprawdzenia, i pieniędzy.
2: A my tymczasem śledzimy sytuację w Głuchołazach, no bo część mieszkańców zgłasza takie uwagi, że niewystarczająco dużo wydarzyło się, jeżeli chodzi o zabezpieczenia przez ostatnie niemal dwa lata. O całej tej sytuacji rozmawialiśmy w ranku z hydrologiem profesorem Tomaszem Okruszko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
3: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. A z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Tubilewicz. 26,5 minuty po godzinie 8. Pani ma na imię Anabel, bardzo ładnie ma na imię. I zaśpiewa teraz utwór, któremu towarzyszyć będzie gitara. Znaczy, któremu wokalnie, aż namieszałem.

0: Wokalnie to pani Anabel, a towarzyszyła jej gitara. O to chciałem powiedzieć. Anabel Dinda, też ciekawe nazwisko. Tymczasem 8:30 właśnie minęła. A ja teraz zaszeleszczę jak dobry lektor przy czytaniu filmu. A mam dla państwa informacje o pogodzie. One są takie, że będzie zachmurzenie duże dziś z większymi przejaśnieniami. A choć na wschodzie i na północnym wschodzie możliwe także rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, tego też proszę się spodziewać. Gdzieś, gdzie nie, gdzie może zagrzmieć i zabłyszczeć. Także to proszę wziąć pod uwagę. A wiem, że państwo już w drodze w góry, bo tych informacji, turnus górski wszak w Radiu 357, napływa do nas sporo. Szerokości, wysokości, nie wiem, jak to się tam życzy, ale proszę mówić cześć na szlaku. To ważna tradycja. No i teraz temperatura. 20 stopni w Suwałkach, Poznaniu i Gorzowie oraz Koszalinie. 21 w Łodzi, w Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku i Szczecinie. 22 w Zakopanem, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy. A w Zielonej Górze podobnie. 23 we Wrocławiu, Opole, Katowice 24, a w Krakowie i Rzeszowie 25 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale jak przyjdzie burza, no to ten wiatr też sobie pohula.
1: 357.
0: Natomiast ja za chwilę pohulam sobie z tygodnikami. 1, 2, 3.

Dostaję od Państwa informacje, gdzie na szlaku Państwo słuchają już Radia 357 albo dokąd się wybierają. Patrzę sobie teraz na piękne góry w tle, bo na pierwszym planie coś, co mamy Państwu do zaproponowania przy górskich wyprawach, ale nie tylko. Znakomite wyposażenie. Okulary. Chciałoby się takie okulary założyć, gdyby nie miało się własnych, które, no, powiedzmy sobie, dwie pary to nie zmieszczę. Ale wyglądają niebotycznie, jak to niebo nad górami. Kubek, który z karabinczykiem można przypiąć do plecaka z logo Radia 357 i górskim krajobrazem wyrysowanym. No i także komin. Komin, z którego wcale nie musi dymić, no chyba, że o poranku wychodzimy i jeszcze jest zimno i wtedy para z ust leci. To tylko w takim układzie. Komin pomarańczowy, także z motywami radiowymi Radia 357. Takie produkty znalazły się w sklepie radiowym. sklep.radio357.pl. Proszę tam koniecznie zajrzeć i się zachwycić tym wszystkim, a może coś kupić. Jak najbardziej zachęcamy Państwa. To tak trochę w związku z festiwalem górskim, który się zbliża wielkimi krokami. Ale góry to chodzą powoli, więc dlatego mówię, że powoli się zbliża. 24 minuty do 9. Tymczasem Skolim, król latino, benzyny i wędliny, zerka na nas z okładki tygodnika Polityka. Tak, tak, a to znaczy, że w polityce mimo wszystko wakacje, więc nowy disco Polak trafił na okładkę. Ma przeboje, ma fanów i strategię biznesową opartą na patriotyzmie. Wyszedł z disco polo, ale podbija całą scenę muzyczną. Czy Skolim to polski Bad Bunny? Pytają w tygodniku Polityka Michał Klimko i Aleksandra Żelazińska. Opisując postać, no chcę powiedzieć, nowego idola niektórych. O tak, i tutaj postawmy kropkę. Temat, który przed chwilą w ranku Radia 357, czyli rzeki sięgają dna, także dziś piórem Andrzeja Hołdysa w polityce. Europejskie rzeki wysychają, naukowcy podkreślają, że suszę hydrologiczną na kontynencie wywołuje nie tylko brak deszczu, ale także coraz silniejsze parowanie związane z rosnącą temperaturą. Opady i deszcze nawalne powodują czasami spustoszenie w niektórych miejscach. Tymczasem za chwilę przychodzi susza i mamy drugi kataklizm. O suszy, o suchych rzekach także w polityce do poczytania zanosi się na burzę. A to już temat tygodnia i taki tytuł. Rozłam w PiS powinien oznaczać święto dla koalicji rządzącej, ale czy mający własne problemy rząd Tuska na tym skorzysta? Odejście ministra Macieja Berka, kluczowej postaci w kręgu premiera, zaskoczyło wszystkich. I analizuje tę sytuację Tomasz Sawczuk także w polityce w tym wydaniu. Jeszcze woda w innym ujęciu, a nawet nie woda, tylko hałas nad wodą. Jezior Ryk. Na Mazurach szum trzcin ustąpił rykowi wodnych skuterów. Zresztą nie tylko tam. Seria tragicznych wypadków zwróciła uwagę na narastający problem. Tak jak kiedyś kłady zaczęły rozjeżdżać lasy, dziś skutery terroryzują jeziora. Czytamy w Polityce, gdzie z kolei w kilka stron dalej w tekście Kruczki i Sztuczki. No właśnie też coś, co jest postscriptum do tego, o czym rozmawiamy dziś. Łatwiej o rekompensaty za opóźnienie. Dobre wiadomości dla podróżujących z dziećmi, ale wciąż tylko jeden niewielki bagaż podręczny w cenie biletu. Unijna reforma lotniczych przepisów to krok w stronę pasażerów. Jednak niewiele im pomoże w przypadku takich kataklizmów jak najnowszy wybuch Etny, pisze Cezary Kowal. W polityce właśnie. Słuchaczka napisała, że te loty do Londynu to nabijają nie Polacy, zwykli obywatele, tylko Stelka, który ciągle do Londynu lata. No coś w tym może jest, ale może nie. Gazeta Polska, tu z kolei na pierwszej stronie, tu z kolei, tak, to nieprzypadkowo mi się złożyło, bo Tusk, Donald oraz dwaj ministrowie również. Dane 19 milionów Polaków w posiadaniu cyberprzestępców, państwo bezradne, alarmuje Gazeta Polska. Bezradne w chwili próby, to największy wyciek danych w polskiej historii. Łupem hakerów padły systemy należące do firmy MyDoctor, która należy do korporacji DocPlanner, właściciela m.in. portalu Znany Lekarz. Więcej o tym wycieku i o bezradności służb dziś w Gazecie Polskiej. Także Leszek Miller wraca na łamy Gazety Polskiej, ale raczej nie ucieszy się. Miller chciał Polski, w której stacjonują rosyjskie wojska, teraz przebiera się za patriotę. Wytyk.
dotyka mu Gazeta Polska. No i jeszcze, no właśnie, eksperyment na Podkarpaciu antyspołeczny, jak pisze Gazeta Polska. Władze spisują Bieszczady na straty, choć miejscowości takie jak Polańczyk, czy szerzej okolice Soliny, przyciągają dziś młodszych mieszkańców i to nie jest obserwacja turystyczna, lecz twarde dane GUS, pisze Gazeta Polska. I trochę o tym także w temacie okładkowym Tygodnika Powszechnego. Nowa Polska Wieś, czytamy już na okładce, już nie biedna, już nie biała, już nie katolicka. To jest raport Jakuba Dymka, który dziś na wielu stronach Tygodnika Powszechnego. Nowa Polska Wieś, jak powiedziałem, na prowincji rośnie klasa średnia, przebywa migrantów i odradzają się folwarki. To zmienia także jej polityczne wybory. Jakub Dymek pisze, stereotypy o wsi się zdezaktualizowały, podobnie jak jej socjologiczne i demograficzne panorama. Wieś jako głęboka Polska, w której przechowano wszystko, co w kraju najlepsze i najbardziej tradycyjne, zarazem już nie istnieje. Jeśli chodzi o jej spójność społeczną, zamożność i oczekiwania, konserwatyzm oraz sielskość i osobowość i osobność, przepraszam, prawie nic nie jest takie jak dawniej. No właśnie, bardzo ciekawe spojrzenie na wieś. Jakub Dymek dziś kreśli w Tygodniku Powszechnym, to temat numeru. Wieś się bogaci, kobiet ubywa, takie wśród tytuły można znaleźć. Czy wiesz, gdzie można zbudować swój dom? Polska nie ma planów. W 2/3 kraju, gdzie gminy nie uchwaliły miejscowych planów zabudowy, decyzje o inwestycjach wydaje się na podstawie tzw. WZ-ek. Z końcem wakacji ta ścieżka się zamyka. Konsekwencje mogą być dramatyczne, pisze Mateusz Stawczek w Nowym Tygodniku Powszechnym. Poza tym polskie lasy, które płoną jak zapałki, tak je urządziliśmy, czytamy w Tygodniku Powszechnym. No i jeszcze z zagranicznych tematów Czarnogóra, tutaj turystyczny paraliż w bałkańskim raju, trochę stają się ofiarą swojej popularności. No i też o referendum na Islandii. O rozmowach z Unią może zdecydować mniejszość, pisze Jan Blus w Tygodniku Powszechnym. Ryby, suwerenność i bezpieczeństwo dzielą Islandczyków, a w referendum 29 sierpnia zdecydują, czy wznowić negocjacje z Unią Europejską. Tu poranek za 20, nie, nawet za 18 minut, godzina 9. Za chwilę zajrzymy do informacji kulturalnych, pojawi się Marta Kula. A wcześniej zaśpiewa pan Tomek. No i to trochę lipa będzie.

0: Kwadrans niecały został do godziny 9, a tu ważne informacje czekają od Marty. Marta też czeka. No to zaczynamy.
1: Kulturalny skoczek.
0: Skoczkini, bo tak trzeba powiedzieć, prawda? Kulturalna tak skoczkini, feminatywy w modzie. Marta Kula, dzień dobry, Marta.
2: Dzień dobry. Już 23 sierpnia startuje 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. To doroczne święto fortepianu, ale w tym roku podczas festiwalu królować będą orkiestry. Przed nami mniej niż zazwyczaj koncertów, ale te, które są zaplanowane, to uczta dla miłośników brzmienia dużego zespołu. Do Polski przyjadą orkiestry symfoniczne z różnych zakątków Europy i Ameryki Północnej. Obok Chopina usłyszymy utwory Feliksa Janiewicza, Karola Mikulego, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i Krzysztofa Pendereckiego. Poza wykonaniami orkiestrowymi czeka nas również wielka pianistyka, w tym koncerty zwycięzców konkursu chopinowskiego ostatnich lat.

Bielsko-Biała szykuje się do kulminacyjnego momentu obchodów polskiej stolicy kultury. Tamtejszy Teatr Polski przygotowuje gigantyczne, plenerowe widowisko Carmen Georgesa Bizeta. W spektakl zaangażowanych jest około 200 osób, a przygotowywana inscenizacja połączy klasyczną operę z tańcem, światłem, laserami i innymi multimediami. Całość będzie można zobaczyć już 28 i 30 sierpnia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Do kin wraca Frances Ha, amerykański komediodramat z 2012 roku w reżyserii Noe Baumbacha. W roli głównej występuje w nim Greta Gerwig, wówczas debiutująca, a dziś tak uznana aktorka, reżyserka i scenarzystka filmowa. Warto zaznaczyć, że Greta napisała scenariusz Frances Ha wspólnie z Baumbachem, prywatnie jej partnerem, a propos prywaty, ważną rolę drugoplanową w tym filmie gra córka Stinga, Mickey Sumner. Frances Ha to opowieść o wchodzeniu w dorosłość, zderzeniu marzeń z rzeczywistością i życiu w Nowym Jorku, który w tym filmie nie tętni życiem i kolorowymi światłami, tylko jest czarno-biały w myśl estetyki zaczerpniętej z filmów noir.

0: Bardzo dziękuję za tę informację.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dużo dobrej muzyki w takiej małej, skondensowanej wersji. Marta Kula, do usłyszenia za 9 minut 9, już za chwilę maestro. Weźmie skrzypce.

0: Pan Barclay bardzo ładnie zaśpiewał, ale tutaj czeka kolejka, naprawdę. Trzeba,
1: właśnie,
0: artyści, trzeba ich promować i prawda.
1: Młodzi artyści byli.
0: Dobrze zapowiadający się.
1: O, dziękuję.
0: Tak. Bo pani Marta powróci po 9, ale przed 9 teraz ważne sprawy.
2: Latko leci.
0: Młodszy operator skrzypiec, Filip Jaślar, dzień dobry.
1: Tak się wije życie wątłą czasu nitką. Leci latko, leci. Czy nie ciut zbyt szybko? Dzień dobry, 19 sierpnia. Powitałem państwa w mocno filozoficznym nastroju. Cóż, przemijanie. Z upływem czasu nie wygramy, ale możemy wygrać z upływem wakacji. Wystarczy po prostu nie dopuszczać do siebie myśli, że dziś już jest 19 sierpnia i zbliża się to, co się zbliża. Puszczajmy mimo uszu reklamy uderzające w nas hasłem Witaj szkoło, komplet zeszytów w kratkę za 6,99. Nie ulegajmy, nie poddawajmy się za to. Planujmy wakacje, korzystajmy z obniżek cen gofrów i cieszmy się kanikułą. Dla nas wakacyjna szklanka jest cały czas do połowy pełna. A może nad morze? W góry czy na Mazury? Czy perła Warmii nas szczęściem nakarmi? To są ważne pytania, które powinniśmy sobie zadać 19.

0: zdjęcie otrzymane na warstewce jodku srebra. Pan Louis powiedział wtedy do zebranych naukowców: oto chwila, o której wielu marzy, proszę o przyjemny wyraz twarzy. Nie wszyscy byli zachwyceni narodzinami fotografii. Najbardziej protestowali malarze portreciści, którzy przewidywali znaczne osłabienie koniunktury. Martwili się też pierwsi paparazzi, którzy stawali ze sztalugami przed popularnymi kawiarniami i czekali tam na celebrytów, aby zwinnymi gestami pędzla uwiecznić schadzkę popularnego kompozytora ze znaną śpiewaczką. A dziś fotografia trafiła pod strzechy i dzięki fotografii wiemy, co dziś jadła influencerka, na jakim leżaku wypoczywa piosenkarz. Drapiemy się w głowę, zastanawiając się, czy aktorka zostawiła coś naszej wyobraźni. Na cześć Światowego Dnia Fotografii wznoszę hasło. Na chandry i smutki, ból głowy i wzdęcia najlepsze są zdjęcia. W mym głosie słychać zapewne troskę, bo w pewnym wieku już te rentgenowskie. Dziękuję.
1: No nie, szalałbym tak aż bardzo z tym pesymizmem. Zwłaszcza, że pani Julia po przeglądzie prasy ma też taki nastrój, że chyba tylko kawa pomoże. Kawa zawsze pomoże, ale mam nadzieję, że nie tylko kawa. No tak, wiem, zbliża się to, co się zbliża, ale jeszcze mamy festiwal górski, jeszcze można tam się z nami spotkać. Jeszcze dużo ciekawych rzeczy do końca lata się zdarzy, więc zanim przyjdzie pani J, no to nie uprzedzajmy faktów. Bardzo dziękuję, Filip Jaślar.
0: Dziękuję.
1: Młodszy operator, skrzypiec z grupy Mozarta.
0: Tylko od kogo młodszy, to jest pytanie, proszę pana.
1: Opa! Panie, znalazłoby się. Długa lista, naprawdę. Długa, tak.
0: Pan jest bardzo miły, dziękuję.
1: O, zrobi pan takie... W tym utworze też to będzie. Częściej takie... O, pan posłucha teraz.
0: Darth Vader?
1: Niekoniecznie. To panowie z Irlandii. A nagrali nową piosenkę.

0: Fontaines DC. Z nimi dojechaliśmy do 9. To Radio 357. Przed nami serwis, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Ceny żywności niebawem znów mogą wzrosnąć, tak prognozują eksperci. Choć tego lata widać spadek cen, niebawem ten trend ma się odwrócić. Uważa dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
2: Na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
1: Wcześniej mają zdrożeć warzywa i owoce. Na razie większość produktów jest tańsza niż rok temu średnio o nawet 1/4. Dziś w warszawskiej prokuraturze okręgowej przesłuchanie youtubera Stu, który kilka dni temu został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii. Zarzuty, które ma usłyszeć Stu, dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia i rozpijania osób małoletnich. 34-letni Stuart KB urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. Sprawa Stu to część afery pedofilskiej, znanej jako Pandora Gate, która wybuchła 3 lata temu. Sylwester Wardenga ujawnił wtedy, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. Ropa nadal drożeje, notowania ropy naftowej na światowych giełdach rosną już 4. sesję. Jak tłumaczą maklerzy, na razie nie widać na horyzoncie żadnych oznak tego, że konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zmierza do końca. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa już prawie 6 miesięcy. Donald Trump poinformował wczoraj, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, ani nie ma żadnych negocjacji w planach. W Polsce od tego poniedziałku do końca wakacji częściowo obowiązuje pakiet CPN, czyli obniżony VAT na paliwa i ceny maksymalne, te dziś nieco wyższe niż wczoraj. 6,46 za litr benzyny 95, 7,47 za litr diesla. Skoro padło hasło koniec wakacji, nauczyciele na ostatni dzień letniej przerwy w nauce planują manifestacje przed kancelarią premiera. Grożą też protestami w nowym roku szkolnym.
3: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność. Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
1: Albo nie jeździć na wycieczki, wymienia wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak. Spór dotyczy podwyżek. Rząd oferuje 3% wzrost płac, ale nauczyciele przekonują, że to zdecydowanie za mało. Domagają się powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Co najmniej kilkaset wstrząsów sejsmicznych od soboty zanotowano w prowincji Grenada na południu Hiszpanii. Ostatnie wstrząsy o magnitudzie 3,4 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. W ciągu 4 dni, jak szacują władze Andaluzji, pomocy medycznej w związku z trzęsieniami ziemi potrzebowało łącznie 14 osób, a liczba ewakuowanych z powodu uszkodzeń domów przekracza już 600 osób. Z Grenady uciekają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Władze nie są w stanie przewidzieć, kiedy zakończy się ta sejsmiczna seria. Okuliści alarmują. Skutki niedawnego zaćmienia słońca widać w gabinetach. W całej Europie zgłasza się coraz więcej pacjentów z uszkodzoną siatkówką. Na koniec wakacji przestrzegają: w słoneczne dni pamiętajmy o zabezpieczeniu naszych oczu, podkreśla w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Olejarzem profesor Robert Rejdak, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.
4: Pełne nasłonecznienie to ryzyko uszkodzeń zarówno powierzchni oka, nasilenia alergii, nasilenia objawów zespołu suchego oka, albo długoterminowo też wystąpienia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Dlatego zaopatrzmy się w okulary z odpowiednim filtrem i odpowiednimi certyfikatami.
1: Kolejne częściowe zaćmienie słońca za niecały rok. Jest więc trochę czasu, żeby się przygotować i zaopatrzyć w specjalistyczne okulary do bezpiecznego podziwiania takich zjawisk. A z serwisami Radia 357 wracamy do Państwa po południu.
0: Dobre okulary, modne okulary, także w sklepie Radia 357, specjalnie przed Festiwalem Górskim można sobie zajrzeć, przymierzyć i oczywiście zakupić. No przymierzyć tak wirtualnie w myślach. A teraz o sporcie, Sebastian Kierzek.
5: Co dziś warto śledzić w sporcie? Tu zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się popołudniowy mecz Igi Świątek na turnieju w Cincinnati. W nocy poznaliśmy ostatnich uczestników 1/8 finału. Gron uzupełnili Francis Tiafoe, Félix Auger-Aliassime, Marie Bouskova oraz Aryna Sabalenka. Kolejny dzień rywalizacji w Cincinnati rozpocznie się o godzinie godzinie 17 polskiego czasu od meczu Igi. Polka na korcie głównym zmierzy się z francuską Diane Parry. Iga zapewnia, że w Cincinnati czuje się dobrze. Cincinnati jest dobrym miejscem do tego, żeby odpocząć poza kortem. Można na przykład zjeść coś dobrego. Dziękuję, że jesteście tak gościnni. Czuję to na każdym kroku. Największym atutem tego turnieju jest atmosfera. Cieszę się, że będę tu przez najbliższe dni. Cóż, oby jak najdłużej, najlepiej aż do finału. Dziś w planie także m.in. kolejne mecze ostatniej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i hiszpańska La Liga. Wieczorem Atletico Malaga.
6: La Liga dopiero ruszyła, ale już zdążyła przypomnieć, dlaczego tak dobrze się ją ogląda. Emocje do ostatnich sekund, wielkie transfery i sporo zamieszania. Jeśli to ma być zapowiedź całego sezonu, w Hiszpanii nudy zdecydowanie nie będzie.
5: To mówił Arkadiusz Seremak dla Radia 357. Jutro z kolei przypomnę, Lech Jagiellonia, Górnik i Raków powalczą o Ligę Europy i Ligę Konferencji. A na koniec naszego porannego spotkania jeszcze wątek lekkoatletyczny. Za kilka dni wielkie święto królowej sportu na Stadionie Śląskim. Znamy już listy startowe mitingu Diamentowej Ligi.
7: Tłumie gremialnie przybędą na rewanż do, mówię o Europejczykach, przybędą na rewanż do Chorzowa. No i liczymy też na udział zawodników z innych kontynentów, którzy też już ostatnio nie startowali, prawda, w Diamentowej Lidze, bo ich nie było, więc stąd to ta ekscytacja, że znów dojdzie do wielkich rozstrzygnięć, wspaniałych wyników właśnie w Chorzowie.
5: Mówi sędzia lekkoatletyczny i komentator Eurosportu Janusz Rozum. Na liście startowej absolutnie największe gwiazdy. Mary Lady Paulino czy Karsten Warholm. Czeka nas także tyczkarski pojedynek Duplantis-Karalis. W sobotę zawody na rynku w Katowicach, w niedzielę główna odsłona w Chorzowie. To wszystko w sporcie o poranku. Po południu najświeższe informacje przedstawi Państwu Mateusz Fusiarz.
0: Patrzę tak za okno, ale ciągle niebieskie niebo. No ale rzeczywiście, miały być rozpogodzenia, są rozpogodzenia. Mówisz i masz, chciałoby się dodać. Zachmurzenie będzie jednak duże i z większymi przejaśnieniami na przeważającym obszarze. Na wschodzie, na północnym wschodzie tutaj jest większa szansa na słońce. Miejscami jednak mogą nas spotkać przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie zagrzmi, zabłyszczy i temperatura dziś taka akuratna. Myślę, że najlepsza, jaką lubimy. Rzeszów, Kraków 25 stopni to będą miejsca najcieplejsze, 24 w Katowicach i Opolu, a 23 we Wrocławiu. Zakopane, Lublin, Kielce, Radom, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Góra Zielona. Przepraszam, słuchacz mnie poprawił. Zielona Góra. 22 stopnie. Łódź, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin. 21, 20 stopni dziś w Suwałkach, w Poznaniu, w Gorzowie i w Koszalinie. I to miejsca najchłodniejsze, ale i tak bardzo ładnie to wszystko wygląda. Chociaż wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty i taki mocniejszy. Nadal nie wiemy, z której strony będzie wiało. Przepraszam, żeglarzy, nie mam aktualnej informacji. Coś nam się tutaj zdezaktualizowało. Wczoraj wiało z zachodu i na tym może zostańmy.
8: Radio 357.
0: Dokładnie tego radia Państwo dziś słuchają i do południa będą słuchać, mam nadzieję, w towarzystwie Marty Kuli, która zapowróciła. To już dzień dobry teraz oficjalnie, tak przedpołudniowo.
9: Dzień dobry.
0: Humor dobry?
9: Dobry humor dziś, tak? Szczególnie, że słuchałam pana redaktora od godziny, a pan redaktor ma dziś takie flow, że trudno się nie uśmiechnąć.
0: Niewymuszone komplementy, naprawdę. Są genialne. A co dziś pani zaserwuje swoim słuchaczom?
9: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Fotografii, więc będą akcenty muzyczne, ale przede wszystkim będzie gość, Marcel Baliński z zespołu Współgłosy, z nowym utworem, bo Współgłosy zapowiadają drugą płytę, więc o tym sobie porozmawiamy po godzinie 10. No i stałe punkty opowieści o teatrze, o książkach. Zapraszam do zostania z Radiem 357.
0: Wystąpili na OFF Festiwalu w Katowicach. Proszę ich pozdrowić serdecznie. 8 minut po godzinie 9. Nasza poranna załoga, Tomek Matlingiewicz za sterami tegoż samolotu. Krystian Hanke przy mikrofonie, ale Paulina Kozion-Bąk, która program przygotowała, i Zawoźniak, która była reporterką, i Antoni Pyzel, który dzielnie odbierał telefony od Państwa o poranku. Dziś również kłaniamy się nisko. Do usłyszenia jutro o 6:00. Powiemy Państwu dzień dobry. Tak myślę, że będzie, bo może być znowu niewyspana, nieprzespana noc. Ale trudno. Z uśmiechem się żegnamy, kłaniamy się.
10: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.
11: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets. joli bracelet. À tes pieds, il se balance. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.

0: Kula Cafe, jak co środę, Serge Gainsbourg. Dzień dobry Państwu, 11 minut po godzinie 9. Tomasz Matlingiewicz audycję realizuje, a ja się nazywam Marta Kula. I słyszałam, że w Radiu 357 mamy turnus górski.
1: Kiedy góry wołają, odpadzić im trzeba, sztyrbne byrcie zdobywać, by być blisko.

Trybunie Tutki i Kiedy Góry Wołają. A no właśnie, Kiedy Góry Wołają, to jaka jest Państwa odpowiedź? Ilu wśród naszych słuchaczy mamy górołazów, miłośników gór i górskich wycieczek? Proszę dawać mi znać. marta.kula@radio357.pl. Można też wziąć udział w sondzie, w której pytam najprościej: wakacje w górach czy nad morzem? Bardzo jestem ciekawa. Ja sama jestem niezdecydowana i nie potrafię jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. No ale może muzyka podpowie?

La Mer i Dalida. Pierwsze wiadomości od państwa spływają. Pan Hubert napisał, że już we wrześniu kierunek Bieszczady, Pieniny, Tatry. 3 tygodnie poświęcone higienie głowy. No tak, no bo ponoć prawdziwy urlop zaczyna się od 1 tygodnia, prawdziwy wypoczynek od 2 tygodni, no a 3 tygodnie to już można się zrelaksować. Pięknego czasu, panie Hubercie. Czekam na państwa wiadomości i odpowiedzi na to najprostsze, a zarazem najtrudniejsze pytanie: góry czy morze? A w oczekiwaniu na te odpowiedzi Alabama Shakes, bo nadchodzi wielkimi krokami ich nowa płyta.

Another Life z nadchodzącej płyty Alabama Shakes, I Must Be Dreaming, ukaże się 28 sierpnia. Odliczamy i czekamy na ten wyczekany. Czekamy na wyczekany, ale taka jest prawda. Powrót Alabama Shakes. Co dziś do 12? Proszę Państwa, już za parę chwil w studiu Paulina Kozion, która opowie o teatrze w swoim cotygodniowym cyklu Kurtyna w górę. Po 10 Radio 357 odwiedzi Marcel Baliński z zespołu Współgłosy, bo wielkimi krokami nadchodzi też wyczekana druga płyta tegoż fantastycznego zespołu i o niej porozmawiamy i posłuchamy premierowo kolejnego singla. A po 11 opowieści o książkach i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Warto zostać z Radiem 357, do czego oczywiście bardzo zachęcam.

Blue Ridge Mountain Sea Fleet, Foxes za nami. 9:30 na zegarze, spływają do mnie wiadomości od Państwa i z tego co widzę, przeważają góry. Jednak Radio 357 to społeczność góromaniaków, chociaż może tym stwierdzeniem teraz wywołam tych, którzy jednak wolą morze. Napisała do mnie pani Emilia, co roku mówię sobie w tym roku morze. I jak zawsze góry po raz kolejny w tym sezonie. Pozdrawiam z ławki w drodze na śnieżne kotły. Góry wezwały, pani Emilio, pięknego i bezpiecznego szlaku, oczywiście. A propos szlaku, czy ten we wrześniu doprowadzi nas na festiwal górski? Kto z Państwa się wybiera? Proszę dawać mi znać. Natomiast dziś nie tylko o górach, ale także o fotografii, bo przypomnę, 19 sierpnia to Światowy Dzień Fotografii. Piosenka okolicznościowa.

The Photoness i tytuł tego utworu to jakby ktoś z Państwa nie usłyszał, to foto. Z okazji Światowego Dnia Fotografii, jeżeli są po drugiej stronie fotografowie, fotografki, proszę się ujawnić, dziś Państwa święto. Data ta upamiętnia 19 sierpnia, upamiętnia dzień, kiedy w 1839 roku rząd Francji opatentował daguerotyp, czyli urządzenie do zapisywania obrazu na metalowej płytce i od tego już poszła lawina w stronę dzisiejszej fotografii. To był przełom, choć oczywiście ta historia jest dłuższa, bardziej skomplikowana, mająca wiele wątków, no ale 19 sierpnia upamiętnia właśnie ten fakt. No to co, może teraz Iggy Pop?

0: Nothing Better Than This. Kasabian to nasza piosenka dnia. 9:47 już na zegarze.
1: Kurtyna w górę.
0: A w studiu nasza specjalistka od teatru, Paulina Kozion. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I dzisiaj będzie wyjątkowo wywrotowo. A to za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retro Perspektywy, który już jutro rozpocznie się w Łodzi. Będzie to 15. jubileuszowa edycja, a jej hasłem przewodnim są właśnie wywroty. Dlaczego? Wyjaśnia Tomasz Rodowicz, lider Teatru Chorea i dyrektor artystyczny Retro Perspektyw.
3: Żyjemy wszyscy w takich napięciach i lękach i strachach, więc bardzo byśmy chcieli to wywrócić, to znaczy pokazać, że ludzie sztuki powinni mieć odwagę patrzenia swoim sposobem, swoją perspektywą na świat i umieć go zmieniać. Jak żyć, jak myśleć, jak tworzyć, jak czuć się bezpiecznie w przestrzeniach naszej kreatywności. I te przestrzenie trzeba otworzyć. To znaczy, wydaje mi się, żeby zrobić to tak, aby ludzie po pierwsze się czuli bezpieczni. Nawet jeżeli jest to otwieranie poprzez prowokację, no to jest tam przestrzeń dla spotkania, rozmowy. I dlatego jest taka różnorodność w tej edycji. Od cyrku, poprzez balet, taniec, performance, poprzez połączenie bardzo dziwnych rodzajów muzyki. Ta sztuka pozwala nam jednak myśleć o tym, że no jest po co żyć. I takie wartości chcielibyśmy bardzo przekazywać, ale poprzez wywracanie i odwracanie trochę tych naszych przyzwyczajeń i tej tendencji do chowania się za rzeczy bezpieczne, czy chowania się w naszych schronach.
2: Tym bardziej, że wydarzenia na festiwalu zostały zaplanowane dla każdej grupy wiekowej, od dzieci przez młodzież po osoby dorosłe, a część z nich jest bezpłatna. Te płatne spektakle są z kolei w bardzo korzystnych cenach. I do tego w Łodzi wystąpią artyści z Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Finlandii, Belgii, Bułgarii, Ukrainy, Izraela i Białorusi. W programie znalazło się ponad 40 wydarzeń, spektakli teatralnych i tanecznych, koncertów, performansów, debat, wystaw, instalacji artystycznych oraz, co najważniejsze, spotkań z twórcami i twórczyniami. A już jutro Retro Perspektywy otworzy spektakl Konferencja Ptaków Teatru Chorea w reżyserii Łukasza Kosa, który inspirowany jest klasycznym perskim poematem.
3: To jest tekst z XII wieku. Ferdinanda Arata, mistyka i poety, który napisał poemat Konferencję Ptaków, żeby pokazać, że jednak to wartością naszą jest podróż. Jest podróż do samych siebie, jest podróż do poznawania tego, co w nas jest najciekawsze, najważniejsze. Jest miłością. Cóż ta miłość oznacza i jakich naprawdę żąda od nas poświęceń i dróg. To jest przepiękny, bardzo mocno oparty na alegoriach.
2: To, na co chciałam jeszcze Państwu zwrócić uwagę w bogatym programie festiwalu, to nurt pod hasłem Nowy Cyrk. To jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin sztuki performatywnej. Łączy on akrobatykę, teatr, taniec, muzykę i sztuki wizualne. I jak przekonuje Tomasz Rodowicz, on również ma wywracać.
3: To jest jakby nowy sposób myślenia o akrobatyce, o żonglerce, o działaniach w przestrzeniach, przełamywania zasad grawitacji. Bardziej nam chodzi o to, żeby on jednak przecinał się z tym. Nowy cyrk to jest ten, który nie tylko zabawia, ale otwiera nowy rodzaj myślenia. To znaczy pokazuje rzeczy, które są niezwykle trudne, które teoretycznie nie mogłyby się wydarzyć, a się wydarzają, ale wymagają zaangażowania nie tylko wykonawcy, ale od widza, żeby śledzenia. Cyrk, który tworzy i maluje poprzez żonglerkę, tworzy dzieła sztuki. Tak będzie w Labiryncie. To jest nowy cyrk z Lublina. Sztuka sztuk mistrzów, która jest nieprawdopodobnie rozwinięta. To będą wspaniałe akrobacje na niebie latających tancerzy, którzy przy żywej muzyce w białej fabryce będą po niebie i po ścianach tworzyć jakby osobny poetycki obraz w tych lotach swoich.
2: Proszę uważnie rozglądać się po Łodzi, zajrzeć do Fabryki Sztuki, bo będzie na co popatrzeć. Pełen program znajdą Państwo na stronie retroperspektywy.pl, a festiwal potrwa do 30 sierpnia, także jest czas.
0: zapraszała Paulina Kozion, ale nie uciekaj jeszcze, bo mam na koniec pytanie do ciebie, które także zadaję dziś naszym słuchaczom. Pytanie bardzo proste, a w twoim przypadku to chyba tym bardziej, bo wiem, że jesteś z Sopotu.
2: Tak.
0: No to góry czy morze?
2: Pół na pół.
0: Pół na pół.
2: Pół na pół. Pół na pół. Bardzo kocham góry i wielokrotnie chodziłam po górach. Co ciekawe, najmniej po polskich, bardzo dużo za granicą.
0: Ale takich wysokich?
2: Tak. I w Peru, i w Kirgistanie to chyba najpiękniejsze góry, w jakich byłam.
0: To tego o tobie nie wiedziałam. Jaka jest najwyższa góra, na jaką weszłaś?
2: Chyba 5000 w Peru, tak. 5000, ponad 5000.
0: No to koleżanka mi zaimponowała. Paulina Kozion, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: No to hop.
1: Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop.

Marek Grechuta w audycji Kieruj się na południe. Zostało 6 minut do godziny 10. No to spędzimy je w towarzystwie Leona Bridgesa z zespołem Crumbin.

0: B-side, Cranbin Ilion Bridges. Nareszcie dostałam drogą mailową odpowiedź na pytanie góry czy morze, która mogłaby być i moją odpowiedzią. Mianowicie pan Marcin napisał: na pytanie góry czy morze odpowiadam: jeziora i lasy, Mazur. Podpisuję się rękami i nogami pod tym stwierdzeniem. No ale dorzucam do naszej puli pytań takie: a może prerie?
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
2: Dzika bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Sunshine of Your Love i Cream na początek drugiej godziny naszego spotkania. Tomasz Martyngiewicz wciąż za starami, ja wciąż nazywam się Marta Kula i będziemy Państwu towarzyszyć do 12. W tej drugiej godzinie w studiu pojawi się gość, Marcel Baliński z zespołu Współgłosy, który opowie o nadchodzącej nowej płycie i zaprezentuje Państwu premierowy, ostatni już singiel, tę płytę zapowiadający. Oprócz tego dziś w programie także opowieści o książkach, to po 11 Bartosz Kamiński z Big Book Cafe, więc będzie się działo. Dzieje się także na liście obecności. Przypomnę, że taka tworzy się na moim profilu facebookowym. Gdyby ktoś z Państwa chciał się zameldować, to bardzo serdecznie zapraszam. Widzę panią Kingę z Birmingham w UK, widzę pana Marcina z Nidzicy, pana Pawła z Krakowa, panią Asię ze Świnoujścia, panią Agnieszkę z Częstochowy i ta lista jest jeszcze dłuższa, bo oczywiście ta lista obecności, jeżeli chodzi o liczbę wpisów, funkcjonuje absolutnie bez ograniczeń. A propos bez ograniczeń, ja nie wiem, czy państwo są na to gotowi, ale mam nadzieję, że tak.

Zapytałam, czy są państwo gotowi, ale chyba ja sama nie byłam. Bez ograniczeń zespół Kombi, no kultowa sprawa swego czasu, a przypomnieli mi o niej panowie z zespołu Atom String Quartet. Tu zahaczam o jazzowe tematy, bo Atom String Quartet, znakomity kwartet smyczkowy, który wydał nową płytę w serii Polish Jazz, sięgnął na niej po repertuar nie tylko jazzowy, ale właśnie i rozrywkowy i nagrali fantastyczną aranżację utworu Bez ograniczeń energii. Prezentowałam ją Państwu ostatnio w audycji Cool Kid of Jazz. Proszę tam zajrzeć lub bezpośrednio do płyty Atom Goes Funky. Bardzo polecam. No to teraz my troszeczkę pójdziemy w stronę, no właśnie, czy to funky? Chyba nie do końca. No to zobaczmy, w jaką stronę.

Unbelievable. Państwa wiadomości też są unbelievable, bo widzę, że byli Państwo gotowi na takie wspomnienia, choć nie wszyscy. Napisał pan Radek, pani redaktor, ale tak bez ostrzeżenia, taką nostalgią w Millenialsa. 5, 10, 15 i sobotnie poranki, jakie to było cudne życie. No właśnie, to jeszcze a propos bez ograniczeń zespołu Kombi, bo przecież właśnie ten utwór z programem 5, 10, 15 jak najbardziej związany. Pani Beata również ucieszyła się na te wspomnienia. Bardzo Państwu dziękuję. Widzę, że takie odkurzone sytuacje również są jak najbardziej na miejscu w audycji Kieruj się na południe. No a teraz artyści, którzy sami się regularnie odkurzają i wychodzi im to świetnie, fragment nowej płyty grupy The Rolling Stones.

Rough and Twisted, czyli brudne, brzydkie, niegrzeczne, bluesowe gitary w audycji Kieruj się na południe, na których zagrali oczywiście panowie z zespołu The Rolling Stones. To fragment ich najnowszej płyty Foreign Tongues. Ale w tej audycji pod moją wodzą zaglądamy też do świata gitar nieco grzeczniejszych, nieco łagodniejszych, nieco przyjemniejszych. Tydzień temu było to Hootie and the Blowfish, a w tym tygodniu ze specjalną dedykacją dla milenialsów.

No i kto pamiętał? Afternoons and Coffee Spoons, Crash Test Dummies, czyli takie przyjemne brzmienia po 10 w audycji Kierusie na południe i wspomnienie oczywiście z lat 90. To był 93 rok. Teraz 10 lat wstecz, kultowa płyta zespołu Republika i najlepsze życzenia urodzinowe skierowane w stronę Zbigniewa Krzywońskiego.

Republika i system nerwowy. Już państwo mogli usłyszeć dźwięki ze studia, bo w studiu gość, ale przywitam go zaraz po 10:30, zapowiadany Marcel Baliński. Teraz jeszcze wciąż wątek urodzinowy, bo proszę państwa, nie tylko Zbigniew Krzywański, ale także John Deacon z zespołu Queen. Wszystkiego najlepszego.

0: Radio 357.
1: 10:32 na zegarze. W studiu już zapowiadany gość Marcel Baliński. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Pianista, kompozytor, improwizator i lider zespołu Współgłosy. Chociaż pytanie, czy to jest zespół z liderem, czy jednak te współgłosy tutaj grają pierwsze skrzypce?
2: No, Współgłosy i lider musi być zawsze. Ja już się tego nauczyłem.
1: Pilnować.
2: Tak. Musi być lider, bo to byłby jednak za duży chaos, ale oczywiście, gdzie tylko się da, jak tylko mogę, to bardzo też dbam o to, żeby to było jednak bardzo taka demokratyczna i kolektywna współpraca.
1: No właśnie, kolektywna, stworzona przez fantastyczny chór, który zaprosiłeś i stworzyłeś z uczestników warsztatów terapii zajęciowej Frajda. Wśród chórzystów twoja siostra Adela. Jest zespół, trio jazzowe. Marcel Baliński, który siedzi naprzeciw mnie, Rafał Różelski i Bartosz Szablowski. I dwie osoby aktorskie, Magdalena Koleśnik i Bartosz Bielenia, które współtworzą Współgłosy, czyli ten cudowny chór, który zapowiada drugą płytę, Współgłosy 2. I dziś o tym sobie sporo porozmawiamy, ale zanim o nowej płycie, to najpierw powiedz mi o waszym koncertowym lecie, bo wiem, że się dzieje i dzieje się dużo i pięknie.
2: No, ja to najbardziej żyję festiwalem oczywiście, bo nie wiem, może ktoś z państwa był, miał okazję, to wydaje mi się, że to był taki bardzo wyjątkowy koncert. W ogóle też tak, ja już to od dawna mówiłem, że już tak od dawna bardzo chciałem, żebyśmy na festiwalu zagrali, bo jakoś tak zawsze miałem takie poczucie, że nasz zespół i nasza muzyka to jest takie właśnie bardzo pod tą ofową publiczność. No i super, otwieraliśmy w niedzielę główną scenę, było bardzo dużo ludzi, bo jakiś taki naprawdę wspaniały odbiór tej muzyki. Nam się wspaniale grało. No i też tak, wiesz, jakiś taki dla mnie też bardzo symboliczny koncert. W ogóle to było bardzo śmieszne, no bo graliśmy pierwszy raz, graliśmy ostatni raz pierwszą płytę. No ja tak oczywiście jakoś tak, wiesz, przeżywałem, byłem taki, jakiś taki sentyment się duży we mnie obudził, a wiesz, cała reszta zespołu, właśnie część z warsztatu, no dobra, ale co z nowej płyty gramy, co z nowej płyty, że tak wszyscy się okazało, że byłem taki chyba sam jedyny, najbardziej sentymentalizujący po prostu sytuację, że coś żegnamy, coś nowego się zaczyna. No ale tak, bardzo, bardzo, bardzo wspaniały koncert, na pewno bardzo będę go pamiętał. No a teraz też się bardzo szukujemy na tę premierę, która 13 września w Nowym Teatrze w Warszawie. Mhm. Oczywiście bardzo zapraszamy wszystkich.
1: Premierę drugiej płyty Współgłosów, która będzie płytą trochę w kontrze do tej pierwszej, która miała sporą taką dawkę improwizacji w sobie i takiej nieposkromionej energii. Płyta druga będzie płytą piosenkową i geneza tego, że to jest płyta piosenkowa, chyba też ma związek z pewnym festiwalem, bo na Męskim Graniu, prawda? Zostaliście poproszeni o zaproszenie gości. Jakich gości zaprosiliście?
2: No, jest na płycie Błażej Król i w jednym utworze jest też Tomasz Kot, ale też w trzecim utworze jest Piotr Polak, to jest taki bardzo intrygujący, ale to już zostawiamy na premierę płyty, jak wyjdzie. Ale tak, rzeczywiście to, jak w zeszłym roku graliśmy na Męskim Graniu i jak graliśmy koncert w Warszawie na głównej scenie i zostaliśmy poproszeni przez Męskie Granie, że może właśnie byśmy znaleźli jakichś gości. No i też pomyślałem, że to jest super pomysł, ale też tak gdzieś mi tak nie pasowało jakoś w głowie, żeby brać ich do jakichś utworów, które my już gramy, tylko bardziej stwierdziłem, to trzeba wykorzystać tę okazję i napisać coś dla tych gości. A ja bardzo lubię komponować tak, że wiedząc dla kogo komponuję, wiedząc dla kogo piszę. No i się okazało, że tak jakieś bardzo fajne rzeczy wyszły z tym Błażejem i z Tomkiem. Bardzo to jakoś dobrze zadziałało, no i też tak stwierdziłem, jejku, no to już właściwie są dwa utwory na płytę, dwie piosenki na płytę i to gdzieś tam dalej pociągnęło. I całą jesień w zeszłym roku już pisałem, po prostu dalej pisałem, no.
1: A jak goście odnaleźli się w waszej niezwykle zżytej, takiej fascynującej grupie?
2: No wspaniale. I Błażej i Tomek to są takie dwie wspaniałe wrażliwości i też tak bardzo fajnie, że oni mają jakieś takie bardzo głębokie, dalekie dostępy ze swoją wyobraźnią i że właściwie tak nie było jakiegoś takiego, wiesz, momentu zaznajamiania się z zespołem, z nami, tak mówię w ogóle o wszystkich zespołu, ale że oni tak po prostu jakby weszli na gotowe trochę, no, że Bardzo mi się to też podobało, że... Znaczy, trochę też dlatego zostaje zaproszeni, bo jakby gdzieś tam z jakichś miejsc różnych się znaliśmy i też tak było duże podejrzenie. To moja żona bardzo pomogła też z Tomkiem Kotem, no bo Magda zrobiła serial z Tomkiem. Właśnie to było w momencie, jak się zastanawialiśmy nad tym, kto ma być tym gościem, no i Magda pewnego dnia właśnie wróciła ze zdjęciem i mówi: słuchaj, stary, ten Tomek to jest taki improwizator, może jego weźmie. Ja mówię: kurczę, no fajny pomysł. I rzeczywiście Tomkowi się bardzo spodobało. Magda następnego dnia mu tam pokazała rzeczy, które robimy i wskoczył no naprawdę bezproblemowo. On też ma taki bardzo ciekawy utwór, taki z najdłuższym tekstem, że on właściwie to jest taki utwór, gdzie on recytuje. I tam jest taki bardzo taka kobyła, to jest taka powiedzmy największa kobyła, a z Błażejem rzeczywiście my się mamy taki najbardziej chyba popowy utwór z całej płyty.
1: Słówko wyjaśnienia, bo przyszedłeś do studia z muzyką. Bardzo muzykalny piesek ci towarzyszy i tutaj już widzę, że się trochę nudzi. Widzi park za oknem, Żoliborski.
2: Żoliborski, jakiś patyczek. Wierci, no.
1: Tak.
2: Zaraz obiecuję już tutaj na antenie, że zaraz rzucę ci 20 patyków.
1: No to w takim razie musimy powoli zmierzać do końca, ale chciałam cię jeszcze zapytać, bo druga płyta będzie płytą bardziej piosenkową, ale z tego elementu jazzowego zdecydowanie nie rezygnujesz, co też słyszymy w najnowszym utworze, który zaraz się na antenie Radia 357 pojawi. Tam zaprosiłeś fantastyczną sekcję dętą, składającą się z znakomitych muzyków jazzowych. Mamy Piotra Chęckiego, Ignacego Wenta, Magdalenę Sowul. Opowiadaj jeszcze o tym spotkaniu. Aha, i jeszcze Tymka Papiora na perkusjonaliach.
2: Tak. No, w ogóle utwór Lolo to jest chyba taki jeden z najbardziej magicznych utworów z płyty i rzeczywiście ja bardzo od razu w nim gdzieś słyszałem tę sekcję dętą. Znaczy też wybór osób jest absolutnie tutaj nieprzypadkowy, że to od razu wiedziałem, że to są te osoby chcę zaprosić i rzeczywiście też Piotrek, Magda, Ignacy i Tymek, no też oni są w ogóle wszyscy bardzo lubią współgłosy i gdzieś tak to mi było jakoś tam gdzieś mniej więcej komunikowane, także też wiedziałem, że jeżeli ktoś rzeczywiście już to wcześniej czuł, no to nie będzie miał jakiegoś problemu, żeby wejść w ten nasz w sumie dość hermetyczny świat, bo jednak jesteśmy taką hermetyczną, zamkniętą grupą. No i Lolo to jest taki bardzo marzycielski utwór. Ja bardzo kocham tekst tej piosenki i dzisiaj się spotkałem rano z moim przyjacielem, jeszcze zanim tutaj przyjechałem, poszliśmy na taką szybką kawę i sobie zapisałem, bo on powiedział właśnie coś takiego, że Lolo jest członkiem współgłosów. I bardzo, bardzo mi się to podoba. No Lolo jest tym, czego nie ma, a co jest potrzebne. To też powiedział Nikodem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i też jest tak, że cały świat nie mógłby się składać z takich Lolo, bo daleko byśmy może nie zaszli, ale Lolo są bardzo potrzebni, no. I jest to taki zdecydowanie, myślę, najbardziej jakiś magiczny, marzycielski utwór z całej płyty, no.
1: A kto jest autorem tekstu i w ogóle tekstów, współgłosów?
2: Akurat w Lolo jesteśmy pół na pół. Jedną zwrotkę napisała Sonia Orlewicz-Zakrzewska, drugą napisałem ja.
1: No to pozostaje nam posłuchać i odliczać do drugiej płyty współgłosów, ta już 9 września. Marcel Waliński, bardzo ci dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.

cudowne współgłosy z gościnną sekcją Dentą w składzie Magdalena Sowul, Piotr Chęcki i Ignacy Wendt. Wszystko pod przewodnictwem Marcela Balińskiego. I premierowo na naszej antenie Lolo właśnie z nadchodzącej płyty współgłosów. Ta ukaże się 9 września, a już 13 września w Nowym Teatrze koncert premierowy, na który dziś w Radiu 357 Państwa bardzo serdecznie zapraszamy.

O, oh, Freedom i znakomity kobiecy głos z Wielkiej Brytanii, Mika Millar, związana ze środowiskiem jazzowym, soulowym, artystka, z którą miałam przyjemność ostatnio rozmawiać. Efektów tego spotkania będą mogli Państwo posłuchać w audycji Cool Kid of Jazz. Rozmawiałyśmy wokół jej najnowszego albumu, z którego pochodzi utwór O, oh, Freedom, mianowicie płyty A Little Bit of Me. Ta ukazała się w czerwcu minionego roku. Być może ktoś z Państwa po raz pierwszy słyszał Mikę Millar, być może nie, bo ten głos jest już dosyć kojarzony, ale jestem ciekawa, czy artysta, który teraz wybrzmi, to muzyk w Polsce kojarzony. Jeśli nie, to bardzo się cieszę, że zaprezentuję go Państwu. Monga K to pseudonim artystyczny artysty, który nazywa się Monga Kapamwe. Pochodzi z Zambii, wychowywał się w Botswanie, zatem jego korzenie sięgają afrykańskiej ziemi i z tego dziedzictwa bardzo pięknie korzysta, ale przemienia je w takie współczesne brzmienia, które łączy właśnie z soulem, z funkiem, z R&B, z elektroniką, z tym wszystkim, co teraz na topie, i efekt brzmi

Birthright i Munga K. Przetransformowuje to słowo, którego moje usta szukały, ale znaleźć nie mogły. Teraz zastanawiam się wręcz, czy ono jest poprawne. Niemniej, tak jak słyszeli państwo, Munga K, artysta, który obecnie tworzy w południowej Afryce, skupiony jest przede wszystkim na tych współczesnych brzmieniach funkowo-soulowych, przemieszanych z R&B i elektroniką. No ale ten korzeń również słychać na jego płytach, które państwu bardzo serdecznie polecam. A teraz Fastball.

Fastball i The Way. To na koniec drugiej godziny naszego spotkania. Jeszcze a propos Światowego Dnia Fotografii, utwór o tytule Fotografia i hej.

0: fotografia i hej. A teraz już wybiła 11.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

making love. Incognito i I Hear Your Name na początek trzeciej godziny, 7 minut po 11. Tomasz Matlingiewicz, Marta Kula i Państwo, mam nadzieję, bo coś Państwo ucichli, lista obecności na Facebooku. Pani Ewa Strzewa się zameldowała, pan Dariusz z Rumi, pani Małgorzata z Mazur z Kętrzyna. Bardzo dziękuję za te wpisy, proszę o więcej. I adres mailowy marta.kula@radio357.pl. Dziś też sonda w aplikacji, bo przypominam, że mamy turnus górski i pytam Państwa, czy wolą Państwo morze, czy góry, gdzie na urlop. Proszę dawać mi znać. A teraz płyta tygodnia. Jest to nowa płyta Carly Simon.

0: No bardzo dobrze to brzmi. Wielki powrót Carly Simon. To był utwór Peaches z płyty Comes in Waves. To nasza płyta tygodnia. Niestety jej nie rozdajemy, no ale polecam Państwu mimo wszystko posłuchać w całości. 11:12 na zegarze.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: A w studiu on, Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z dwiema książkami. Co dziś polecasz?
2: Tak, tradycyjnie dwa tytuły i jeden jest to tytuł zagraniczny, drugi tytuł jest to tytuł polski. Obydwie książki to jest beletrystyka. A zacznę od zagranicznego. Shirley Hazard. Powieść nazywa się Przejście Wenus. Myślę, że niewielu z Państwa, a podejrzewam, że nikomu, nazwisko Shirley Hazard nic nie mówi, bo to jest autorka niewydawana w Polsce, a należąca do klasyków XX wieku. Bardzo ciekawa postać. Otrzymujemy jej najgłośniejszą, najsłynniejszą powieść dopiero teraz, po ponad 50 latach od premiery, prawie 50 latach od premiery, bo książka ukazała się w 1980 roku. Shirley Hazard zmarła 10 lat temu, w wieku 85 lat, czyli urodziła się na początku lat 30. i w tej generacji powojennej anglosaskich pisarzy była Australijką. Urodziła się w Sydney, ale mieszkała w różnych krajach świata i przez długi czas w Anglii. I ona należała do tej generacji powojennej pisarzy, która no, czerpała jeszcze z osiągnięć modernizmu, z takich nazwisk jak Virginia Woolf. To pisarstwo oczywiście trochę jest porównywane do tej wielkiej, wielkiej postaci, ale już skierowała swoją uwagę w inną stronę. Jej powieści to są powieści psychologiczne. I to jest bardzo ciekawa postać. Ona napisała w życiu niewiele, ale miała bardzo ciekawe życie. Ona jako młoda dziewczyna na Dalekim Wschodzie, tak jak mówię, pochodziła z Australii, na Dalekim Wschodzie najprawdopodobniej pracowała w ogóle dla wywiadu brytyjskiego, a potem przez długie lata pracowała w strukturach ONZ. Także miała dosyć ustabilizowane zawodowe życie, nie była skazana na pisanie. Pisała rzeczywiście wtedy, kiedy miała coś do powiedzenia i napisała w sumie kilka tomów opowiadań, eseje i parę powieści zaledwie. I wszystkie te powieści są, no podobno, bo ja nie znam wszystkich, ale podobno są fantastyczne, znakomite, są to wybitne dzieła. Przejście Wenus jest, tak jak powiedziałem, najgłośniejszą z nich. Tytuł odnosi się do takiego zjawiska astronomicznego, kiedy bardzo rzadkiego, kiedy planeta Wenus staje między Ziemią i Słońcem i jest widoczna na tarczy Słońca i ma symboliczne znaczenie, no takiego nieprzewidzianego zjawiska, losu, na który nie mamy wpływu. Ja nie będę streszczał tej książki, powiem tylko tyle, że to jest opowieść o dwóch siostrach, które przybywają po wojnie z Australii, młodych dziewczynach, osieroconych, Caro i Grace, które no, po prostu układają sobie życie. I ta powieść obejmuje całe ich życie, 6 dekad ich życia. Grace wychodzi za mąż, no, osiąga pewną stabilizację, natomiast Caro w zasadzie przez całe życie miota się między rozmaitymi związkami, romansami. Tak jak powiedziałem, jest to powieść psychologiczna, napisana takim punktowym, aforystycznym stylem, no i zawierająca wspaniałą, wielką tajemnicę. Na końcu tej książki objawia się nam po prostu pewien fakt, który tak naprawdę kompletnie reinterpretuje losy jednej z tych sióstr, Caro, która jest tutaj główną postacią. Ta książka naprawdę trzyma w napięciu, uwodzi, jest fantastyczną, psychologiczną taką wiwisekcją kobiet, które szukają szczęścia.
0: No, mnie zainteresowałeś. Zaraz sobie zapiszę dokładnie tytuł i nazwisko autorski. Państwa również zachęcam, jeżeli komuś uciekło, to Bartku, proszę powtórz, proszę sobie notować.
2: Shirley Hazard, powieść Przejście Wenus.
0: No, a my słuchamy Wenus.

0: Venus i Television, a z nami Bartosz Kamiński z Big Book Cafe i opowieść o drugiej książce. Co tam przyniosłeś drugiego?
1: Polski tytuł. Psiur. Książkę napisał Jacek Melchior, pisarz, autor kilku powieści już. Ta książka, jak widzisz, nie jest jakoś specjalnie okazała objętościowo, ale jest bardzo gęsta. Psiur. Jak się spojrzy na okładkę tej książki, to w zasadzie warszawiacy od razu rozpoznają, prawda?
0: Właśnie mnie bardzo przekuła ta okładka, od razu widzę mój ukochany modernizm.
1: Od razu rozpoznają. Mamy na okładce psa stojącego na dachu bloku za żelazną bramą. No nie chcę być to nic innego, tylko osiedle za żelazną bramą i nie będę ukrywał, że ja tę książkę przyniosłem trochę z tego powodu, bo jestem dzieckiem wychowanym na osiedlu za żelazną bramą. Tutaj akcja się rozgrywa za żelazną bramą i w zasadzie chyba mogę powiedzieć, że nie mogłaby się rozgrywać nigdzie indziej, bo to bardzo szczególne osiedle, każdy kto miał okazję tam pomieszkać, to o tym wie. Takich osób jest zresztą wiele, no pod koniec lat 60. to było osiedle młodej warszawskiej inteligencji i ja dzisiaj w mediach i w różnych obszarach życia kulturalnego co chwila się natykam na różne osoby z mojej generacji, które właśnie się wychowywały za żelazną bramą. A potem też to osiedle stało się takim miejscem ogromnym, takim workiem mieszkań do wynajęcia już w nowej rzeczywistości, po transformacji. Bohaterka tej książki mieszka właśnie za żelazną bramą w niewielkim mieszkaniu i ma problem. Bo w mieszkaniu nad nią rezyduje psiur. Nie bez kozery się tak określa tego psa, ponieważ jest to pies, który jak wyda z siebie odgłos, to całe osiedle za żelazną bramą się trzęsie. I jak bohaterka ma z tym ogromny problem. I jest to opowieść, tak jak mówię, mocno zanurzona w realiach tej dzielnicy specyficznej, gdzie jest bardzo dużo mieszkań, jest bardzo dużo mieszkańców i bardzo wiele z nich ma psy. I nie sposób, wychodząc z bloku, nie spotkać po prostu jednej, drugiej, trzeciej sąsiadki, sąsiada, które akurat psa wyprowadzają. Tworzy się z tego pewnego rodzaju taka mikrospołeczność. I jest to opowieść trochę o tym, ale opowieść bardzo mocno zanurzona w ogóle jakby w takim kontekście, jaką rolę pełnią w naszym życiu psy, jaki stosunek można mieć do psa. Jacek Melchior tutaj przytacza, rzuca w zasadzie w każdym akapicie jakieś przykłady, robi jakieś nawiązania do słynnych postaci, kultury, począwszy właśnie od wspomnianej już wcześniej dzisiaj w audycji Virginia Woolf, która napisała wspaniałą książkę o psie, skończywszy na autorach współczesnych, filozofach, myślicielach, pisarzach, malarzach. Tak jak powiedziałem, ta opowieść anegdotyczna, zabawna, jest gęsta. Jest naprawdę gęsta, jest dowcipna, jest błyskotliwa. Mamy tu nawet seans spirytystyczny. Wystarczy powiedzieć, że bohaterka musi zaopiekować się pieskiem, no i te pieski, i psiur, i jej piesek spotykają się któregoś dnia na klatce, na korytarzu, no i tu się rozpoczyna kolejny rozdział tej historii. Naprawdę świetne. Mamy książki o psach właśnie w taki sposób napisane, choćby słynnego przyjaciela Sigrid Nunes, ostatnio przeniesionego na ekran. Jest to książka, która się trochę w ten nurt wpisuje. Naprawdę świetna, zabawna i refleksyjna lektura.
0: Ale rozumiem, że miłośnicy psów mogą czytać ze spokojnym sercem tę książkę.
1: Myślę, że będą się pławić w tej historii.
0: No to cudownie. No to dziś przyniosłeś tytuły dla mnie.
1: Jako również mieszkańcy byli i obecni osiedla za żelazną bramą.
0: A ktoś, kto nie zna tego osiedla, kto tam nigdy nie żył, poczuje atmosferę? Dobrze. Psiur Jacek Melchior polecał Bartosz Kamiński. No świetne pozycje, jak zawsze, jak co tydzień. Bardzo ci dziękuję, Bartosz.
1: Dziękuję.

Freedom i George Michael. Napisała do mnie pani Saszka, że dziś jej mama Urszula obchodzi urodziny i pani Sasza dodaje, że jednym z najlepszych prezentów byłoby usłyszenie życzeń od redaktorki jej ulubionego radia. No to nie pozostaje mi nic innego, jak najlepsze życzenia pani Urszuli złożyć. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Proszę być szczęśliwą i mam nadzieję, że Radio 357 choć w jakimś malutkim stopniu w tej kwestii pomaga.

More Chiba i Blindfold. Zerkam na Państwa wiadomości i szukam odpowiedzi na to, czy wolą Państwo góry, czy morze. A właściwie tę odpowiedź wskaże sonda, bo przypomnę, że można głosować w naszej aplikacji. Teraz w Radiu 357 trwa turnus górski. Odliczamy już też do Festiwalu Górskiego. Mogą mi Państwo dać znać, z kim spotkamy się w Lądku Zdroju. A teraz może tegoroczny My Morning Jacket.

Beginning from the ending i zespół My Morning Jacket. Dopytują Państwo, czy będzie kącik czeski. A jakże mogłaby go nie być, kiedy my spotykamy się w środowe przedpołudnia? Oczywiście. I dziś będzie to zespół Ticha Dochoda.

Cizi Pochlet to jeden z największych przebojów grupy Ticha Dochada, grupy, która jest chyba najważniejszą, a przynajmniej jedną z najważniejszych grup lat 90. sceny alternatywnego rocka, indie rocka Czech. To naprawdę lubiana gitarowa muzyka u naszych południowych sąsiadów. Początki grupy sięgają roku 86 i oczywiście, bo to zazwyczaj jest właśnie Praga, nazwa zespołu nawiązuje do czeskiego tłumaczenia powieści Eli Kazana zatytułowanej Układ. To w języku czeskim Ticha Dochoda. No i jeszcze dodam, bo to też taki trend dla lat 90. obecny naprawdę wszędzie, mianowicie kwestia kobiecej wokalistki na froncie zespołu, kiedy do Tichej Dochady dołączyła Blanka Szrumowa, wówczas wszystko dla zespołu potoczyło się już bardzo szybko i ten sukces został osiągnięty. To w ramach naszego kącika czeskiego.

Everybody's Talking i Harry Nilsson. Zbliżamy się powoli do końca audycji, więc tak spróbuję podsumować Państwa odpowiedzi dotyczące pytania morze czy góry. Na moje, choć przyznam, nie robiłam dokładnych statystyk, ale na moje zdecydowana większość odpowiedzi brzmiała góry. Natomiast są też pewne rozwiązania. Na przykład pan Zdzisław napisał: trudny wybór, bo żona woli morze, a ja góry. I jakoś dajemy radę. No i może to jest odpowiedź. Trzeba sobie to dozować i znaleźć balans, bo przecież i tu pięknie.

prosi o pozdrowienie małżonki przez antenę Radia 357. Czynię to z wielką przyjemnością. Pięknie Państwu dziękuję za te wspólne 3 godziny. Tomasz Matlingiewicz je zrealizował. Ja się nazywam Marta Kula i mówię do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Tu Radio 357, 12.
2: Co Państwo? Lato!
1: Julia Nowaczyńska, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Mamy 19 sierpnia, mamy środę. W ubiegłym roku orzeczono w Polsce ponad 60 tysięcy rozwodów. Jednocześnie od lat spada liczba zawieranych małżeństw. Zgodnie z informacjami z Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 zawarto 133 tysiące małżeństw, o 2 tysiące mniej aniżeli rok wcześniej. W ciągu dekady aż o 30% spadła liczba zawieranych małżeństw cywilnych. Zdaniem naukowców małżeństwo pozostaje w Polsce silnie związane z decyzją o posiadaniu dzieci. Dlatego osłabienie skłonności do jego zawierania ma znaczenie dla przyszłości demograficznej kraju. Dlaczego Polacy coraz chętniej rozwodzą się? Najczęstszą przyczyną wskazywaną przez strony jest niezgodność charakterów. Częściej rozwieść się chcą kobiety, ponad 66% pozwów o rozwód składają właśnie panie. Badacze tłumaczą to m.in. zwiększającą się samodzielnością ekonomiczną kobiet. Małżeństwo kończące się rozwodem trwa przeciętnie w Polsce 15 lat. Trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast w porównaniu do tych żyjących w maleńkich miejscowościach czy na wsi. Czy małżeństwo to przeżytek? Pan Artur czeka na Państwa telefony 510

0: 357-357. 510-357-357. Czy małżeństwo to państwa zdaniem przeżytek? W aplikacji oczywiście Sonda, prawie 2 minuty po południu. Pani Anna Golan jest moim gościem. Psycholożka, seksuolożka, psychotraumatolożka. Dzień dobry, kłaniamy się.
1: Dzień dobry.
0: Witam. Dlaczego małżeństwa w Polsce coraz częściej rozwodzą się? Zmienia się obyczajowość? Mamy w tej sprawie więcej odwagi?
1: No, myślę, że tych powodów oczywiście może być sporo i że też ten nasz model związków się zmienia. Czyli tak mówi się teraz o takiej seryjnej monogamii, czyli o tym, że my zawieramy związki na jakby krótszy okres czasu. Może to być oczywiście związane z takim poczuciem czasami złudnym, być może pewnego wyboru. Też z tym, że jakby jest mniejsza presja taka społeczna i ekonomiczna na to, żeby pozostać w związku. I no, nie sposób też nie zauważyć takiej w całej tej sytuacji też strony, że być może my się przestaliśmy godzić na takie związki, które nie są zdrowe. Mm-hmm. Tak? No bo też umówmy się, że jakby to nie chodzi o to, że związek sam w sobie jest wartością, żeby on trwał wtedy, kiedy, nie wiem, jest tam na przykład przemoc psychiczna czy fizyczna w tym związku. Więc być może też mając te warunki, mogąc sobie zapewnić jakieś bezpieczeństwo ekonomiczne, niezależnie od tego, czy jesteśmy w związku, czy nie, jakby mamy trochę większe wymagania odnośnie relacji.
0: Jednocześnie mamy mniejszą skłonność do zawierania małżeństw. Coraz więcej zresztą dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Niektórzy mówią, małżeństwo do szczęścia nie jest potrzebne. Czy to jest efekt tego, że konserwatywne takie postrzeganie związku odchodzi w przeszłość? No pamiętam sprzed 30, 40, 50 lat rozwód bardzo często był po prostu źle postrzegany.
1: No tak, był źle postrzegany teraz i być może nie mieliśmy takiej przestrzeni, żeby zadać sobie pytanie, czy ja chcę mieć dzieci, czy nie chcę, tylko na przykład pytanie, ile? Tak. Teraz jakby mamy więcej modeli dostępnych, ale myślę, że dalej dla sporej części społeczeństwa jednak małżeństwo jest jakimś celem, jakimś takim ważnym celem życiowym. I przy tej rosnącej liczbie rozwodów też chciałabym zwrócić uwagę na to, że to nie oznacza, że jakby rozwód stał się dla nas czymś łatwym. Bo pracując z osobami, które przechodzą też przez kryzysy małżeńskie, czy przechodzą przez rozwody, czy nawet rozstania w związkach nieformalnych, no to zawsze obserwuję i towarzyszę w tym, że to jest olbrzymi stres, że to jest olbrzymia zmiana życiowa i że my nie rozstajemy się tylko z partnerem, ale też z jego rodziną, z naszymi zwyczajami, z jakimiś nadziejami na przyszłość.
0: Często ze znajomymi, prawda? To jest,
1: oczywiście,
0: to jest rodzaj rewolucji. Częściej zdecydowanie rozwodzą się mieszkańcy miast. Na wsi 3-krotnie mniej jest rozwodów. To może świadczyć o takim konserwatywnym podejściu, konserwatywnych zasadach, może by przywiązaniu do nauki kościoła mieszkańców małych miejscowości. Może to także dlatego tak głośno myślę, że w małej wsi ludzie są, no nie są anonimowi, więc większe znaczenie ma to, jak to się powiada, co ludzie powiedzą, prawda?
1: Na pewno to wszystko ma znaczenie, ale też pomyślałam sobie o jeszcze jednym czynniku, to znaczy o tym, że być może w tych mniejszych miejscowościach czy na wsiach taki związek ma większe wsparcie, czyli bliżej są członkowie rodziny, którzy na przykład uczestniczą też w wychowaniu dzieci, z którymi można te dzieci zostawić, jak potrzebujemy pomocy. I być może to wsparcie takie, które ten związek otrzymuje, otrzymuje od członków rodziny, którzy są blisko.
0: Jest po prostu większe.
1: Jest większe i też wspiera relacje.
0: Czy coraz większa liczba rozwodów, pani zdaniem, może mieć wpływ na demografię? Czy rozwiedzeni ludzie mają na przykład mniejszą skłonność do bycia rodzicem?
1: Myślę, że niekoniecznie. To znaczy, może być tak, że jeżeli mają już dzieci z pierwszych związków, tak, i wchodzą w kolejny związek, no to mogą mieć takie poczucie, że tą potrzebę ojcostwa, macierzyństwa mają już zaspokojoną, ale są też osoby, które decydują się na potomstwo w nowym związku. Myślę sobie, że za tą mniejszą liczbą urodzeń raczej mogą stać inne czynniki. I chyba takim najważniejszym jest to, czy nam się rodzina dobrze kojarzy, czy my w tym jakby widzimy jakieś swoje szczęście, tak? I w związku z tym chcemy mieć dzieci. Oczywiście też odkładamy na później to macierzyństwo, jakby... Mhm.
0: Tak, to prawda. To na to wskazują jednoznacznie badania, że Polki rodzą coraz później, tak.
1: Tak, i czasami jakby wtedy też osoby mierzą się z pewną trudnością, tak, że wcale nie jest tak łatwo zajść w ciążę.
0: Anna Golan, psycholożka, seksuolożka, dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze przed 13. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Czy małżeństwo to przeżytek? 510-357-357-8,5 minuty po południu. Czekamy na telefony w aplikacji Sonda. Pan Szymon na antenie. Panie Szymonie, witam. Dzień dobry. Halo.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panu.
2: No, pytanie dotyczyło tego, czy same małżeństwa to przeżytek. Według mnie, no oczywiście nie jest to przeżytek. Małżeństwo mimo wszystko pozostaje fundamentem pod zakładanie rodziny, czyli najważniejszej jednostki społecznej, bez której w zasadzie społeczeństwo popada w pewną anomię. I społeczeństwo się atomizuje, nie ma takiej wspólnoty w narodzie, tutaj prawda, w społeczeństwie.
0: Czyli ta, jak to się niegdyś mawiało, chyba dalej się mawia, podstawowa komórka społeczna jest bardzo ważna, tak?
2: No oczywiście, jednak trzeba tutaj pamiętać o tym, że cały też nasz system emerytalny i tak dalej jest bezpośrednio związany z liczbą urodzeń, a nie oszukujmy się, liczba urodzeń jest związana z liczbą zawieranych małżeństw. I wynika to, z czego wynika ta liczba małżeństw zawieranych małżeństw? Mi się wydaje, że po prostu to chodzi o tutaj kulturę, tak samo z dziećmi. Jakby dostajemy to, co my sobie tutaj sami serwujemy, to, co się promuje w mediach, to, jakie głosy są tutaj w przestrzeni publicznej i tak dalej. I według mnie żadne programy tutaj społeczne, żadne dopłaty, dofinansowania i tak dalej
0: nie pomogą.
2: Niewiele mogą zdziałać, jeśli sama kultura tutaj w kwestii rodziny się nie zmieni.
0: Panie Szymonie, bardzo dziękuję za komentarz. Czy małżeństwo to przeżytek? 510-357-357. Jeszcze pan Robert. Panie Robercie, halo?
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
3: Jeżeli chodzi o małżeństwo, no przeżytek. Co nam ostatnio politycy fundują? Fundują nam pomysł na małżeństwo, gdzie są wszystkie zalety, natomiast nie ma tych, powiedzmy, obowiązków, tych obciążeń, tak? Czyli mamy tak zwany pomysł na związki partnerskie, gdzie dostajemy plusy, a jakby nie mamy tych minusów, tak? Czyli jeżeli wpadnę na pomysł związku małżeńskiego i się rozmyślę, no to wracam do notariusza, przekreślam wszystko i właściwie z dnia na dzień jakby no, problem mam rozwiązany, tak? Natomiast korzystam z absolutnie wszystkich...
0: Wie pan, ale to dotyczy również małżeństw. No też jeżeli nie ma sporu, no to bywa i tak, że rozwód dostaje się na pierwszej rozprawie.
3: Rozwód, znaczy tak, można się oczywiście rozejść powiedzmy w kulturze i we wzajemnym poszanowaniu, to prawda, natomiast ja trochę no, nie rozumiem, dlaczego tworzymy coś, co ma, co wygląda, co jest takim produktem czekoladopodobnym. Wygląda jak czekolada, smakuje jak czekolada, nie jest czekoladą. I to jakby, no, nie do końca rozumiem, po co to jest, bo rzeczywiście, związek małżeński ma swoje wady, tak?
0: Choć, a jakie?
3: No na przykład to, że po takim rozwodzie już nie jest panna i kawaler, tylko jest rozwódka, rozwodnik. Ktoś może mieć na to czułość, ktoś może nie mieć na to czułości, tak?
0: Mhm.
3: Więc jakby tu, to jest ten minus.
0: Sądzi pan, że to może dla niektórych mieć znaczenie, tak?
3: Myślę, że to może dla niektórych mieć znaczenie. No i poza tym, no, pójście do sądu, cała ta przeprawa, nawet, no, powiedzmy, w przypadkach, gdy między małżonkami jest źle, nie jest łatwa. Oczywiście, no, powiedzmy, tu ja się absolutnie zgadzam z panią psycholog.
0: A może to źle ktoś powie, że to nie jest właśnie proste, że to nie jest łatwe, że tak naprawdę to determinuje decyzję o tym, na przykład, żeby się nie rozwodzić. Trudność.
3: To ja mam inny pomysł.
0: A powody życiowe, a powody w domu są.
3: Tak, więc ja myślę, i to też, bo interesuję się trochę tym tematem.
0: Aha.
3: I psychologowie mówią, lepszy jest żaden związek niż kiepski związek.
0: A właśnie.
3: I tu rzeczywiście jest ta rzecz, że młodzi ludzie, ja mam piątkę z przodu. Powiedzmy, my, dla nas związek małżeński to jeszcze z naszego domu, to jest obowiązek, świętość, zaciśnięcie zębów i tak dalej, i tak dalej. Teraz mówią, jak mam wejść w to, to ja nie wchodzę wcale. I to jest bardzo dobry pomysł. Niech wejdą świadomie, niech nie biorą tego związku małżeńskiego, niech nie robią tego, z czego jest trudno się wycofać. Tylko tam znowu to małżeństwo to jest taka umowa, takie przyrzeczenie, tak? Jak ktoś pamięta, co powiedział, tak? I obiecuje, że zrobię wszystko i tak dalej, to jest pewna taka umowa, która w pewien sposób, no, determinuje do tego, żeby zrobić coś więcej niż tylko pójść do sądu, podpisać papier, czy pójść do notariusza, podpisać papier.
0: To
3: tak,
0: z jednej...
3: jest ta ciężka robota, o której mówiła pani psycholog.
0: To z jednej strony, ale przecież często w bardzo młodym wieku, w innych okolicznościach zawieramy małżeństwo, a po latach te strony się zmieniają. W związku z tym te warunki życia, bycia też mocno są różne od tych sprzed 10, 20, 30 lat. Powiedział pan o tym zaciskaniu zębów. Ja pamiętam to przeświadczenie, ten nakaz w zasadzie. To się zmienia. Czy to dobrze, czy źle, państwa zdaniem? 510-357-357. Czy małżeństwo to przeżytek 14,5 minuty po południu? Panie Arkadiuszu, witam pana. Halo?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Nie do końca jestem przekonany, że przeżytek, natomiast tak jak wszystko na świecie ewoluuje, tak samo będą ewoluowały związki i kiedyś inaczej wyglądał świat, dziś też wygląda zupełnie inaczej. Dzieci uczą się od swoich rodziców, obserwują i z różnych powodów, chociaż dla mnie nie do końca zrozumiałe jest to, że kogoś miałoby trzymać trudność pójścia do sądu po rozwód czy do notariusza.
0: Czasami tak bywa, wie pan, no, czasami ludzie uważają, że po prostu nie wypada, prawda? I że trzeba wszystko znosić w imię na przykład właśnie wspomnianej przez pana Roberta małżeńskiej przysięgi.
4: Zgadza się. Dlatego ja myślę, że raczej będzie się to zmieniało, ponieważ zmienia się społeczeństwo. Dzieci żyją, mamy teraz więcej rozwodów, więcej związków nieformalnych. Dzieci to obserwują i powiedzenie, czym
0: przejmują wzorce,
4: to nasiąknie,
0: tak?
4: Oczywiście, to się nie bierze znikąd. Powiem na swoim przykładzie, w tym roku świętowaliśmy z moją żoną 25. rocznicę ślubu. I już jakiś czas temu stwierdziliśmy, że gdybyśmy teraz podejmowali tę decyzję, jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem, naprawdę zgodnym, potrafimy, myślę, że dosyć dobrze opanowaliśmy oboje sztukę kompromisów, która jest dosyć dużą sztuką w małżeństwie i cały czas mamy to uczucie, które trzyma nas za sobą. Natomiast patrząc z dzisiejszego, z perspektywy doświadczenia, które mamy dzisiaj, już będąc osobami po 50, stwierdziliśmy, że gdybyśmy teraz cofnęli się w czasie i mieli podejmować taką decyzję, to bylibyśmy razem, ale nie bylibyśmy małżeństwem.
0: No ciekawe, a dlaczego? Ale dlaczego w zasadzie?
4: Dlatego, że ten papierek z Urzędu Stanu Cywilnego nie zmienił zupełnie niczego poza nazwiskiem mojej żony.
0: Pozdrawiam panie Arkadiuszu, pan Michał. Panie Michale, witam, halo.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Pewnie się gromy na mnie posypią, ale tu sprawa jest moim zdaniem bardzo prosta.
0: Z przyjemnością będę obserwował, jak pan wywróci stolik. Bardzo proszę.
5: My po prostu wychodzimy z Ciemnogrodu. Ludzie są coraz bardziej świadomi, coraz lepiej wykształceni. Proszę zwrócić uwagę na to, kto nam narzucił łączenie się w pary na całe życie. Przecież to nie jest naturalne zjawisko. Są badania naukowe, które potwierdzają, że bardzo niewiele gatunków ptaków
0: człowiek nie jest monogamistą,
5: w stanie,
0: tak?
5: Tak, związać się na całe życie i to jest odpowiedź. Natomiast to Kościół katolicki łączy nas w pary za wszelką cenę i każe sobie coś przysięgać do końca życia, póki śmierć nas nie rozłączy. To nie jest zdrowe i tu jest odpowiedź na dręczące was dzisiaj pytanie. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam pana. 18 minut po południu. Czy małżeństwo to przeżytek? 510-357-357. Przypomnę o aplikacji, tam oczywiście sonda. Proszę zagłosować. Panie Andrzeju, halo?
6: Ojeju, to już ja?
0: Tak, bardzo proszę. Witam pana.
6: Witam, pozdrawiam. Sprawa jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony można o niej rozmawiać pewnie z miesiąc bez przerwy. Ja mogę tak powiedzieć troszkę z własnego doświadczenia, nie jestem rekordzistą, ale już tam 2 lata nam brakuje do 40 w małżeństwie.
0: No to wynik imponujący.
6: Tak, być może. Nie jesteśmy przykładnym małżeństwem, jakimś, który bym postawił za wzór, ale mamy jedną cechę, którą polecam. I której powinni młodzi ludzie być chyba nauczeni. Mhm. Kompromis to jeszcze jest za małe słowo. Dążenie cały czas do udoskonalania, do tego, żeby małżeństwo graniczyło gdzieś tam z ideałem. Mhm. Miałem kiedyś wyobrażenie, że to po prostu dotrzemy się najgorsze pierwsze 10 lat. Nieprawda. Jeśli zależy nam na to, żeby związek był żywy, kochający, szanujący się, to jest wieczna walka, czasami męcząca nawet, ale jak się poddamy...
0: Walka
6: jak tam...
0: albo starania, prawda?
6: No, może lepsze słowo, faktycznie. ale to wtedy ma sens, wtedy się ze sobą czas spędzanie z przymusu.
0: A dlaczego, panie Andrzeju, jeszcze na koniec zapytam, przepraszam, korci, żeby zapytać, co to znaczy, że to nie jest przykładne małżeństwo, nie jest jakimś wzorem?
6: Może jakieś tam to są pomniejsze rzeczy, ale kłócimy się intensywnie.
0: Ale to w wielu związkach występuje.
6: Tak, tylko że te kłótnie jakby na usprawiedliwienie powiem, że one są później jakoś tam konstruktywne i gdzieś tam zawsze staramy się, żeby, biblijnie mówiąc, nie chodzić spać pogniewani.
0: O, to daleki byłbym od określenia, że to nieprzykładne małżeństwo. Właśnie przykładne. A właśnie przykładne. Gorące, dyskutujące, rozmawiające. Czasem
6: wydaje mi się, jeśli mógłbym
0: będące
6: coś podpowiedzieć,
0: w sporze.
6: Mhm. Bo dzisiaj po prostu dla młodych ludzi jest argumentem. Oni zawierają związek, jeśli już to robią, rok, dwa, mamy rozbieżność charakterów i to jest powód, żeby po prostu się rozejść. Ludzie są słabi, zmanipulowani, mają za dużo tak zwanych uciech i nie potrafią walczyć, nie potrafią patrzeć na to perspektywicznie, że małżeństwo czy związek długotrwały równa się, życzę tego wszystkim, dzieci, wnuki, wtedy to koło życia jest tak w pełni zamknięte i życie ma sens, bo jakiekolwiek pieniądze, kariera zawodowa i tak dalej, wszystko można oczywiście osiągnąć, ale jak nie stoimy mocno w rodzinie, to ludzie, kiedy im troszkę już siada tyłek, to czegoś im zaczyna brakować, nie?
0: Pozdrawiam, panie Andrzeju, bardzo dziękuję panu za telefon. Pani Anno, halo? Pani Anno,
7: dzień dobry,
0: witam.
7: Dzień dobry. Ja jako młoda mężatka, bo w zasadzie za kilka dni będziemy mieli pierwszą rocznicę ślubu, pamiętam, jak mój ukochany oświadczył mi się i swoją drogą jest on prawnikiem, to zapytałam się go, jak mógł w dwóch słowach przybliżyć te prawa i obowiązki.
0: Poradził sobie?
7: nie powiedział, żebym sobie sama przeczytała. I faktycznie tak zrobiłam. Wzięłam kodeks rodzinny i opiekuńczy i przeczytałam to, czym jest instytucja małżeńska. Mhm. I powiem Państwu, że jestem wielką fanką tego, jak to jest ujęte w polskim prawie, o równości, o obowiązkach, o tym, jak kodeks mówi o tym, czym jest zdrada, zdrada emocjonalna, zdrada fizyczna partnera. Mhm. I właśnie tym jest dla mnie małżeństwo. Ja nigdy o małżeństwie jako takim nie było to dla mnie żadnym celem ani marzeniem. Zazdrościłam moim rodzicom, którzy poznali się jako 16-latkowie i kochali się i stali się małżeństwem, mieli nas, trójkę swoich dzieci, ale marzyłam właśnie o tym, żeby poznać przyjaciela i w nim się zakochać i zupełnie niespodziewanie tak też mi się udało. Natomiast to małżeństwo dla mnie to jest taka celebracja miłości i każdy może mieć swoją definicję. Mam wiele znajomych, którzy nie są zainteresowani małżeństwem, bo widzieli, że ono może być instytucją, która przytłacza, która właśnie ze względu na jakieś, nie wiem, zobowiązania, czy wobec religii, czy wobec właśnie rodziny, która mówi, a jak to będzie, widzieli swoich rodziców czy najbliższych w sytuacjach, które były no, toksyczne i nie powinny być związkiem. Więc myślę, że każdy ma prawo do tego, żeby mieć taką swoją definicję małżeństwa, a to, czy związek skończy się małżeństwem, czy nie, też nie jest gwarantem tego, czy będziemy mieli dzieci i tak dalej. Wydaje mi się, że polskie prawo ma, przynajmniej na piśmie, w tym cywilnym ujęciu, naprawdę świetną definicję tego, czym małżeństwo jest, a każdy ma prawo do swojej interpretacji.
0: No, ale taki małżonek czy małżonka świadoma praw i obowiązków, no to po prostu skarb. Pozdrawiam pani Anno, dziękuję za telefon.
7: Dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia, pan Roman. Panie Romanie, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry panu.
8: Ja chciałem zauważyć, że najwięcej do powiedzenia na ten temat mają osoby, które już dawno są, że powiem, w związku małżeńskim, są w podeszłym wieku, ale zobaczmy na osoby, których de facto najbardziej to dotyczy, czyli na tą młodzież, która jednak będzie dostarczała tą demografię. I zapytajmy się, co oni potrzebują.
0: Co, tak, oni, bo, co oni o tym sądzą, tak?
8: Co oni sądzą i co oni potrzebują, ponieważ narzucanie na siłę czegoś, żaden kodeks, żadna ustawa, żadne prawo nie zrobi dzieci, tak? Mhm. To zrobią ludzie. Jeżeli ludzie będą się czuli ograniczani, jest teraz nacisk na taką dużą wolność osobistą, wśród młodzieży zwłaszcza. Jeżeli to będzie im zabierane, to jeszcze mniej będzie tych dzieci. Więc idźmy na takim... Troszkę nieprzygotowany jestem do dzisiejszej audycji, bo gdybym miał więcej czasu, bym sprawdził, ale z tego co kojarzę, to Czechy mają większą dzietność od Polski, o wiele większą, a tam oni są społecznie bardziej wyluzowani od takim ogólnie.
0: No na
8: tak
0: pewno
8: mówiąc.
0: Na pewno mniej przywiązani do wiary, prawda?
8: Tak, mniej do wiary i też chyba tam są nawet mniej rozwodów niż w Polsce. Mogę się mylić tutaj, bo to są takie dane, które gdzieś tam po głowie mi przemknęły i nie przygotowałem się. Mhm. Ale no po prostu mówię, tak jak my próbujemy układać życie każdej grupy społecznej, która nas dotyczy lub nie dotyczy, to jest bardzo zła polska cecha. I ja bym chciała, żeby tego było jak najmniej, żeby ci, których to dotyczy, decydowali o sobie. W każdej sferze, nie tylko w sferze małżeństwa.
0: 25 minut po południu. Dziękuję panu. Pani Urszulo, dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, witam.
9: Ja się poczułam wezwana do tablicy, ponieważ w piątek minął tydzień, jak wzięłam ślub ze swoim partnerem, z którym byliśmy 12 lat. Mhm. I teraz może nie byłoby nic dziwnego, oczywiście jesteśmy małżeństwem z recyklingu. Ja mam 57 lat, mąż 49. Mhm. I do tej decyzji dojrzeliśmy, nawet nie dojrzeliśmy, bo nie mówiliśmy, że nigdy się nie pobierzemy, ale to była bardzo mądra, bardzo dojrzała decyzja, która przyszła sama. Bez przymusów, bez jakichś spraw wiary, poczuliśmy, że bardzo tego chcemy. Mhm. Jeżeli wspomnę decyzję sprzed wielu, wielu lat, moje pierwsze małżeństwo, takie mam przemyślenie, to było szaleństwo, wielka miłość, no, która przeszła, minęła i małżeństwo skończyło się bardzo źle i w wielkim bólu. A tutaj ta dojrzałość i te podjęcie decyzji, ono wynika z całkiem innych aspektów w moim takim odczuciu. Mhm. Jest takie spokojne, aczkolwiek powiem panu, niezwykle romantyczna była to chwila. Mhm. Ja doznałam osobiście niezwykłych uniesień. Mąż był niezwykle wzruszony. Aha. Ta cała oprawa, ona była całkiem inna. myśmy się czuli wyjątkowo i dalej się tak czujemy i mam nadzieję, że tak będzie. Aczkolwiek śmieszna sytuacja, wypełniając dokumenty w Urzędzie Miasta, musieliśmy stwierdzić, jakie nazwisko przyjmą nasze ewentualne dzieci. To jeszcze system jest w ogóle nieprzygotowany na małżeństwo w takim wieku. I moja, już podsumowując, nie jest przeżytkiem. Małżeństwo nie jest przeżytkiem dla nas. Dla mnie jest taka moja opinia i niech ich będzie trochę. Mam dwóch synów. Jeden jest szczęśliwym małżonkiem, drugi rozwodnikiem i no nie ma reguł. Ja nie uznaję tego jako przeżytek.
0: Wszystkiego dobrego, pani Urszulo. Tak. Bardzo dziękuję. Wracam do wypowiedzi pana Romana. Miał pan rację, panie Romanie, bo przed chwilą sprawdziłem tak zwany wskaźnik dzietności. Paskudnie to dosyć brzmi. No ale wiadomo, chodzi o liczbę dzieci na kobietę, na jedną kobietę. W Polsce w tej chwili niewiele ponad jeden. W Czechach, a było tam jeszcze lepiej parę lat temu, teraz im troszeczkę spadło, ale nadal w porównaniu z Polską wysoko 1,64. 28 minut po południu. Czy małżeństwo to przeżytek? 510-357-357. Pani Monika z nami. Pani Moniko, halo?
10: Halo, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, pani Moniko.
10: Pani Kubo, na wstępie parafrazuję i mówię od razu, panie Kubo, kocham pana. Od lat. To na początku. Od razu też dodam, że jestem w szczęśliwym związku małżeńskim.
0: To ja mogę odpowiedzieć jak pan Sułek. Cicho, wiem.
10: Cicho, wiem. Jestem prawie 30 lat w małżeństwie. Poznaliśmy się, jak miałam 17 lat. Mąż był 4 lata starszy. Jesteśmy też osobami wierzącymi i tutaj do mojego przedmówcy gdzieś tam któregoś powiem, że Kościół niczego nie narzuca, bo to nadal jest wybór. Kto chce, bierze ślub kościelny, czy z inną religią związany, kto nie chce, nie bierze. I to jest absolutna wolność. Do drugiego przedmówcy jeszcze powiem, że więcej wolności, ja uważam, że bardzo dużo mamy już w kraju wszelakich wolności, jeśli chodzi o ludzi młodych, a mam z nimi kontakt. Oni również wybierają. Jedni są w związkach formalnych, drudzy są w związkach nieformalnych, jedni zawierają śluby cywilne i właśnie w piątek idę na ślub mojej chrześnicy, która ma lat 40 i dopiero wstępuje w związek małżeński, bierze tylko ślub cywilny. Więc uważam, że dowolność jest. Natomiast kryzys, owszem, przeżytek nie. Małżeństwo nie jest przeżytkiem, kryzys jest, dlatego że ludzie nie umieją i nie chcą ze sobą rozmawiać. Chcą po prostu prosto, bez jakichś konfliktów i nie szukają rozwiązań dla tych konfliktów. Nie chcą po prostu rozmawiać, obrażają się, rezygnują szybko. To chyba jest problem ludzi dzisiaj z tego młodszego pokolenia. Ja nie wyobrażam sobie, że kładę się wieczorem do łóżka, nie mogę położyć swojej nogi na nodze męża. Nasze cztery psy również towarzyszą nam każdego dnia. Nie mamy dzieci, bo po prostu ich nie możemy mieć, ale to również nie zepsuło nigdy naszego małżeńskiego, że tak powiem, związku i nie wyobrażam sobie tego, że mogłoby być inaczej. Co do wiary jeszcze, no oczywiście, że ślubowanie przed Bogiem na pewno też jakby obliguje do tego, że jest to najważniejsza osoba w naszym życiu, więc ta przysięga jak najbardziej nas wiąże, jak najbardziej jest dla nas bardzo poważna. Nie jest przeżytkiem i uważam, że w naszym kraju jest to wolność, ale wolność to niedowolność, jak mawiał klasyk. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, proszę nigdy nie znikać z anteny, nigdy przenigdy.
0: Pozdrawiam panią, kłaniam się pan Wojciech. Panie Wojciechu, jeszcze pan, halo?
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam.
11: Jestem pierwszy raz, dodzwoniłem się. Ja chciałem tylko tak powiedzieć na swoim przykładzie szybciutko. Jestem w drugim małżeństwie, pierwszy raz skończyło się rozwodem z przyczyn niezależnych, że tak powiem. I powiem szczerze, że w drugi związek wcale nie chciałem wchodzić małżeński. Z tym, że zostałem jako normalny obywatel wrzucony w coś takiego jak związek partnerski, co spowodowało, że stanąłem z ludźmi w jednym szeregu, z ludźmi, którzy załóżmy no, wolą przedstawicieli swojej płci, że tak powiem dyplomatycznie. I to też spowodowało, że na przykład nie miałem wszystkich możliwości, tak jakbym na przykład coś mi się stało, trafiłbym do szpitala, moja wybranka nie miałaby po prostu wglądu na przykład chociażby w akta medyczne, jak to może zrobić współmałżonek, tak? Więc w tym momencie podjęliśmy decyzję, mając już dzieci, że jednak musimy zalegalizować to. Ale to nie była jakaś wielka miłość, więc tutaj też myślę, że to był dosyć duży, nadal jest dosyć dużym utrudnieniem dla niektórych par.
0: 29 minut do 13.510. 357, 357, czy małżeństwo to przeżytek? Czekamy nadal na Państwa telefony. A na antenie gość pani profesor Katarzyna Waszyńska, psycholożka, seksuolożka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, kłaniamy się.
12: Dzień dobry Państwu.
0: Pani profesor, czy małżeństwo to jest ważna instytucja, jak to się mówi, komórka społeczna? Czy fakt, że ludzie rzadziej zawierają małżeństwa, ma wpływ na funkcjonowanie tego społeczeństwa, na przykład na demografię, czy też jest to z grubsza bez znaczenia?
12: Rzeczywiście teraz obserwujemy szereg zmian związanych z podejściem do małżeństwa, bo jak pokazują statystyki, wiek, w którym zawierane są związki małżeńskie, trochę się zmienia. Parę dekad temu było tak, że osoby w wieku 19, 20, 21 lat, czasami 22, 24 zawierały związki małżeńskie. Pamiętam, jak na przykład studentki się żaliły, że słyszały takie głosy, że jeżeli nie znajdziesz męża na studiach, to już potem będziesz starą panną. Więc to pokazuje, że tak naprawdę głównym celem, wtedy takim społecznym czy normą, było zawieranie związku małżeńskiego, a osoby, które nie zawierały związku małżeńskiego, były traktowane trochę jako osoby, którym się czegoś nie udało, albo nie zrealizowały, albo właśnie zostaniesz starą panną czy starym kawalerem i z reguły to było bardzo negatywnie oceniane. Współcześnie już raczej tego słownictwa nie używamy. My w stosunku do osób, które nie mają związku małżeńskiego, ani związku partnerskiego, ani innej formy związku, używamy singiel i singielka, więc proszę zobaczyć, jak się też podejście zmieniło, czyli emocje wokół tego.
0: Przestaliśmy,
12: jestem singlem, czy jestem...
0: Tak, przestaliśmy stygmatyzować, prawda,
12: oceniać,
0: takich ludzi.
12: Tak, stygmatyzować i oceniać, tak? W związku z czym to powoduje, że też mniej osób czuje taką presję społeczną, nacisk społeczny do tego, żeby wchodzić w związek małżeński, jeżeli to nie jest dla tej osoby ważne.
0: I z jednej strony, a z drugiej większa liczba bossów ma odwagę, żeby się rozwieść.
12: Żeby się rozwieść, bo znowu kiedyś traktowano rozwód jako porażkę życiową, tak? I ludzie doszukiwali się w tym, może coś z nią jest nie tak, może coś z nim jest nie tak, tak? Współcześnie, jak ta liczba rozwodów wzrasta, to też podejście do tych rozwodów, nie chcę powiedzieć, że stało się normą, ale coś w rodzaju statystycznej normy, czyli bardzo często to już jest i chociażby dzieci z takich rodzin, w których rodzice się rozeszli, nie są już stygmatyzowane, jak na przykład parę dekad temu, tak? Bo wtedy się mówiło pochodzenie z rozbitej rodziny. Tak. I wtedy najczęściej w klasie było jedno czy dwoje dzieci czasami, w związku z tym one się czuły inne. Teraz współcześnie jest częściej taka sytuacja, zdarza się, że w klasie jest więcej dzieci z rodzin po rozwodzie niż nie. Nie chcę powiedzieć, że rozwód jest czymś dobrym, bo tu nie chcę powiedzieć, że ta zmiana pokazuje, że rozwód jest czymś dobrym. Natomiast współcześnie rzeczywiście ludzie w związkach szybciej podejmują decyzję o rozwodzie albo o rozstaniu.
0: Tak. Pani profesor, wiadomo, że małżeństwo w Polsce jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną państwa. Mamy to zapisane zresztą w Konstytucji. Niektórzy, moim zdaniem błędnie i na wyrost, interpretują to jako definicję małżeństwa w ogóle. Ale wracając do tej ochrony, może to państwo oferuje słabą ochronę, skoro rośnie liczba rozwodów, a spada liczba zawieranych małżeństw, albo też rodacy tej ochrony po prostu nie doceniają.
12: Warto pomyśleć o tym, że my teraz żyjemy dłużej. W związku z czym te związki i też związki małżeńskie jak gdyby są też dłuższe. Trudniej utrzymać związek w dłuższym czasie. Tak? I rzeczywiście w sytuacji, kiedy łatwiej się rozstać, a życie społeczne, ekonomiczne się troszeczkę zmieniło, bo co powstrzymywało kiedyś przed rozwodem? Sytuacja ekonomiczna. Bardzo często osoby, które myślały o rozwodzie i rozstaniu, nie rozstawały się, ponieważ nie miały gdzie mieszkać. Musiałyby przebywać w tym samym mieszkaniu z osobą, którą się
0: Niektórzy uważają, że współcześnie jest jeszcze silniejsza kotwica w postaci wspólnego kredytu.
12: Tak, no jest coś trochę w tym powiedzeniu, że nikt tak nie spala scala jak kredyt i dzieci. Tak? Tak. I to też pokazują statystyki rozwodowe, że często kryzys, który się pojawia, nie zawsze kończy się rozwodem i to dobrze, no bo w związek wpisane są kryzysy, więc dobrze, żeby para, jeśli chce, jak gdyby umiała sobie poradzić i przechodzić przez te kryzysy, ale często to, o co ja słyszę w gabinecie, to to, że do decyzji o rozwodzie na przykład dojrzewają osoby, które, u których dzieci już są dorosłe, albo które skończyły 18 lat, albo które są już na tyle duże, żeby mogły sobie z tą informacją poradzić i ta logistyka wokół dzieci już nie jest taka potrzebna, bo no, często ale jak przychodzą osoby do gabinetu, przykład, to właśnie o tym mówię.
0: To jest przykład chyba na odpowiedzialność tych ludzi. To znaczy myślę, że raz informacja o decyzji, a dwa taka świadomość, no, że do pewnego momentu dobrze, jeśli to dziecko będzie miało spokój, stabilizację, taki trwały dom, a w momencie, kiedy już powoli będzie stawało na nogi, no to rodzic myśli sobie, no teraz pomyślę o sobie.
12: Z pewnością dla dziecka trwałość, bezpieczeństwo, stałość i dostępność rodziców kochających jest bardzo potrzebna. Natomiast nie, tak zero-jedynkowo nie podeszłabym do tego, co pan mówi, traktując to jako wyraz odpowiedzialności, bo to wiąże się z tym, że jeżeli ktoś podjął decyzję o rozwodzie wcześniej, to znaczy, że jest nieodpowiedzialny. A tutaj takiego znaku równości bym nie postawiła, dlatego że przynajmniej w gabinecie obserwuję bardzo różne związki, w których występuje przemoc, w których występuje uzależnienie i osoby nie chcą się leczyć. Zresztą uzależnienie jest jednym z częstych powodów rozstania. Tak? Jak gdyby najpierw to niezgodność charakterów, potem często zdrada, ale też problemy z alkoholem często, z uzależnieniem. Tak? Więc jeżeli tak naprawdę my do końca z zewnątrz nie wiemy, co się dzieje w danym małżeństwie. Ja często to słyszę z perspektywy gabinetowej, tak? Jakie tam rzeczy się dzieją i czasami to jest kwestia właśnie ochrony siebie i dzieci również.
0: Pani
12: tak?
0: profesor,
12: mówię, że zawsze, ale często tak.
0: A co o małżeństwie sądzą młodzi ludzie w Polsce? To najmłodsze pokolenie, czy zawarcie trwałego związku, zawarcie małżeństwa przestaje być dla młodych pokoleń atrakcyjne? To już nie jest jedyny cel w życiu?
12: Na pewno nie jest to główny cel w życiu. Tak? I na pewno jeśli to jest celem, to jest to przesunięte troszeczkę później. Proszę zobaczyć, że to jest związane też ze zmianami społecznymi, bo jednak takie usamodzielnienie się społeczne współcześnie no, zabiera trochę więcej czasu. Oni też myślą często o tym, że zawarcie związku małżeńskiego będzie dopiero wtedy dobre, kiedy w miarę się usamodzielnie. Tak? Albo kiedy osiągnę jakiś pułap. Czyli jest takie też większe nastawienie trochę na rozwój kariery zawodowej i na rozwój siebie, a później o pomyślenie.
0: No, może...
12: To, co obserwuję z perspektywy gabinetu, to to, że na przykład związki małżeńskie rozpadają się po roku czy po dwóch. Dlatego, że młodzi ludzie często interpretują kryzys jako znak rozstania. Tak? Czyli wiadomo, że po roku czy po dwóch, jak już zaczynamy mieszkać ze sobą, to ten związek wygląda zupełnie inaczej niż często z czasów jeszcze randkowania, spotykania się. I trzeba się spodziewać,
0: no,
12: że
0: tak,
12: ten
0: jest
12: kryzys
0: troszeczkę
12: nastąpi,
0: może
12: tak?
0: Troszkę mniej zazwyczaj jest romantyzmu, a więcej takiej codzienności,
12: prozy
0: prawda?
12: Życia bym powiedziała. Codzienności, prozy tak. życia, tak? W związku też nie pokazujemy się już z tej najlepszej strony, tylko z każdej strony, tak? Jak już mieszkamy ze sobą.
0: Trudniej cokolwiek ukryć, to jest prawda, tak.
12: Ukryć. Tak, w podejściu do porządków, kwestie finansowe, obowiązki domowe, tak, sposób spędzania wolnego czasu, te różnice już bardziej wtedy wychodzą. I to, co przynajmniej teraz też obserwuję, to to, że u tych młodszych osób właśnie jest łatwiej też, ale ze względu często na większe możliwości finansowe, ale też przez to, że nie łączą ich jeszcze kredyty i dzieci, łatwiej traktować kryzys jako krok do rozwodu. Tak,
0: pani,
12: ponieważ nie ma tych innych rzeczy, które scalają.
0: Pani profesor, wrócimy do rozmowy za 10-11 minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Za chwilę telefon od słuchaczy. Profesor Katarzyna Waszyńska, psycholożka związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję. 19 minut do 13. Czy małżeństwo to przeżytek w aplikacji Sonda? My czekamy na telefony. Pani Jagodo, dzień dobry, halo.
13: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
13: Pani profesor właściwie powiedziała prawie wszystko to, co ja już miałam do powiedzenia na ten temat. Zgadzam się z nią w zupełności. Mhm. Więc ja tylko może krótko o sobie. Ja jestem 65 lat, znaczy mam małżeństwo ponad 40 lat i jedyny mąż kochany do końca życia. Na pewno będziemy razem, rozwód na mnie grozi. A mimo to uważam, że małżeństwo to przeżytek. Skoro mamy teraz, akceptujemy bardzo różne formy związków. Z jednej strony ludzie, którzy bez ślubu żyją przez bardzo wiele, wiele lat. Z drugiej strony ludzie, którzy bez ślubu żyją przez wiele lat, ale podobają się i nazywają się mąż, żona, a nawet sobie kupują obrączki. Proszę bardzo. Mhm. I z trzeciej strony ludzie, którzy wiele, wiele rozwodów mają za sobą, tak jakby nie uczyli się na własnych błędach. To znaczy inaczej. Ja nie wierzę, że oni się nie uczą na własnych błędach. Mój ulubiony, wspaniały, kochany aktor Zbyszek Zamachowski. Pan Zbyszek Zamachowski. Przecież ja wiem, on jest za mądry, on wie, że błędy popełni. On po prostu widocznie chciał być tym mężem. Na pewno tacy ludzie mają świadomość, że to nie będzie trwałe, że to może się rozpaść, a jednak wchodzą w to po ileś tam razy w małżeństwa, ponieważ widocznie im na tym zależy. Skoro akceptujemy każdą z tych form, skoro akceptujemy dzieci, które są urodzone
0: Poza małżeństwem. To jaki z tego wniosek? Jaka puenta?
13: To znaczy, że wszystko jest dozwolone, że wcale małżeństwo nie jest czymś lepszym, ważniejszym, co powinno zasługiwać na szczególną ochronę. Najważniejsze, żeby nie krzywdzić drugiej osoby, żeby, że jeżeli się rozstajemy, rozstają ludzie, to żeby jak najmniejsze koszty były tego, zwłaszcza dla innych osób. I tyle. Ja tak jak pan Arkadiusz, tak kiedyś rozmawialiśmy też z mężem, że gdybyśmy teraz brali, gdyby się życie nasze cofnęło, to być może też nie braliśmy ślubu. Dlaczego? A kto wie, czy nie na przekór takim panom jak pan Czarnek czy pan Nawrocki, którzy są przeciwni związkom innym niż małżeńskie. Być może tak zrobilibyśmy, nie wiem.
0: Pozdrawiam pani Jagodo. Pan Marek, panie Marku, a witamy w 357, halo?
14: Halo, halo, czy to już ja?
0: To pan, tak.
14: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, panu.
14: Cieszę się, że się dodzwoniłem. Pierwszy raz w życiu, więc pewnie troszkę będzie trema.
0: No, damy radę, śmiało.
14: Damy radę. Więc tak, od początku. Świetny timing. Trafił pan idealnie z dniem, w którym jest audycja, ponieważ dokładnie 20 lat temu, to jest 19 sierpnia 2006 roku, przysięgałem mojej żonie, że spędzę z nią resztę życia. Także w dniu dzisiejszym mamy 20. rocznicę ślubu naszego.
0: Bardzo gratuluję. Wszystkiego dobrego.
14: Dziękuję. I no, chciałbym też jakby wykorzystując to, że się do pana dodzwoniłem, życzyć mojej żonie, żeby ze mną wytrzymała jeszcze następne 20 lat chociaż. To tak, tak troszkę, troszkę prywaty z mojej strony, a jakby jeśli chodzi o temat audycji, to no, uważam, że jednak nie. No. Bo dlaczego ma być przeżytkiem jakby coś, co nie wiem,
0: co
14: jak
0: dla
14: to
0: tylu
14: powiedzieć.
0: Ludzi jest ważne, cenne, istotne.
14: No dokładnie tak, jakby przeżywanie wspólne czasu, dzielenie się troskami, radościami. No nie wiem, w naszym przypadku akurat no troszkę jakby tych trosk mieliśmy w życiu, bo troszkę się staraliśmy jakby, żeby mieć potomstwo, gdzieś tam po tych 10 latach nam się udało, mamy dwójkę wspaniałych synów. Razem łezkę urodziliśmy, jak się trójka rozpadała. Także no to ja uważam, że to jest jakby no, wspaniały czas. No, co tu dużo mówić?
0: Bardzo dużo pan powiedział. Pozdrawiam pana. Dobrego dnia, panie Marku. A pan Kuba jeszcze. Panie Kubo, dzień dobry, halo.
15: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
15: Chciałem nawiązać do argumentu o tym, że to Kościół katolicki narzuca Polakom małżeństwa monogamiczne i że w ogóle jest jakieś wymysły. Cóż, ewolucyjnie, teoretycznie można powiedzieć, że jesteśmy przystosowani do poligamii. Tutaj mam na myśli małpy bonobo, które są z nami dobrze spokrewnione, które mają podobne męskiej genitalia co on my. I też właśnie mają takie relacje poligamiczne, ale jednak w naszej kulturze uznajemy, że takie relacje monogamiczne są podstawowe, są najlepiej się sprawdzające. I też myślę, że to jest coś, co przetrwało cały czas do naszych czasów i będzie trwać nadal, bo definicja małżeństwa nie jest jedna, ona jest cały czas zmienna, że tak powiem. Kiedyś podchodziliśmy do małżeństw tak rozsądnie, ekonomicznie, że tak powiem. Wtedy właśnie.
0: A dzisiaj nierozsądnie?
15: Myślę, że nadal rozsądnie, ale nie myślimy o posagu. O tym, czy dostaniemy od kogoś krowę, czy tam kurczaki, farmę. Tylko myślimy o tym tak pod kątem miłości. To też widać w młodszych pokoleniach, które celebrują małżeństwa, które są gotowe właśnie wydać dużo pieniędzy, żeby na podróż do innego kraju, do Danii, do Niemiec, żeby wziąć ślub z osobą tej samej płci. To jest też takie, można powiedzieć, że przeciwko tradycji, ale jednak też bardzo z nią zgodne, więc myślę, że to wcale nie jest przeżytek.
0: Pozdrawiam, panie Kubo. Pan Szymon jeszcze. Panie Szymonie, halo?
16: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. To ja tylko powiem, że ja jeszcze nie jestem pełnoletni, więc nie mam doświadczenia zbyt dużego w tej sprawie.
0: Ale bardzo się cieszę z pana telefonu, bo to będzie taki głos, wie pan, młodszego troszkę pokolenia. Bardzo proszę.
16: Tak, tak. Dobrze. W takim razie, no ja tak też krótko powiem, że moim zdaniem, mimo że dużo osób właśnie mojego pokolenia uważa inaczej, to ja mam takie zdanie, że kiedy jednak decyduje się osoba i druga osoba decydują się na małżeństwo, to jednak to małżeństwo raczej jest też z definicji takim związkiem jakby na zawsze. I uważam, że też ludzie powinni być świadomi tego, że jeżeli już chcą być na przykład w małżeństwie, to raczej nie powinni się później rozwodzić, ponieważ no jest to po prostu, obiecali coś sobie i jeżeli na przykład osoby nie są pewne, czy na pewno chcą ten
0: związek do końca życia. Tak, to co wtedy?
16: To wtedy po prostu można po prostu tego ślubu nie brać i żyć w takim związku właśnie nieformalnym.
0: A to może to jest ta motywacja, która powoduje, że tak wiele par żyje w związkach nieformalnych.
16: Bardzo możliwe.
0: Może właśnie strach przed takim ostatecznym powiedzeniem, że do końca życia, prawda?
16: Tak, jasno.
0: Bardzo celne uwagi. Bardzo panu dziękuję i dobrego dnia. Pani Ewa, panie Ewo, dzień dobry, halo.
17: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
17: Ja jestem już 50 lat po ślubie i od razu mówię, że jestem zdania, że małżeństwo w formie obecnej, zwłaszcza to katolickie, to jest czysty przeżytek. Uważam, że wspólne życie ma bardzo wiele zalet, że jest bardzo cenne, ale pod jednym warunkiem, że obie osoby świadomie wybierają i zakres obowiązków, i odpowiedzialności, i mogą się rozwijać obie w tym układzie małżeńskim, pokazując też dzieciom, że jednakowo ważna jest i kobieta, i jednakowo ważny jest mężczyzna. I te role, jakie pełnią, czy w domu, czy na zewnątrz, mogą się zmieniać. A dwa, trzeba uświadamiać młodym, że jest to też instytucja finansowa, finansowo-gospodarcza. I tego też uczyć młodych. I wydaje mi się, że jeżeli młodzi będą świadomi, to nawet
0: to małżeństwo nie zginie.
17: Raczej będą dążyć do małżeństwa, czy cywilne, czy kościelne, ale jeżeli oni mają bardzo niewielkie pojęcie o faktycznym życiu w małżeństwie, no to trudno, ale po pierwszych latach następuje rozczarowanie i rozstanie.
0: No
17: czyli
0: tak, tak się...
17: Wracamy do podstaw. Edukacja, edukacja i edukacja. Dziękuję
0: Rozumiem.
17: Bardzo.
0: Pozdrawiam krótko jeszcze pani Julia. Pani Julio, bardzo proszę, halo.
18: Dzień dobry. Chciałam zwrócić uwagę, że to jest chyba trochę kwestia takiego medialnego dyskursu, bo nie wiem, czy pan
0: zwrócił
18: uwagę...
0: Do telefonu, pani Julio, bardzo proszę.
18: Mówię do telefonu, tak.
0: Teraz
18: pan
0: tak.
18: Mówi, że rozwód, to trzeba mieć odwagę, żeby się rozwieść. Dwa razy już pan to powiedział. Wydaje mi się, że kiedyś może ludzie myśleli, trzeba mieć odwagę, żeby na przykład swój egoizm pokonać, żeby się zastanowić, żeby powalczyć o to małżeństwo, a teraz mówimy, że trzeba mieć rozwagę, żeby się rozwieść. Odwagę, żeby się rozwieść. I myślę, że właśnie to w takiej medialnej atmosferze te rozwody właśnie są tak częste. I że to jest główna przyczyna, tak mi się wydaje. A ja osobiście wierzę, że małżeństwo to nie jest przeżytek.
0: Pani Julio, bardzo dziękuję. Dziękuję za telefon. Dzięki. 9 minut do 13. Czy małżeństwo to przeżytek? Ponownie z nami pani profesor Katarzyna Waszyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, psycholożka, seksuolożka, ponownie pani Anna Golan, psycholożka, seksuolożka, psychotraumatolożka również. Słyszymy się?
19: Słyszymy się.
0: Zacznę od sądy. Na pytanie, czy małżeństwo to przeżytek, uwaga, to może być zaskoczenie. Tak, 37%, nie, aż 63% biorących udział w naszej dzisiejszej sądzie. Pani profesor Katarzyna Waszyńska, czy coraz większa liczba rozwodów, może zbyt śmiała teoria zawarta w pytaniu, ale spróbuję. Czy coraz większa liczba rozwodów może mieć związek z seksualnością Polaków? Że chcemy doświadczać seksualnie, no a wiadomo, że małżeństwo no jednak krępuje, trzyma w pewnych ryzach.
12: Nie sprowadzałabym przyczyn rozwodu do kwestii tylko seksualnych. Oczywiście odnosząc, jest taka teoria Sternberga, która mówi o tym, że małżeństwa tak jakościowo dobrze funkcjonujące to mają takie trzy filary. Bliskość, czyli taka intymność, dzielenie się takimi swoimi ważnymi emocjami, gdzie pomaganie sobie takie emocjonalne, zaangażowanie, czyli współpraca, czyli wzajemna logistyka, czyli pomoc w domu, planowanie wszystkich rzeczy i namiętność, czyli erotyka, czyli właśnie seksualność. Natomiast ludzie różnią się tym, na ile każdy z tych filarów jest ważny w związku małżeńskim. Czyli są osoby, dla których ta seksualność ma istotne znaczenie, a zaangażowanie na przykład mniejsze. I są osoby, dla których ta seksualność ma zupełnie mniejsze znaczenie. To znaczenie tych czynników też różni się, bo gdy mówimy o parze z rocznym stażem, to z reguły ta seksualność jest dużo większa, dużo częstsza i inaczej trochę wygląda niż po 15 latach. Więc pomimo swojego zawodu seksuolożki nie sprowadzałabym tak naprawdę przyczyn rozwodu tylko do kwestii seksualnej, aczkolwiek w gabinecie kwestie seksualne są bardzo często podejmowane, bo zdarza się, że problemy, to trochę uproszczę, ale problemy z życia domowego przenoszą się na problemy seksualne, a problemy seksualne przenoszą się na funkcjonowanie w codzienności.
0: Anna Golan, z badań wynika, że sytuacja materialna, bytowa no, ma ogromny wpływ na przykład na decyzje o dzieciach, na to, kiedy kobiety decydują się na macierzyństwo, a decydują się w Polsce później niż kiedyś. Zastanawiam się ciekawie, jak często rozpad małżeństwa ma związek jednak z sytuacją ekonomiczną par, na ile sytuacja materialna determinuje decyzję o rozwodzie.
1: No jeżeli ma determinować, to pewnie w taki sposób ograniczający, czyli myślę, że nadal zdarza się, że osoba myśli o tym, że być może nie będzie w stanie sobie pozwolić na życie w pojedynkę albo że ono zwyczajnie będzie trudniejsze, więc jeżeli ta ekonomia gdzieś determinuje, no to wtedy, kiedy nas ogranicza. Też zwróciłabym uwagę na to, że mówimy o tym, że kobiety się decydują później na dzieci, ale tak naprawdę to też może oznaczać, że one nie mają partnera, który byłby gotowy mieć dzieci. Że to nie jest taka tylko ich pojedyncza decyzja.
0: Pani profesor Katarzyna Waszyńska, jedna ze słuchaczek zwróciła mi uwagę, no i przyjąłem to jako krytykę, ale pani ma oczywiście prawo. Zwróciła mi uwagę, że używam sformułowania, że trzeba mieć odwagę, żeby się rozstać, rozwieść. Ja może się wytłumaczę. Ma to związek z tym, co obserwowałem wielokrotnie w przeszłości, kiedy to z tych także powodów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli pewnego pewnego kodu społecznego, pewnej kultury, to ten rozwód był bardzo, bardzo źle postrzegany, a nawet często był ukrywany przez rodzinę. No nie był to powód do dumy te jeszcze kilkadziesiąt lat temu, prawda?
12: Tak, tak, z pewnością takie nastawienie do rozwodów się zmieniło, o czym mówiłam wcześniej właśnie, że było to bardziej związane z ostracyzmem społecznym i przypisywaniem jakichś negatywnych ocen.
0: Natomiast a wówczas ja bardzo często właśnie kobietom, które naprawdę miały podstawy do tego, żeby się rozwieść, no właśnie brakowało tej odwagi, ale to było... To był także
12: nawet nie tyle odwagi, co trochę bym powiedziała też możliwości
0: też,
12: ekonomicznych,
0: tak,
12: czy możliwości ale też, wsparcia.
0: Ale też strach przed tym, co ludzie powiedzą, co powie rodzina, co powiedzą sąsiedzi.
12: Oczywiście, że tak, natomiast tu bym była bardzo ostrożna z mówieniem o tym, czy ślub, czy rozwód jest oznaką odwagi, czy spokoju, czy dojrzałości. Ponieważ ludzie wchodzą w związek małżeński czasami też z różnych pobudek. Czasami z lęku przed samotnością w dużej mierze. Tak? Mhm. Więc nie można jednoznacznie powiedzieć, że ślub to jest na pewno dojrzałość, a rozwód niedojrzałość albo odwaga. Bo każdy, tak naprawdę samo wydarzenie nie mówi dużo o nas, bardziej nasze nastawienie do tego wydarzenia. Tak? Mhm. Jak my

0: absolutnie się zgadzam, no zwłaszcza, że jak mówi stare mądre powiedzenie, ludzie są różne, kwadratowe i podłużne. Pani profesor Katarzyna Waszyńska, psycholożka Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Anna Golan, psycholożka, seksuolożka. Dziękuję paniom za spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za poruszenie ważnego tematu.
2: 2,5 minuty do 13:00. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Na naszych zegarach godzina 13:00. Zapraszamy.

Dzień dobry, po raz drugi. Mamy środę, 19 dzień sierpnia. Na słowackiego słońca brak, ale to nie powstrzyma nas, aby szukać energii gdzie indziej. W muzyce, to oczywiste, w tej audycji, ale też dzisiaj w górach, drodzy państwo. Ale spokojnie, bez obaw, nie potrzebują państwo butów trekkingowych, ani nawet żadnych kijków. Wystarczy Radio 357, będziemy opowiadać. To prawie jakby byli państwo w górach. Zapraszamy serdecznie, Julia Nowaczyńska, Justyna Goc i jesteśmy do 16.

A może by opowiedzieć Państwu trochę o tym, co dzisiaj w programie? Turnus górski, czyli kolejny tydzień już przedostatni naszych wakacji radiowych, ale też tych innych, szerokich, ogólnych. Naszym ambasadorem jest oczywiście Mateusz Kuźniewski, no bo któż inny o górach w naszym radiu mógłby opowiadać tak, jak opowiada on. I dzisiaj też połączymy się z Mateuszem po godzinie 14:00, porozmawiamy trochę o jego pasji oczywiście, ale też o tym, jak wybrać i planować górskie trasy w Polsce. No i przede wszystkim, jakie korzyści dla naszego zdrowia daje chodzenie właśnie po górach i czy to jest taka pasja dla każdego, czy niekoniecznie. W drugiej, czy też w trzeciej właściwie godzinie porozmawiamy trochę o wyścigach górskich i o marzeniach z Grzegorzem Rożalskim z Prezentu Marzeń, który jest kierowcą wyścigowym i jako chłopiec marzył o pierwszym samochodzie, generalnie o jakimkolwiek samochodzie, a dzisiaj ściga się właśnie na międzynarodowych trasach, zatem zapraszam, to w trzeciej godzinie. Zajrzymy także do naszego kina Tęcza Zaprzyjaźnionego, no właśnie naszego, już nazywamy to kino naszym kinem. Do końca sierpnia zapraszamy na bezpłatne pokazy pod chmurką i dzisiaj zaprosimy na kolejne 3 seanse, a także z zakurzonej MP3 cykl muzyczny i ciało cover to również w tym programie do godziny 16:00. Można z nami rozmawiać, dyskutować, komunikować się justyna.gocmałpa.radio357.pl bądź aplikacja Radia 357. Tam już pojawiła się sonda, ale o tym za chwilę.

16 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357, w którym rozmawiamy dziś o górach. No właściwie nie dziś, a cały tydzień. I pojawiła się sonda w naszej aplikacji. Co jest ważniejsze w chodzeniu po górach? Wędrówka, widoki, wszystko to, co wydarza się po drodze, czy jednak zdobycie szczytu? Można odpowiadać. Droga czy cel? Jesteśmy bardzo ciekawi odpowiedzi. Wystarczy kliknąć w naszej aplikacji. Tam poniżej zdjęcia Mateusza jest ta sonda i też okienko, aby zostawić wiadomość tekstową, to można na wspomnienia. Może o Państwa ulubionych miejscach w Polsce i na świecie, jeżeli chodzi o góry, i także jakieś takie momenty najważniejsze, a może nie są Państwo zwolennikami gór i chodzenia po górach, to też przyjmujemy takie uwagi. Czekamy.

Diana Ross w Radio 357, a w naszej aplikacji Radio 357 robi się już powolutku tłoczno. Oczywiście o górach, o drodze, o celu. Pan Kasper napisał, że to nie droga, to nie cel, to towarzystwo, nawet jeżeli idę sam. No, to bardzo ładna odpowiedź, ale jednak nie ma jej w sądzie, zatem to przyjmujemy również w wiadomościach, ale jeżeli chodzi o sądę, to tylko droga albo cel. Ja wiem, że dla wszystkich z nas i droga, i cel jest ważna, ale jeżeli musieliby Państwo wybrać tylko jedną opcję, to co to by było? A co do innych wiadomości, to powiem Państwu, że bardzo szeroko jest muzycznie, bo tak, pani Wiola pyta, czy dzisiaj będzie Andrzej Zaucha, bo ja bardzo czekam. Z kolei pan Michał pyta, czy będzie dzisiaj Szanta. I zanim to wszystko jakoś pogodzimy, bo myślę, że to w tej audycji jest możliwe, to najpierw nasza piosenka dnia, Kasabian, Nothing Better Than This.

Dokładnie, Waldek i Patrycja Ferrara. To przed chwilą, a my wciąż czytamy Państwa wiadomości. Bardzo za dzień dziękujemy. Pan Grzegorz pozdrawia nas z Kielc i pisze, że oprócz drogi i celu, bo my dzisiaj przypominam o turnusie górskim, zatem jesteśmy w górach, przynajmniej myślami, przynajmniej większość z nas. Oprócz drogi i celu, pisze pan Grzegorz, ważne jest dla mnie to, ile wysiłku dam od siebie i jak bardzo się zmęczę, mam na myśli takie zdrowe zmęczenie. No ciekawe, okej. Przyjmujemy. Są też zdjęcia z gór, bardzo za nie dziękujemy. Jeżeli chcą Państwo, aby te zdjęcia pojawiły się szerzej, to można je dołączyć na Facebooku. Pod postem jest też zapowiedź audycji Mam Grać. Ja podzieliłam się swoim włoskim zdjęciem. To jest zrobione w Dolomitach, także widoczek ładny. Czekamy także na Państwa wiadomości, zdjęcia. Cóż tam sobie Państwo życzą, ale przede wszystkim proszę zagłosować w sądzie, żebyśmy wiedzieli, no, w którą stronę nas bardziej tutaj gna. Czy właśnie w tę taką wersję góry są po to, aby rozkoszować się drogą, czy góry są po to, aby osiągać cele.

35 minut po godzinie 13, a my mamy już na naszej grupie facebookowej, nie, to jest oficjalny profil Radia 357, Facebook post dedykowany audycji Mam Grać i pan Sebastian, pierwszy odważny wędrowiec, dołączył zdjęcie, piątkowe biuro, Czarna Góra, no przepiękny widok, widać lekkie zmęczenie na pana twarzy, ale też niesamowitą dumę, zatem gratulujemy takiego biura i życzymy jak najczęściej, a państwa zachęcamy, aby przesyłać swoje zdjęcia, wiadomości i głosować w naszej sądzie a propos właśnie gór i wędrówki górskiej. Pozdrowienia i życzenia wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla mojej żony Luizy przesyła pan Franciszek. No to ja, drodzy państwo, sprawdziłam, kto dzisiaj imieniny ma, tak żeby przypomnieć, żeby żadnej wtopy dzisiaj nie popełnić. Zatem tak, pan Alfred, Bolesław, Emilia, Ezekiel, Jan, Juliasz, Julian... Julian Juliusz wyszło jedno imię. Julian Juliusz, Ludwik, Luiza, Magnus, Marian, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty. Zatem jeżeli ktoś z państwa ma wśród znajomych czy bliskich taką oto osobę o takim, a nie innym imieniu, no to proszę coś z tym zrobić.

Con il nastro rosa Lucio Battisti. Tutaj śpiewający przygotowuje się, drodzy Państwo, w tej piosence do ślubu i zastanawia się, co tak naprawdę czeka go w małżeństwie. Zatem dużo niepewności i powtarzające się słowa kisa, czyli kto wie. A to piosenka, która jest ostatnią wspólnie stworzoną z Mogolem. Battisti jest znany z tego, że tworzył z Mogolem, a Mogol to jest taki bardzo słynny, jeżeli ktoś z Państwa by nie znał tego przydomka, jeżeli tak się jeszcze w ogóle mówi, to jest jeden z większych pisarzy tekstów właśnie piosenek włoskich. W poniedziałek obchodził 90. urodziny i włoskie media podsumowywały, ile tych piosenek powstało, ile tekstów do piosenek. I drodzy Państwo, to jest 1776 tekstów. Czy ktoś to sobie w ogóle wyobraża? 90 lat i tyle tekstów, a pisał dla największych, dla Miny, dla Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Fabrizio De André i tak można by było jeszcze wymieniać, ale najczęściej współpracował właśnie z Battistim. Jestem też ciekawa, jeżeli ktoś z Państwa pierwszy raz usłyszał to nazwisko i ten głos i generalnie z włoską muzyką spotyka się nie tak często, czy to jest coś, co w ogóle do Państwa przemawia, czy niekoniecznie. Będę wdzięczna za odpowiedzi.

Za 6 minut godzina 14. Zanim, drodzy Państwo, do gór sobie powrócimy, to jeszcze Lucio Battisti i Państwa wiadomości. Bardzo za nie dziękuję, bo to naprawdę bardzo cenne i ciekawe Państwa spostrzeżenia, szczególnie kiedy ktoś słucha po raz pierwszy. Pan Kamil słucha, w sensie usłyszał ten głos po raz pierwszy. Pan Kamil napisał o tym, że Lucio i jego głos poznał poprzez utwór w filmie La Scuola Cattolica. Uwielbiam tego artystę. Dla mnie to włoski Czesław Niemen. Filmu jeszcze nie widziałam, ale wiem, że to jest bardzo trudny dokument, zatem jest na mojej liście, ale tak troszeczkę czekam na dobry moment, żeby to zobaczyć. A co do porównania z Czesławem Niemenem, no jest to bardzo ciekawe. Jeszcze nie czuję tego tak dobrze, ale jest to ciekawe porównanie.

0: mam grać?
1: Wszystko się zgadza, na naszych zegarach godzina 14, zatem kontynuujemy, to będzie druga godzina tejże audycji.

Dzień dobry, po raz drugi. Słuchają Państwo audycji Mam Grać. Za sterami wciąż Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Justyna Goc. Dziękujemy, że są Państwo z nami. Jesteśmy do godziny 16, także proszę, proszę jeszcze się nie wyłączać, proszę się za to włączyć do naszej sondy, ponieważ pytanie brzmi, czy droga, czy cel? A mowa oczywiście o górach, o wędrowaniu po górach i zastanawiamy się, co jest dla Państwa najważniejsze w wędrowaniu. Te widoki, rozmowy, zmęczenie, kolejne kilometry, towarzystwo właśnie. Czy jednak liczy się przede wszystkim ten moment, kiedy stajemy na szczycie i możemy powiedzieć udało się i pewnie zrobić zdjęcie. A propos zdjęcia, to bardzo dziękujemy za te nadesłane. Można zerknąć na kilka na naszym Facebooku Radia 357. No właśnie, zrobiło się troszkę filozoficznie, czy droga, czy cel i zaraz będziemy cytować Państwa odpowiedzi.

Maja Kleszcz i Sny kolorowe, a u nas zrobiło się trochę filozoficznie, to dlatego, że pytanie do dzisiejszej sondy chyba trochę wymusza na nas zastanowienie się, o co chodzi w podróży, no właśnie, w podróży, w wędrówce, może i w życiu, czy chodzi o drogę, czy chodzi o cel. Państwo odpowiadają, piszą też Państwo, pan Marcin na przykład, że z wiekiem przewartościowałem swoje podejście do gór. Dziś wiem, że najważniejsze nie jest dla mnie zdobycie góry, lecz sama droga. To, czym nasiąkam podczas wędrówki, daje mi siłę i motywację dociągnięć do osiągania celów w codziennym życiu. Pani Beata napisała, że pozdrawia z Węgorzewa, urodzona w górach, obecnie mieszka na Mazurach, ale w górach zawsze fascynuje mnie droga. I jeszcze pan Jarek, coś mi tu uciekło, ta złośliwość rzeczy martwych. Pan Jarek napisał, na górze, czy też na górę wchodzi się, żeby zobaczyć, jak pięknie jest tam w dole, skąd przyszliśmy. No czyż to nie piękne? Za chwilę zapytamy Mateusza Kuźniewskiego, co on na to?

0: Turnus górski.
1: A na łączach z nami ambasador tego turnusu, Mateusz Kuźniewski, zapowiadany. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: A w jakiej ładnej jakości, pomimo tego, że z daleka, bo z Poznania, prawda? Łączysz się?
2: Tak, tak, tak. Z mojego maleńkiego studia pod Poznaniem.
1: Przepięknie. Słuchaj, zastanawiam się, bo właściwie chyba nigdy cię o to nie zapytałam. Czy ty tak od zawsze z tą miłością do gór, bo ty jesteś tak chłopak z nizin przecież, prawda? Czy się mylę?
2: Ubolewam całe życie. Moim zdaniem to jakiś życiowy pech, że ja się na nizinach urodziłem, bo powinienem urodzić się w górach, ale tak, tak, tak. To właściwie od zawsze, od dziecka. Odkąd pierwszy raz z rodzicami pojechałem w góry, mając kilkanaście lat, no to już tak wsiąkłem. Zresztą opowiadałem o tym Krystianowi w ranku, że
1: ach,
2: to był taki
1: moment,
2: taka wyprawa w Tatry, która spowodowała, że już zawsze jeżdżę i naprawdę to uwielbiam.
1: No ale właśnie dlaczego to uwielbiasz? Tak troszeczkę tutaj, wiesz, pójdę w reportażową stronę. Właściwie co ci to daje? Co sprawia, że wracasz tam non-stop? Właściwie jak nie jesteś w radiu w Poznaniu, to w górach prawdopodobnie.
2: Albo w skałkach ewentualnie, gdzieś w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej też się wspinając. Wiesz co, no kiedyś zadano to pytanie zdobywcom Everestu, dlaczego oni tam chodzą? I odpowiedź z ich strony zawsze jest prosta, czyli because it's there. Dlatego, że ten Everest tam jest. Natomiast czemu ja jeżdżę w góry? Wiesz co, chyba z takiej czystej ciekawości. No myślałem sobie o tym, co dobre jest w ogóle pytanie. I rzeczywiście jest coś w tym, że ja po prostu lubię patrzeć na świat z góry, to po pierwsze, a po drugie to wynika z jakiej ciekawości, że jeżeli ja jestem gdzieś niżej i widzę w zasięgu wzroku punkt wyższy, to mnie zawsze interesuje, jaki widok stamtąd się rozpościera. Więc jeżeli już sobie tak filozoficznie tutaj dyskutujemy, no to zawsze mam tak, że po prostu próbuję się wdrapać jak najwyżej i zobaczyć, jaki stamtąd widok jest. A zatem to chyba w tę stronę idzie i to chyba zawsze było właśnie coś takiego.
1: To jest bardziej kwestia głowy, kwestia jakiejś pewnie też takiej, nie chcę powiedzieć mentalności, ale tego, co tam nam daje właśnie pod kątem jakiejś medytacji też pewnie. A co jeżeli chodzi o takie czyste, proste fakty zdrowotne dla naszego ciała, tak naukowo? Czy ty sobie na pewno wiesz, na pewno czytałeś o tym nieraz, co zyskujemy chodząc po górach?
2: Wiesz co, no zyskujemy przede wszystkim aktywność fizyczną, a państwo doskonale wiedzą, że już czasami niezależnie od tego, jaka ta aktywność jest, no to ważne, że jest w dzisiejszych czasach, kiedy nie ruszamy się za dużo, a już tak przechodząc do konkretów, no to przede wszystkim wzmacniamy nasze mięśnie, no i to są przede wszystkim mięśnie nóg, no bo one pracują bardzo intensywnie, czy uda, czy łydki, również pośladki, do tego też mięśnie głębokie tutaj wchodzą w grę, czy brzucha, czy pleców również.
1: Też rzadko używane.
2: A zatem warto, choć na początku jest ciężko przez to, ale docelowo warto. Lepsza kondycja naszego serca, to też takie są oczywistości właściwie, ale
1: bardzo
2: dobrze,
1: istotne. Mów o nich, mów, bo to wiesz, takie oczywistości,
2: proszę,
1: ale zapominamy.
2: Spalanie kalorii, ja nie znam tych przeliczników, ale podejrzewam, że jak państwo sobie zrobią taką solidną wyprawę w góry, no to będzie lepsze niż jakikolwiek trening biegowy, no bo taki ciągły, długi wysiłek, no to jest idealny na spalanie kalorii, a jeszcze jeżeli opanujemy pracę serca i to nie będzie zbyt intensywny wysiłek, ale właśnie będzie bardzo długo w czasie się rozkładał, no to wtedy na spalanie kalorii jest absolutnie idealne. Wzmacniamy stawy, także generalnie takie bardzo ogólne, ale istotne. Mhm. Istotne rzeczywiście sprawy, nad którymi warto pracować w każdym wieku, tutaj podkreślam, niezależnie od tego, czy jesteśmy młodzi, czy w średnim wieku, czy trochę starsi. No i dochodzi jeszcze, moim zdaniem, ta najważniejsza rzecz, a mianowicie dbanie o równowagę psychiczną. I szczerze mówiąc, ja zawsze mówię trochę o tym, że góry, przynajmniej dla mnie, są takim balsamem na duszę i po prostu jak czasami dłużej tam nie jestem, no to ta moja dusza już się domaga, żeby wrócić w góry. Właśnie dla tych widoków, dla tej ciszy, albo szumu wiatru. Tak też pamiętajmy o tym, że w Polsce mamy dość gęste zabudowania, wszędzie właściwie. I właściwie poza parkami narodowymi to właśnie góry są takimi miejscami, gdzie możemy dłużej iść i nie spotkać na przykład żadnych zabudowań, albo są to jakieś pojedyncze budynki typu górskie schroniska. A zatem jeżeli chcemy się znaleźć naprawdę w naturze i chłonąć tę naturę, no to nie ma ku temu lepszego miejsca niż góry, moim zdaniem. A zatem ta bliskość natury, ta dbanie o równowagę psychiczną, ten balsam dla duszy, no to wszystko gra i dla mnie jest niezwykle, niezwykle istotne.
1: No dobrze, czujemy się przekonani, ja tak odpowiem tutaj w imieniu naszych słuchaczy i słuchaczek.
2: No, mam nadzieję.
1: Ale teraz wiesz, jak wybrać dobrą trasę, tak żeby rzeczywiście to wszystko, o czym mówisz, było faktem, tak? Czyli idziemy i nie wędrujemy z grupami ludzi i po prostu przemęczeni, tylko właśnie trafiamy na jakąś taką trasę może unikalną, może spokojniejszą, taką, jak zaczynamy szczególnie, to taką, żeby się też nie zrazić, nie?
2: Wiesz co, to jak ze wszystkim, no, nie porywajmy się od razu na rysy, czy na tatrzańskie dwutysięczniki, czy na wysokie szczyty. Zacznijmy tak delikatnie. I to nawet nie tylko w sytuacjach, kiedy rzeczywiście pierwszy raz jedziemy w góry, ale czasami, jeżeli dłużej nas w tych górach nie było, no to warto zrobić coś na rozruch, no bo na początek organizm trochę się buntuje i mówi: halo, halo, kolego, co ty mi tutaj fundujesz? Co to za marsz pod górkę? A zatem warto zaczynać lżej, a zatem, no, ja polecam na początek nawet jakieś dolinki, również tatrzańskie, czy Chochołowska, czy Kościeliska, te popularne miejsca, czy trasa na Morskie Oko. To wszystko są bardzo łatwe szlaki, ale czasami warto poszukać też miejsc trochę bardziej nieliniowych, dlatego że po prostu znajdziemy tam mniej ludzi, choć dzisiaj oczywiście, szczególnie latem, jest to trudno, dlatego polecam wyjazdy jesienią w góry, bo tam wtedy jeszcze nie spadł śnieg, a jest dużo spokojniej i dużo mniej ludzi. No i wtedy można pokusić się o trochę inne pasma niż te najbardziej popularne. Odsyłam Państwa na przykład w bardzo dziki, fantastyczny Beskid Niski. Tam naprawdę bardzo długo można iść i nie spotkać żadnego człowieka. Pewnie też jesienią Bieszczady nie są aż tak wydeptane jak latem. Wiemy, że to już nie są tak dzikie góry jak kiedyś, ale cały czas,
1: ale
2: warto je odwiedzić.
1: Tak.
2: Mi siłą rzeczy, z racji tego mojego poznania, no to zawsze było bliżej w te zachodnie rejony Polski i w góry właśnie w tej części kraju, więc no, na przykład jeżeli jesteśmy w Karkonoszach, no to może jednak Izery, a nie Karkonosze, szczególnie że one są dużo przyjemniejsze pod tym względem, że nie ma takich podejść, nie ma takich przewyższeń, a można dostrzec też piękne widoki, no i przede wszystkim poczuć ten klimat gór, który jest najważniejszy, a Hala Izerska to jest w ogóle jedno z moich ulubionych miejsc w polskich górach, mimo że nie rozpościerają się dookoła jakieś bardzo wysokie szczyty, ale proszę kiedyś tam się przejechać i zobaczyć, jak Hala Izerska wygląda, a już obserwowanie gwiazd na Hali Izerskiej w nocy, jeżeli zdecydujemy się przenocować na przykład w Chatce Górzystów, to jest rewelacyjna sprawa. No, a zatem świetnie. Przede wszystkim zaczynać, jak ze wszystkim, prawda? No, jeżeli wsiadamy pierwszy raz na rower, no to nie robimy od razu 100 kilometrów, tylko ruszamy i sprawdzamy, jak się na tym rowerze czujemy. No to schodzeniem po górach jest dokładnie tak samo. Warto zaczynać troszeczkę spokojniej i z czasem się rozwijać. A zatem zaczynamy od niższych szczytów, a możemy skończyć całkiem, całkiem wysoko. Tak zresztą moja przygoda z górami wyglądała, no bo zaczynałem od tych szczytów niższych, a dzisiaj już czasami zdarza mi się zajrzeć trochę wyżej.
1: Próbuję ci przerwać, próbuję zakończyć, ale nie dlatego, że nie mówisz ciekawych rzeczy, wręcz przeciwnie. Im dłużej opowiadasz, tym bardziej wywracasz moje plany urlopowe, bo właściwie myślałam, że wrześniowy urlop już jest taki dopięty, wiadomo gdzie, wiadomo co, wiadomo jak, ale nie, no teraz te góry trochę kuszą.
2: Dobra, jak to do Włoch, to Dolomity.
1: No, no właśnie, wszystko pięknie się łączy. Zdjęcie właśnie, jeżeli chodzi o Dolomity, załączone na Facebooku radiowym 357, także proszę zerknąć na Dolomity, ale tam można wracać i wracać, więc no zobaczymy, jak to będzie we wrześniu. Na koniec pytanie do ciebie z naszej sondy. Możesz wybrać tylko jedno, cel czy droga? Co jest ważniejsze w twojej wędrówce zazwyczaj?
2: Mimo wszystko droga, choć moim zdaniem obie rzeczy, no bo zazwyczaj tej drogi nie ma bez celu, a celu nie ma bez drogi, więc te dwie rzeczy nie mogą bez siebie istnieć, ale jeżeli miałbym wybrać, no to droga zawsze ważniejsza.
1: Mateusz Kuźniewski, nasz ambasador turnusu górskiego. Drogi Mateuszu, mam dla ciebie prezent, oczywiście taki na miarę moich możliwości, bo Arctic Monkeys chyba lubisz, prawda?
2: No, co nieco przypadam, powiedzmy tak. Jasne, bardzo lubię, dziękuję.
1: Dobrego dnia.

To nie była pierwsza wyprawa w góry, to nie była najwyższa góra, na którą wchodziłam, ale wspomnienia są niesamowite. Weszliśmy na Feryczaty, Bieszczady, usiadłam na szczycie, skierowałam twarz do słońca, zamknęłam oczy, poczułam ciepły wiatr na twarzy i ogromny spokój, wspaniała cisza. Teraz po kilkunastu latach, jak chcę się wyciszyć, to zamykam oczy i znowu czuję to ciepło, ten wiatr i tę niesamowitą ciszę. Cudowne uczucie. Napisała do nas pani Wiola, bardzo za tę wiadomość dziękuję, dziękujemy za wszystko. Wszystkie nadesłane wiadomości, zdjęcia, a także za to, że głosują Państwo w sądzie, bo dzisiaj musimy zdecydować, co jest ważniejsze w naszej wędrówce górskiej, czy cel, czy może droga.

36 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357 i to chyba dobry moment, aby zerknąć na płytę tygodnia. Jungle wrócili z nowym albumem zatytułowanym Sunshine i to będzie piosenka z tego właśnie utworu, albumu, a ten album jest naszą płytą tygodnia.

42. Tak, 43 minuty po godzinie 14. Słuchają Państwo wciąż audycji Mam Grać, a my wciąż czytamy Państwa wiadomości tekstowe, ale też inne wiadomości, bo to i na Instagramie, i na Facebooku, i właśnie poprzez mail justyna.goc@radio357.pl. Przez chwilę Włochy zdominowały nam te dyskusje, ponieważ w rozmowie z Mateuszem pojawiły się Dolomity. Pani Magda wysłała zdjęcia, co prawda pisze z zeszłego roku, bo w tym dopiero we wrześniu dorzucam zdjęcia, to są Dolomity. I jeszcze też pani Magdalena II, że tak panią nazwę, bo tutaj mamy powtórzenie imion, pyta, czy można prosić o polecajki, gdzie najlepiej wybrać się w Dolomity, by uniknąć tłumu turystów, a jednocześnie poczuć potęgę tych gór. No to dajmy sobie pani Magdo chwilkę, ja pomyślę, państwo pomyślą i zaraz coś tutaj wspólnie polecimy. Jakieś miejsce, tylko żeby nie było tak, że potem wszyscy tam pojedziemy i jednak to będą tłumy. No ale poczekajmy chwilę.

0: Jednak mądrość grupowa to jest mądrość grupowa. Już Państwo ratują Panią Magdę, która pyta o niezatłoczone miejsca w Dolomitach. No właśnie, to teraz tak. Mamy dwie nazwy pojawiają się najczęściej. Val Canail i Parco Naturale Pues Odle, ale to też nie wszystkie ścieżki. Jeżeli chodzi o moje zdjęcie, bo tutaj też padło pytanie, zdjęcie z Facebooka Radio 357, to jeżeli się nie mylę, to okolice Santa Maddalena, ale Santa Maddalena to takie dość turystyczne miejsce, ale znowu, to było późną jesienią i naprawdę to było bardzo miłe doznanie, zatem to kwestia zawsze i czasu i momentu, także proszę szukać, ale to może jakoś Pani podpowie. Tymczasem, drodzy Państwo, jesteśmy w drugiej godzinie tejże audycji, to jest chyba idealny czas na to, aby sprawdzić, co tam w pierwszym cyklu muzycznym.
1: Z zakurzonej MP3-ki.

czyli taki moment w ciągu tej audycji, kiedy zerkamy na utwory dawno niesłyszane przez nas, dawno nieodtwarzane, przynajmniej tak też Państwo deklarują, właśnie zapomniane często z naszych odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów. No i dzisiaj, drodzy Państwo, to jest taka oto podróż.

Zawsze przy tym kąciku muzycznym martwię się o wszystkich z Państwa, którzy pracują w jakichś takich miejscach publicznych, typu urzędy, sklepy i tak dalej, że przychodzą kontrahenci, przychodzą klienci, a Państwo takie cuda w głośnikach. Ale cóż, no to tak jednorazowo, mam nadzieję, że uśmiech się pojawił, to oczywiście Paradiso i Bailando w wersji takiej, jaką Państwo usłyszeli, bo tych wersji jest mnóstwo. I to był kącik zakurzonej MP3, zatem sięgamy do tego, czego niby już nie słuchamy na co dzień, ale jakoś tak patrząc, przynajmniej tak wiedzą Państwo, ja patrzyłam na to, co się dzieje w realizatorce i tam bez nazwisk, proszę sprawdzić, kto dzisiaj realizuje audycję, to było tańczone, było tu ptane, także chyba się przyjął.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Tymczasem po... Jakoś nie mogę przyzwyczaić się do tego dżingla. Piękny. 2 minuty po godzinie 15:00.

Dzień dobry, po raz trzeci dzisiaj. Słuchają Państwo audycji Mam Grać, trzeciej oto godziny, która się rozpoczęła. Jesteśmy jeszcze do 16, mówię jesteśmy, bo jest Julia Nowaczyńska, Justyna Goz przed mikrofonem. Tak, i cóż jeszcze? W tej godzinie, drodzy Państwo, kącik muzyczny Ciao Cover, zatem myślę, że warto czekać. Będzie to, no, będzie to dobre. Będzie też rozmowa z panem Grzegorzem Rożalskim z Prezentu Marzeń o jego marzeniu, o osobistej historii, także też warto czekać. I cóż jeszcze? Szanta czy Andrzej Zaucha? Takie oto tutaj zapytania przyszły. Zastanawiam się, czy to można połączyć, ale to poczekajmy jeszcze chwilę.

Bee Gees w Radiu 357, a ja ucinam wszystkie spekulacje, jakoby Andrzej Zaucha śpiewał kiedyś szanty, bo tak też można było wywnioskować z mojej wcześniejszej wiadomości. Nie, nie, nie. Chodziło mi o to, że być może znajdziemy miejsce i dla niego, i dla jakiejś jednej małej szanty. No to zacznijmy od niego.

Andrzej Zaucha i Jamble. Muszę mieć dziewczynę. To, drodzy Państwo, odpowiedź na pytanie i prośbę od pani Wioli o to, czy może się dzisiaj pojawić Andrzej Zaucha. Oczywiście, że może, jak najbardziej. I też było pytanie o Szantę. A to dlatego, że przypomnę, 2 tygodnie temu to chyba już było turnus mazurski, gdzie no tak się wydarzyło, że tę Szantę zagraliśmy. I od tego czasu mam wrażenie, że Państwu się chyba spodobało. Coś tam w Państwu uruchomiło, bo to pytanie o Szantę pojawia się już w tamtym tygodniu było i dzisiaj jest i to tak nie raz, nie dwa, a kilka razy, zatem zrobimy coś dla Państwa, dlaczego nie? Tylko wcześniej pozdrowimy panią Anię i panią Asię z działu muzycznego biblioteki, gdzie przed chwilą, czyli chwilkę wcześniej, wybrzmiało Bailando. Było to cudne wspomnieniowo, ale ucieszyłyśmy się, że nikt nas w tej chwili nie odwiedził. To jest, gdzie to jest? Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim. Pozdrawiamy panie. No i mamy nadzieję, że teraz też nikogo nie ma.

Ciekawe, czy ktoś z Państwa jest teraz w górach i słuchał właśnie szanty gdzieś na wzgórzu. Proszę dać znać. To było? Bitwa mechanicy szanty. No tak, chciałabym powiedzieć, że to koniec już tego typu historii, czyli trochę takich niezapowiedzianych, nieco... Chciałabym powiedzieć odstających, ale jakoś czuję, że ta szanta się dzisiaj tutaj pięknie wkomponowała w ten zestaw muzyczny. Chciałabym powiedzieć, że to koniec tego typu historii, ale nie. Jeszcze kącik muzyczny Ciao Cover przed nami i tam też niezły hit po włosku będzie, zatem naprawdę warto czekać.

20 minut po godzinie 15. Pozdrowienia płyną, pozdrowienia żony Beci z ekipą, która akurat pływa w Chorwacji, od męża Bujaka. Pozdrawiamy panią Becię z ekipą. Tam proszę, proszę łapać dobrze wiatr. Mam nadzieję, że Szanta w tym pomogła. A teraz, drodzy państwo, kierujemy się w stronę marzeń i rozmowy z zapowiadanym Grzegorzem Rożarskim z Prezentu Marzeń, który jest kierowcą wyścigowym, ale nie od początku, nie od razu tak też się wydarzyło. O tym, jak to wyglądało, opowie za chwilę, bo za chwilę do nas dołączy.

0: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
1: A w naszym studiu zapowiadany już Grzegorz Rożalski z Prezentu Marzeń. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: W tamtym tygodniu rozmawialiśmy o marzeniach, o prezentach, tak bardzo ogólnie, a dzisiaj chciałabym zapytać bardziej osobiście, ponieważ był pan chłopcem marzącym najpierw o samochodzie po prostu?
2: Tak, dokładnie tak było.
1: A później dzisiaj kierowca wyścigowy, profesjonalny.
2: Co było spełnieniem moich marzeń, ale ta ścieżka była bardzo trudna. Zdobyłem tytuł mistrza Europy w klasie pierwszej jako pierwszy Polak i zdobyłem tytuł best performer, czyli dla najlepszego kierowcy sezonu. Dziś mówimy o sukcesach, o tym, że świetnie, że udało mi się to, ale tak naprawdę w mojej opinii to nie sukcesy budują, tylko porażki. To z porażek wyciągamy najwięcej wartości i na bazie porażek stajemy się coraz lepsi. Dlatego zawsze jak tłumaczę młodym osobom, które do mnie przychodzą, często na zawodach, pytają się, jaka była ta ścieżka. Mówię, ta ścieżka była bardzo trudna, ponieważ już w pierwszym wyścigu we Francji na plamie oleju, którą zostawił samochód, miałem wypadek, uderzyłem w skałę, pękł mi krąg. No i mój inżynier mówi, no to co, koniec, już nie pojedziemy. Ja pamiętam, mówię, Marcin, żebyś miał mnie wózkiem zawieźć do tego samochodu, dokończymy te mistrzostwa. Więc tak naprawdę w motorsporcie talent ma duże znaczenie, ale to konsekwencja jest kluczem i nie poddawanie się. Jeżeli upadliśmy, musimy za każdym razem wstać silniejsi. I tu taką anegdotę jeszcze wtrącę. Pamiętam, jak pojechaliśmy na wyścig Santursane do Szwajcarii. Niesamowity wyścig, średniej prędkości powyżej 170 na godzinę. Trasa kręta przez las, niesamowite przejazdy. I podszedł do mnie na początku redaktor i zapytał mnie tak. Wygrałeś w Polsce Limanową, ale czy teraz myślisz, że wygrasz Szwajcarię? Ja mu powiedziałem, tak, myślę, że wygram Szwajcarię. On tak na mnie spojrzał i mówi, no ale wiesz, nasi zawodnicy, z którymi rywalizujesz, są już tutaj ileś lat. Oni to znają dużo lepiej od ciebie. Ja mu wytłumaczyłem, tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale musisz zrozumieć, że jako zawodnik ja nie jestem w stanie przed zawodami dopuścić do mojej głowy porażki, bo jeżeli ja dopuszczę, że przegram albo być może przegram, to ja już nie włożę takiego serca w ten wyścig, żeby wygrać. I on na początku był lekko obrażony, bo tak wydawało mu się, że to pysznie powiedziałem, ale tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o psychologię podejścia do tego.
1: Czyli to jest w ogóle klucz podejścia do marzeń, bo my dzisiaj rozmawiamy o wyścigach, ale myślę szerzej, jeżeli ktoś słucha nas, kto ma jakieś wielkie marzenie, bo te pana marzenia, które dzisiaj są rzeczywistością, były i są wielkie, to jest właśnie konsekwencja, czy to jest właśnie to myślenie i niedopuszczanie porażki, a z drugiej strony, co jeżeli te porażki się pojawiają i w pewnym momencie sobie z nimi nie radzimy?
2: To znaczy porażki są naturalną rzeczą. Ja jako młody zawodnik, pamiętam prezes Automobil Klubu Chełmskiego, jeszcze wtedy podszedł do mnie i powiedział mi tak, Grzesiek, najpierw naucz się przegrywać, przegrywaj coraz lepiej, a wygrane przyjdą same. I to jest takie moje motto życiowe, które mi towarzyszy. Zawsze są porażki. Wygrywa ten, który jest najbardziej konsekwentny i ten, który się nie poddaje. Więc to jest taki mój przekaz zawsze do młodych zawodników. Nie zawsze będzie wspaniale, nie zawsze będziecie na podium, nie zawsze wygracie. Często zakończycie wyścig bądź jakąkolwiek swoją przygodę ze sportem, bądź nawet z pracą, bo tak naprawdę jedno odpowiada drugiemu. To z każdej porażki musimy wyciągnąć wnioski i konsekwentnie je wdrażać.
1: Podoba mi się to sformułowanie przegrywaj jak najlepiej, co się za nim kryje?
2: Kryje się to, że każda porażka musi nas budować, więc jeżeli przegrałem, ja nie zamykam się w sobie, nie siedzę, nie płaczę.
1: Ale pierwszy moment jest jakiejś złości, rozczarowania.
2: Rozgoryczenie zawsze towarzyszy, ale po tym rozgoryczeniu musimy siąść, przeanalizować naszą jazdę, w moim przypadku przeanalizować jazdę, znaleźć problemy, wymyśleć, w jaki sposób możemy z tego wyjść, w jaki sposób możemy zrobić coś lepiej. I mimo, że zrobimy jeden krok i przegramy kolejny raz, to musimy zrobić kolejny krok, kolejny, bo kariera do bycia, no nie wiem, sportowcem na wysokim poziomie, to jest droga bardzo wyboista, bardzo kamienista. Potkniemy się 1000 razy i 1000 razy możemy podejść. I to jest to, co mówiłem, że to konsekwencja jest kluczem do wygrywania, bo nauczymy się przez całe życie. Ja nawet jeżeli wygrywam zawody, to ja po moich zawodach siadam, biorę onboardy, tak zwaną telemetrię i analizuję. Świetnie, że wygrałem. ale co mogłem zrobić lepiej? Gdzie mogłem znaleźć jeszcze ułamki sekund? Więc to jest ten klucz samodoskonalenia się i niepoddawania, wydaje mi się takim głównym elementem, który warto przekazać młodym, żeby z tego korzystali. Natomiast ja jeszcze wtrącę jedną rzecz. Jednym z moich marzeń było podzielenie się tymi emocjami, które ja przeżywam. I kiedy po roku prac logistycznych udało nam się stworzyć event Formuła Drive, gdzie każda osoba może siąść za kierownicą Formuły 1 i poprowadzić ją. Pamiętam emocje, które mi towarzyszyły. Byłem naprawdę strasznie zestresowany i kiedy pierwsza osoba wysiadła z Formuły 1, zdjęła kask i powiedziała takie słowa, które będę do końca życia pamiętał. Diabelska maszyna. I widziałem ten uśmiech, to bicie emocji od niego, to od tej osoby, to ja byłem szczęśliwy, mówię, wiem, że zrobiliśmy to dobrze, wiem, że mogłem podzielić się tymi emocjami.
1: Panie Grzegorzu, bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę. Grzegorz Rożalski był naszym gościem z Prezentu Marzeń.
2: Bardzo dziękuję.
0: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.

0: 36 minut po godzinie 15. I jeszcze a propos szybkiej jazdy i rozmowy z panem Grzegorzem Rożalskim, to pięknie nam się to łączy z poleceniem filmowym, ponieważ polecamy to, co wydarza się przy kinie Tęcza na Żoliborzu, wakacyjny cykl Halo Kino Tęcza, czyli bezpłatne pokazy pod chmurką tuż obok Teatru Komedia, czyli tuż obok nas. 20 sierpnia będzie można zobaczyć Przekładaniec Andrzeja Wajdy według Stanisława Lema i to jest fantastyczna naukowa historia kierowcy rajdowego, któremu po kolejnych wypadkach przeszczepia się narządy innych ludzi, aż do momentu, że pod znakiem zapytania staje się jego tożsamość. I adaptację tę sam Lem uważał za najlepsze przeniesienie swojej prozy na ekran. I to jest ostatni seans tegorocznej edycji i symboliczne domknięcie odliczania do otwarcia zmodernizowanego kina Tęcza. Ale zanim to zakończenie, to jeszcze 20 sierpnia w ramach roku Andrzeja Wajdy można zobaczyć Człowieka z żelaza i 25 sierpnia Nienawiść i to jest z kolei 24 godziny na przedmieściach Paryża, po zamieszkach, w których policja ciężko raniła mieszkańca. Najważniejszy dzień w życiu trójki przyjaciół z biednej dzielnicy, a osią tego napięcia staje się zgubiony policyjny pistolet. Wszystkie seanse o 20:30, wstęp wolny. Proszę korzystać jeszcze z tej końcówki lata.
1: Patronat Radia 357.

0: No dobrze, to ten moment, drodzy Państwo, jeżeli są Państwo w jakimś miejscu publicznym, w pracy, to ten moment, gdzie albo trzeba z tym radiem trochę w kącik uciekać, albo się tłumaczyć, o co chodzi, co to za radio i co to za kącik muzyczny.
1: Tarantella, italiana, la traviata, policja, pizzarella, bambolina, gorgonzola, panna cotta.
2: Ciao cover.
1: Viva, viva, viva, viva, viva l'Italia, viva l'Italia, viva, viva, viva, viva, viva l'Italia, che mi va.
0: Albo podpowiem, że jest to kącik muzyczny o takim zabarwieniu humorystycznym, przynajmniej taka jest idea, wychodzi bardzo różnie. Utwory bardzo znane, często kultowe, ale śpiewane w języku włoskim. I teraz będzie to tak, oryginalny zespół, tyle że w nieoryginalnym języku. Bardzo proszę.

Dlaczego stąsi śpiewali po włosku? Mogłabym powiedzieć, że kochali ten język, ten kraj i tak dalej, ale prawdopodobnie prawda była nieco inna, po prostu się to wtedy opłacało. Ale jeżeli jesteśmy przy oryginalnej wersji, która za chwilę, bo tak też w tym kąciku muzycznym jest, to pozwolą Państwo, że to nie będą stąsi, a to będzie ona, bo zaryzykuję, ale moim zdaniem to jest najlepsza wersja tejże piosenki.

Marianne Faithfull i bardzo, bardzo doceniam i szanuję to, że nikt z Państwa nie kłócił się, czy to najlepsza, czy nie najlepsza wersja, tylko w takiej ciszy i spokoju, bez żadnych tutaj dyskusji. Uszanowali to Państwo chyba, bądź, jak się domyślam, zgadzają się Państwo z tą opinią. No dobrze, co u nas? U nas za tak zwaną szybką, czyli w realizatorce coraz tłoczniej, a to oznacza, że już niebawem godzina 16, zatem przyspieszamy, bo niebawem popołudniówka.

Po 5 miesiącach w rodzinnym Wrocławiu czas na zimę w Arizonie, napisał pan Phil. Ależ inaczej słucha się Mam Gracia o 4 rano, choć nadal na żywo. No cóż, będę musiał przyzwyczaić się do tak zwanej nowej ramówki. Dobrze, że tak daleko też was słychać. To ja w takim razie powiem, że dobrze, że tak daleko również nas państwo słuchają. I pan Phil jeszcze tu dopisał, tu zaskoczenie, bo w Arizonie są piękne góry i zamierzamy z Frankiem uskuteczniać wędrówki. Jak najbardziej wybieramy więc te scenerie. Pozdrawiamy pana Phila, bo mamy pozdrowienie, a ja pamiętam z wcześniejszych wiadomości, że Franek to pies, także proszę też tam pogłaskać, ugłaskać, wyprzytulać. Franek to chłopak, czyli Franka. O tak, dobrze, teraz odmienione. A propos gór, drodzy państwo, to jeszcze sonda, a właściwie jej wyniki, bo dzisiaj zastanawialiśmy się, co jest ważniejsze w chodzeniu po górach, czy sama droga, czy może cel. I tutaj nie ma zaskoczeń. 88% z państwa odpowiedziało, że jak najbardziej droga. Zatem życiowo nam się zrobiło, ale na szczęście już tę audycję kończymy, zatem filozofii więcej nie będzie. Dziękujemy pięknie. Julia Nowaczyńska tę audycję zrealizowała. Ja nazywam się Justyna Goc i słyszymy się w niedzielę o 15:00. Tymczasem proszę pozostać z nami i z popołudniówką.

0: Godzina 16 w Radiu 357. Pora na serwis informacyjny, który przygotował Krzysztof Tubilewicz.
1: To ma być sposób na ulżenie klasie średniej. Premier zapowiada, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych, o 10 tysięcy złotych więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka będzie dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Jak ogłosił dziś Donald Tusk, wzrosnąć ma natomiast podatek płacony przez firmy.
2: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
1: Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. Tusk mami wyborców kosmetycznymi zmianami dla tylko co piątego pracownika. Najbiedniejsi w strefie pensji minimalnej w ogóle nie skorzystają. Gdyby rzeczywiście chciał pomóc, zwiększyłby kwotę wolną od podatku, komentuje w sieci Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. A co na to eksperci? Szczegółowe komentarze już niebawem w naszym raporcie. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rażet ściga niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rażet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec doszło we wrześniu 2022 roku. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące osób wciąż stacjonarnie zastrzegają swoje pasale po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną.
3: Usłyszałam w telewizji, no i z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto. Ktoś weźmie te na raty.
4: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin. Zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
5: Nie posiadam aplikacji.
6: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
1: PESEL można bowiem zastrzec online, choćby w aplikacji mObywatel czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą osobistą wizytę w urzędzie. I tak w niektórych miastach wydłużono godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie numeru. To w serwisie jeszcze zaproszenie do Gdańska. W weekend będzie prawdziwy międzynarodowy port dla żaglowców. To w ramach 30. edycji Baltic Sail. Główną atrakcją ma być parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Ponadto
7: przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
1: Zaprasza wiceprezes Fundacji Gdańskiej Milena Mieczkowska, a w ramach wydarzenia odbędzie się także Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp na koncerty będzie bezpłatny.
0: Sport w Radiu 357, a w studiu Mateusz Fusierz.
8: Zacznijmy od tenisa, to dlatego, że wszystko wskazuje na to, że podczas naszego rozszerzonego sportu będziemy już śledzić na żywo pojedynek Igi Świątek z Dianą Paris. Jak do tej pory Polka i Francuska grały ze sobą raz w 1/16 turnieju olimpijskiego w Paryżu 2 lata temu. Górą wtedy była Iga, która wygrała do 1-1. Teraz los skojarzył obie tenisistki w 1/8 turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym Iga broni tytułu i w którym jest rozpędzona po triumfie w Toronto. Po meczu z Greczynką Marią Sakkari prowadzący studia Tennis Channel zapytał Polkę o jej zwątpienie w samą siebie. Skąd się ono brało? Wracały po prostu jakieś stare nawyki, a w Toronto po prostu po raz pierwszy od dawna wykorzystałam moją pewność siebie, która wróciła na treningach. To było coś, nad czym bardzo pracował mój trener, odkąd współpracujemy. Chodziło o to, żeby ona mnie nie opuszczała, żebym była w stanie korzystać z niej od początku do końca meczu. Od jakiegoś czasu nie mam poczucia, że tracę swoją.

0: grę.
1: Yeah, I didn't have this feeling that I'm gonna, you know, lose my game, you know.
0: Tyle Iga Świątek, która teraz szykuje się już do starcia z francuską Paris. Jego początek około godziny 17, a transmisja w Canal Plus Sport 2. Ale o tenisie jeszcze słówko, a właściwie o takim znanym zawodniku z Australii. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale słowo znany miało cudzysłów. A to z tego powodu, że Nika Kyrgiosa kojarzymy znacznie bardziej z jego ekscesów poza kortem niż sukcesów na nim. To sportowiec o sporym talencie, za którym zupełnie nie poszła głowa. No i nie inaczej jest tym razem. Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce. Kurtyna. A teraz mała adnotacja do wczorajszego popołudniowego sportu, po którym to Michał Trantał odnotował, a w zasadzie zarzucił redakcji sportowej, że my ostatnio ciągle w naszych sportowych serwisach mówimy, że...
2: Siedzimy, nic się nie dzieje. Nuda. Nuda, po prostu przerwa jaka, czy co.
0: To ja mimo wszystko obiecuję, że na 17.30 coś znajdę. Do usłyszenia.
3: Czy dzieje się coś pod kątem pogody? No tutaj zawsze się coś dzieje. Zachmurzenia duże z przejaśnieniami. W całym kraju miejscami można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. One mogą pojawić się na zachodzie i nad morzem. Termometry wskażą od 19 do 23 stopni Celsjusza. W województwach podkarpackim i małopolskim najcieplej 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porwisty do około 65 km na godzinę. Proszę uważać w górę, bo tam powieje silniej, wysoko w Sudetach nawet do 90 km na godzinę, a w Karpatach do 70 km na godzinę.
4: Radio 357.
3: Mateusz Fusiarz. No jak na serwis, w którym miało się nic nie dziać, to coś się działo. Nawet jak się nic nie dzieje, to trzeba ten serwis zrobić. No.
0: Po prostu nawet jak się nic nie dzieje, to zawsze się coś dzieje.
3: To zawsze się coś dzieje. Mhm. Violetta Myszkowska przy mikrofonie. Dzień dobry.
0: Ja to tylko chciałem powiedzieć, że bardzo czekam na raport.
3: Tak? Na odpowiedź redaktora. No
0: czy on w ogóle podejmie rękawice?
3: Wywołam w takim razie, czy ma coś do powiedzenia. Drodzy państwo, jak państwo słyszą u nas, jak najbardziej się coś dzieje i to tak zakulisowo i przy mikrofonowo również. Poczekamy na odpowiedź Michała Trantała. Już za chwilę raport 357. No i sporo różnych innych informacji to jeszcze damy znać, a ja już od razu może wywołam państwa głosy, bo jeśli u państwa nic się nie dzieje, to może państwo napiszą popołudniówka@radio357.pl. Tekstówki, głosówki, to wszystko dla państwa. 510-357-357. Audycję przygotował Andrzej Rutka. Realizuje ją Julia Nowaczyńska. Jesteśmy z państwem do godziny 18.

0: No dobrze, w studiu redaktor Trantał. Czy korzystając z tego, że masz chwilę czasu antenowego, chciałbyś odpowiedzieć redaktorowi Fusiarzowi?
1: Bardzo proszę, aby podgrzeć jeszcze ten wyimaginowany i stworzony na potrzeby tej audycji konflikt, to chciałbym
0: tutaj robimy właśnie.
1: Powiedzieć, że my również na popołudniówkowych kolegiach rano często twierdzimy, że nic się nie dzieje i nic się nie dzieje, ale później po południu robimy to tak, że naprawdę wygląda, że coś się dzieje, a nie rozpoczynamy serwis czy raport od tego, że nic się nie dzieje. Więc podbiłem trochę ten konflikt.
0: Tak, tak, tak. To teraz ja czekam na kolejny serwis sportowy. Zobaczymy, jaka będzie kolejna odpowiedź.
1: To czekajmy na 17.30, a tymczasem zajmiemy się tym, że jednak coś dziś się wydarzyło.
0: Coś się dzieje, coś się dzieje.
2: To jest raport 357.
0: Premier zapowiada zmiany progów podatkowych. To się dzieje. Ma to odciążyć klasę średnią, która zdaniem Donalda Tuska w dużej mierze finansuje polskie inwestycje.
1: Tak jest i uwaga, uwaga, zamiast 120 tysięcy, 130 tysięcy złotych. To będzie kwota wejścia na tak zwany drugi próg podatkowy. Dla zarabiających powyżej 130 tysięcy, ale mniej niż 150 tysięcy rocznie, wprowadzona będzie nowa stawka podatku w wysokości 24%. Powyżej tej kwoty nadal obowiązywać ma 32%. Premier Donald Tusk.
3: Bardzo byśmy chcieli, aby ludzie, których ta liczba dynamicznie rośnie, a zakładamy, że zarobki będą rosły, tak jak będzie rosła polska gospodarka, żeby ta wyższa pensja, wyższe wynagrodzenie nie było za karę. To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe.
1: Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego na zmianie może skorzystać 3,5 miliona Polaków.
4: Roczny zysk, korzyść tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
1: To maksimum, bo minimum to 252 zł rocznie. Tomasz Sańpruch, prezes World Business Bridge Foundation, mówi, że nie jest to rewolucja.
5: Lepszy rydz niż nic, ale podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych traktowałbym raczej jako kosmetykę niż podatkową rewolucję. Zwłaszcza, że w ostatnich latach wynagrodzenia w Polsce mocno wzrosły, a próg 120 tysięcy złotych pozostaje niezmienny od 2022 roku.
1: Aby ulżyć choć minimalnie klasie średniej, trzeba komuś zabrać. Rząd weźmie się za najbogatszych.
4: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność.
1: Minister finansów planuje podnieść podatek CIT z 19 do 22%, ale tylko dla największych przedsiębiorstw zarabiających powyżej 50 milionów euro rocznie. Osoby zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie zapłacą wyższą o 1 punkt procentowy daninę solidarnościową, łącznie 5%. Rząd planuje powrót do limitu przychodów z ryczałtu dla firm wynoszącego 250 tysięcy euro.
5: Nie jestem zwolennikiem prostego hasła opodatkujmy bogatych. Źle skonstruowane podatki mogą bowiem skłonić do zmiany rezydencji podatkowej, przenoszenia kapitału czy ograniczenia inwestycji. Ale przy obecnym stanie finansów publicznych nie możemy też udawać, że problemu nie ma. Tym bardziej, że potrzeby budżetu w najbliższych latach będą ogromne.
1: Zauważa Tomasz Sańpruch i dodaje, że takie rozwiązania są normalne w innych krajach europejskich.
5: I tutaj warto spojrzeć na Wielką Brytanię. W lipcu grupa 120 brytyjskich milionerów sama zaapelowała o wyższe opodatkowanie najbogatszych. Akcja nosi nazwę Proud to Pay. Ciekawe, czy polscy milionerzy dojrzeli do podobnych wniosków.
1: Szef rządu liczy się z prezydenckim wetem w tej sprawie.
3: Bardzo trudno podejmuje się decyzje rządowe, które mają na celu zmienić prawo, wtedy, kiedy gdzieś tam za rogiem czai się prezydent z długopisem i z groźbą weta. A jak wiemy, prezydent Nawrocki jest absolutnym rekordzistą w tej sprawie. Myślę, że nie tylko w skali naszego kraju.
1: Karol Nawrocki jeszcze w kampanii, w tak zwanej deklaracji toruńskiej, zapowiedział Sławomirowi Mentzenowi, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki.
6: Na pewno jest to element kolejny nacisku, jest to element politycznej wojny, która wydarzy się między obydwoma pałacami. Ja jestem bardzo ciekawy, czy Karol Nawrocki w tej sytuacji będzie w stanie wytłumaczyć swojemu elektoratowi, dlaczego nie podpisałby takiej podwyżki dla przedsiębiorców, no ale oczywiście myślę, że powód się znajdzie. No znowu w tej sytuacji Karol Nawrocki jest postawiony przed trudnym wyzwaniem, ale takie sytuacje miały już miejsce. Karol Nawrocki swojemu elektoratowi tłumaczył, dlaczego pewnych rzeczy i rozwiązań Donalda Tuska nie trzeba podpisywać, także wetem do tej ustawy, absolutnie nie byłbym zdziwiony.
1: Zauważa analityk i politolog Paweł Królikowski. Dodaje, że Donald Tusk dzisiejszymi decyzjami szuka nowego otwarcia dla swojego rządu.
6: Po pierwsze, mobilizacja polityczna, idziemy do przodu program. Po drugie, nasi wyborcy, trzeba ich zmobilizować, centrum, klasa średnia, to jest propozycja dla was. I po trzecie, uśmiech w stronę koalicjantów, robimy rzeczy, które obiecaliśmy, będziemy zmieniać podatki, jeżeli to będzie korzystne dla naszych wyborców.
1: Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia. Czy przyniesie to zamierzone przez premiera efekty? Zobaczymy. Na razie jednak warto również podkreślić, że nie będzie kwoty wyższej, nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku. Donald Tusk zasłania się wydatkami na obronność.
0: To na ten moment, tak jak wspomniałeś, zobaczymy co dalej. Kolejny raport 357 jutro, bo na pewno będzie się coś działo.
1: Zdecydowanie będzie się coś działo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańcze męskie, granie, orkiestra. No, bardzo, bardzo udany utwór, to trzeba przyznać. Co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej popołudniówce? No, niektóre rzeczy przygotowaliśmy, a niektóre rzeczy wyszły spontanicznie, jak na przykład konflikt zakulisowy pomiędzy redaktorem Fusiarzem i Trantałem. Ale rozumiem, że są Państwo za.
2: Kulturalny i sympatyczny, koleżeński beef redaktorów Trantała i Fusiarza. To najlepsze, co nas mogło spotkać. Obaj słyną z kultury słowa, szybkich ripost, celnych, ale kulturalnych w miarę docinek, więc myślę, że mam nadzieję, że sytuacja jest rozwojowa. Jeszcze usłyszymy wiele, wiele wzajemnych odniesień się panów redaktorów do siebie nawzajem na antenie.
1: No, liczymy na to, liczymy. Postaram się eskalować i moderować jednocześnie, no ale taki kulturalny, kulturalną wymianę zdań na pewno można. A co jeszcze? No, zajmiemy się na przykład sytuacją Mety, która została pozwana w pozwie zbiorowym i o tym więcej opowie Antek Pyzel.
3: Jako rodzice i godni zaufania dorośli decydujemy, czy platforma społecznościowa jest odpowiednia dla naszych dzieci. Ale możemy to robić tylko wtedy, kiedy znamy prawdę i fakty, a nie kłamstwa na temat bezpieczeństwa.
1: Antek Pyzel, który wybrał właśnie ten fragment wystąpienia prokurator generalnej stanu New Jersey Jennifer Davenport, bo to właśnie ją Państwo słyszeli przed chwilą. Mamy oczywiście też sondę. Pytanie do Państwa. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. No i pytanie w naszej sondzie brzmi, czy angażuje się w pomoc humanitarną. Chodzi o każdą formę angażowania, czy to o wolontariat, czy inne sposoby właśnie pomocy. To jest pytanie do Państwa w naszej sondzie w aplikacji Radia 357. No a poza tym to wiadomo, można pisać popołudniówka@radio357.pl, tekstówki, głosówki 510-357-357. A to nasza piosenka dnia, Kasajbian.

0: Tak jak wspomniałam, obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i z tej okazji Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała na swojej stronie wiadomość od sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa. Niesienie pomocy innym stało się bardziej niebezpieczne niż kiedykolwiek wcześniej, możemy przeczytać. Ponad 1000 pracowników humanitarnych zginęło w ciągu ostatnich 3 lat. Porozmawiamy dzisiaj o zmieniających się realiach pracy organizacji pomocowych. W studiu jest już Jakub Belina Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej, gdzie pełni funkcję koordynatora komunikacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Organizacja Narodów Zjednoczonych wspomina o tych, którzy zginęli niosąc pomoc. Według raportów ONZ, ale nie tylko tych raportów, ta liczba rośnie. No i pytanie, z czego to wynika? Czy chodzi o to, że jest więcej konfliktów i takich miejsc, w których ta pomoc jest niesiona, czy chodzi o coś innego?
1: Rzeczywiście rośnie. Te ostatnie 3 lata to jest średnia ponad 300 ofiar rocznie i takiej średniej jeszcze wcześniej nie było. No nie ukrywam, że akurat w ciągu tych 3 ostatnich lat jest jeden konflikt, który w dużej mierze za to odpowiada. Strefa Gazy. W Strefie Gazy ginęło 100 kilkudziesięciu pracowników humanitarnych rocznie, czyli oni odpowiadali za mniej więcej połowę przynajmniej tej liczby w zależności od roku. Więc na pewno ta Strefa Gazy tutaj zmieniła tę statystykę, znaczy to, co mówiąc wprost, no robił w jakimś stopniu dalej robi Izrael w Strefie Gazy, no bo pracownicy humanitarni, no poszanowanie dla ich życia było tam naprawdę małe, no ale oczywiście to nie tylko kwestia tego jednego konfliktu, bo przecież mamy 100 kilkadziesiąt ofiar również w innych konfliktach, po prostu mamy niskie poszanowanie dla, coraz niższe mam wrażenie poszanowanie dla prawa humanitarnego, prawa międzynarodowego. Kiedyś przynajmniej retorycznie się mówiło, że chce się go przestrzegać. W tej chwili nawet retorycznie niektóre kraje machają na to ręką. Tak? Znaczy nie jest to już jakiś wymagany powiedziałbym papierek lakmusowy, dlatego że jesteśmy cywilizowanym krajem. No niestety już retorycznie spokojnie mówi się o ignorowaniu tego, o tym, że to nie jest ważne. Ważne jest osiąganie jakichś celów militarnych, politycznych. No i to myślę ma też wpływ na to, na te konkretne ofiary na miejscu.
0: Też Lekarze Bez Granic o tym wspominają właśnie, że strony konfliktów w ostatnich latach zmieniły swoje narracje. To jest cytat z informacji, którą opublikowali. Przechodząc od mówienia o błędnych atakach, na przykład na placówki medyczne, bo to w tym kontekście właśnie ten komunikat się pojawił, do uzasadniania, że placówki medyczne i personel humanitarny straciły ochronę, to jest w cudzysłowie, wynikającą z międzynarodowego prawa humanitarnego. Zastanawiam się, jak można stracić taką ochronę.
1: Zazwyczaj jest to uzasadniane, oczywiście nie można jej stracić według prawa międzynarodowego, ale zazwyczaj jest to uzasadniane takim kazusem, że w jaki sposób pracownicy humanitarni czy pracownicy medyczni byli zaangażowani po jednej ze stron konfliktu. Zazwyczaj, jeżeli są przeprowadzane śledztwa w tych sprawach, chociażby w przypadku Strefy Gazy, jeżeli były jakieś śledztwa, zazwyczaj te zarzuty były obalane. To znaczy, jeżeli była możliwość niezależnego śledztwa gdziekolwiek, to bardzo często takie zarzuty były po prostu obalane, więc trudno... Oczywiście nie mówię, że takie rzeczy się w ogóle nie wydarzają, bo oczywiście, że są konflikty, w których chociażby pod przymusem jakieś siły zbrojne mogą wymusić na personelu na przykład ukrycie ich w jakimś miejscu. Tutaj nie będę mówił, że na pewno nigdy się nic takiego nie wydarzyło, bo to byłaby zbyt odważna teza. Natomiast rzeczywiście, kiedy próbuje się robić jakieś niezależne śledztwa w takich sprawach, bardzo często wychodzi, że, no, że do czegoś takiego po prostu nie doszło.
0: W 2025 roku Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że łącznie odnotowano 1300 ataków na placówki medyczne. Były również ofiary i w ich wyniku zginęło ponad 1900 osób. To są duże liczby. No i właśnie tutaj pojawia się pytanie, co dalej, skoro to już nie chroni ten, czy krzyż, czy półksiężyc, to są znaki, które już nie chronią. Placówka medyczna już nie jest tak chroniona, jak byśmy chcieli. To co dalej? Jakie perspektywy są dla państwa w przyszłości pod tym kątem?
1: Ja powiem więcej, nie tylko nie chronią, no to w konkretnych konfliktach, czy to Strefa Gazy, czy to Ukraina, te znaki, te pełnienie tej funkcji, pełnienie tej służby może wręcz sprawiać, że staje się człowiek celem. To już nie jest tylko kwestia, że nie jest pod ochroną, tylko staje się celem militarnym. Mamy przykłady w obydwu tych konfliktach, dobrze udokumentowane, tak zwanych double tap attacks, czyli na polski to byśmy przetłumaczyli jakiś taki podwójnych ataków. Czyli najpierw jest uderzany cel cywilny, na przykład w Ukrainie mamy dużo takich przykładów. Jest uderzany cel cywilny, przyjeżdżają tam służby ratunkowe, medycy, na przykład ratować ludzi rannych w tym ataku i po 20 minutach jest bardzo precyzyjny atak wtórny w to samo miejsce, czyli w miejsce, w którym w tej chwili są już medycy, straż pożarna, jakiekolwiek to służby będą. Więc tutaj nie można mówić nie tylko o tym braku ochrony, tylko o tym, że to jest zupełnie świadoma strategia wojna. Czy to jest Rosja, czy to jest Izrael, jest to zupełnie świadoma strategia wojenna w tych konfliktach. Więc ta sytuacja naprawdę jest katastrofalna. Dokąd to idzie? No do tego oczywiście, żeby jak najbardziej taką pomoc ofiarom w wojnach ograniczać. Natomiast no gdzieś my jako organizacje humanitarne musimy to brać pod uwagę, bo my też nie możemy lekkomyślnie narażać życia medyków, którzy gdzieś jadą. Więc zawsze mamy rano briefingi, na przykład w przypadku Ukrainy, na temat tego, czy jest jakieś zwiększone zagrożenie, na przykład w miejscowościach, do których dojeżdżają nasze kliniki mobilne, tam blisko linii frontu. Zawsze staramy się ograniczyć to ryzyko do możliwego minimum. Natomiast no oczywiście to jest strefa wojny, więc to minimum nigdy ryzyko nie będzie sprowadzone do zera. Tak. A przede wszystkim pamiętajmy też o tym, że ci medycy, czy to w jakimkolwiek to będzie konflikcie, zazwyczaj są medycy, tak my pracujemy, przynajmniej zazwyczaj pracujemy z lokalnymi medykami. Znaczy nie wysyłamy tam medyków z Polski, tylko pracujemy z ukraińskimi medykami na miejscu, czy z palestyńskimi, lub innymi z regionu, na przykład w przypadku Strefy Gazy też wysyłaliśmy jordańskich medyków, którzy po prostu znają język, kontekst kulturowy i tak dalej. Natomiast zazwyczaj to są medycy, czy pracownicy humanitarni z tego kraju, w którym dzieje się kryzys i oni oprócz tego, że są narażeni jako pracownicy humanitarni, na przykład udzielając pomoc, oni są po prostu ofiarami tego konfliktu jako normalni cywile. Oni wracają do domu, na przykład nasi lekarze na Ukrainie, wracają do domu siedząc w mieszkaniu w swoim bloku, czy wychodząc na spacer z dzieckiem, czy nie wiem, czy idąc na targowisko robić zakupy, oni wciąż są narażeni na atak z powietrza, tak, na śmierć po prostu.
0: To jest, tutaj jest wątek tego ryzyka na froncie, wątek ryzyka na miejscu. Ja bym jeszcze chciała zapytać o wątek, który pojawia się w tej przestrzeni cyfrowej. To znaczy odnotowaliśmy w ostatnich latach większą liczbę na przykład fałszywych zbiórek pomocowych. No, pojawili się oszuści, którzy podszywają się pod różne organizacje pomocowe, które na przykład nie istnieją, tak, no, do własnych celów. Czy w związku z tym tutaj też to jakoś uderza w państwa? Czy mają państwo jakiś sposób, żeby temu zaradzić?
1: No my po prostu zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście wspierać te organizacje. Zawsze jak widzi się jakąś zbiórkę, to sprawdzić, czy na pewno jest to zaufana organizacja. Ja wiem, że to czasami jest, nie chcę się może tego wysiłku gdzieś wkładać, ale jeżeli to jest organizacja, której nazwy nie znamy, nie kojarzymy, nie znamy jej działalności, to warto na przykład wyszukać w internecie i sprawdzić jej raport roczny, na przykład z ostatniego roku, czy ona rzeczywiście zajmuje się tym, co w tej zbiórce jest deklarowane, bo to sami można się nieźle zdziwić. Ja się ostatnio zdziwiłem, jak zobaczyłem, jakim organizacjom pomocowym przyznał MSZ dotacje finansowe i sprawdziłem ich statuty, czy historię ich działań i było tam kilka zdziwień, nie ukrywam, więc można się zdziwić i warto to sprawdzać,
0: warto
1: również, jeżeli jest się urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pozdrawiamy ich serdecznie. Ale to myślę, że to jest takie podstawowa rzecz. Są organizacje, które znamy gdzieś, którym już możemy zaufać i myślę, że fajnie mieć jakieś swoje organizacje, którym się po prostu regularnie wpłaca, bo te regularne wpłaty są dla tych organizacji takim, no, podstawą do życia, nie? To znaczy te regularne wpłaty, na przykład takie organizacje jak Polska Misja Medyczna, pozwalają interweniować w chwili, kiedy wydarza się kryzys. Na przykład powiedzmy, że jutro wydarzy się trzęsienie ziemi, my jeszcze nie mamy wpłat na ten konkretny cel, no bo kryzys dopiero się wydarzył, ale od naszych darczyńców, którzy wpłacają nam na cel Polska Misja Medyczna, cel statutowy, czyli cel po prostu ufają nam, że wiemy, jak wydać te pieniądze. My mamy te środki, w których możemy od razu gdzieś uruchomić i w takim kryzysie działać.
0: Na przykład pomóc Wenezuelczykom.
1: Na przykład. Dokładnie to jakiś czas temu robiliśmy i to również dzięki takim środkom, które po prostu mieliśmy na cel, które po prostu mieliśmy wpłacone na organizację i dzięki temu mogliśmy je bardzo szybko uruchomić i pomóc Wenezuelczykom na miejscu.
0: A zgłaszają się do państwa wolontariusze?
1: Tak, oczywiście, chociaż my mamy specyficzny wolontariat, bo my, nasz, u nas wolontariat to jest wolontariat stricte medyczny, czyli my rzeczywiście szukamy specjalistów. Czasami sami się ogłaszamy, że szukamy specjalisty na jakiś konkretny wyjazd. Mamy też taki zespół medyczny, który się szykuje do tego, żeby móc wyjeżdżać w miejsca, no tak w ciągu 24 godzin być gotowym na wylot w miejsce katastrofy naturalnej czy konfliktu zbrojnego. No konfliktu zbrojnego może trochę mniej, chociaż czasami też, tylko nie sensu stricte na front, w miejsce kryzysu humanitarnego, więc też do tego zespołu co jakiś czas prowadzimy rekrutację. Więc jeżeli słuchają nas teraz jacyś medycy, i nie mówię tylko o lekarzach, ale medykach właśnie w szerokim tego słowa znaczeniu, to warto spojrzeć na naszą stronę i zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś ogłoszenia, albo czy nie chcecie się zapisać do naszego zespołu, bo z tego co wiem, co jakiś czas ta rekrutacja tam jest otwarta.
0: Ja jeszcze zapytam o wątek, który poruszyłam kilka miesięcy temu, rozmawiając z panią Małgorzatą z Polskiej Misji Medycznej. W Zachodni Brzeg, bo tam właśnie są państwa, również tam państwo się kierują ze swoimi działaniami pomocowymi. Chodzi o wioski beduńskie. I jak się ten wątek rozwinął?
1: Ja byłem tam miesiąc temu, wróciłem kilka tygodni temu dosłownie z Zachodniego Brzegu. No, sytuacja jest trudna.
0: Dochodzą do nas co chwilę informacje o atakach na przykład izraelskich osadników na Palestyńczyków. Tak, to jest jedna rzecz, która...
1: To jest ciągła przemoc. To jest przemoc, która czasami się kończy ze skutkiem śmiertelnym niestety. Ale to jest też takie ciągłe nękanie i taka przemoc nie tylko fizyczna, ale właśnie też powiedziałbym no, naprawdę holistyczna, jakkolwiek źle brzmi to słowo w tym kontekście. No bo rzeczywiście jak rozmawiałem z tymi palestyńskimi beduinami tam na miejscu. Oni opowiadali o tym, że na przykład osadnicy potrafią co noc wjeżdżać w środku nocy motorami im między te budynki czy namioty, w których oni mieszkają, świecić światłami po oczach. No, cały czas prowokować do różnego rodzaju, no stać na przykład w przestrzeni osobistej i prowokować do tego, żeby ktoś dotknął tego osadnika, odepchnął. No bo to jest tak, że o ile Palestyńczyk wykona jakiś akt przemocy wobec Izraelczyka na miejscu, to się wiąże z konsekwencjami, ponieważ Palestyńczycy są tam w ogóle objęci prawem militarnym w strefie C, natomiast w drugą stronę działa tylko prawo cywilne i zazwyczaj tych konsekwencji nie ma, również dlatego, że niestety bardzo często na miejscu tych akcji, zorganizowanych często akcji przemocowych są służby, znaczy jest policja na przykład im towarzyszy, więc jest to taka absurdalna sytuacja, w której nam mówiono, że na przykład jeden z tych liderów tej społeczności, w której byłem, mówił, że on zgłasza zawsze te sprawy na policję, ponieważ uważa, że to musi mieć udokumentowane, żeby kiedyś pokazał, żeby mu nie powiedziano, że tego nie zgłaszał, że tego nie było, tylko że zgłasza to tym samym funkcjonariuszom, którzy towarzyszyli, widzieli te ataki po prostu na własne oczy i po prostu towarzyszyli tym atakującym, więc no jest to straszna sytuacja. Jest też, no nie wiem, obcinają im rury doprowadzające wodę do miejsca, w których żyją.
0: Więcej na ten temat też rozmawialiśmy oczywiście na antenie Radia 357. Na przykład wczoraj w Dalekim Zasięgu można posłuchać, co więcej dzieje się na Zachodnim Brzegu i więcej podobnych przykładów usłyszeć. A ja już dzisiaj bardzo dziękuję. W studiu był z nami Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam na naszą stronę pmm.org.pl.
0: Oczywiście, że tak. No i oczywiście pytanie do państwa, czy angażuje się w pomoc humanitarną, to jest pytanie na dziś. Jeśli nie, to może warto zacząć. To jest takie pytanie. Bardzo dziękuję jeszcze raz.

0: Paul Simon i Graceland. Piszą państwo do nas, dzisiaj państwo piszą, taką sobie formę państwo upodobali. Pan Arek o zmianach podatkowych, zmiany podatkowe żałosne, zamiast upraszczać to komplikują, już lepiej byłoby zwiększyć kwotę wolną od podatku. To jest jeden wątek, który poruszył pan Arek, a drugi to oczywiście sprawa w sprawie bifu między redaktorami, to darzę sympatią obu, ale jednak jestem... I tutaj nie powiem, kogo większą sympatią pani Arku darzy, dlatego że może by się zrobiło komuś przykro, więc ja wiem. Jak ktoś będzie mnie pytał zakulisowo, to powiem, tymczasem tutaj zamilknę. No i jeszcze pan Jarek. Dzień dobry, potwierdzam, nic się nie dzieje bez odbioru. Kreślę się z rewerencją. Pan Jarek. Panie Jarku, bardzo dziękuję. Czasem trzeba poinformować. To też dobrze czasem, jak się nic nie dzieje, prawda? To bardzo dobrze. A to jest utwór, na który mogą państwo głosować na liście piosenek.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Chyba już Państwo poznali mnie na tyle, że wiedzą, że sprawa, o której zaraz będziemy mówić, żywo mnie interesuje i śledzę ją z wypiekami na twarzy. Ciąg dalszy kłopotów Mety. Wczoraj ruszył proces, w którym firma broni się przed zarzutami o świadome używanie szkodliwych mechanizmów na swoich platformach. W Polsce na pierwszą linię frontu walki z korporacją wysunął się za to przedsiębiorca Rafał Brzoska. Stan kruszających, i tutaj znak zapytania, murów Big Techowej twierdzy sprawdzał Antek Pezel.
1: Czyli co? Czyli mamy, kurczę, kłopot.
2: Mogliby powiedzieć włodarze Mety. Korporacja stała się celem, zdaniem niektórych, największego procesu o ochronę konsumentów w historii USA.
3: Sprawa wywodzi się z pozwu złożonego 3 lata temu przez prokuratorów 29 amerykańskich stanów.
2: Mówi Katarzyna Szymielewicz, prezeska fundacji Panoptykon.
3: To wynik dochodzenia wszczętego po tym, jak Frances Hogan, była pracowniczka Facebooka, zeznała przed komisją senacką w USA, że firma wiedziała, że jej produkty mogą szkodzić młodym użytkownikom i znała sposoby na to, żeby zwiększyć ich bezpieczeństwo, ale ze względu na zysk nie działała w tej sprawie.
4: Jako rodzice i godni zaufania dorośli decydujemy, czy platforma społecznościowa jest odpowiednia dla naszych dzieci. Ale możemy to robić tylko wtedy, kiedy znamy prawdę i fakty, a nie kłamstwa na temat bezpieczeństwa.
5: Not lies about safety.
2: Powiedziała wczoraj prokurator generalna stanu New Jersey Jennifer Davenport, która razem ze swoimi odpowiednikami z 28 stanów domaga się konkretnych zmian.
3: Chcieliby, żeby Meta w wyniku tego procesu wprowadziła proces weryfikacji rodzicielskiej dla nastoletnich użytkowników, żeby zmieniła algorytmy tak, aby nie manipulowały poziomem dopaminy u dzieci, żeby usunęła filtry z obrazu, które zmieniają wygląd osób na zdjęciach, i żeby zrezygnowała z najbardziej uzależniających funkcji, takich jak automatyczne odtwarzanie treści wideo, czy takie niekończące scrollowanie.
2: W problemach Mety jest także polski wątek, bo otwarty spór toczy z nią ostatnio szef InPostu Rafał Brzoska. Zarzutów jest wiele. Po pierwsze, Facebook zarabia na fałszywych reklamach uderzających w dobre imię przedsiębiorcy. Po drugie, firma nie reaguje na zgłaszanie tego problemu. A po trzecie, gdy Brzoska zaczął nagłaśniać te zaniedbania, Meta zawiesiła jego profil na Instagramie.
6: Meta musi zrozumieć jedno. Nie jest ponad prawem. Przypadek Rafała Brzoski pokazał, jak działa dziś biznesowy model platform społecznościowych. To nie jest spór jednego przedsiębiorcy z globalną korporacją. To sprawa bezpieczeństwa milionów Polaków, którzy mogą stracić oszczędności przez oszukańcze reklamy, deepfake'i i fałszywe inwestycje. Meta ma pieniądze, technologie i możliwości, żeby skutecznie zatrzymywać takie treści. Ma też obowiązek to robić.
2: To fragmenty wpisu na platformie X ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który stawia sprawę poważnie. Tylko jeśli tak potężny i majętny człowiek jak Brzoska ma problemy z dochodzeniem swoich racji, to co ma powiedzieć przeciętny Kowalski?
3: W Polsce nie mamy nawet podstawowych przepisów, które by wdrażały akt o usługach cyfrowych i nie mamy w związku z tym organu, do którego pokrzywdzony konsument, czy taki potężny konsument jak Rafał Brzoska, czy przeciętny konsument mogliby się zwrócić. To, mam nadzieję, zmieni się w tym roku, ponieważ Sejm pracuje nad kolejną wersją przepisów wdrażających. Mam nadzieję, że tym razem prezydent ich nie zawetuje i będziemy mieli w Polsce organ, który będzie wspierał nas lokalnie i będziemy mieli polskie dodatkowe procedury, które pomogą policji i prokuraturze walczyć z nielegalnymi treściami.
0: Z wewnętrznych dokumentów Mety, które opisała agencja Reutera, wynika, że koncern szacował u siebie około 16 miliardów dolarów rocznego przychodu z reklam oszustw, nielegalnego hazardu i towarów zakazanych. W 2024 roku stanowiło to około 10% przychodów. To tak jeszcze na koniec dodamy. Jeśli mają Państwo jakieś refleksje na ten temat, no to zapraszam. 510-357-357, popołudniówka małpa.radio357.pl. Oczywiście tekstówki, głosówki dla Państwa, no i dla Państwa również Fleetwood Mac.

0: Nie wiem, czy państwo też tak mają podczas tego utworu, ale ten początek to jest taki odruch bezwarunkowy, że od razu zaczyna się śpiewać pełnym głosem. The Chain oczywiście i Fleetwood Mac. Tymczasem jest z nami pan Leszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Pani redaktor, a propos mediów społecznościowych, tak zwanych. No to nic innego, tylko po prostu korporacyjna, mówiąc krótko, no dobra, nie będę się
0: wyrażał. A teraz się mówi, że bardziej to są platformy rozrywkowe, bardziej ku temu się niektórzy skłaniają,
1: nie,
0: na przykład.
1: Nie, pani redaktor, stricte komercyjne, to jest zasięgi i tak dalej, ale proszę popatrzeć, skoro istnieje system otwarty nazywający się Linux.
0: Owszem, istnieje.
1: Jest to forma spółdzielni tak naprawdę i można tworzyć system operacyjny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To dziwne jest jeszcze dla mnie troszeczkę, chociaż podejrzewam, że to niedługo nastąpi, dlatego że jest już spory odpływ osób fizycznych z tej firmy, co to na F, najpopularniejszej, żeby nie wymieniać pełnej nazwy, bo przez gardło mi też nie przejdzie. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli byłyby to media rzeczywiście społecznościowe, spółdzielnia społecznościowa, może nie z otwartymi kodami, ale z prowajderami, którzy pełnią swoje funkcje i nadzorują treści i tak dalej, i tak dalej, no powinno zadziałać. Ja mogę nadmienić tylko jedną rzecz. To od wielu miesięcy jestem użytkownikiem takiego portalu TH, a resztę nie będę wymieniał, żeby nie robić tutaj reklam. Jest nowy. I proszę sobie wyobrazić, że jest tam spora społeczność. Ludzie z Polski potrafią sobie z tej społeczności robić zjazdy. Odbyło się już kilka. Co więcej, jeżeli pojawią się komercyjne reklamy, wszyscy, mówiąc krótko, je po prostu niszczą, tak? Blokują, zawiadamiają i rzeczywiście od paru miesięcy jest też tak, że tej komercji tu nie ma. Nie ma czegoś takiego, gdzie rzeczywiście... No są oczywiście osoby, które walczą o zasięgi, o lajki, coś tam. No tacy też muszą być, tak? No oni może mają, nie wiem, no po prostu to lubią i tak dalej. Ale rzeczywiście chyba to idzie w taką stronę, gdzie ludzie po prostu będą mieli dosyć, chociażby z jednego względu, no ruch botów i automatów, i cyfrowych, mówiąc krótko, nie są osobowości, no istnień, tak je nazwijmy, tak?
0: No już wiemy, że bardzo duża część tych treści, które pojawiają się w mediach społecznościowych, tak zwanych społecznościowych, to są po prostu boty i też treści wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Panie Leszku, ja bardzo panu dziękuję, że zwrócił pan uwagę na to, że są alternatywy, bo są alternatywy, chociaż też trzeba przyznać, że trudno jest zostawić to, co duże, prawda?
1: Koniecznie, pani redaktor, bo ludzie wolą jednak ten układ w relacji per-to-per, tak? Czyli, o, widzi pani, tak jak my rozmawiamy, zawsze kontakt z żywym człowiekiem, czuje się po prostu, tak?
0: No tak, to też muszę przyznać, że... Bardzo przepraszam, panie Leszku, musimy kończyć teraz, ale to muszę przyznać, że teraz te media społecznościowe, tak zwane społecznościowe, to jest zupełnie inne odczucie, niż to było na przykład 10 czy 12 lat temu. Bardzo dziękuję za ten telefon i również czekam na głosy od państwa. Mamy kilka tekstówek, ale to za moment, bo zbliżamy się do godziny 17. Już za chwilę będzie serwis informacyjny.

0: Słuchaj mnie.
1: Minęła godzina 17 w Radiu 357. Krzysztof Tubilewicz jest w studiu. Przygotował dla Państwa serwis informacyjny.
2: Na początek dalsze procedury po tragicznym wypadku na Węgrzech. Trwają przygotowania do transportu powrotnego poszkodowanych, których stan zdrowia na to pozwala. W sumie do rzeszowskich szpitali trafiło dziś 12 osób. Polski rząd zdecydował o wysłaniu na Węgry samolotów oraz specjalistów medycznych, by uczestniczyli w ocenie stanu pacjentów i planowaniu ich dalszego leczenia.
3: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 pacjentów. 2 osoby mają wrócić do kraju pojutrze. Do wypadku autokaru doszło w niedzielę około godziny 1 w nocy. Podejrzewa się, że kierowca zasnął podczas jazdy na autostradzie M3 w północno-wschodnich Węgrzech. Zginęło 12 osób. W serwisie zmiany we władzach Ukrainy. Nowym starym szefem MSZ będzie Andriy Sybicha, nowym szefem MON Jewgenij Chmara. Manifestanci chcą powrotu na ten urząd Michała Fedorowa, a sam Fedorow otwarcie wzywa do przeprowadzenia w Ukrainie wyborów.
4: Twórca rewolucji dronowej i największego portalu crowdfundingowego w Ukrainie, czyli Fundacji United 24, był bardzo zaskoczony, gdy Zełenski postanowił go zdymisjonować ze względu na konflikt z także już byłym dowódcą sił zbrojnych, generałem syrskim. Fedorow od początku twierdził, że chce walczyć z korupcją w wojsku i państwie. Poszły za nim tłumy, ale niewiele to dało, bo stanowiska nie utrzymał. Broni składać nie zamierza, bo w swoim wystąpieniu w portalu YouTube Fedorow stwierdził, że czas przywrócić demokrację w kraju i przeprowadzić wybory, a także rozliczyć korupcję, za którą obwinił również samego prezydenta Zełenskiego. Obiecał też, że będzie ujawniał różne afery na szczytach władzy. Wiele jednak wskazuje, że będzie to musiał robić z pozycji byłego już polityka oraz urzędnika, bo prezydent nie ugiął się ani pod prośbami, ani pod groźbami. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
2: A już za chwilę porozmawiamy na ten temat w dalekim zasięgu. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał sam Donald Trump, który narzekał, że są drogie. Ponadto Korea Południowa nie wsparła wojny z Iranem. Poza tym mogłoby to stanowić wrogi sygnał dla Korei Północnej, a prezydent USA powołuje się na swoje świetne relacje z tamtejszym dyktatorem.
5: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
2: Amerykańska prasa donosi, że Trump stara się jeszcze tej jesieni zorganizować spotkanie z Kimem. Krytyczni komentatorzy z USA sugerują, że to poszukiwanie sukcesu w polityce zagranicznej. Wracamy do kraju. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale nie znamy dokładnej lokalizacji, w której zostało ono zrobione. Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. A co na to mieszkańcy?
6: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
7: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
2: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach.
1: W nocy czekają nas rozpogodzenia, ale na niebie nadal będzie

0: sporo chmur. Przelotne opady prognozowane są niemal w całej Polsce. Intensywnie popada na południowym zachodzie, zarówno tutaj, jak i w centrum oraz nad ranem na wschodzie mogą pojawić się burze. Najchłodniej na Pomorzu, tutaj 12 stopni, w centrum 15. Na Podkarpaciu najcieplej, miejscami do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, ale są takie miejsca, gdzie powieje mocniej. Lokalnie na południu, w górach i rejonach podgórskich.
1: Radio 357.
0: Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i to jest pytanie też do Państwa w naszej sondzie w aplikacji, czy angażuje się w pomoc humanitarną. Na odpowiedź jeszcze musimy poczekać godzinę. Tymczasem przygotowaliśmy dla Państwa inne tematy. Między innymi rozmawiamy o tym, o mediach społecznościowych, o tym, jaką rolę pełnią w naszym życiu, no i oczywiście o ich, o szkodliwym wpływie, któremu przyglądają się aktualnie sędziowie w procesie wytoczonym mecie. Zapraszam Państwa na drugą godzinę popołudniówki. Proszę pisać, proszę dzwonić, proszę nagrywać.

0: No, wiele mają państwo do powiedzenia na temat procesów wytoczonych w firmie Meta, no i oczywiście i produktów, w którym między innymi jest platforma społecznościowa Facebook. Pan Jakub pisze, że jeszcze są miejsca, gdzie FB spełnia swoją rolę społecznościową. Koordynację działań wolontariatu i promocji adopcji zwierząt opiera się na, i promocja adopcji zwierząt opiera się na tej platformie. Tutaj trzeba oddać sprawiedliwość Mecie, abstrahując od całej reszty wątpliwych działań. No nadal działają grupy, to trzeba przyznać i też wiemy, mamy badania, które wskazują na to, że media społecznościowe mogą wpływać na nasze przekonania czy zachowania. Z kolei pani Ania pisze, że zrezygnowałam z konta na FB, gdy mój feed zaczęły zalewać reklamy generowane przez AI, a zgłoszenia dotyczące ksenofobicznych, rasistowskich czy seksistowskich komentarzy pod artykułami, wpisami, które czytałam, były notorycznie ignorowane. I piszę to oczywiście z perspektywy osoby, która nie ma konta na Facebooku, ale to też moderacja tych komentarzy, tych treści też jest wyzwaniem w przypadku platform mediów społecznościowych, nad którym się pochylamy od dłuższego czasu. To tak, to taki temat dzisiaj w popołudniówce Radia 357, ale mamy jeszcze inne przygotowane dla państwa. Jednym z nich jest rządowy projekt, który ma chronić rolników przed skargami sąsiadów. Skargi te dotyczą na przykład zapachu obornika albo koszenia w nocy, czy wykonywania innych czynności rolniczych.
1: Wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki.
2: Koniec z wzywaniem policji do pracujących rolników.
3: To jest bardzo zły pomysł, bo on żadnych tak naprawdę poza takim czysto symbolicznym znaczeniem skutków nie wywoła.
0: To w drugiej godzinie popołudniówki Radia 357, a oprócz tego dotarła dzisiaj do nas smutna wiadomość. Dowiedzieliśmy się, że zmarła Wanda Traczyk-Stawska, która powstańczyni warszawska i będziemy ją wspominać.
4: Jestem żołnierz z niewyparzoną gębą. Nie umiem się bać.
5: W imieniu młodego pokolenia pani Wandzie bardzo dziękuję. Dziękujemy za wszystko, szczególnie za te lekcje człowieczeństwa. Będzie mi osobiście, jak i nam wszystkim potwornie. Potwornie ich brakowało.
0: To jeszcze w tej godzinie. A już za chwilę porozmawiamy o Ukrainie, o tym, co się tam dzieje i to już w dalekim zasięgu.

0: A teraz pora na informacje z zagranicy.
1: Daleki zasięg.
0: Demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Musimy znaleźć legalny, bezpieczny i realistyczny mechanizm, który pozwoli Ukrainie przywrócić pełny proces demokratyczny nawet w warunkach długotrwałej wojny. Ja tylko przypomnę, że od lutego 2022 roku obowiązuje stan wojenny, co oznacza zawieszenie wyborów, a tę wypowiedź, którą zacytowałam na początku, no to jest fragment wypowiedzi byłego ministra obrony Ukrainy Michała Fedorowa, który pojawił się na YouTubie. O wybory ewentualne w Ukrainie, o tym, czy da się takie wybory przeprowadzić w aktualnych warunkach, porozmawiamy z Zorianą Warenią, politolożką i dziennikarką z portalu Nowa Polsza, która jest w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kim w ogóle jest Michał Fedorow? Jakbyśmy mieli, bo to jest postać, która, no, dużo można by o niej opowiadać i też wydaje mi się, że jest to osoba taka, która jest odpowiedzialna za to, jak ta wojna wygląda teraz.
2: Tak, faktycznie, jeżeli mówić o byłym ministrze obrony Michale Fedorowie, no to można byłoby, tutaj to jest tema rzeka. Natomiast tak naprawdę to jest jeden z najbardziej lubianych polityków ukraińskich. I to było od prawie samego początku. Taki bardzo młody, on był najmłodszym ministrem swego czasu, na początku ministrem transformacji cyfrowej. Przeszedł z Zelenskim w 2019 roku i zresztą został z nim jako chyba jeden z niewielu jeszcze do tej pory. No, już jak widać, nie? Więc to był taki wizjoner, bardzo młody, bardzo energijny, bardzo lubiany przez młodzież, no bo mówił też takimi jakby dużymi hasłami, bardzo lubił opierać się na technologiach, zresztą on i jego zespół ogarnęli taką platformę DIAG, to taki powiedzmy odpowiednik polskiego M-Obywatel, tylko bardzo rozbudowany, od układania ślubów online do głosowania na Eurowizji, jakby wszystko można było tam zrobić, nawet na 14 lutego wynegorować taki certyfikat singla, więc, które potwierdza, że nie jesteś w małżeństwie, więc naprawdę, i oczywiście to jest bardzo poważny portal, znaczy takie narzędzie, które też generowało różne dokumenty, więc Michał Fedorow był takim trochę rockstarem ukraińskiej polityki.
0: Mówiło się, że on utworzył ochotniczą armię IT Ukrainy, to w cudzysłów biorę.
2: Tak, zresztą jak zaczęła się pełnoskalowa inwazja, no to oczywiście Ministerstwo Transformacji Cyfrowej absolutnie przeszło już w kwestie wojenne. I tutaj on, zresztą Fedorow z zespołem wymyślili kilku takich bardzo poważnych systemów, które bardzo wspierały armię ukraińską. Zresztą na samym początku, no teraz wydaje się to jeszcze niemożliwym, natomiast 4 lata temu, 4,5, no to jeszcze nikt nie mówił tak bardzo o dronach, nie było produkcji i tak dalej. To zresztą on jest takim, powiedzmy, architektem tej dronowej rewolucji, która wybuchła w Ukrainie.
0: I to jest pytanie w kontekście wyborów, wydaje mi się bardzo ważne, jak bardzo on jest popularny, bo tak, w Kijowie od ponad miesiąca trwają protesty właśnie po odsunięciu Fedorowa z rządu. On teraz mówi o tym, że warto byłoby się zastanowić, czy tych wyborów nie przeprowadzić, że w zasadzie jest to, że jest to konieczne, że dobrze się nad tym zastanowić. No i pytanie jest, jakim on jest kandydatem na stanowisko i które?
2: No generalnie to tak, w sondażach pojawiają się 3 podstawowe osoby. To jest Zełenski, Załużny, były generał, który przyjął jakby te pierwsze miesiące inwazji. No i zresztą już pojawił się Fedorow. Natomiast no tak naprawdę to zawsze mnie trochę tak dziwi, ponieważ o wyborach w Ukrainie najczęściej mówi się w Polsce, mówi się w innych krajach, mówi się w Stanach, natomiast nie mówi się powszechnie w Ukrainie. Znaczy niektórzy politycy mówią, zresztą teraz Fedorow zaczął, ale tak jakby na co dzień, jeszcze miesiąc temu wejść, nie wiem, na ukraiński bazar czy do ukraińskiego szpitalu, nie ma czegoś takiego. I zresztą ja uważam, że te przemówienie na YouTubie wspominane Fedorowa to jest taki trochę strzał sobie w kolano. Tak samo jak zrobił to Zełenski z tym, że podał do dymisji Fedorowa. Mm. Więc teraz oni mają trochę takie jeden jeden. Ponieważ Ukraińcy, znaczy zacznijmy może od tego w ogóle, że nie da się przeprowadzić obecnie wyborów w czasach wojennych. To jest wpisane w no, artykułach prawo, prawnych. Tak. Więc jakby zaczynać od tego, że przeprowadzamy, no to trzeba zmieniać prawo. Ale to też proszę spojrzeć tak. Po pierwsze, czy jak będą głosować wojskowi, jak będą głosować ludzie na terytorium okupowanych, a przecież to są Ukraińcy, które mają prawo głosu, po prostu obecnie są w okupacji.
0: No właśnie, sondaże na przykład są przeprowadzane bez mieszkańców tak. Krymu na przykład.
2: Jak będą głosować osoby, które imigrowali. No bo też pamiętam 2019 rok nawet w Warszawie i ludzie stanęli, żeby zagłosować. Naprawdę to były ogromne kolejki. Teraz, kiedy uchodźców jest o wiele więcej. To jest tak jakby moim zdaniem dość niemożliwe. Natomiast też zapominamy trochę o tej rzeczy, że tak naprawdę od wybory to nie tylko nie wyjścia na swój, nie wiem, do jakiejś szkoły, gdzie są biuletyny i rzucamy ich do skrzynek, tylko tak naprawdę też i nie mamy tych trzech osób, którzy są w sondażach, tylko w tych biuletynach. Musimy też jako państwo, jako społeczeństwo rozumieć, że każdy, kto chciał wziąć udział w tych wyborach, może to zrobić. A teraz podchodzimy trochę do takiej sytuacji, jak było w 2014 roku po rewolucji godności. Czyli wtedy sporo osób weszło na przykład na wyborach parlamentarnych, takich powiedzmy bohaterów rewolucji, do naszego parlamentu. Obecnie moim zdaniem też byłoby sporo osób, na przykład ktoś z wojskowych, bo mamy kilka takich generałów bardzo medialnych, którzy ewidentnie mogliby wziąć udział w takich wyborach. Jakby oni to zrobili w czasach wojennych, no to jest jakby absolutnie dziwnie. Do tego też no, w czasach wojennych mamy zupełnie inaczej postrzegane, powiedzmy, jakieś takie podstawowe prawa, żeby się promować i tak dalej. Więc przeprowadzenie nawet kampanii, to już byłby problem. Więc tak jak mówię, moim zdaniem dużo o tym się mówi, jakby tak za granicą, natomiast ludzie w Ukrainie żyją ostrzałami przede wszystkim, no bo one są codzienne i to kreuje ich codzienność. Oczywiście teraz wrzucony ten filmik Fedorowa na YouTube też znowu jakby są jakieś takie rozmowy o tych wyborach, czy będą, czy nie, natomiast on też nie mówi, jak te wybory przeprowadzić. On mówi, że muszą być i każdy rozumie, że one muszą być, ale czy będą one najbliższym czasem, no to jest takie dość naiwne podejście.
0: No wojna się przedłuża. To jest pewne, że jeszcze no, niestety ta wojna się nie rozwiąże, nie zakończy na zajutrz. Takie pytanie, co na to Rosja? Czy wolałaby te wybory teraz? Czy to jest kwestia, czy to byłoby z korzyścią dla Rosji, gdyby te wybory były teraz przeprowadzone? Bo wiemy na przykład, że Rosja potrafi ingerować w wybory w różnych, czy w kampanie wyborcze w różnych krajach europejskich. Mamy takie przykłady. Wiemy też, że Rosja w ogóle utrzymuje, że obecne władze ukraińskie są nielegalne i nie mają mandatu do rządzenia. I to jest taka narracja, która jest powtarzana cały czas przez władze rosyjskie. No i gdyby takie wybory teraz przeprowadzono, no to co na to Rosja?
2: Znaczy, przede wszystkim tak, oczywiście Rosja regularnie manipuluje tym, że Zełenski nie jest prezydentem legitymnym i że trzeba to zmienić i tak dalej. Natomiast no tak, czy Rosja chciałaby wpłynąć na ukraińskie wybory? Oczywiście, że tak. Jakby to jest oczywiste.
0: Nie ma wątpliwości. Tak.
2: Natomiast ja na przykład zawsze zastanawiam się, czy w jaki sposób, znaczy oprócz tego, że kwestia kandydatów i głosowania, natomiast no, czy będzie bezpiecznie iść na jakby iść i oddawać ten głos? No przecież nawet jeżeli powiedzmy podczas wojny, nie wiem, jakimś cudem wydarzy się, że dobra, robimy te wybory, to kto zagwarantuje to, że Rosja na przykład nie strzeli rakiety, czy kilkaset dronów.
0: No tak, no to są kwestie bezpieczeństwa, oczywiście, że tak.
2: Co chciałaby Rosja, no to jest jakby też no, widocznie, co chce Rosja codziennie ostrzeżywając Ukrainę. Jakby na to tak nawet powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczona tym pytaniem, bo jakby nigdy o tym w tym kontekście nie myślałam. Ukraińcy teraz są na tyle też, no powiedzmy, wkurzeni od wielu lat, że po prostu ich nie obchodzi, co na to Rosja. Wiadomo, że jesteśmy w stanie wojny, jesteśmy wrogami, więc oczywiste, że Rosja będzie robić absolutnie wszystko, żeby te wybory sfalsyfikować i postawić kogoś prorosyjskiego. Czy w chwili obecnej w Ukrainie da się, żeby kandydat prorosyjski wygrał te wybory? Moim zdaniem to jest niemożliwe.
0: Mhm. To ja jeszcze zapytam, czy kampania już się rozpoczęła? Takie przewrotne może pytanie.
2: Znaczy, tak jak w Polsce, wszyscy żyją od wyborów do wyborów. Widocznie coś się dzieje, coś się kisi. Natomiast czy kampania w takim, nie wiem, no, standardowym pojęciu się zaczęła? No, jeszcze nie. Czy ten filmik Fedorowa można uważać, że za początek kampanii, no takie trochę tak, bo też teraz wszyscy przypominają sobie 2019 rok, jak Zełenski też ogłaszał, że on idzie w prezydenty, jak on występował na telewizji i też to było tak jakby takie z ciekawostkami. Takie, powtórzę jeszcze raz, moim zdaniem w Ukrainie jakby to są takie zagrywki na jakichś takich szczeblach politycznych, ale w społeczeństwie nikt wyborów nie czeka. Znaczy oczywiście, że są sondaże, media to nakręcają, tak jak w każdym innym kraju. Natomiast czy te wybory będą, no nie wiem, czy są plakaty w Kijowie czy w innych miastach z twarzami polityków? Nie. Natomiast tam są plakaty z reklamą i agitacją wojenną, bardzo dużo plakatów z zachęceniem pójścia do armii.
0: Czy jest to właśnie myśl, która jakoś się rozwinie w Ukrainie? To o tym się przekonamy. W naszym studiu jest Zoriana Warenia, politolożka i dziennikarka portal Nowa Polsza. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
0: I porozmawiałyśmy o ostatniej wypowiedzi Michajło Fedorowa. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o Daleki Zasięg, a kolejny już jutro.

0: Czy Bruksela jest nawiedzona? Nie wiem, ale tak twierdzi Echo and the Bunnymen. 17:30 wybiła. To jest moment, na który wielu z Państwa czekało. Serwis sportowy i Mateusz Fusiarz.
1: Generalnie nic się nie dzieje, ale oczywiście kilka meczów na turnieju w Cincinnati się znajdzie, ale nas interesuje przede wszystkim ten, który trwa od mniej więcej pół godziny. Iga Świątek walczy z Diane Parry o ćwierćfinał tysięcznika w Ohio. Państwa kciuki oczywiście mile widziane, a transmisja pojedynku Polki z Francuską w Canal Plus Sport 2. W tym momencie Iga w pierwszej partii prowadzi, jeśli dobrze spojrzałem przed chwilą, to 4-1. A co poza tym, dzisiaj w Cincinnati u pań m.in. pojedynki Diany Schneider z Jeleną Rybakiną, Marty Kostiuk z Mirą Andrzejewą, czy Szrany Kirste z Jessiką Pegulą, a u panów m.in. Sasza Zwieriew zmierzy się z Tomim Polem, a Francis Tiafoe z Feliksem Ożerem Aliasimem. Jeśli chodzi o emocje piłkarskie, to dziś jeszcze bez polskich akcentów w eliminacjach, ale jutro no to się będzie działo. 4 nasze zespoły walczyć będą o Ligę Europy, Lech i Jaga oraz Ligę Konferencji, Raków i Górnik. Ekipa z Zabrza swoją drogą zaczynała od walki o Champions League, a może zostać z niczym. No i na papierze wygląda to tak, że będzie bardzo ciężko, bo rywalem AS Monaco. Monaco, które jednak wypada i można postraszyć. Trener Michal Gasparik.
2: Wiem, że to jest ciężko do obrony, ale wykorzystamy tych chłopaków, których mamy, tą typologię, którą mamy w tej szatni, a nigdy nie jest łatwo przeciwko nam grać, jak gramy w domu, a myślę, że to pokażemy i jutro w tym meczu, że ciężko tu miał Ferencváros, ciężko też Fenerbahce i ja wierzę, że jesteśmy przygotowani i taktycznie dobrze, a co pokaże, wszystko pokaże ten mecz potem.
1: Niewiele to pewnie zmieni w planie na dwumecz z Monaco trenera Gasparika, ale klub z księstwa oficjalnie poinformował, że były reprezentant krajów, czyli Francji, Paul Pogba, zakończył z nim współpracę. Strata pewnie niewielka, Pogba w minionej kampanii nie grał prawie w ogóle i już nigdy nie nawiązał do swoich najlepszych czasów, przede wszystkim tych z Juventusu. No dobrze, przechodząc do największej piłki w Europie, dziś kolejny dzień walki o Ligę Mistrzów. Grają Celtic z Lask, Hapoel Berszewa z Sabachem Baku, NS Nijmegen z Bodo Glimt oraz Slovan Bratysława z Celje. Aha, no i jeszcze Atletico zmierzy się z Malagą, ale to już w ramach Ligi Hiszpańskiej. Rojiblancos być może zaprezentują dziś na boisku nowego stopera.
3: Hiszpańska liga wróciła, choć na razie trochę na raty. Mundial mocno namieszał w kalendarzu i pierwsza kolejka potrwa aż 12 dni. Barcelona, Real Madryt czy Atletico na swój ligowy start muszą jeszcze poczekać. Atletico Madryt dopięło transfer Cristiana Romero. Argentyński mistrz świata opuszcza Tottenham i podpisuje kontrakt do 2031 roku. Według hiszpańskich mediów operacja może kosztować łącznie około 40 milionów euro. To jeden z najgłośniejszych transferów tego lata w Hiszpanii. Diego Simeone dostaje stopera, którego chyba nie trzeba długo uczyć, że czasem piłka może przejść, ale rywal już niekoniecznie. La Liga dopiero ruszyła, ale już zdążyła przypomnieć, dlaczego tak dobrze się ją ogląda. Emocje do ostatnich sekund, wielkie transfery i sporo zamieszania. Jeśli to ma być zapowiedź całego sezonu, w Hiszpanii nudy zdecydowanie nie będzie. Dla Radia 357, Arkadiusz Seremak.
1: Początek meczu w Lidze Hiszpańskiej o 21:00. Słówko jeszcze o Formule 1. W weekend kierowcy jechać będą w Holandii. Po raz ostatni w najbliższym czasie na torze Zandvoort. Zainteresowanie królową motosportu spadło tam. Organizatorom po prostu nie opłaca się ryzykować w kolejnych latach. Dziś dowiedzieliśmy się natomiast, że podczas 12. rundy Mistrzostw Świata zabraknie Isaka Hadżara z Red Bulla, który nabawił się kontuzji nadgarstka podczas przerwy letniej. Jego miejsce zajmie Liam Lawson, którego z kolei w ekipie Visa Cash App Red Bull zastąpi rezerwowy Yuki Tsunoda. A w jakim humorze na Grand Prix Holandii jeździć będzie Carlos Sainz Jr.? Chyba nie najgorszym, bo Hiszpan podpisał nowy kontrakt z zespołem Williamsa. Z przyjemnością potwierdzam, że będę kierowcą Williamsa w nadchodzących sezonach. To były niesamowite dwa lata, podczas których czułem się tu jak w rodzinie, z czego byłem niezwykle dumny. Teraz musimy kontynuować ciężką pracę. Liczymy na wasze wsparcie, które jest według nas fundamentalne. Wiem, że ostatnie miesiące były trudne, ale ja wierzę w ten zespół i będę się mu w całości poświęcał, by wrócił na należne mu miejsce. Razem możemy to zrobić i uwierzcie mi, sporo znakomitych rzeczy dzieje się tu za kulisami. I wprawdzie wyniki na razie tego nie pokazują, ale zbliża się coś dobrego. Poczynione zostały dobre inwestycje, będą z nami też nowe twarze. Sporo rzeczy zwiastuje to, że będziemy konkurencyjni w najbliższej przyszłości. Na razie nie ujawniono, na jak długo Sainz związał się z zespołem nową umową. Wiadomo, że jego partnerem będzie wciąż Thai Alex Albon i wiadomo, bo tak zapewnił Williams, właśnie przed Grand Prix Azerbejdżanu, które zaplanowane jest na 27 września, planowane jest wprowadzenie sporego pakietu ulepszeń, które mają spowodować, że bolid będzie szybszy. No i na koniec odpowiedź, bo przed raportem Michał Trantał wspominał o kolegiach popołudniówkowych i ja powiem tak, nasze sportowe są bardzo konkretne, takie w punkt zazwyczaj, a te popołudnia, no cud, że cokolwiek z nich wynika, ja, drodzy Państwo, kiedyś nagrałem fragment i byłem przerażony.
4: Jest tylko jedna racja i ja!
5: Skandal!
6: Skandal!
7: Moja jest tylko racja. Brawo! I to święta racja, bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza.
1: I oni naprawdę tak codziennie. Sport wróci jutro rano, w którym to już może odpuścimy sobie ten wyimaginowany radiowy konflikt. To zaszło za daleko.
8: Radio 357.
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że tak to
1: wygląda
0: właśnie.
1: Bo ty też w nich uczestniczysz, prawda?
0: Oczywiście, że uczestniczę,
1: ja
0: ale nie
1: twój
0: potwierdzam.
1: Głos?
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale muszę przyznać, że to napięcie na linii Trantał-Fusiarz wywołało sporo emocji, również wśród słuchaczy. Mhm. I utworzyły się drużyny.
1: Drużyny?
0: Społeczeństwo się podzieliło. Ja mogłam obserwować polaryzację społeczną rosnącą na żywo w naszych tekstówkach i głosówkach.
1: Czyją korzyść jest ta polaryzacja?
0: A ja nie powiem. To jest moja tajemnica i ja powołuję się na to, że mogę nie powiedzieć.
1: Bardzo dobrze.
0: I nie powiem, ale tak jak już wspomniałam, były tekstówki i były głosówki. I jedna, proszę o to, dla ciebie.
9: Jak już jesteśmy przy tym konflikcie dwóch fajnych, miłych panów redaktorów, to jakie psoty, psikusy można sobie robić w radio?
0: Można by długo wymieniać, prawda?
1: No właśnie, przed chwilą był jeden.
0: Jeden z nich był, ale ja też na przykład mogę wspomnieć o różnych głosach, którzy słyszą prowadzący audycje, które na przykład podpowiadają nam, tak, dla zabawy, przekręcone nazwiska, albo na przykład śmieszne rzeczy mówią nam do ucha, żebyśmy się zaczęli śmiać i nie mogli prowadzić audycji w takich warunkach prowadzimy.
1: Tak. Na przykład można by kiedyś nagrać głosówkę, kiedy próbuje się powiedzieć Michał Trantał po francusku. Próbowałaś kiedyś?
0: Trantu.
1: Michel Trantu.
0: Michel Trantu. Mhm. No i właśnie.
1: Ja miałem kiedyś tylko hiszpański odpowiednik, ale to Julia wie i nie będziemy.
0: Nie będziemy. To może po prostu zagrajmy The Verve.
1: Proszę.

0: This could be my moment, The Verve. A teraz zapowiadany materiał na temat mandatów za zapach obornika i koszenia w nocy. Rządowy projekt ma chronić rolników przed skargami sąsiadów, tak więc te mandaty mają zniknąć. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których mieszkańcom przeszkadzają prace rolnicze w okolicy ich gospodarstwa. Rolnik ma dostać spokój, a mieszkaniec nadal będzie mógł pójść do sądu, ale rozpocznie proces z mniej korzystnej pozycji. Notariusze zwracają jednak uwagę, że pomysł rządu problemu nie rozwiąże, tylko stworzy kolejny. O szczegółach Krzysztof Zimoch.
1: Wsi spokojna, wsi wesoła, pisał Jan Kochanowski. Za myślą polskiego poety idzie coraz więcej miastowych, którzy ukojenia szukają na łonie natury, przenosząc cały dobytek na tereny wiejskie. Często okazuje się, że wieś brzmi nie tylko tak, ale też tak. I wówczas już ani spokojna, ani wesoła, mówią farmerzy z portalu Wybór Rolników.
2: Od jakiegoś czasu coraz więcej osób postanawia wzywać policję, bo zakłócana jest cisza nocna, czy tam też jak zwał porządek publiczny, no bo pracują przecież kombajny, są żniwa, pyli się.
1: Teraz ma się to zmienić.
2: Koniec z wzywaniem policji do pracujących rolników.
1: Co zmieni najprościej mówiąc Lex Rolnik przyjęte wczoraj przez rząd? O tym rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka.
3: Jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, no to będzie miał to utrudnione.
4: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy, ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
1: Wtóruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. To wszystko po kłosie głośnej w ubiegłym roku sprawy rolnika z województwa łódzkiego. Szymon Kluka przegrał sprawę o smród z chlewni ze swoimi sąsiadami. Kara prawie 120 tysięcy złotych.
5: Moje gospodarstwo w tym miejscu, w której produkuję, istnieje od pokoleń. Przeszło gruntowną modernizację. Spełnia wszystkie normy dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
1: Podobną sytuację miał rolnik z północnej Polski, tłumaczy Jerzy Salitra, członek zarządu warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej.
6: Rolnik chciał pobudować chlewnię, powiększyć troszeczkę swoją produkcję. No i był bardzo mocny opór sąsiadów, a szczególnie jednego sąsiada, który gdzieś tam się wprowadził, wymyślił sobie agroturystykę i że to będzie mu przeszkadzało. Rolnik zrezygnował z tej rozbudowy chlewni.
1: Lex Rolnik zakłada, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza stosowne oświadczenie. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, zapachy czy praca maszyn. Zdaniem niektórych...
7: To jest bardzo zły pomysł, bo on żadnych tak naprawdę poza takim czysto symbolicznym znaczeniem skutków nie wywoła.
1: Mówi dr Patryk Bender, członek Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie. A spowoduje sporo problemów z biurokracją i obnaży, jak niejasna jest różnica między miastem a wsią.
7: Jeżeli tylko w danym obrębie znajduje się nieruchomość o przeznaczeniu rolnym, choćby kilkaset metrów dalej, musi pan złożyć takie oświadczenie. Jeżeli tego oświadczenia nie będzie, to jest tu przewidziana przez ustawodawcę szalenie restrykcyjna sankcja, bo sankcja nieważności.
1: Czyli kupno nieruchomości w najlepszym razie się opóźni. Dyskusja o Lex Rolnik teraz przeniesie się nomen omen na wiejską.
7: Mam szczerą nadzieję, że jednak na etapie parlamentarnym pojawi się refleksja.
0: Krzysztof Zimoch, bardzo dziękujemy. No też powstaje pytanie, czy nie trzeba po prostu się trochę jednak z tym liczyć, przeprowadzając się na wieś. Zapraszam. Głosówki, tekstówki do Państwa dyspozycji. Popołudniówka, małparadio357.pl 510-357-357. Teraz propozycja. Mogą Państwo na tę piosenkę głosować na liście, na naszej liście piosenek Madonna.
8: Wspieraj system i zagłosuj.

0: No, poruszył Państwa temat pozwów wytoczonych w firmie Meta, a także mediów społecznościowych i korzystania z nich. Piszą Państwo, ale też nagrywają głosówki.
1: Ja myślę, że z pewnością Meta ma wiele za uszami, ale opłakane skutki tego, co oni robią, zwłaszcza wpływu na dzieci, to głównie zasługa rodziców. Półroczne dziecko ogląda telefon w łóżku, bo Janusz z Grażyną mają dla siebie mniej mało czasu. Ile osób w restauracji siedzi w telefonie zamiast rozmawiać? Szczególnie smutne są randki. Także myślę, że temat jest nośny i łatwo penalizować użycie, ale patrzmy na to, kto co powoduje. Tak? Jest podaż, jest popyt. Ja nie wiem, co jest większe w tej chwili. Pomyślcie o tym.
0: Podaż, popyt, ale też jest pytanie o to, w jakim stanie są te aplikacje, w jakim stanie są te platformy. No i wiele państw na ten moment na pytanie, czy pozwolić korzystać dzieciom, czy poniżej 16, czy 15, czy 18 roku życia z platform mediów społecznościowych, odpowiedziało nie. No i to jest oczywiście kolejny wątek w tej opowieści, którym też się na pewno zajmiemy na naszej antenie. popołudniówka@357.pl, tekstówki, głosówki 510-357-357, a tymczasem Be On Your Way i Daughter.

Niecałe 3 tygodnie temu obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a grono powstańców warszawskich z każdym rokiem nieuchronnie maleje. W nocy opuściła nas Wanda Traczyk-Stawska. Z jakim przesłaniem nas zostawiła?

0: Odeszła w wieku 99 lat. Żołnierka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i wychowawczyni. Dla kilku pokoleń Polaków niezwykły autorytet, który do ostatnich dni przypominał o tym, co najważniejsze.
1: Proszę wszystkich młodych ludzi, żeby zobaczyli, w jakim pięknym mieście żyją. Żeby zobaczyli tam na tych kamieniach nasze ślady.
0: Mówiła dla kanału Zero Wanda Traczyk-Stawska, która w 1944 roku walczyła z bronią w ręku, między innymi w Śródmieściu i na Powiślu. Była także łączniczką. Po wojnie jej misją stała się nauka, praca z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz dbanie o pamięć poległych, zwłaszcza cywilów i ich matek. Opowiada dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
2: Doprowadziła do powstania Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich, gdzie jest między innymi prezentowana lista nazwisk tych, które znamy, ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego.
1: Jestem żołnierz z niewyparzoną gębą. Nie umiem się bać, ale jeszcze mam dużo do zrobienia. Postaram się wszystkim kobietom w Polsce, ale i na świecie przypomnieć, że jesteśmy równe, że możemy tak samo walczyć jak oni, z bronią w ręce jak ja.
2: Dzięki temu, że miała tak silny charakter, to była w stanie niemal wszystkim stawiać zadania. Ale to nie tylko nas dotyczyło, to dotyczyło również pracowników Urzędu Miasta, samym prezydentem miasta na czele, bo im też dawała za zadanie stworzenie Izby Pamięci, więc myślę, że trudno przecenić rolę pani Wandy w pamięci o powstaniu.
0: Jako nastoletnia harcerka, razem z moimi kolegami i koleżankami z Chówca, sama słuchałam opowieści pani Wandy. Było to dla nas pierwsze spotkanie z żywą historią, którą dotychczas znaliśmy tylko z podręczników. Wielu z nas poleciały wtedy łzy. Jej słowa do dziś rezonują w sercach młodego pokolenia, mówi Paweł Mrozek z Inicjatywy Uczniowskiej.
3: Każde spotkanie z panią Wandą to była lekcja człowieczeństwa i te lekcje człowieczeństwa zostaną z nami na zawsze. Nikt tak nie potrafił opowiadać o historii jak pani Wanda. Jestem pewien, że dla każdego młodego człowieka, który uczestniczył kiedykolwiek w jakimkolwiek spotkaniu z panią Wandą Traczyk-Stawską, była to prawdziwa lekcja historii, której nigdy nie przeżyjemy w szkole. I głęboko wierzyła właśnie pani Wanda, że to właśnie w szkolnych ławkach rodzi się i buduje wolność. W imieniu młodego pokolenia pani Wandzie bardzo dziękuję. Dziękujemy za wszystko, szczególnie za te lekcje człowieczeństwa. Będzie mi osobiście, jak i nam wszystkim potwornie. Potwornie ich brakowało.
1: A teraz stale się kłócimy. Stale. I to jest dla mnie takie smutne, że muszę odejść. Bo moje pokolenie odchodzi. A tak bym chciała, odchodząc, widząc, że jesteśmy znów zjednoczeni. Że przestajemy mieć jakiekolwiek pretensje do siebie nawzajem, tylko tolerancję i szacunek.
4: Panią Wandę Traczyk-Stawską wspominała Aleksandra Dobieszewska.

Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też

0: Serwis informacyjny przygotował dla Państwa Krzysztof Tobilewicz.
1: Na początek niestety rozwojowa sytuacja, jeśli chodzi o złotą algę w kanale Gliwickim. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek i jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika Dzierżno-Duże. Dwa lata temu właśnie z niego wyłowiono ponad 100 ton śniętych ryb.
2: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu,
1: wskazuje Linda Hoffman z Wód Polskich. A u nas czas na kolejne tematy. Od godziny w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli jest wystawiona księga kondolencyjna poświęcona Wandzie Traczyk-Stawskiej. Łączniczka i strzelec z Armii Krajowej, nazwana też bohaterką kilku pokoleń, była również między innymi inicjatorką powstania tej izby.
3: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
1: Mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczestniczka zrywu miała 99 lat. Amerykańska marynarka wojenna ma wrócić do starych technologii. Prezydent USA wydał dyrektywę, w której nakazuje wycofanie nowoczesnych elektromagnetycznych systemów katapult na lotniskowcach i zastąpienie ich tradycyjnymi parowymi.
4: Memorandum dotyczy budowanego właśnie lotniskowca USS Doris Miller, ale prezydent uważa, że ostatecznie wszystkie lotniskowce powinny wrócić do starej technologii. Donald Trump od prawie dekady krytykuje elektromagnetyczny system katapult startowych EMALS, powtarzając w kolejnych wywiadach, że jest on zbyt skomplikowany i że potrzeba Alberta Einsteina, żeby go obsługiwać. Początkowo ta krytyka miała uzasadnienie. System był nadmiernie wrażliwy na wilgoć i na wczesnym etapie powodowało to awarie i długotrwałe naprawy. Ostatni roczny rejs lotniskowca USS Gerald Ford z ponad 12 tysiącami startów pokazał jednak, że system działa obecnie bez zarzutu. Prezydencka dyrektywa nie spotkała się z entuzjazmem, bo wiadomo, że wymiana katapult będzie kosztować miliardy dolarów. Z San Francisco, Magda Gacyk.
1: A Pentagon ma teraz 2 miesiące na przedstawienie kompleksowego planu powrotu do systemów parowych. Wracamy jeszcze do kraju. Znamy najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. To Zofia i Nikodem. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła też Antonina. Na podium utrzymują się Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. A pełny ranking imion wraz ze statystykami można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
0: Jutro znów pochmurno, można spodziewać się większych przejaśnień i przelotnych opadów deszczu. Jeśli szczególnie interesują Państwa burze, to można się ich spodziewać lokalnie na południu, wschodzie i w centrum. Miejscami spadnie grad. Najcieplej na południu, tutaj 31 stopni, w centrum 24, a na Pomorzu 19. Wiatr słaby i umiarkowany w przeważającej części kraju. Mocniej powieje nad morzem oraz na południu, szczególnie podczas burz, nawet do 85 km na godzinę.
5: Radio 357.
0: Przypomnę jeszcze, że obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i właśnie tego dotyczyła nasza dzisiejsza sonda, w której mogli Państwo oddać głos w naszej aplikacji. Czy angażują się Państwo w pomoc humanitarną? 62% z Państwa zaznaczyło odpowiedź tak, 38% nie. Może to jest dobry moment, żeby zacząć. Proszę pamiętać o pracownikach pomocy humanitarnej. I tym sposobem kończymy dzisiejszą popołudniówkę w Radiu 357. Realizowała ją Julia Nowaczyńska, przygotował ją Andrzej Rutka, przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

Mam dzisiaj ochotę zacząć od artysty, o którym jeszcze 2 tygodnie temu nie wiedziałam nic, a zaciekawił mnie tak bardzo, że od razu zaczęłam sprawdzać, czytać jego historię i z każdą kolejną informacją stawała się ona coraz bardziej nieprawdopodobna, tak to jest chyba to słowo. W każdym razie tak sobie myślę, że każdy producent talent show umiera właśnie z zazdrości, że ta łzawa historia wydarzyła się naprawdę. Cleveland Francis. Jesteśmy pod koniec lat 60. Cleveland Francis studiuje, gra po kampusach, w kawiarniach, słucha Dylana, Johnny Mitchell, Beatlesów. Sam pisze piosenki i chce robić właściwie dokładnie to, co oni, czyli być muzykiem folkowym, folkowym songwriterem. Tylko że jest jeden problem. Cleveland Francis jest czarnoskóry, a jak wiemy, amerykański przemysł muzyczny końca lat 60. ma dosyć precyzyjne wyobrażenie o tym, jaką muzykę powinien wykonywać czarnoskóry artysta. Sam Francis po latach wspominał to mniej więcej tak. Jeśli byłeś czarny, grałeś bluesa albo soul, nie było innej drogi w tej branży, a ja chciałem grać folk. No więc Francis wymyśla dla swojej muzyki osobną nazwę, soul folk. I bardzo lubię ten właściwie paradoks, że dzisiaj słuchamy tej płyty i to połączenie wydaje się zupełnie naturalne, a wtedy trzeba było stworzyć no właściwie nowy gatunek, żeby móc robić to, co chciało się robić. Nazywam się Kasia Linz, to jest Obywatelka 357. Zostańcie ze mną do godziny 19, a ja opowiem wam jeszcze trochę o tym odnalezionym muzyku. Ale nie tylko, będą też gwiazdy. Będą gwiazdy spokojnie, będą piosenki znane. Jednak wszystko będzie tu dziś jakąś pochodną Clevelanda Francisa, który trochę przejmie proporcje tej audycji. A więc na razie jeszcze on, Cleveland Francis.

No i Francis nie tylko grał folk, ale zrobił rzecz jeszcze bardziej bezczelną, czyli nagrał płytę. Płytę pod tytułem Follow Me. Płyta wydana własnym sumptem w około 250 egzemplarzach, nie tysiącach, 250 egzemplarzach, które Francis sprzedawał później sam podczas koncertów. I właściwie na tym historia tego albumu mogłaby się skończyć, bo zamiast kariery folkowego songwritera przyszła medycyna. Francis został kardiologiem. Muzyka zresztą zeszła na dalszy plan, a Follow Me zostało gdzieś z boku jego życiorysu, z boku historii muzyki właściwie. No więc 250 egzemplarzy płyty nagranej przez człowieka, który próbował znaleźć dla siebie jakąś miejsce w gatunku, w którym przemysł właściwie nie przewidział dla niego miejsca. I dlatego dalszy ciąg tej historii podoba mi się jeszcze bardziej, ale zanim go opowiem, posłuchajmy trzeciego Clifflanda, Francisa, Hot Sun.

No dobrze, i teraz przenosimy się o ponad pół wieku, bo w 2022 roku mała wytwórnia Forager Records wraca do tych nagrań. Francis ma wtedy 77 lat. Oryginalne Follow Me zostaje odrestaurowane z taśm, ale na tym nie koniec. Odnajdują również wcześniejsze niewydane dema i z tych rzeczy powstaje właśnie Beyond the Willow Tree. 21 piosenek człowieka, którego folkowa historia właściwie skończyła się zanim zdążyła się naprawdę rozpocząć. I nagle po ponad 50 latach okazuje się, że ktoś tej muzyki szuka, że ktoś też tej muzyki słucha. Ktoś wydaje ją na dwóch płytach i próbuje wpisać Francisa z powrotem w historię, z której trochę wypadł, albo w którą właściwie nigdy do końca nie wszedł. To jest chyba najbardziej poruszająca część tej opowieści, bo Beyond the Willow Tree nie brzmi dla mnie jak archeologiczne znalezisko, którego słuchamy dlatego, że historia autora jest ciekawa. Myślę, że gdybyśmy niczego o nim nie wiedzieli, te piosenki dalej by się broniły. Znaczy, nie wiem, czy to jest w ogóle odpowiednie słowo, broniły. Po prostu są bardzo dobre. I może właśnie to jest najlepszy rodzaj muzycznego odkrycia, nie takie, przy którym myślimy, jakie to interesujące, że ktoś to odnalazł, tylko takie, przy którym pojawia się pytanie, jakim cudem przez tyle lat tego nie słyszeliśmy. No ale całe szczęście macie obywatelkę 357 i takim oto sposobem wszyscy jesteśmy uratowani. No to po trzech piosenkach Clevelanda Francisa pora ruszyć dalej, chociaż jeszcze przez chwilę zostaniemy mniej więcej w tym samym czasie. Van Morrison.

Nie wiem, czy istnieje jakiś oficjalny ranking piosenek, przy których człowiek zaczyna natychmiast romantyzować własne życie, ale jeśli istnieje, to Into the Mystic powinno być bardzo wysoko. Van Morrison zostawia nam mgłę, jakieś wezwanie z oddali, zawieszenie między lądem a wodą, tak to sobie wyobrażam. I właściwie tylko wystarcza, żeby przez 4 minuty znaleźć się zupełnie gdzie indziej. Bo moc tej piosenki leży w tym, że brzmi jednocześnie jak rzecz bardzo osadzona w swoim momencie i jak coś, co mogłoby istnieć zawsze. Ale może to bardziej o Morrisonie nawet, bo on chyba nigdy nie był do końca w epoce. Raczej zawsze obok, jakoś równolegle. A Into the Mystic jest tego idealnym przykładem. Dobrze, to teraz coś, co jest ze mną chyba od dekady i powraca zawsze w odpowiednim momencie, zawsze kiedy tego potrzebuję.

trzy bardzo charakterystyczne głosy i pomysł, który podobno wyszedł od K.D. Lang. Zróbmy razem płytę. Proste, tylko później trzeba ją jeszcze zrobić. Zajęło im to około 3 lat, a Atomic Number otwiera cały album i właściwie od razu pokazuje, dlaczego ten układ działa. Układ, czyli Case, Lang, Weyers i Atomic Number. Każda z nich mogłaby spokojnie zagospodarować całą piosenkę sama, a zamiast tego co chwilę oddają sobie miejsce i ja bardzo lubię takie sytuacje, kiedy spotkanie dużych osobowości nie kończy się zawodami pod tytułem kto jest tutaj najważniejszy. No dobrze, to teraz wracamy na moment do roku 1971.

Kto szuka, ten najpewniej znajdzie. Ja szukałam i znalazłam Marka Beno idealnie w czas, idealnie w nastrój, gdyż jeszcze nie powiedziałam, choć taka myśl przy układaniu tej audycji mną sterowała, a mianowicie jest to moje ostatnie wakacyjne spotkanie z wami, tak więc nastrój no dość nachalnie melancholijno-pożegnalny, a jednocześnie jakoś dziwnie lekki, przyjemny i raczej wznoszący. Przynajmniej ja na takie folkowo-gitarowe, snujące propozycje muzyczne tak reaguję. W latach 70. jesteśmy już wystarczająco głęboko, nie wystarczająco długo, więc proponuję zostać jeszcze przez moment. George Harrison i piosenka, którą napisał wspólnie z Bobem Dylanem, i bardzo podoba mi się, że All Things Must Pass, czyli pierwszy wielki solowy komunikat Harrisona po Beatlesach, zaczyna się właśnie od czegoś tak delikatnego, nie od demonstracji wolności, nie od teraz wam pokażę, tylko od zaproszenia. I'd have you anytime.

Płyta ogromna, potrójna, pełna muzyki, którą przez lata gromadził trochę na marginesie Beatlesów i można było zacząć z hukiem, a zaczyna od piosenki o wpuszczeniu kogoś do środka. Bardzo, bardzo, bardzo George Harrison. Swoją drogą właśnie zdałam sobie sprawę, że powinnam do tej audycji wpuścić coś z ikonicznego koncertu od Tulek Concert for George, bo to rzecz obowiązkowa, absolutnie piękna, poruszająca. A jest ze mną już od tak dawna, właściwie od kiedy powstała, więc też na pewno formująca. No, mam w planach się podzielić czymś z tego właśnie koncertu. A przed nami człowiek, którego głos wystarczy usłyszeć przez no mniej więcej jakieś 3 sekundy, żeby po pierwsze go rozpoznać, a po drugie znaleźć się w bardzo konkretnym uniwersum. Trochę pustym, trochę amerykańskim, trochę nocnym. No i najczęściej po jakiejś katastrofie uczuciowej. Chris Isaak, Nothing's Changed.

1986 rok, Heart-Shaped World. I chyba nieprzypadkowo po Harrisonie ten Chris Isaak tak dobrze mi tutaj wchodzi, bo dzisiejsza audycja zaczyna układać mi się trochę w pochwałę rzeczy, które nie próbują być nowoczesne, nie w sensie konserwatywnym, raczej muzyki, która nie musi za każdym razem informować nas, z którego dokładnie roku pochodzi. Isaak zawsze był trochę poza tym. Jego głos mógłby istnieć w latach, no myślę, że 50. Gitara mogłaby istnieć w 60., a produkcja mówi coś jeszcze innego i nagle okazuje się, że jesteśmy wszędzie naraz. No i teraz zrobimy skok bardzo zdecydowany, bo wydaje mi się, że już wystarczająco długo pozwoliłam wam wygodnie przebywać w XX wieku. Wracamy. Dania, ML Book, była płyta piękna, intymna, wyraźnie osadzona na gitarze, tyle że gitara u niej może być prawdziwą gitarą, gitarą przetworzoną, emulowaną, przepuszczoną, czymś, co komputer próbuje zinterpretować i robi to źle. I właśnie te błędy ją interesują. Ciekawa rzecz, odsyłam was do całego albumu, tymczasem Working It Out.

Dean Blunt jest jednym z tych artystów, przy których mam potrzebę, żeby za dużo nie wiedzieć. Jemu akurat dobrze robi jakaś tajemnica, niepełna informacja. Tutaj spotyka się z Eliasem Ronenfeldtem, którego na pewno kojarzycie z Ice Age, więc chyba nic więcej nie potrzebuję dodawać, bo przed nami ostatnia część tej dzisiejszej podróży i artysta bardzo młody, którego właśnie dlatego chciałam postawić obok ludzi nagrywających 50 lat wcześniej. Również moje najświeższe odkrycie, trochę spontaniczne, ale jakże wartościowe, drodzy moi, Dove Ellis.

I może to jest niezłe miejsce, żeby zakończyć dzisiejsze spotkanie, bo zaczęliśmy od Clevelanda Francisa i muzyki, która przeleżała ponad pół wieku, zanim ktoś usłyszał w niej coś ważnego. Po drodze były piosenki napisane przez przed wydaniem artyści brzmiący jakby pochodzili z innej epoki, współcześni artyści zakochani w starych sposobach nagrywania i starzy artyści, którzy nie zastarzali się właściwie wcale. I nie wiem, czy istnieje coś takiego jak muzyka ponadczasowa. Nie wiem, czy istnieje też ponadczas, ale jeśli tak, to ile trwa? Jeśli istnieje, to dzisiejsze piosenki mogły się z nim spotkać. Dziękuję za wszystkie wiadomości i meldunki, za wspólnie spędzoną godzinę. Dziękuję wydawcy Bartkowi Gilowi oraz realizatorowi Maciejowi Karolakowi. Nazywam się Kasia Linz, a to była Obywatelka 357. I jeszcze jedna rzecz o Clevelandzie Francisie, którą chciałabym zostawić na sam koniec. Kiedy był dzieckiem, siadał pod wielką wierzbą rosnącą przy domu i godzinami grał tam na gitarze. Wiele lat później napisał o niej piosenkę, a ponad pół wieku później ta sama wierzba dała tytuł wydawnictwu, dzięki któremu właściwie możemy dzisiaj o nim rozmawiać. Więc jednak czasem rzeczy wracają. Do usłyszenia.

czy też jak napisał pan Mariusz, grzejemy od początku, od godziny 19. Pan Mariusz zasugerował, że z tym grzaniem to może byśmy zaczęli sobie od Slayera, ale panie Mariuszu, dzisiaj jest trochę inna koncepcja na tę audycję i Slayer akurat się w nią nie wpisuje. Maciej Karolak, Mateusz Fusiarz, zapraszamy do godziny 21. To jest 284. odcinek tej audycji. Czy my już graliśmy dżingiele? Chyba graliśmy. Robiliśmy to. Jakoś wszystko dzisiaj umyka. Niemniej, drodzy państwo, do godziny 21 przygotowane sporo muzyki, no i skoro zaczęliśmy od utworu Come On Over, duetu Royal Blood, to myślę, że nikogo nie zdziwi, co teraz.

0: Rok 2014 i debiut. Rok 2017 i płyta How Did We Get So Dark, potem rok 2021 i Typhoons i potem 2023 i Back to the Water Below i teraz rok 2026 i najnowsza, piąta płyta duetu Royal Blood, Dead Company, która ukaże się 13 listopada, czyli za 85 dni, 5 godzin i 51 minut. Tak tutaj na Spotify'u po prostu to wszystko wylicza, więc trzymamy się tego. Będzie 10 nowych utworów. Jeśli mam być szczery, to czekam na coś trochę lepszego niż ten pierwszy singiel 10 over 10. To będzie w ogóle trzecia płyta grupy Royal Blood, którą prezentuję Państwu tutaj w Radiu 357 od momentu ukazania się pierwszego jakiegoś singla. I chyba najwięcej oczekiwań miałem przy okazji Typhoons i się nie zawiodłem. Wtedy ta płyta była trochę inna niż te dwie poprzednie, te dwie pierwsze. Natomiast teraz wydaje mi się, że Mike Kerr i Ben Thatcher, nie chcę powiedzieć, że poszli na łatwiznę, bo absolutnie nie, ale chyba jest to brzmienie na razie bardzo powtarzalne względem tego, co już słyszeliśmy. Zobaczymy, czy te kolejne 9 utworów przyniesie coś nowego, coś świeżego. Niemniej za każdym razem dla mnie to jest wydarzenie, kiedy panowie coś wykonują. I to wciąż jest bardzo dobra piosenka. 10 over 10 była zresztą naszą piosenką dnia 2 dni temu. Staram się od wielu lat Państwa zachęcić do tego duetu, by sprawić, żeby Royal Blood po prostu częściej się w Polsce pojawiali. Jeśli dobrze pamiętam, to ostatnio rok 2022 i to był opener i w poprzednich latach też to był tylko opener, więc być może teraz jakiś koncert halowy by się przytrafił i Mike Kerr i Ben Thatcher po prostu by się pojawili. Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo mocno czekam na te najnowszą płytę. No i tak pomyślałem, że skoro mamy tutaj duet i zagraliśmy dwie piosenki, to może by pójść właśnie tym kluczem. I teraz właściwie do końca audycji będę Państwu prezentował różne duety. Trochę bardziej, trochę mniej popularne właśnie w dwupiosence, można powiedzieć. I pierwszym takim wyborem będzie duet Headless z Norwegii i w roku 2021 miałem wielką przyjemność rozmawiać z perkusistą tego nieistniejącego już niestety zespołu, Fredim Lindahlem.
1: Hello, who's in there? We wanna know, why do we

Headless i Pitch of Black, a wcześniej OK Explode. To były, drodzy Państwo, moje muzyczne początki w Radiu 357, czyli no pewnie jakaś pierwsza połowa roku 2021, kiedy pojawiło się w ogóle wróżenie z fusów, wtedy jeszcze w piątki o godzinie 13. I ja sobie wtedy pomyślałem, no to skoro już mam teraz audycję muzyczną, to będę szukał możliwości wywiadów i pisałem sobie do przeróżnych muzyków. Wciąż czekam na odpowiedź Jamesa Hetfielda. Na Facebooku chyba po prostu rzadko bywa. Ale niektórzy odpowiedzieli, na całe szczęście. Między innymi jedną z takich osób, która mi odpowiedziała, był Fredrik Lindahl, czyli perkusista duetu Headless, obok Andreasa Iversena, czyli basisty i wokalisty tamtego duetu. I porozmawialiśmy sobie wtedy dobrych kilkadziesiąt minut. Opowiedział mi właśnie o tym, jak wpadli na pomysł, żeby taki duet do życia powołać, bo zgodzą się Państwo, że brzmienie to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, aczkolwiek trochę podobne. Ale też Freddy nie ukrywał nigdy tych inspiracji. Wymienił między innymi właśnie duet Royal Blood jako taki, który gdzieś natchnął chłopaków, żeby zacząć nagrywać swoją muzykę. Przemiła rozmowa, przemiły człowiek i wiem, że po jakimś czasie przeprowadził się z Norwegii do Londynu i tam w tym momencie bębni w zespole Heartless, do którego być może sobie kiedyś zajrzymy. Jakieś tam koło 10 tysięcy obserwujących na Instagramie. Trzeba pewnie trochę popracować, żeby było tego trochę więcej, bo ciekawie panowie grają. Nie mam pojęcia natomiast, jak potoczyły się dalej losy Andreasa Iversena. Z tego, co pamiętam, bo później jeszcze przez krótką chwilę byliśmy z Freddym w kontakcie, mówił, że chyba niestety, ale jakoś tak życiowo po prostu się Andreasowi nie poukładało, więc mam nadzieję, że do tego momentu już zdążyło się wszystko poukładać. Tego życzę. Natomiast podczas tamtej rozmowy zapytałem właśnie o te inspiracje i Freddy opowiedział o Royal Blood i tak dalej, ale poprosiłem, wymień coś jeszcze, może coś jeszcze cię inspiruje. I tutaj przechodzę do wiadomości, którą przed dosłownie momentem wysłał pan Jan. Panie Mateuszu, pamiętam jedną z pierwszych audycji, jaką prowadził pan w Radiu 357, podczas której zagrał pan duety Headless i Cleopatrick.

24 minuty po godzinie 19 to jest oczywiście Wróżenie z Fusów i zachęcam do tego, żeby się ze mną kontaktować. mateusz.fusiarz@radio357.pl albo oczywiście tekstówki, z czego już Państwo korzystają. Ale pani Agnieszka Skomorowa, wydaje się, że no dosłownie zabrakło jej może kilku sekund, żeby jeszcze wiadomość przyszła na skrzynkę Kasi Linz, a przyszła już do mnie, więc śpieszę pani Agnieszko donieść, że playlista, która dzisiaj pojawiła się w Obywatelce 357, jest dostępna w naszej aplikacji. Wystarczy wejść w podcasty i tam playlisty. Wszystko jest na bieżąco uzupełniane. Nawet teraz te wszystkie utwory, które zagraliśmy od początku Wróżenia z Fusów, już tam są. A jeśli być może zechcą Państwo zajrzeć na moje media społecznościowe, to tam pod koniec audycji, czy to na moim Facebooku, czy na Instagramie, taka playlista okraszona okładką i konkretną piosenką się pojawia. No i nawiązując jeszcze do tego, co napisał pan Jan, no to dokończę tę wiadomość. Pamiętam jedną z pierwszych audycji, jaką prowadził pan, panie Mateuszu, w Radiu 357, podczas której zagrał pan duety Headless i Cleopatrick, którymi zaraził mnie pan na dłuższy czas, za co do dziś jestem bardzo wdzięczny. Pitch of Black było nawet wysoko w moim Spotify Wrapped na tamten rok. Na koncert Cleopatrick w Polsce nieustannie czekam i mam nadzieję, że mały lobbing dla organizatorów Inside Seaside mógłby podziałać. Cuda, panie Janie, mogę panu zagwarantować, że Cleopatrick cały czas pozostaje gdzieś w orbicie i moich zainteresowań, i mam nadzieję, że także organizatorów, także będziemy próbować, zobaczymy, co wydarzy się w kolejnych edycjach, może 2027, może 2028, ale pamiętamy o Ianie Frazierze i o Luke'u Grantzu. W 2025 roku ukazały się ich dwie płyty, pierwsza na początku roku, a potem jeszcze jedna w grudniu i zaglądamy do tej drugiej.

No i tak, wcześniej graliśmy sobie utwór The Drake od duetu Cleopatrick, a teraz Now Zero i były to odpowiednio płyty Boomer z roku 2021 i Scrap z roku 2025. Jest kolejna tekstówka, do której mogę się delikatnie odnieść, a mianowicie tekstówka od pana Tomasza, która brzmi: nie będę się z panem kontaktował, bo pan nie odpowiada. Proszę mnie sprawdzić, panie Tomaszu. Byliśmy już w Wielkiej Brytanii, konkretnie w Brighton, byliśmy w Norwegii, a teraz za sprawą Cleopatrick okazuje się, że zajrzeliśmy na trochę dłużej do Kanady.

A ja tylko tak nieśmiało przypominam, że od początku dzisiejszego Wróżenia z Fusów gramy dzisiaj dla Państwa same duety, czyli dwie osoby w zespole i tak jak w tym przypadku Jesse F. Killer i Sebastian Granger, czyli Death from Above 1979, zespół, który odnotowywał m.in. w swoich audycjach Piotr Stelmach. W 1979 roku Lane Staley miał 12 lat, a za kilka dni obchodziłby swoje 59 urodziny i o tym mówię dlatego, że napisała pani Katarzyna. Dobry wieczór, panie redaktorze. Czy z okazji zbliżających się urodzin Lane'a można prosić o jakąś piosenkę Alice in Chains? No i tak, z racji tego, jaki mamy dzisiaj koncept tej audycji, no to Alice in Chains się nie pojawi, ale mogę pani Katarzyno obiecać, może jeszcze to za duże słowo, ale bardzo intensywnie myślę nad tym, o czym będzie najbliższa wtorkowa Gruzja, bo będę miał przyjemność zastępować Pawła Jóźwickiego po raz drugi. Pamiętam, że bardzo spodobał się Państwu tamten pomysł, żeby poświęcić pierwszą Gruzję, którą prowadziłem w całości, Joshowi Homi z Queens of the Stone Age. Być może właśnie Lane Staley byłby taką dobrą postacią, nad którą można by się w tej audycji pochylić, więc jeśli być może uważają Państwo to za dobry pomysł, to proszę dać znać. mateusz.fusiasz@radio357.pl. Pewnie jakaś taka iskra motywacyjna sprawiłaby, że to też gdzieś poczułbym, że to jest na pewno dobry pomysł. A jeszcze jedno postscriptum od pana Jana, który wcześniej pisał w sprawie Headless i Cleopatrick, że do takich super duetów dołączyłby 21 Pilots, bo panowie zdecydowanie wymiatają i widział to na festiwalu Bittersweet. Proszę mi dać znać, czy tam w Poznaniu na Cytadeli był Diabelski Młyn, bo na Colors of Ostrava był i przy okazji właśnie występu 21 Pilots Tyler Joseph wykorzystał sobie jeden z tych takich właśnie pomieszczeń, jedno z takich pomieszczeń na tym Diabelskim Młynie i tam wykonał tę piosenkę, obracając się dwa razy. To proszę dać znać. Byliśmy w Kanadzie za sprawą Death from Above 1979, byliśmy za sprawą Cleopatrick, ale zaglądamy dalej. Black Pistol Fire.

Black Pistol Fire, Bad Blood z płyty Don't Wake the Riot. I to był rok 2016, a tutaj tym duetem, do których dzisiaj nawiązujemy właśnie, tym duetem jest Kevin McKeown i Eric Owen. Również Kanada, również Toronto, naprawdę. Ewidentnie coś w Kanadzie nie mogą zebrać większej ekipy i po prostu robią we dwóch. W wielu, wielu przypadkach jeszcze za chwilę będziemy mieli jeden przykład, ale zanim to jeszcze oczywiście jeden utwór Black Pistol Fire. Rok 2016 to była ich trzecia płyta, a może nawet czwarta, natomiast ta najświeższa ukazała się w roku 2026, dosłownie 23 stycznia, także już od jakiegoś czasu jesteśmy, ale no trzeba powiedzieć, że to wciąż nowość. I nawet jest piosenka numer 3 na tej płycie, Rock Bottom, gdzie Black Pistol Fire łączą siły z Garym Clarkiem Juniorem. I nawet miałem ochotę zagrać Państwu tę piosenkę, ale wtedy byśmy się trochę wyłamali z konceptu, bo to już by były trzy osoby, prawda? A gramy jednak duety. Więc zaglądamy sobie do numeru 1, High Horse. A Flagrant Act of Bliss to, drodzy Państwo, tłumaczymy jako taki rażący, bezwstydny, wręcz skandaliczny akt rozkoszy.

Zawsze to podkreślam przy okazji wróżenia z fusów, ale już mamy 10 minut do godziny 20. Po prostu okropnie czas mija przy dobrej zabawie, prawda? Drodzy Państwo, cały czas przychodzą wiadomości na adres mailowy, a także tekstówki. Zachęcam bardzo do tego, żeby korzystać z tej nowej funkcji, bo to by oznaczało, że Państwo po prostu zaglądają do naszej aplikacji, a na tym nam bardzo, bardzo zależy, żeby ta aplikacja była przez Państwa używana. Dzięki temu też możemy ją jak najlepiej dla wszystkich rozwijać. A przed chwilą po Black Pistol Fire pojawili się The Blue Stones z utworem The Drop, a The Blue Stones to Tarek Jafar i Justin Tessier. To był rok 2015, kiedy pojawiła się płyta Black Holes, ich debiutancka. No i po tym czasie ukazały się jeszcze trzy kolejne. W 2021 roku Hidden Gems, Pretty Monster w roku 2022, no i ta najświeższa w roku 2025, czyli Metro. I właśnie do niej sobie teraz zaglądamy. No, zgodzą się Państwo, że to brzmienie jest dosyć wszystko podobne, ale mam nadzieję, że mimo wszystko nieoczywiste względem tego, co dotychczas tutaj we Wróżeniu z Fusów prezentowałem, bo to są debiuty tych duetów, niektórych przynajmniej w tej audycji. Więc gramy sobie teraz Killbox, a potem już może będą trochę wybory bardziej oczywiste, takie, które od razu przychodzą do głowy, kiedy myślimy o grających duetach.

I oczywiście Dan Auerbach i Patrick Carney, czyli The Black Keys, rok 2019, płyta Let's Rock, i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, jedna z moich ulubionych piosenek duetu The Black Keys. Ale za moment zajrzymy sobie do tych najbardziej surowych The Black Keys z początków działalności. To będzie rok 2002, The Big Come Up, taki był album debiutancki panów Dana i Patricka. Natomiast zanim jeszcze to zrobimy, to wiadomość od pana Mariusza z Dublina, który wspomniał o tym, że ja w pewnym momencie audycji podobno powiedziałem, że duety to dwie osoby, tak jakbym trochę sam siebie próbował do tego przekonać. Drugi panie Mariuszu, żeby on usłyszał, co ja myślę o trio, ale to dopiero dojdziemy do tego. 3 minuty pozostały do godziny 20:00, no to Heavy Soul jeszcze na zakończenie pierwszej godziny.

Wiadomość od innego pana Mariusza, tym razem z Zakopanego. Oczywiście audycja leci z aplikacji. No i ja taką postawę szanuję. 20.

4 minuty po godzinie 20. No nie mogło oczywiście zabraknąć tej piosenki, nie mogło zabraknąć Jacka i Meg, no bo tak sobie myślę, że jeśli chodzi o duety, to jeden z najbardziej takich rozpoznawalnych. Elephant, była taka płyta wydana w roku 2003, i Seven Nation Army, myślę, że no mówiąc już kolokwialnie, może niezbyt ładnie, ale utwór zajechany na sportowych arenach maksymalnie, myślę, że mógłby gdzieś w szranki iść z Siriusem, The Alan Parsons Project, tak często jest ta piosenka gdzieś wykorzystywana przy różnego rodzaju intrach, albo przy bramkach, albo czymkolwiek jeszcze. Więc za chwilę jeszcze jeden akcent od The White Stripes i to będzie z ich ostatniej płyty, czyli Icky Thump z roku 2007, ale zanim to jeszcze powiem Państwu, że bardzo często przy okazji audycji Cafe Mate mówię, że wyobrażamy sobie, o czym będzie audycja i jaki będzie temat główny, taki wątek, który słuchacze będą podnosić, a potem wszystko idzie w zupełnie inną stronę. I tak samo jest teraz trochę, bo ja od początku trochę z uporem maniaka próbuję przekonać samego siebie i Państwa, że jednak duety dzisiaj nas interesują, a z Maciejem teraz odbywamy bardzo pasjonującą rozmowę na temat różnic pomiędzy tercetem a triem. Więc proszę dać znać, co Państwo o tym wszystkim myślą. Ale Cafe Mate to nie jest akurat teraz napój, który nas interesuje. Teraz będzie Little Cream Soda.

Ależ oni brzmieli. Meg White, Jack White, The White Stripes, Little Cream Soda z roku 2007. A pan Tomasz napisał: audycja nie dość, że z aplikacji, to jeszcze pasażerowie w Poznaniu muszą ze mną słuchać. Bardzo słusznie, drogi panie Tomaszu. Proszę też zachęcać, żeby ewentualnie próbowali podsłuchiwać potem sami w domu, a potem jeszcze ewentualnie spróbowali patronować. To już w ogóle mielibyśmy kombo wydarzeń wspaniałych dla Radia 357. Jest też wiadomość od pana Patryka, która generalnie do tej audycji by średnio pasowała, tak sobie myślę, bo nie jest związana z muzyką, ale za chwilę ją jakoś powiążę. Proszę posłuchać. Pan Patryk pisze: ja dzisiaj byłem w Budapeszcie i widziałem Muzeum Ferenca Puszkasza i widziałem zdjęcia całej Złotej Jedenastki, a w dodatku byłem pod stadionem imienia Ferenca Puszkasza. Pozdrawiam z Węgier. No i świetnie. Bardzo dobrze. Gratulujemy panie Patryku i mamy nadzieję, że kolejne dni na Węgrzech będą udane. No ale skąd to powiązanie muzyczne? Otóż na innym wspaniałym, wielkim stadionie na świecie właśnie ogłoszono, że System of a Down zagrają razem z Faith No More. I to będzie w Brazylii, w Rio, na Marakanie. Także doczekaliśmy się. Proszę zobaczyć, jakie to fantastyczne połączenie. Serge Tankian i Mike Patton mają zresztą wspólną piosenkę, nagraną kiedyś do jednego filmu W sieci pająka. To było Bird's Eye, więc być może wyszliby razem na scenę i coś zaprezentowali na tej Marakanie. Zobaczymy. I to w sumie byłby dobry duet, który moglibyśmy tutaj zaproponować, tylko dopiero teraz mi przyszło do głowy. Więc jednak zrobimy tak, jak było zaplanowane.

Kwadrans po godzinie 20. Eagles of Death Metal, rok 2008. I'm Your Torpedo z płyty Heart On. No i tak sobie myślę, że no nie zawsze było tak, że Josh Homme nie śpiewał w Eagles of Death Metal. Nie zawsze był to tylko Jesse Hughes. Czasami potrafili właśnie połączyć siły, tak jak tutaj. Czy oni jeszcze coś chcą? Chyba już nie. Chyba już więcej niczego nie chcieli. No to tak, drodzy Państwo, to nie jest być może taki klasyczny duet, tak jak te wszystkie, które poprzednio prezentowaliśmy tutaj we Wróżeniu z Fusów, bo jednak za każdym razem z Jessem Hughesem występuje cały zespół, a rzadziej Josh Homme. Niemniej wyjściowo to był pomysł właśnie obu panów i to oni we dwóch stworzyli Eagles of Death Metal. Oni zresztą są zazwyczaj podpisywani jako twórcy piosenek i tak jest też w przypadku utworu I'm Your Torpedo. Zanim przejdziemy do płyty z roku 2004, czyli Peace, Love and Death Metal i do utworu English Girl, który później będzie miał swoją kontynuację w innym duecie, to jeszcze wiadomość od pana Mariusza Tercety, czyli będzie w stylu. Takich trzech jak was dwóch nie ma ani jednego. No być może, panie Mariuszu, ale ja mam lepszą historię. Jeżeli duet jest też duo, a tercet trio, to co zrobimy z kwartetem?

25 minut po godzinie 20. Oczywiście Yazoo i duet Alison Moyet i Vince Clark. Situation to w takim remiksie jeszcze, trochę dłuższa wersja, ale no to gra zdecydowanie. Jeden ze słuchaczy napisał, że za sprawą tego utworu zrobiło się trochę tak klimatycznie jak przy okazji Miami Vice. No i ten, Maciek, ja się tylko witałem, żeby nie było, że tam wiesz, żebyśmy grali spokojnie. No a tutaj z kolei przy okazji Yazoo warto by przejść do zespołu, który przy okazji początków swoich jest bardzo mocno z nim związany. No i tak się składa, że niektóre zespoły z konieczności stają się duetami i takim właśnie od maja 2022 roku jest Depeche Mode.

Dave Gahan i Martin Gore to oczywiście w tym momencie duet z konieczności, ale są także i większość dzisiaj takich prezentowaliśmy duety z wyboru. No i tutaj przy okazji Tears for Fears oczywiście Roland Orzabal i Kurt Smith. Songs from a Big Chair, The Working Hour. To jest utwór, który jakiś czas temu w którejś audycji Kieruj się na południe po latach usłyszałem u pana Marka i jakoś po tych kilku miesiącach, kiedy to usłyszałem, bo chyba to było w maju, nie może się ode mnie odkleić i kiedy zastępowałem chyba właśnie pana Marka w którymś Kieruju, to też prezentowałem The Working Hour. No i skoro jesteśmy na wyspach, no bo od jakiegoś czasu tam jesteśmy, to równie dobrze możemy tam pozostać. Dokładnie 45 lat temu podobno wydarzyła się taka sytuacja, że w jednym sklepie elektronicznym w Londynie spotkało się dwóch facetów i zaczęli rozmawiać o syntezatorach. I tak ich pochłonęła ta rozmowa, że założyli zespół.

No ten jeden motyw tutaj w utworze Gina Was brzmiał tak, że swobodnie mógłby się odezwać Edwin Collins i zaśpiewać And I never met a girl like you before. Państwo kojarzą na pewno. No ale to też musiało się tak wydarzyć. Wcześniej Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe, a teraz Sleaford Mods, którzy jakiś czas temu też coverowali West End Girls. No i tutaj oczywiście Jason Williamson i Andrew Fern. Pani Patrycja napisała, audycja i nie tylko. Jak wy to robicie w tym naszym wspaniałym radiu, że chociaż mocniejsze granie to zupełnie nie moja bajka, to słucham audycji i to z niemałą przyjemnością. Pani Patrycjo, tak sobie myślę, że jest tutaj mnóstwo takiej muzyki, po którą ja bym sam w życiu nie sięgnął, ale za sprawą moich kolegów z radia robię to i na przykład teraz gramy Roberta Fripa i Briana Eno. A to jest coś, czego się nauczyłem od kogoś tutaj z 357. To jest po prostu siła tego radia, ta różnorodność i ta magia chyba, która się wydobywa z głośników. I nie to, że ja sobie teraz coś przypisuję. Ja mówię tutaj o wszystkich kolegach, którzy grają muzykę. I o moim wspaniałym Macieju, który tę muzykę dla Państwa wypuszcza. No dobrze, The Heavenly Music Corporation, No Pussyfooting, to był rok 1973. I jak to gra?

Robert Fripp i Brian Eno, The Heavenly Music Corporation. To się tak urywa akurat tutaj, bo na płycie pięknie przechodzi w część drugą, ale my musieliśmy urwać, żeby zaprezentować Państwu jeszcze jeden utwór, jeden ostatni, bo tak się składa, że na 20 listopada zaplanowano Volume 5, czyli najnowszą płytę grupy Down, tam gdzie śpiewa Phil Anselmo i gdzie na gitarze wspaniałe riffy prezentuje nam Pepper Keenan. Tą właśnie piosenką, czyli Blood Oath, pożegnamy się dzisiaj. To było 284. Wróżenie z fusów z duetami. Na zakończenie tylko wyłamujemy się ze schematu, no bo tutaj większa ekipa, pięciu panów będzie grało, ale znakomity utwór, naprawdę proszę zostać do końca. A my w duecie mówimy Państwu dobranoc. W duecie czy w czym? W duo może? Maciej Karolak, Mateusz Fusiarz, bardzo, bardzo dziękujemy. Dobrej nocy i słyszymy się jutro w porannych serwisach sportowych. Już nie będziemy zaczepiać Michała Trantała.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: W Radiu 357 minęła prawie 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Kuba Benedyczak. Audycję realizuje Maciej Karolak. To, co państwo słyszą, Oda do radości, to takie do windy jazzowe, ale może sobie pograć, zanim wytłumaczę, o co chodzi, chociaż temat nie będzie aż taki wesoły. Mianowicie, kiedy spadła rakieta nad województwem lubelskim, rosyjska rakieta oczywiście, oraz kiedy 5 sierpnia na lotnisku w Lipsku spadł dron, także rosyjski, prawdopodobnie i samolot pewnego przewoźnika, którego państwo znają, takiego żółtego z czerwonymi literkami, musiał lądować awaryjnie. Było wiadomo, że to się prędzej czy później zdarzy. Mało tego. Właściwie znając narrację rosyjską, wiedziałem, że to się prędzej czy później wydarzy. Jeden z ekspertów rosyjskich powiedział mi niedawno tak. Przywrócenie świadomości elitom Zachodu, przede wszystkim elitom w Europie, że prowokacje stosowane wobec nas niosą za sobą groźbę wojny jądrowej. Politycy, wojskowi i eksperci na Zachodzie, i to chyba jest kluczowe, są przekonani, że mogą zadać strategiczną porażkę mocarstwu nuklearnemu, jakim jest Rosja, rękami państwa trzeciego, jakim jest Ukraina, jednocześnie samemu niczym nie ryzykując. To szaleństwo.

0: Mi słabo to wyszło na przykład w Górskim Karabachu, słabo to wyszło w Gruzji, jeśli chodzi o Abchazję i Osetię Południową. Czy Unia Europejska jest rozsadzana różnymi narracjami prorosyjskimi, proukraińskimi, choć oczywiście na szczęście te proukraińskie jeszcze dominują, no i oczywiście jest rozsadzana różnymi narracjami antyunijnymi. I wreszcie, żeby zakończyć to jakąś klamrą polską, jak napisał Jakub Dymek w swojej ostatniej książce Rewolucja Ambicji, właściwie podstawową osią w tej naszej polskiej Rewolucji Ambicji jest stosunek do Unii Europejskiej, to znaczy jacy my mamy w niej być i którędy pójść. I tu już się kończy Oda do Radości, to ja naprowadzam pierwszy europejski zespół klasycy elektroniki Kraftwerk.
1: 1, 2, 3, 4.

To oczywiście niemiecki Kraftwerk, przy czym w tej zremasterowanej wersji z 2009 roku państwo mogą ich pamiętać z różnych utworów o miłości do komputerów i robotów na fazie entuzjazmu futurystycznego lat 70. W ogóle, kiedy przygotowywałem tę muzykę do dzisiejszej audycji i tak szukałem, gdzie Europa się muzycznie zatrzymała, no bo w Eurowizji próżno szukać czegokolwiek interesującego. Gdzieś tam elektronika, jakiś indie rock, ale od

0: 10 lat nic ciekawego nie znalazłem. Mało tego, nawet odnalazłem takie źródło The Guardian, który wymienił najważniejsze piosenki ostatnich 50, więcej, 100 lat na temat Europy. Gdzieś Saint Vincent się pojawiała, Mieczysław Fok, ale David Bowie oczywiście, ale też nic ciekawego. No to dobrze, na tyle mojego gadania muzycznego, do którego jeszcze będziemy wracać, a teraz przedstawiam dwie panie, doktorki, o ile dobrze to odmieniam w liczbie mnogiej, doktor Aleksandra Kozioł z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autorka wielu publikacji dotyczących obronności Unii Europejskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I doktorka numer dwa, Jolanta Szymańska, także Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, europejska i także autorka niejednej pracy naukowej dotyczącej Unii Europejskiej, więc ja dzisiaj będę słuchał i się uczył. Pani Aleksandro, zacznę od pani. Zacytuję pani Dmitrija Trnina, tego, którego cytowałem na początku. To, czego nie rozumiem, ale czego zdają się nie rozumieć również politycy europejscy, to po co wciągać własne kraje w wojnę z Rosją i wystawiać je na uderzenie? Przecież całkowicie realnym jest scenariusz, że w pewnym momencie w odpowiedzi na brytyjski udział w atakach na przykładowy Briańsk, rosyjska rakieta może przylecieć do umownego Birmingham albo do zakładów Rheinmetall ze względu na to, że ich produkty używane są przez Ukraińców do ataków na terytorium Rosji. Pomijmy wydźwięk propagandowy. Czy w tym nie ma trochę racji?
1: Trochę się cieszę i trochę się dziwię, że zaczynamy od Dmitrija Trnina. Mhm. Bo rzeczywiście, słuchając tego, moja pierwsza intuicja podpowiadała mi, żeby zacząć mówić o propagandzie. Ale być może, jeśli zacznę to komentować w ten sposób, to moja wypowiedź nie będzie miała tej wystarczającej wiarygodności dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście obawiają się eskalacji. Ja natomiast stałabym na stanowisku, że w stosunkach międzynarodowych, których na całe szczęście dzieje się chyba dużo więcej niż w muzyce, z tego co rozumiem.
0: To może nie zdania są podzielone.
1: Nie mówimy tylko o eskalacji, ale o zarządzaniu eskalacją. I to, co robi Rosja, to jest straszenie nas kolejnym poziomem eskalacji. Ja natomiast odwołałabym się do korzeni, czyli imperialnej wojny, którą Rosja prowadzi, którą prowadzi przeciwko Ukrainie, wojnie hybrydowej, którą prowadzi przeciwko państwom europejskim i szerszej rywalizacji strategicznej, w której uczestniczy i której celem jest zmiana, skupiając się tylko na Europie, naszej lokalnej architektury bezpieczeństwa, ale myślę też, że ma większe ambicje, na przykład współpracując z Chinami i myśląc w ogóle o zmianie porządku globalnego.
0: To wyjaśnijmy, co to jest architektura bezpieczeństwa? Co oni chcą zmieniać?
1: Chcą odbudować, mam takie poczucie, że Władimir Putin jako były oficer KGB nadal przeżywa wewnętrznie rozpad Związku Radzieckiego i na tej fali w zasadzie działa w trakcie całej swojej prezydentury i ostatnie, najbardziej agresywne działania związane właśnie z wojną w Ukrainie czy z atakami na państwa europejskie są jakąś kolejną odmianą tej jego manii i potrzeby wielkości Rosji.
0: Pani Jolanto, pani chce coś dodać, czy jedziemy dalej?
2: Czy nie jestem tutaj może ekspertką do spraw obronności, ale wydaje mi się, że są jakby odpowiedzią na groźby może być albo obrona, albo poddanie się temu. I nie wiem, jak miałaby inaczej zareagować Unia niż zareagowała. Wydaje mi się, że reaguje wręcz adekwatnie do sytuacji, a to, że mamy kolejną drabinę eskalacyjną jest właściwie pokłosiem tego, z czym mamy do czynienia. No to jest naturalny etap. Timing na pewno ma tutaj kluczowe właściwie znaczenie, mam wrażenie, dlatego że nie jakieś sukcesy na froncie czy brak sukcesów decyduje tutaj o eskalacji. Ja mam wrażenie przede wszystkim sytuacja w Unii Europejskiej, w wielu państwach członkowskich i to choćby, że w przyszłym roku w 8 państwach będą wybory. i to, jak gramy tą całą kampanią wokół eskalacji i tym strachem, jest kluczowe i fundamentalne, wydaje mi się. I właściwie te groźby, o których tutaj była mowa, one w zasadzie mają po prostu wywoływać lęki u elektoratów partii, które ewentualnie właśnie skłonne byłyby do takiej odpowiedzi prorosyjskiej, można powiedzieć, prorosyjskiej, rozumianej jako właśnie nie eskalujmy, właściwie idźmy na rękę, co jest paradoksem w tej sytuacji, dlatego że z mojego punktu widzenia Rosja nie odnosi jakichś wielkich sukcesów, dlaczego mielibyśmy w związku z tym odpuszczać. Więc, ale timing robi swoje i stąd ta kolejna, można powiedzieć, ofensywa propagandowa, dlatego że jak popatrzymy na media społecznościowe, na to, co się dzieje w tej infosferze europejskiej, to widzimy, że po prostu to eskaluje bardzo wyraźnie w ostatnich miesiącach i będzie w najbliższym czasie, a właściwie na przestrzeni kolejnego roku bardzo się intensyfikować i wydaje mi się, że powinniśmy być tego świadomi.
1: Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo wydaje mi się, że to jest taki element, który nam często umyka, kiedy rozmawiamy o takich rzeczach bardzo kinetycznych, czyli czołgach na Ukrainie, dronach latających nad Europą czy nad Rosją, ale właśnie te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś, czyli polaryzacja społeczeństwa, granie na nastrojach, pewna próba zniechęcenia też właśnie, czy wzmacniania tego poczucia strachu, to są też elementy właśnie rosyjskiej wojny hybrydowej.
2: Tak, ale wydaje mi się,
0: te działania... To zaraz, bo mi pani uciekną, uporządkujmy to trochę. To, co powiedziała pani Aleksandra o wojnie hybrydowej. Ja oczywiście podpuszczam z tym treninem, no bo chodzi mi o to, żebyśmy ciekawie porozmawiali, a nie powtarzali to samo, co się powtarza wszędzie. Rosja zaczęła wojnę hybrydową jeszcze przed wojną na Europę, oczywiście wojnę hybrydową, czy akcje hybrydowe w Europie, jeszcze przed aneksją Krymu nawet i przed pełną skalową wojną na Ukrainie. Ale pani Jolanta powiedziała coś strasznie ciekawego, mianowicie jak Europa miałaby odpowiedzieć, to znaczy zadała pytanie. No i teraz moje pytanie jest, jakie w Europie są głosy? Jak Europa powinna odpowiedzieć? No bo wiemy, jak Europa odpowiada, to jest mainstream, ale domyślam się, znaczy wiem, że są też inne głosy, to opowiedzmy o nich.
2: Więc mainstream jest zdecydowanie proukraiński, chociaż oczywiście mamy pewnego rodzaju zmęczenie pomaganiem, więc głosy choćby związane z tym, czy ukraińscy uchodźcy będą mieli przedłużoną tymczasową ochronę, są już takie bardziej zniuansowane nawet w obrębie mainstreamu. Natomiast jeśli popatrzymy na partie eurosceptyczne, a one mają naprawdę wiele odcieni w Unii Europejskiej, już w tym momencie. To nie jest jeden dominujący odcień. Tam jest podział ogromny wewnątrz tej skrajnej prawicy. To jakby te poziomy radykalizmu są bardzo duże i właściwie w ostatnich nawet miesiącach, mam na myśli tutaj Włochy choćby, pojawiają się nowe ugrupowania, które są bardzo prorosyjskie i które właściwie skłonne są jakby grać na rękę Putinowi. I wydaje mi się, że też jeśli mówimy o celach Putina, to Putin w tym wypadku, w tym nadchodzącym rozdaniu po prostu widzi szansę na zmianę władzy w Unii Europejskiej, bo to jest już, to są cztery duże państwa, które mają wybory, cztery mniejsze, ale w tych dużych państwach, takich jak Francja czy Włochy, mamy naprawdę spore, zresztą w Polsce też mam wrażenie, tak? U nas też ta prawica skrajna ma bardzo też różne odcienie, ale też jest prorosyjska w niektórych z tych odcieniach. W związku z tym jest realna szansa na to, że to się przesunie, ten środek ciężkości. Natomiast jeśli mówimy o to właśnie na co gra, to myślę, że przede wszystkim na co najmniej partie, które sprzeciwią się sankcjom na Rosję i sprzeciwią się przekazywaniu takiej ofensywnej broni Ukrainie i w ogóle zgody na taką bardziej ofensywną postawę Ukrainy w tej wojnie. I to się pojawia w debacie publicznej już w Europie dość intensywnie.
0: Już pani Aleksandro oddaję głos, tylko muszę tutaj wtrącić pytanie, bo mówimy o altprawicy europejskiej, która pewnie się składa gdzieś tam z 10, może 15 partii i one też są różne. To znaczy na przykład przyszła Giorgia Meloni, o której mówiono, że przychodzi z partii postfaszystowskiej, gdzie w ogóle są tradycje współpracy z Rosją. No i ona się okazała, że nie bardzo współpracuje z Rosją, mało tego, że jest dość proeuropejska, jak na altprawicowy rodowód.
2: Tak, ale to są właśnie te różne odcienie prawicowości. Właściwie jak popatrzymy na Parlament Europejski, to ona jest w ugrupowaniu konserwatystów. I prawda jest taka, jak porównamy, to ona trochę prowadzi taką politykę, która była w Polsce prowadzona za czasów PiSu, bo na przykład jak popatrzymy na jej retorykę antymigracyjną, a politykę realną migracyjną, którą prowadzi we własnym kraju, no to jest w sumie bardzo otwarta na migrację. Ale jeśli chodzi o kwestie ukraińskie i bezpieczeństwa szeroko pojętego, jest faktycznie, no, idzie w mainstreamie i w ogóle nie jest antyunijną polityczką. Natomiast to, co jest już bardziej na prawo od Meloni we Włoszech, czyli no co najmniej dwa ugrupowania, w tym to ostatnie, ostatnio powstałe, czyli Przyszłość Narodowa, to są partie, które już zdecydowanie bardziej prorosyjsko się jakby widzą siebie i przyszłość tego kraju. Wiemy też, że AfD w Niemczech jest też prorosyjska, chociaż akurat AfD może nie jest tak ciekawa w tej rozgrywce, bo akurat tutaj wyborów nie mamy.
0: Pani Aleksandro, bo wiem, że pani chciała coś powiedzieć.
1: Tak, ja bym chętnie dodała i trochę też odniosła się do tego, co powiedział pan na samym początku, że może zaczynamy od jakichś takich rzeczy bardzo oczywistych, ale ja celowo to zrobiłam i wydaje mi się, że to też jest jakiś element rosyjskiej strategii, na którym my się dajemy złapać. To znaczy bardzo skupiamy się na takich naszych wewnętrznych, unijnych, szczegółowych debatach. To budzi bardzo wiele emocji, a trochę umyka nam jakby istota rzeczy. I to takie przypominanie sobie, o co jest ta wojna, po której stronie stoimy, wydaje mi się, że to cały czas trzeba robić, wbrew temu, że dla osób, które śledzą ten temat, może się to wydaje jakoś bardzo oczywiste. I trochę wrzucając kamyczek do tego ogródka altprawicy i trochę pokazując może inną stronę medalu, jak mieliśmy debatę na temat zamrożonych rosyjskich aktywów w Unii Europejskiej, to rosyjskie GRU bardzo się aktywizowało.
0: Wywiad wojskowy dla słuchaczy, przypomnę, GRU, czyli rosyjski wywiad wojskowy.
1: Groziło śmiercią premierowi Belgii, szefowej Eurocleru. A mimo to debata po stronie unijnej poszła dalej. Podjęliśmy decyzję o wsparciu Ukrainy 90 miliardami euro. Z tego 60 miliardów euro pójdzie na wsparcie wojskowe Ukrainy. Więc wydaje mi się, że też warto pamiętać o tym, że mimo właśnie tych wszystkich strategii, podziałów, grania na prawicę, czy grania na jakieś antyukraińskie, czy prorosyjskie strategie, to jednak te najważniejsze decyzje, one nadal są podejmowane.
0: No tak, tylko że w którymś momencie, przechodzę do tego zróżnicowania Unii Europejskiej, w którymś momencie wyborcy w Hiszpanii, Portugalii, to już w ogóle, ale nawet w Belgii, w Niemczech powiedzą: ta wojna trwa już na przykład 10 lat, 12 lat. Co nas to obchodzi, gdzie stoi prawda? My chcemy, żeby jedzenie nie było takie drogie, żeby paliwo nie było takie drogie, żeby nasze transporty nie były niszczone i tak dalej, i tak dalej. I prędzej czy później zachodni konsument zagłosuje nogami, rękami, jakkolwiek za tym, żeby znaleźć rozwiązanie tego. I ja się zastanawiam, czy wewnątrz Unii Europejskiej są pomysły na rozwiązanie tego, kiedy ten wyborca się w końcu upomni o to, że nie będzie go interesowała, po czyjej stronie jest racja, tylko żeby przestała być wojna za wschodnią granicą.
1: Ja myślę, że to też jest bardzo jednostronny obraz. Wydaje mi się, że w państwach zachodnich ta dyskusja też jest bardzo zróżnicowana i wiele społeczeństw, czy wiele grup społecznych w różnych państwach naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, że to pewne poświęcenie, które teraz trzeba ponieść, czy inwestycje w kwestie obronne, to jest inwestycja w lepszą Europę, w pokojową Europę, w taką, w której rozwój gospodarczy wreszcie będzie kwitł tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I te dyskusje dyskusje naprawdę w Europie się odbywają, więc to nie jest tak, że wszyscy nagle skręcamy w kierunku prorosyjskim, jesteśmy potwornie zmęczeni. Tak, jesteśmy zmęczeni, ale zmęczeni są też Ukraińcy, zmęczeni są pewnie też w jakimś sensie Rosjanie i sam Władimir Putin.
0: Tak, tylko mi chodzi o to, że na szczeblach decyzyjnych, a przynajmniej w dobrze działających instytucjach, się tworzy takie szufladki, plan A, plan B, plan C, plan D. No więc okej, rozumiem, toczy się dyskusja, dzięki Bogu, bo to jest Unia Europejska, nie Rosja, nie Chiny, nie Korea Północna. Ja się cieszę, że żyję tu, gdzie jest dyskusja. Tylko czy istnieje szufladka z planem C w takim wypadku, kiedy wyborcy już naprawdę powiedzą, że mamy dosyć i coś musimy zrobić, żeby tę wojnę zakończyć, albo chociaż doprowadzić do zawieszenia broni, co jesteśmy w stanie zaakceptować, co nie. Chodzi mi o taką sytuację. Czy istnieje taka konceptualizacja?
1: Ja myślę, że tak. I właśnie te nakłady na obronność i dozbrajanie Ukrainy to jest zmierzanie w kierunku zakończenia tej wojny. Zakończenia tej wojny na warunkach, które będą dla nas korzystne, a nie korzystne dla Rosjan. Bo jeżeli będą korzystne dla Rosjan, to wtedy o żadnym dobrobycie w Europie nie będziemy mogli mówić.
0: Pani Jolanto, wiem, że pani chce coś powiedzieć. Ja zaraz mam kolejne pytanie.
2: Czy jeśli chodzi o wielki plan ABC, to pewnie wszyscy chcielibyśmy znać te wszystkie tajne plany. Myślę, że jednak jest też duża doza reagowania na to, co się po prostu dzieje, bo dzieje się też nie tylko w samej Unii Europejskiej, ale choćby, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, prawda? I to warunkuje te kwestie i w ogóle polityka zagraniczna szerzej, nie tylko wojna w Ukrainie warunkuje, nie wiem, ceny paliw w Unii Europejskiej, więc w gruncie rzeczy te wszystkie czynniki zawsze trzeba brać, podejmując decyzje, ale tutaj wydaje mi się, że jakby minął ten taki najgorszy czas, mówiąc szczerze, zmęczenia akurat wojną w Ukrainie. Wydaje mi się, że tutaj widać jakieś światełko w tunelu. Są inne rzeczy, które występują równolegle, jak choćby kwestia Iranu, kwestia, nie wiem, w tym roku zmęczenia zmianami klimatycznymi, pożarami, kwestia właśnie takiego życia w permanentnym strachu, obaw o to, że na przykład będziemy mieć powtórkę kryzysu migracyjnego. Jakby przykład Ceuty pokazuje, że te obawy są bardzo żywe, więc jakby nagromadzenie tych różnych rzeczy jest spore, ale akurat nie widziałabym tej głównej przyczyny akurat w tej wojnie na Ukrainie, chociaż warto powiedzieć, że jakby te linki z rosyjską propagandą są też szerokie, bo właśnie Rosja wykorzystuje tak naprawdę wszystkie te elementy i wszystkie problemy Unii Europejskiej, żeby podkopywać tę wiarę w mainstream tak zwany. Natomiast też z europejskimi eurosceptykami bywa też tak, że im bliżej oni są rządzenia, tym bardziej jednak muszą zbliżać się do mainstreamu tak naprawdę. To znaczy muszą jednak rezygnować z wielu rzeczy, które sobie postanowili. Właśnie dlatego, że w Unii i w warunkach tej dyskusji, deliberacji i kompromisów trzeba uwzględniać ten szerszy interes. I jeszcze na ostatni punkt, odnosząc się do tego, co było mówione na początku, może faktycznie Unia nie ma wielkiego doświadczenia w radzeniu sobie z wojnami, bo powstała jako projekt pokojowy, to ma bardzo dobre doświadczenia w radzeniu sobie z kryzysami i ja uważam, że właściwie rozwija się od kryzysu do kryzysu i w zasadzie wzmacnia się z każdym kryzysem. I porównując choćby kryzys covidowy czy inne ostatnich lat kryzysy, to wydaje mi się, że poradziła sobie znacznie lepiej niż inni aktorzy na scenie międzynarodowej.
0: No tak, jak się patrzy na przykład na Stany Zjednoczone, w których tak wielu Polaków jest zakochanych, to zdecydowanie sobie poradziła lepiej. No ale dobrze, to co? Pani Aleksandra powiedziała o warunkach korzystnych dla nas. To jaki jest pomysł, czym są warunki korzystne dla nas w zakończeniu tej wojny? Albo w zawieszeniu broni, bo ja nawet nie wiem, czy to jest możliwe zakończyć, ale choćby w zawieszeniu.
1: Myślę, że tutaj trzeba rozpatrywać sprawę przynajmniej na dwóch poziomach. Pierwszy to jest taki europejski, unijny, czyli czego my jako Unia Europejska, państwa europejskie możemy oczekiwać od zakończenia tego konfliktu. I myślę, że przede wszystkim to jest w ogóle zaprzestanie agresywnych działań Rosji wymierzonych w nas, czyli całej wojny hybrydowej. Druga rzecz, zdecydowanie bardziej skomplikowana, no to jest kwestia wojny w Ukrainie. I tutaj Unia Europejska czy państwa europejskie no, są ważnym partnerem Ukrainy, ale ostateczna decyzja i tutaj jakby istnieje powszechny konsensus co do tego, powinna należeć do Ukrainy. Jakie warunki zakończenia tej wojny ona będzie w stanie zaakceptować. Więc wydaje mi się, że to są dwie takie kluczowe rzeczy. Nie chciałabym być może jakoś tak wychodzić w szczegóły teraz tego, czy Rosja będzie okupować jakieś ukraińskie terytorium, czy nie, bo jakby cały czas jesteśmy w procesie i nie widać po stronie rosyjskiej chęci w ogóle podjęcia jakichkolwiek negocjacji, jest tylko ciągłe parcie do przodu. Więc jakby na tym etapie mówienia o tym, jak będą te warunki wyglądały, wydaje mi się, że jest trochę przedwczesne.
0: Dobrze, to teraz zrobimy przerwę na przeuroczy utwór, przeuroczy w cudzysłowie. Ale, pani Aleksandro, coś mi się przypomniało. Powiedziała pani tak na początku, dziwię się, że zaczynamy od Dmitrija Trenina. A mi się teraz przypomniało, że Dmitrij Trenin w swoim instytucie cytuje panią. To znaczy tam mieli taki biuletyn kilka miesięcy temu, może nawet w zeszłym roku w listopadzie, gdzie była pani cytowana przez ten jego instytut, jeden z pani tekstów. Więc cytujecie się nawzajem, odnosicie się do siebie, nawet nie wiedząc o swoim istnieniu. To znaczy pani wie pewnie o istnieniu Trenina. Dobrze. David Bowie, I'm Afraid of Americans. Ten utwór zresztą został wykonany przez Krzysztofa Zalewskiego podczas tegorocznego rozdania Fryderyków. No ten utwór bardzo, bardzo wrócił wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu.

0: To David Bowie, który się boi Amerykanów, pomimo że ta piosenka została nagrana już jakiś czas temu, no to okazała się profetyczna i pewnie dlatego jest w ciągu ostatnich 2 lat tak często odtwarzana, a pojawiła się, ponieważ David Bowie to, jak wiadomo, Europejczyk. Kiedy Trump doszedł do władzy, niechcący wypłynęły rozmowy na Sinalu, między innymi Pita Hegseta, sekretarza wtedy jeszcze obrony dzisiaj wojny, oraz J.D. Vance'a, które wyraźnie pokazały, że ta ekipa magowsko-trumpowska i tak dalej gardzi Europą. To znaczy tam rzeczywiście jest taka wkrętka, że nasz model socjalny powoduje, że u nich na przedmieściach miast leżą, no bo najczęściej leżą, legiony bezdomnych i że ich żołnierze giną za granicą. Czy nasze modele są tak bardzo różne i czy Amerykanie zazdroszczą modelu Unii Europejskiej?
1: O, to dobre pytanie. Można by zrobić takie badania, wydaje się, społeczne, ale na pewno jest czego zazdrościć. Znaczy, myślę, że dzięki temu, że przez lata mogliśmy liczyć w sferze bezpieczeństwa na Amerykanów, mogliśmy na pewno inwestować w państwa dobrobytu tak zwane. W związku z tym szereg elementów stanowiących o jakości życia w państwach członkowskich Unii Europejskiej i też coraz bardziej, myślę, czujemy to w Polsce, jest na wyższym poziomie po prostu niż w Stanach i w Unii Europejskiej się żyje bezpieczniej i wygodniej. Więc myślę, że wielu Amerykanów może zazdrościć Unii Europejskiej, a na pewno może to ich złościć, że w pewnym sensie właśnie przez to, że oni wydawali na to twarde bezpieczeństwo, my sobie możemy żyć w tym naszym miłym, ciepłym świecie. Ale te proporcje się, jak wiemy, odwracają, dlatego że my też musimy zacząć wydawać i zaczęliśmy już wydawać więcej na bezpieczeństwo. W związku z tym my też musimy trochę zmienić nasze priorytety. I to na pewno będzie musiało się odbywać kosztem różnych polityk społecznych w różnych państwach. Więc to są wyzwania, które są przed nami i na pewno każdy polityk będzie musiał się z nimi mierzyć.
0: Pani Aleksandro, czy rzeczywiście, bo pani się zajmuje obronnością w znacznej mierze, czy rzeczywiście jest tak, że Amerykanie, po pierwsze, nas, no to, że rozkładają nad nami parasol nuklearny, to jest jasne, ale czy rzeczywiście jest tak, że Europa totalnie zaniedbała swoją obronność? Dwa, czy rzeczywiście my odpowiadamy za to, że Amerykanie weszli do Afganistanu, Iraku, zaangażowali się w arabską wiosnę, w państwo islamskie i szereg innych kwestii, które po prostu ich wciągały w jakieś wojny lokalne? No bo ja na przykład nie mam pretensji do Amerykanów, kiedy my musieliśmy, my Europejczycy, zrobić porządek, nie wiem, czy z migracją, czy na przykład z zamachami terrorystycznymi, które odbywały się w Europie. No nie mam do nikogo o to pretensji, to jest nasza kwestia.
2: Poruszył pan bardzo dużo wątków. Chyba trzeba to wszystko jakoś uporządkować.
0: Proszę bardzo. Znaczy,
2: tak, rzeczywiście dywidenda pokoju to jest coś, z czego myśmy korzystali przez lata w Europie i wydawało nam się, że taka wielka, konwencjonalna wojna się już nie wydarzy. Ale to nie jest tak, że zlekceważyliśmy zupełnie bezpieczeństwo. Po prostu był taki moment w naszej historii, nie tylko europejskiej, ale też transatlantyckiej, gdzie te zagrożenia pochodziły z zewnątrz. Na przykład terroryzm. I tutaj ofiarą nie byli tylko Amerykanie, ale również Europejczycy. Więc taka zdolność do działań asymetrycznych, do wysyłania sił poza granice Europy czy Stanów Zjednoczonych, to było coś, w co inwestowaliśmy i co rozwijaliśmy. Natomiast ta wojna z 2022 roku to jest zupełnie inny typ zagrożenia, z jakim się mierzymy i który potencjalnie, jeżeli Ukraina nie będzie w stanie utrzymać frontu, no będzie również zagrażał Europie. Więc te kategorie inwestycji, skala inwestycji, to w jakie środki inwestujemy, są zupełnie inne niż te, które mieliśmy wcześniej. Natomiast to, że ogólnie wydawaliśmy zdecydowanie mniej niż Amerykanie i w ogóle od końca właściwie II wojny światowej wydatki wszystkich państw europejskich regularnie spadały, no to jest fakt. I teraz to, co musimy zrobić, to tak naprawdę w bardzo krótkim czasie nadrobić kilkadziesiąt lat niedoinwestowania.
0: A dlaczego Europa przesypia tak niektóre rzeczy? Bo jeszcze te kwestie zbrojeń, no to jestem w stanie zrozumieć, bo też jestem na tyle stary, że doskonale pamiętam ten przełom lat 90., 2000. i pierwszą dekadę XXI wieku i ten entuzjazm na rzecz pokoju i tego, że nie będzie wojny. No mało tego, w Polsce to właściwie niektóre środowiska to wręcz uprawiały propagandę i prały mózgi nam, studentom, że to się będzie działo tak już właściwie zawsze, że pokój będzie trwał. No ale na przykład kiedy altprawica, czy powiedzmy prawica, zarzuca Unii Europejskiej brak innowacyjności, no to ja sobie myślę tak, Rosjanie już mniej więcej w 2010 roku rozumieli, że trzeba stworzyć własne big techy. Dlaczego w Europie tego nie rozumieliśmy?
2: Ale czy Rosjanie stworzyli jakieś big techy?
0: Oczywiście. Przecież Rosjanie na całym obszarze postsowieckim posiadają swoje media społecznościowe. Wszystkie aplikacje te dowożące i tak dalej są rosyjskie. Dlaczego Europa nie myślała o tym? Mało tego, miała nadzieję trochę tak jak ze zbrojeniami, że te wszystkie X, Facebooki, że ci wszyscy faceci i panie z Doliny Krzemowej, że to będą zawsze przyjaciele. Po czym nagle przed Elon Musk i się okazało, że nam chce zrobić regime change w Europie za pomocą swojej platformy.
1: Nie wiem, od czego by tu zacząć, ale wydaje mi się, że jest tu dużo rzeczy do wyjaśnienia, bo jedną kwestią jest jakby Unia a innowacyjność i tutaj mamy problemy, musimy to sobie powiedzieć wprost, ale czy to wynika generalnie z opieszałości? Wydaje się chyba, że jednak z faktu, że Unia to przede wszystkim regulacje i właściwie mamy pewnego rodzaju inne podejście do prawa w Unii niż gdziekolwiek indziej. W Unii najpierw wszystko regulujemy, tak aby konsument dostał i był zabezpieczony przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami. Inaczej jest na przykład w Stanach, gdzie mamy system właściwie, można powiedzieć na początku, dużej swobody dla działalności gospodarczej i przedsiębiorców i dopiero później w procesie dochodzenia praw sądowych tworzy się jakaś taka czapa regulacyjna, która powstaje na podstawie ad hoc orzeczeń, które wynikają z dochodzenia do swoich praw właśnie głównie przedsiębiorców czy konsumentów. I no, pytanie, jaki model tutaj preferujemy? Pewnie przedsiębiorcy, dla nich preferowany, zresztą słyszymy hasło uproszczenie regulacji, czy tam nadregulacja odmieniane przez wszystkie przypadki w Unii. Dla przedsiębiorców najlepiej jakby było w ogóle brak regulacji, prawda? Jest swoboda i oni mogą sobie próbować tworzyć startupy, eksperymentować i tak dalej, i tak dalej. No Unia tak nie działa. Unia ma przede wszystkim właśnie ten interes społeczny, obywatelski na pierwszym planie i jakby zanim cokolwiek zaczniemy działać, to wyregulujemy w miarę możliwości. No, tak jak mówię, brytyjski system jest zupełnie inny i ten amerykański jakby bazuje na tym podejściu do prawa brytyjskim, które bazuje właśnie już na orzecznictwie ad hoc. To jest jedna kwestia, czyli właśnie systemy orzecznictwa. Natomiast drugą kwestią jest też na przykład Unia i talenty i możliwość przyciągania talentów. To jest coś, co Unia stara się robić od bardzo wielu lat i mamy z tym ogromny problem również, ale problem w pewnym sensie też mają Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone z kolei bardzo otworzyły swoje ośrodki, choćby akademickie, na cały świat i tak naprawdę ta ich wiedza jest transferowana później do państw autorytarnych, gdzie niekoniecznie jest wykorzystywana w taki sposób, jakby Stany chciały. I dlaczego Stany też, a właściwie MAGA trumpowska, nie lubi Unii Europejskiej i dlaczego w ogóle też Unia myślała, można powiedzieć, że wojny nigdy nie będzie? Dlatego, że tak wygląda liberalna teoria stosunków międzynarodowych, tak? Jeżeli wszyscy zarabiają i wszystkim jest coraz lepiej, to powinno nie być konfliktów, no bo wszystkim jest coraz lepiej i wszyscy powinni grać do tej samej bramki. Problem jest w tym, że nigdy do tej samej bramki nie grali, tak? Bo aby taki system mógł nastąpić, wszyscy musieliby faktycznie w tej liberalnej teorii być zakorzenieni i w tym kierunku iść, a jednak jak widać, wielu bardziej w realistycznej teorii stosunków międzynarodowych jest zakorzenionych. Nie chciałam tu robić wykładu ze stosunków międzynarodowych, ale w przybliżeniu wydaje mi się, że to trochę tłumaczy, skąd takie problemy.
2: Ja myślę, że bardzo dobrze, że to uporządkowałaś i to chyba też wyjaśnia to, od czego zaczęliśmy, czyli jakieś takie niezrozumienie dysproporcji pomiędzy Europejczykami, Amerykanami i Rosjanami. Ja odniosę się tylko do kwestii obronnościowych. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda wojna w Ukrainie i to, jak idzie Rosji, no to nie bez powodu jednak potrzebuje chińskich komponentów, irańskich dronów, więc powiedziałabym jednak, że ta innowacyjność czy rosyjskie big techy, jak to powiedziałeś, no jednak mają zdecydowanie ograniczone możliwości w porównaniu z Europą czy ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Znaczy mi chodziło o to, że posiadając rosyjskie big techy, Rosja może prowadzić skutecznie wojnę kognitywną. To znaczy oni dużo wcześniej niż Europa zidentyfikowali, czym to pachnie. W tym sensie, jak to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o kontrolę umysłów, ale też no właśnie takie kwestie zmiany reżimu. Natomiast mnie, bo wracam do Stanów Zjednoczonych i do MAGA, ja jestem jak David Bowie, zawsze się bałem Amerykanów, uważałem, że w tym kraju od początku tkwi jądro imperialne i to było widać w czasie mojego życia, no bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie prowadziły wojen imperialnych w ciągu ostatnich 30 kilku lat, ale... I mało tego, im więcej jest Donalda Trumpa i MAGA, to ja tym bardziej jestem miłośnikiem modelu europejskiego. I teraz zastanawiam się i widzę, jak bardzo on się różni, jak bardzo my musimy podjąć zresztą walkę z różnymi biznesem amerykańskim, żeby nasze wartości, jak choćby ochrona praw konsumenta, zachować. I tym długim wywodem zmierzam do pytania, skoro różnimy się tak bardzo, to czy nasza altprawica różni się bardzo, bardzo od altprawicy amerykańskiej?
1: Są na pewno punkty styczne i na przykład dotyczą one czegoś, o czym nie powiedzieliśmy, a co jest też istotne, na przykład praw człowieka i całej tej humanitarnej agendy liberalnej, która jest kwestionowana zarówno coraz częściej właśnie w Europie przez ugrupowania skrajnej prawicy, jak i właśnie w MAGA, czy w ogóle no, w prawicy, wśród prawicy amerykańskiej. I to widać po prostu w takim jednak w Stanach radykalnym zwrocie w polityce migracyjnej, czyli takim deportacjom, które w ogóle nie przystają tym standardom prawa międzynarodowego, z którymi mieliśmy do czynienia. W Europie to wygląda znacznie łagodniej, ale też jak popatrzymy na ewolucję prawa unijnego w tym zakresie, też mamy zdecydowany zwrot w kierunku tego, aby no, restrykcyjnie bardziej podchodzić do migrantów, je deportować w przypadku nawet błahych przestępstw, których gdzieś tam dokonują. Też takim, w ogóle jak mówimy już takiej alt-alt prawicy, to nowym takim hasłem, które się pojawia i które być może nie dociera do wszystkich, jest hasło reemigracji, które jest w ogóle dość kontrowersyjne, dlatego że zakłada, że tak naprawdę z państw zachodnich będą wyrzucane osoby, które już mają obywatelstwo, a które po prostu pochodzą z państw, nie wiem, o innej kulturze, religii i tak dalej, i tak dalej. I to są, to jest coś, co nabrało znaczenia w niemieckiej kampanii wyborczej 2 lata temu. Dzisiaj już występuje we Włoszech. Był taki wiosną kongres w okolicy Porto, radykalnej prawicy właśnie europejskiej, plus MAGA, czyli Amerykanie. Oni też mają podobne plany, więc mamy zbieżność ideologiczną, jeśli chodzi o kontestację praw człowieka i kwestie migracji na przykład, no, ale inne kwestie, jak choćby gospodarka, no tutaj nie może być zbieżności, dlatego że tu jest bardzo często konkurencja, tak? To, co robią Stany Zjednoczone, wojna celna i tak dalej, no ona uderza w państwa europejskie i odwrotnie, więc tutaj jakby, no są pewne rzeczy, w których ta współpraca gdzieś tam ideologicznie może się rozwijać, ale są też zdecydowane ograniczenia tej współpracy.
0: Pani Aleksandro, jednym ze wspólnych punktów zapewne jest silne przywiązanie prawicowców do atrybutu suwerenności pod tytułem armia. Czy się mylę? Europejska altprawica, w ogóle wiele z tych ugrupowań chciałoby rozwalić Unię Europejską, ale nawet te umiarkowane mówią w żadnym wypadku wspólnej armii i nawet jakieś wspólne programy są nie do końca im w smak.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o armię i w ogóle szerzej kwestie bezpieczeństwa i obronności, to jest coś, co nie tylko w nurcie altprawicowym leży jakby w sercu istnienia państwa narodowego i stanowi o jakiejś jego suwerenności. Więc nie dziwi mnie, że ten wątek, szczególnie kiedy rozmawiamy o Unii Europejskiej, że ten wątek bardzo często powraca. To znaczy, na ile ta integracja europejska może postępować i na ile ona może wkraczać w obszar właśnie bezpieczeństwa. Czasami pojawiają się takie wzmożenia i dyskusje o powołaniu europejskiej armii, której tak naprawdę nikt nigdy koncepcyjnie nie zdefiniował w żaden sposób, ale one wywołują rzeczywiście takie mocne emocje i nie tylko po stronie prawicowej, ale także centrowej i lewicowej w każdej ze swoich innych własnych pobudek. Więc wydaje mi się, że jeżeli odwołać się do tego, co mówiłaś, Jolu, o Unii Europejskiej jako instytucji, która właśnie wzmacnia się dzięki kryzysom, to teraz chyba też jesteśmy trochę w takim momencie przełomowym. Jestem bardzo ciekawa, co zadzieje się we wrześniu z nowym przemówieniem Ursuli von der Leyen, jakie będą kolejne propozycje na to, bo zakładam, że taka będzie intencja, aby pogłębiać integrację europejską właśnie w tym wymiarze obronnym, korzystając z tego, jak jednak dobrze Unii Europejskiej poszła reakcja na wojnę w Ukrainie i też na wsparcie państw europejskich, jeżeli chodzi o wzmacnianie ich obronności. I tutaj szybko tylko dwie rzeczy, które jakoś podeprą tą moją ogólną tezę. Wsparcie dla Ukrainy, to już chyba mówiłam, 60 miliardów euro pomocy, które jest zapożyczone przez Unię Europejską. To nie jest pomoc jakby bilateralna ze strony państw członkowskich, więc to świadczy z jednej strony o tej dobrej reakcji, a z drugiej strony inicjatywa Ursuli von der Leyen Rearm Europe, której jakby takim ukoronowaniem jest instrument SAFE i 150 miliardów euro dla państw europejskich na to, żeby szybko mogły przekształcić te pieniądze, które otrzymają z pożyczek na zdolności obronne, te najpilniejsze, które muszą uzupełnić w najbliższych latach. Więc to są ewidentnie sukcesy i zakładam, że, ale tutaj jesteśmy w procesie, zakładam, że Unia będzie próbowała przekuć je na ściślejszą współpracę.
0: Zostały nam 2 minuty, więc po minucie na każdego, na każdą z pań. Zmierzmy się z takim argumentem, spróbujmy na koniec, na przykład Krzysztofa Bosaka, że biurokracja europejska, zatrzymywanie innowacyjności i tak dalej jest już tak zasklepione, że tej instytucji nie da się zreformować.
1: Organizacji, a nie instytucji. Myślę, że jest wiele przykładów i te programy, o których Ola powiedziała, wskazują, że naprawdę Unia jest też bardzo kreatywna w znalezieniu zawsze jakiegoś takiego wyłomu, który pozwoli w sytuacji kryzysowej zrobić coś bardzo szybko, zaskakująco szybko i dobrze zareagować na kryzys. W związku z tym my jesteśmy całkiem naprawdę nieźli w reagowaniu kryzysowym i wydaje mi się, że to nas wręcz odróżnia od innych, że mamy tę taką zdolność adaptacji i właściwie jesteśmy w permanentnym cyklu reformy. Nie można mówić o tym, że coś tutaj w ogóle jest zastane i zasklepione. My naprawdę jesteśmy w cyklu cały czas reformy Unii Europejskiej.
0: Ja tylko powiem, że łapanie za słówka organizacja, nie instytucja, nie pomaga w obronie Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie. To pani Aleksandro.
2: Tak, to ja bardzo szybko jeden argument właśnie stricte odnoszący się do regulacji. Powołam się tutaj na przykład mobilności wojskowej, która jest niezwykle istotna dla wojsk państw europejskich, dla NATO, a która jest realizowana dzięki Unii Europejskiej. I to dzięki temu, że tworzymy wspólnie projekt mobilności wojskowej jako państwa europejskie, do którego dołączyła Norwegia, Stany Zjednoczone, Kanada i które wszystkie liczą na to, że Unia pomoże nam uregulować to, jak przesyłać żołnierzy i uzbrojenie przez terytorium państw unijnych. To jakby pokazuje, że jednak ta moc regulacji, jeśli jest właściwie użyta, to przynosi naprawdę bardzo dobre efekty.
0: Czyli robimy blitzkrieg na koniec, bo dziwo nam zostało. Unia Europejska przetrwa, jak rozumiem, tak albo nie?
1: Jak najbardziej przetrwa, ale formuła za każdym razem jest procesem, więc to może się zmieniać. Może będzie nowe rozszerzenie wkrótce. Całkiem dużo o tym ostatnio rozmawiamy, więc może powiększymy się terytorialnie w najbliższych latach. Na pewno będą zmiany instytucjonalne, bo o nich cały czas jest mowa.
0: Dobrze, miało być tak albo nie, to
1: myślę,
0: tutaj
1: ucinam. Myślę, że przetrwa i niejednych zaskoczy.
0: Pani Aleksandra.
2: Tak, ja myślę, że też, chociaż w zmienionej formie i myślę, że to jest właśnie atutem, to znaczy, że potrafimy dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości.
0: Dobrze. Ja mogę na koniec ściągnąć maskę i powiedzieć, że jestem fanatykiem jedności Unii Europejskiej, co może nie wynikało z moich pytań, no ale to było bez sensu, gdybym tak od początku wszystko wyłożył kawę na ławę. Może dlaczego jestem fanatykiem, to powiem kiedy indziej, choć proszę spojrzeć, już to powiedziałem, na model Donalda Trumpa i amerykański i więcej się wyjaśni, nie mówiąc o rosyjskim czy chińskim. Gośćmi moimi były dr Jolanta Szymańska, dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
1: Dziękuję.
0: Oraz ale dr Aleksandra Kozioł, także Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Także dziękuję za wizytę w studiu, to bardzo miłe.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Kuba Benedyczak, audycję realizował Maciej Karolak i na koniec też zespół z Europy The Chemical Brothers.

No to właściwie jak to jest? Jak się z autorem takiej audycji trochę knuje i on przekonuje, wiesz co, zrobię tak, żeby odcedzić trochę rok progresywny z ostatnich bardzo długich lat, jednak nadać temu inny szczyt, chciałem powiedzieć, ale niech będzie. No to jak to jest, jeżeli zastępujesz kogoś takiego i nagle okazuje się, że tak naprawdę muzeum, to podstawowe, które wciąż kochamy zwiedzać, jest na początku. Ano pewnie dlatego, że wielbiciele rocka progresywnego i tej muzyki nigdy się już od tego nie uwolnią. Ja się z kilku powodów nie uwalniam wciąż po latach, chociaż muzyka progresywna kiedyś jednak zeszła na drugie miejsce podium, później na trzecie w moim prywatnym rankingu, a później być może na szóste, ale to nie znaczy, że zniknęła kompletnie ze świata muzycznego i z moich odtwarzaczy. Maciej Piasecki, Piotr Stelmach. Wiem, że na to pożegnanie, powitanie państwo trochę czekali. Pożegnanie będzie około północy, bo 25 minut, no ale jesteśmy. Marillion Grandel. Z czasów, które pamiętam jak przez mgłę i Fish, Cliché, ze swojej pierwszej płyty solowej Vigilant the Wilderness of Mirrors, z czasów, które już pamiętam bardzo, bardzo dobrze. No to jeszcze z tego naszego ulubionego progresywnego muzeum, jeżeli on się odzywa, jeżeli on śpiewa, to jedna uwaga, pierwsze spotkanie z artystą, pamiętam to wręcz fotograficznie. Sam sobie powtarzałem, tylko nie zadawaj mu pytania, bo to już była jego twórczość solowa, nie zadawaj mu pytania o Marillion, bo pewnie nie będzie chciał rozmawiać. Włączamy mikrofon, spotkanie się zaczyna, artysta na pewnym i na pełnym uśmiechu. I co słyszy? Do you remember Czech hearts melting on a playground wall? Odpowiedział krótko. Next question.

No tak, to już jest sprawa znana i myślę, że dla wielu niezbywalna zupełnie. Dla mnie okej, zeszło to być może na drugie, trzecie, czwarte miejsce podium, takiego obszernego podium. No ale z drugiej strony liczę wszystkie pobyty w Londynie, 123 za mną i praktycznie od 120 za każdym razem, kiedy już sobie wejdę do metra, przejeżdżam przez stację Belsize Park. No to jak można zapomnieć o Kaylee i o Misplaced Childhood i o 85 roku? Do you remember Loving on the Floor on Belsize Park? Bo przecież to w tekście jest. I tyle. I nie wymarzymy tego żadną z gumek. Marillion, tak dzisiaj potężnie i poważnie na początek tej audycji, czyli przekazu podprogowego, ja tylko powiem, że jestem tutaj w zastępstwie za Mariusza Dudę.

0: Radio 357.
1: Tak jest, żeby nie było żadnych wątpliwości. No to ja nawet nie musiałem podawać żadnych adresów. Ruszyło od razu jak lawina. Ruszyły pozdrowienia, wspomnienia i prośby przy okazji urodzin bliskich osób od Państwa. Wszystkiego dobrego. Postaram się to jakoś przekartkować, przerzucić przez najbliższe minuty, a będzie towarzyszyła mnie piękna muzyka, a Państwu może nie tyle podczas czytania maili, tylko po prostu gdziekolwiek Państwo są i słuchają Radia 357. Zastanawiałem się ostatnio, zresztą napisałem o tym na moich mediach społecznościowych, ile osób tak naprawdę jeszcze w tym dzisiejszym świecie, tu i teraz, zbiera płyty kompaktowe, bo ostatnio wpadło mi coś w ręce.

0: Welcome.
1: Najpopularniejszy śmiech w historii popkultury. A może i tak. Welcome to the Pleasure Dome, Frankie Goes to Hollywood. Przepiękna, kilkukompaktowa reedycja tegoż dzieła z rarytasami wszelkimi, zamknięta w takim białym, cudownym pudełku. No to dla zbieraczy, wielbicieli zadałem pytanie, czy jeszcze, tak jak mówiłem Państwu przed kilkoma minutami, ktoś zbiera płyty, ktoś w ogóle, kogoś to w ogóle obeszło tu i teraz, kiedy właściwie jednym kliknięciem uruchamiamy sobie całą dyskografię świata. No i okazało się, że tych zbieraczy, myślałem, że jest 16 na całym świecie, jest 20 paru. Witamy w klubie. Frankie Goes to Hollywood. No i przy okazji też dyskusji internetowej o tej płycie Welcome to the Pleasure Dome i o tym zespole padło kilka cierpkich uwag i komentarzy na temat ich albumu numer 2 zatytułowanego Liverpool. Przyznam szczerze, że tutaj od zawsze miałem pewnego rodzaju zgryz.

To może jest głupota, no ale z drugiej strony siedzi we mnie przez te wszystkie lata. Mam jedno radiowe wspomnienie, właściwie dwa radiowe wspomnienia z zespołem Frankie Goes to Hollywood i one pochodzą z poprzedniego adresu radiowego. Po pierwsze śmiech w utworze tytułowym, bo jak po raz pierwszy to usłyszałem, to jeszcze nie do końca wiedziałem, jak to wszystko ze sobą zszyć. A druga rzecz wiąże się z utworem Two Tribes, który kiedyś zadebiutował na liście przebojów programu trzeciego. On był tam chyba przez kilka tygodni. I Niedźwiedź kiedyś to przetłumaczył jako dwa oszczepy. Two Tribes. Dostał telefon od słuchacza, który zacytował na antenie. Naprawdę zacytował ten telefon na antenie. Dwa szczepy. Głąbie. No i powiedział jeszcze, okej, że to pomyłka, to rozumiem, ale głąbie? Tego już nie rozumiem. I to było takie baczność. Dla mnie, jako dla odbiorcy. No ale jeżeli chodzi o muzykę, no i co? I w czym Rage Heart na przykład było gorsze od niektórych fragmentów z Welcome to the Pleasure Dome? Frankie Goes to Hollywood, Liverpool, 1986 rok. Przyjdzie jesień, skończą się wakacje, być może nawet będzie to koniec lata. Mam Państwu do opowiedzenia jedną z najbardziej wzruszających, no w sumie o banalnej sprawie. Naprawdę, niektórzy by mogli powiedzieć o głupocie, o banalnej sprawie historii, ale tak wzruszającą, że właściwie moszczę sobie na tę historię specjalną audycję, która już wkrótce.

Prośba była jedna. Dobra, to niech tylko usiądzie przed mikrofonem oznaczonym logo 357 i niech dosłownie odpowie na trzy pytania. Ja niczego więcej nie chcę. Trzy pytania, będzie po koncercie, będzie zmęczony. Może będzie w humorze, a trzy pytania, 5 minut i już. Rozmawialiśmy pół godziny. I jeżeli się za coś naprawdę wezmę, zakasując rękawy, no to za wiele rzeczy się wezmę od września, ale za wywiad z Johnem Marrem dla nas specjalnie przeprowadzony dla radia, to na pewno, bo to są no szokujące sytuacje. No proszę sobie wyobrazić, że taki ktoś siedzi przed tobą i z odległości pół metra opowiada ci, i to bardzo długą, przepiękną, fikuśną trochę, ale przepiękną historię na przykład takiej piosenki.

0: There's a light that never goes out, oczywiście, The Smiths. A jest jakiś utwór zespołu The Smiths, który, nie wiem, który państwo uznają za progresywny albo bliski tej stylistyce? Johnny Marr wkrótce dla Radia 357, między innymi o tej pieśni, o tym, jak z Morrisseyem sobie układali tę piosenkę. Opowieść niesamowita. Niesamowita. I jeszcze tylko państwu powiem jedną rzecz a propos tego wywiadu i tego spotkania. Trwało pół godziny i na koniec jednak postanowiłem nie oszukiwać. Powiedziałem, wiesz co, do jednej rzeczy chciałem ci się przyznać. Pokazałem mu tapetę w swoim telefonie z logo pewnego klubu piłkarskiego i on mówi, stary, a tak było dobrze przez pół godziny, po coś to zrobił.
1: Radio 357.
0: Przekaz podprogowy. Jeszcze 4 minuty do 23.
2: We were trapped in the prison. But it was our prison. No others. Our safe place. No water. No light.

0: Pure Reason Revolution. Tak mi się zawsze wydawało, że w tych tak zwanych nowych czasach, dobra, inaczej, najnowszych czasach, to będą absolutni królowie rocka progresywnego. Co pokazała historia kilkunastu ostatnich lat? A co państwo na to? piotr.stelmach@radio357.pl. Myślę sobie, że oprócz słuchania takiej muzyki możemy też o niej porozmawiać, no bo przecież po to jesteśmy, a wiem, że jak państwo już zaczną pisać te swoje muzyczne opowiadania, to w wielu przypadkach można byłoby je po prostu od razu wydać książkowo. Minęła 23.
1: Radio 357.
0: Maciej Piasecki, Piotr Stelmach w zastępstwie za Mariusza Dudę. Przekaz podprogowy. Pure Reason Revolution grają dalej.

Pan Kamil od razu napisał o płytach Dark Third i The Bride Ambassadors of Mourning tego zespołu, czyli Pure Reason Revolution. No, wróciłem przed chwilą do Coming of Consciousness z 2024 roku. Wydaje mi się, że z takich czy innych powodów to jest album jednak mocno niedoceniony, jeżeli chodzi o ten zespół. Piotr.Stelmach@radio357.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. No właśnie, jeżeli Mariusz poszerza granice, przynajmniej w wyobraźni radiowej, w teatrze wyobraźni, granice rocka progresywnego w tych audycjach, no to zagrajmy tak.

No i teraz uwaga, pytanie. Czy Radiohead są pierwszym prawdziwie progresywnym zespołem nowego milenium?

No i jak to będzie z odpowiedzią na to pytanie, czy to jest najbardziej progresywny zespół nowego milenium, a być może nawet przełomu wieków. A nie mają państwo tak czasami, że gdzieś tam przypominając sobie na przykład czy Creep, czy Pablo Honey, czy Benz, czy nawet Kid A. Nie mają państwo takiej ochoty, żeby kiedyś usiąść w wygodnym fotelu przed głośnikami z płytą zespołu Radiohead, która będzie zawierała 10-12 nowych piosenek. Po prostu piosenek. Ich piosenek. Przyznaję, ja tak mam.

0: trzy płyty i ich fragmenty. In Rainbows, później Key Day i przed chwilą OK Computer, Radiohead. No tak, myślę sobie, że ten gatunek muzyki, rock progresywny, on nie musi się wcale wyrażać w takich książkowych elementach zawartych w jednym utworze czy na jednym albumie, bo progresja to, mówiąc bardzo delikatnie, ciąg na bramkę, artystyczny ciąg na bramkę, może tak. A oni wypełniają te postulaty co do joty. Zespół Radiohead właśnie przed chwilą.
1: Radio 357.
0: Jesteśmy tutaj, Maciej Piasecki i Piotr Stelmach w zastępstwie za Mariusza Dudę. Do północy. To nie jest sprzedawanie Państwu tanich, fabrykowanych legend. Tak się stało. Wczoraj, przedwczoraj. Ten utwór mi się po prostu przyśnił.

Chyba się wspólnie po raz pierwszy spotykamy przez fale radiowe z muzyką tego zespołu w Radiu 357. Nie ogólnie w radiu, ale w Radiu 357 na pewno. No ładnie, jeżeli tak to mogłem wykorzystać, to właśnie to wykorzystałem, to zastępstwo. Między innymi na to Jeff Rotten, Song from the Woods. No i teraz, a właściwie dlaczego nie przypomnieć chyba jednak ich najsłynniejszej kompozycji?

0: Aqualung, zespół Jethro Tull. 1971 rok, a później pieśń, która jest 7 lat młodsza. Taki właśnie akcent w dzisiejszym przekazie.
1: Radio 357.
0: No a może też posłuchalibyśmy, jeszcze jakby nie było, w tę letnią noc kilku przebojów.

kiedy wydaje ci się, że niektóre płyty, niektóre utwory dzisiaj po latach trącą mocną myszką, no to czasami tak się nie zdarza, czasami tak nie jest, bo to tylko kwestia tego, że ich po prostu dawno nie słuchałeś czy nie słyszałeś. The Mission. Przyznam, że tak trochę miałem w 2025 i w 2026 roku też, przypominając sobie dyskografię. Niektóre wyjątki z tejże dyskografii, tegoż właśnie zespołu. Like a Child Again przed chwilą. No to przebojowo w dalszym ciągu.

Can't you camouflage? Tak sobie myślę, że takie zespoły, czy takie utwory nawet u tych bardzo konserwatywnych słuchaczy, fanów muzyki progresywnej, jednak mają jakąś estymę. I taką estymą się cieszą. Nie wiem, skąd mi się bierze takie poczucie, ale może to jest kwestia tęsknoty za kanał lewy, kanał prawy, za tamtymi czasami, które już nigdy nie powrócą. Mówiłem Państwu w pierwszej godzinie, że w jednym z prezentów dla nas, dla Radia 357, który nas czeka w najbliższym czasie, jest rozmowa z Johnnym Marrem. Johnny Marr, czyli Johnny Marr, no a wcześniej 1/4, jaka bardzo ważna, 1/4 zespołu The Smiths. No i przedwczoraj okazało się, że też czeka nas prezent drugi. Musiałem trochę poczekać, uzbroić się w cierpliwość, bo zazwyczaj takie rozmowy dzieją się przed płytą, przed wydaniem albumu, no ale oszczędzał głos i jechał w trasę i musiał tę trasę zakończyć. Wkrótce zresztą przyjeżdża do Polski, bo koncertować nie zamierza przestawać. No i dopiero teraz mógł się ten wywiad odbyć. Kto? Mitch.

0: No, o tym utworze też opowiadał. I też to była bardzo długa rozmowa. Mitch Young wkrótce na naszej antenie.
1: Radio 357.
0: Czyli czas się pożegnać. O właśnie. Mariusz wraca do państwa we wrześniu. No tak, czasami taki oddech, odsapnięcie, zwłaszcza kiedy jest się artystą, muzykiem, jest po prostu potrzebne od radia, ale wciąż będzie panem redaktorem progresywnym. Maciej Piasecki, Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na koniec ten zespół, który grał na początku tych dwóch godzin tej właśnie audycji, tylko wtedy grał jeszcze z innym wokalistą, teraz zagra z innym, ale przyznam, jedna z tych najpiękniejszych kompozycji, jaka wyszła spod ich serc, palców, głów, instrumentów, wszystkiego. When I Meet God, Anorektofobia z tej właśnie płyty. Zespół Marillion to tak pięknie sobie pogra do północy w Radiu 357. Pa, pa.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Radio 357.
1: Minęła godzina 16, sobota, Live Guru. To jest pewne w studiu dzisiaj
2: Live Guru.
1: Anna Maziuk, dzień dobry.
3: Dzień dobry,
2: zapraszam. Tomek
1: Patrzę sobie
2: Gorazdowski.
1: Tak w to, co o tobie przeczytałem. Dziennikarka, autorka książek o zwierzętach, propagatorka wiedzy o przyrodzie. No i teraz ja zgrabnie ciężar decyzji przekierowuję na ciebie. Kim czujesz się w tej chwili najbardziej, bo Wikipedia się nie zmienia, a być może to, jak ty sama się postrzegasz i co dla ciebie w tej chwili jest najważniejsze, się zmieniło.
3: A to Wikipedia podaje taką definicję mojej osoby. Chyba ta reporterka, wiesz, która tutaj się nie pojawiła dosłownie, bo nawet właśnie bardziej bliżej mi dzisiaj do reporterki niż dziennikarki, bo takich typowo dziennikarskich tekstów to ja już niewiele, sporadycznie piszę. No taka opowiadaczka troszkę...
1: Opowiadaczka historii.
3: Opowiadaczka albo o przyrodzie, wiesz, tak sobie myślę.
1: Tak, i właśnie teraz do tego zmierzamy, że dzisiejsza godzina poświęcona będzie przyrodzie i u nas w Radiu 357 i w Live Guru. Przede wszystkim miejsce na to, żeby opowiadać o świecie przyrody i o zwierzętach, jest zawsze otwarte i tego miejsca zawsze jest dużo. A dzisiaj rozmawiać będziemy, no i będzie pewnego rodzaju specjalizacja, bo ty specjalizujesz się, o dziwo, i pytanie później padnie dlaczego, w niedźwiedziach i w wilkach. No więc nie będziemy długo czekać, dlaczego w niedźwiedziach i dlaczego w wilkach?
3: No, należałoby zacząć od wilków, no bo tak też chronologicznie to będzie się zgadzało, czyli ja od wilków zaczęłam. To prozaicznie, po prostu gdzieś tam coś zobaczyłam, co mnie zaintrygowało, zaczęłam się dowiadywać, kto się wilkami w Polsce zajmuje ponad 10 lat temu, 11 lat temu. I się okazało, że między innymi jest to kobieta, taka czołowa badaczka polska, i to mnie zaintrygowało, że lubiłam rozmawiać z kobietami, które robią fajne rzeczy, a jednocześnie te zwierzęta wydały mi się szalenie ciekawe, jakoś tak jak wielu ludzi gdzieś tam w środku, no tak mnie trochę wołały, nie? No i okazało się, że ta osoba prowadzi warsztaty dla osób, które wilki badają, studiują też w różnych krajach. No i tak mi się zaczęło. A jak się zaczęło, to okazało się, że to są zwierzęta, o których ja bardzo chcę powiedzieć więcej, i to jak najszybciej, dlatego że one wywołują tak dużo różnych sprzecznych emocji. I słyszałam, dowiedziałam się już wtedy, że naciski na to, żeby przywrócić odstrzał, możliwość strzelania do wilków, były tak silne, że kłusownictwo na nie jest tak, pomimo tej ochrony, którą na szczęście cały czas mamy, jest tak duże. I jeszcze parę innych takich rzeczy, że pomyślałam, kurczę, no ja chciałabym coś spróbować na ten temat powiedzieć, zobaczyć, dlaczego tak jest, trochę może spróbować to rozwikłaś najpierw, a potem może powyjaśniać, nie? Jakoś tak, żeby ludziom opowiedzieć, o co w tym chodzi.
1: I potem okazało się, że bank ciekawości jest na tyle duży, że wilki są ciekawe, ale dołączyły do niego jeszcze niedźwiedzie?
3: No niedźwiedzie siłą rozpędu, jak już padło na te duże drapieżniki, to potem jakoś tak naturalnie wypadł niedźwiedź. Raz, że te gatunki się spotykają dużo w przyrodzie i tam, gdzie są jedne, no u nas w Polsce tylko na południu kraju, to drugie mają się lepiej i w jedną i w drugą stronę, bo one, jeśli gdzieś są wilki, no to niedźwiedzie mają zdecydowanie łatwiej. Mają po prostu ich ofiary, które mogą sobie tam podbierać, odstraszyć wilki i mają mięso, na które inaczej rzadko sobie pozwalają, bo nie chce im się polować, za duża strata energii. Natomiast wilki też z niedźwiedzi mają pożytek, bo czasem to jednak ten niedźwiedź gdzieś tam, to jak mu się już zdarzy, albo że od jakiegoś rysiowi coś podkradnie, no jest szansa, że i one jakoś skorzystają.

0: Matka, ojciec, dzieci z kolejnych, wiesz, pokoleń miotów, jak to...
1: Moment, ale w grupie się nie mieszają? Dwie rodziny nie podróżują razem, nie polują razem?
0: Raczej nie, to znaczy one mieszkają, terytoria mają stałe, duże, powiedzmy wielkości takiego Poznania, plus minus 250 km kwadratowych i to jest jedna rodzina tych kilkunastu wilków. Jeśli się spotkają, to prawdopodobnie jest okres rui, czyli tak zaczyna się niedługo i no, taki szczyt to luty. I na przykład obok, na terytorium obok mieszka córka, powiedzmy, no, tej rodziny jakiejś tam, z której wyszła. I może wtedy faktycznie, no, gdzieś na chwilę się tam spotkają, natomiast poza tym nie ma w Polsce powodu, nie mamy tak dużych zwierząt jak choćby w Stanach, nie wiem, bizony, jelenie wapiti. No u nas te choćby jelenie są o połowę czasem więcej mniejsze, więc jakby tak duże grupy nie mają uzasadnienia. Takiego strategicznego. Także nie, tych spotkań nie ma, ale już zapomniałam, od czego wyszliśmy z tymi wilkami. Ach, z tej korzyści. No więc tak, mogą, że jak najbardziej mogą odpłoszyć niedźwiedzia. Jak niedźwiedź będzie sam, a tych wilków będzie 14, co się może zdarzyć w Polsce, czy 12, w takim szczytowym momencie, kiedy akurat, nie wiem, późna jesień, młode wilki właśnie na wiosnę, w maju, powiedzmy na początku maja przyszły na świat, i do tej wczesnej zimy podrosły, czyli już tak wyglądają nieco poważnie. No jeszcze oczywiście są takie dużo mniejsze, ale już takie roczne wilki wyglądają całkiem poważnie, tylko takie dłuższe nogi mają niż te już zupełnie dorosłe. Takie są bardziej pokraczne po prostu wciąż. No to wtedy ta grupa rzeczywiście może być większa. No i wtedy tak, mogą.
1: Bo niedźwiedź myśli... rozumuje sobie całkiem słusznie. Po co szykować jakąś awanturkę? No jak mnie odganiają, to...
0: Dokładnie. No, w przyrodzie to jest proste trochę jak u nas. No, unikamy konfliktu tam, gdzie nie jest... oczywiście nie mówimy o ekstremalnych przypadkach. No i tutaj tak samo. Gdyby głód był szaleńczy, to wszystkie zwierzęta będą się ze sobą biły. Natomiast jeśli to jest taki przeciętny głód, no to nie ma co ryzykować zranień. Nie? No bo one skutkują... bardzo niedobrze czasami.
1: Powiedziałaś a propos wilków, że są przeróżne skojarzenia związane z wilkami, i te dobre, i te złe. Tak mi się wydaje, jakbym miał odpowiedzieć, gdyby ktoś mnie zapytał, że więcej jest a propos wilków skojarzeń złych. Że te wilki, które biedne owieczki porywają, że stworzenia niebezpieczne, że właśnie w tej swojej grupie potrafią być naprawdę złe. A dobre wilki... No, taki wilczek, może jak ktoś kiedyś czytał Jamesa Olivera Curwooda, no to będzie wiedział o szarej wilczycy, biały kieł i tak dalej. Ale chyba raczej źle niż dobrze.
0: No raczej źle. No rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, te rdzenne kultury czasami, nawet właśnie w Ameryce Północnej, mają wilki utożsamione dobrze. Zresztą ja, podróżując po Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, konkretnie byłam w takim narodzie, gdzie, bo w Kanadzie, od razu może dodam, nie mówi się o plemionach, tylko mówi się o poszczególnych narodach, nawet jeśli mamy do czynienia z, nie wiem, garstką taką 30 osób, to ciągle będziemy mówili o narodzie. I też no, są to pierwsze narody, czy rdzenni. I byłam właśnie w takiej społeczności, gdzie wilk był takim zwierzęciem bardzo szczególnym. I powiedzmy, no, traktowano go, no może nie, jako członka rodziny właśnie. I to też bardzo, bardzo ciekawe, bo teraz w nauce w ten sposób się o wilkach mówi. Tak jak odchodzimy od tej watahy, to też odchodzimy właśnie od słownictwa typu samiec alfa i tak dalej, i mówimy właśnie o rodzinach, zupełnie z innych względów niż to było w tych pierwotnych kulturach. Natomiast rzeczywiście nie ma dużo dobrych skojarzeń. Jak zaczęłam przyglądać się bliżej niedźwiedziom, to jeszcze głębiej zaczęłam szukać źródeł, powodów tego. I tak doszłam do, między innymi, do takich wniosków, że wynika to troszkę z tego, że wilki jednak dużo bardziej się od nas różnią. Z niedźwiedziami widzimy dużo podobieństw. No te chwytne łapy, gdzie one sobie tam grzebią, a to w miotku, a to coś tam innego chwycą, że stają na tych tylnych łapach, że ta ich buzia trochę bardziej naszą przypomina, te oczy bardziej są centralnie jakoś tak, no u wilków niby też centralnie, ale to

0: Wilcze spojrzenie to jest takie po prostu głębokie, ale tam jest otchłań. Ludzie mówią, jak patrzą w wilcze oczy, że jest otchłań. Nie widzą, nie mają połączenia, nie mają jak z tymi psami, które ukochali. I, no i stąd jakoś tak zaczęliśmy demonizować te wilki, że one
1: to spróbujmy
0: w grupie znikają.
1: Ania, spróbujmy je w takim razie trochę oddemonizować, pytając się jednocześnie, jak te wilki się teraz mają, bo wspominaliśmy, że to zwierzęta, tak się mówi, że zwierzęta groźne, że potrafią zabić, że wilkom lepiej się nie narażać. No, zapewne wilka należy mieć przed wilkiem respekt, prawda?
0: Jak przed każdym dzikim zwierzęciem.
1: Otóż to. No, tak.
0: Znaczy, dobrze, żebyśmy mieli zdrowy dystans do dzikich zwierząt ogólnie. Przez dzikie mam na myśli te nie towarzyszące, tak bym powiedziała. Towarzyszące rzeczy gospodarskie.
1: Jak to z tymi dzikimi zwierzętami, jak to z tymi wilkami jest? Powiem, że w ciągu ostatniego tygodnia słyszałem informację w radiu, taką, na którą najprawdopodobniej nie zwróciłbym uwagi, nie wiedząc o tym, że się spotkamy. Otóż we wsi pod Rawą Mazowiecką wilki pożarły facetowi psa. Napadły go, zabrały mu tego psa, zagryzły, zjadły. Wydawało mi się, nie wiedząc o wilkach za dużo, że te wilki to jednak gdzieś tam w puszczach, Puszcza Augustowska, być może Bieszczady, no miejsca odludne, tymczasem Rawa Mazowiecka.
0: No właśnie, my mamy ciągle jeszcze takie z dawnych czasów myślenie o wilkach, że wilk to puszcza, puszcza nieskończone, nieprzebrane lasy. No tylko, że takich miejsc już nie ma. Zacznijmy od tego. Po drugie, no, wilki się przystosowują, niedźwiedzie zresztą również, wszystkie zwierzęta. I jeśli mają jako część tego dużego swojego terytorium, jak powiedziałam, średnio tam jakieś 250 km kwadratowych, w części na przykład będzie dużo pól uprawnych kukurydzy, one świetnie się będą w tej kukurydzy odnajdywały. Czasami tak złośliwie się słyszy ze strony myśliwych, no to wilki to już tylko w kukurydzy siedzą. No ale w zasadzie czemu nie, skoro tam jest święty spokój i dużo jedzenia, bo no, przyjdzie rolnik, zrobi opryski tam w jakiejś porze wiosną pewnie, a później przyjdzie późną, jesienią jakoś tam, może nie późną, tylko jesienią, wczesną.
1: Żeby zebrać.
0: A w międzyczasie pełno tam dzików, pełno jakichś tam innych zwierząt, jest co jeść, no bo oczywiście nie kukurydzę te wilki jedzą, tylko na przykład te dziki, które w niej siedzą. Także oczywiście mogą i w kukurydzy rzeczywiście, no nie mówię, że trochę sobie dworuję, że zupełnie będą tam mieszkały, chociaż w takich krajach jak Holandia, no mieszkają w zupełnie innych warunkach niż u nas, bo tam lasu w ogóle mało, a od nas rzeczywiście między innymi do takiej Holandii sobie zaszły. No i się tam powoli zadamawiają. No więc nie, to nie jest tylko ta mityczna puszcza, że te terytoria są duże, no to też są, a nie ma ciągłego lasu, no to są pofragmentowane, a to miasteczkami, a to drogami, a to wioskami. Tam jest mnóstwo właśnie tych różnych pól, no więc ludzie je widują. One przechodzą z całego tego swojego dużego jakiegoś obszaru, z jednej jego części do drugiej. To dlatego widzimy, że idzie wilk polem. On nie idzie tylko nocą. Wilki nie mają aktywności jedynie nocnej. Ona jest największa nocą. I wtedy im się lepiej widzą nocą, więc nie wiem, łatwiej im się poluje. Inne zwierzęta, ukrywając się przed nami, jakby ograniczając spotkania z nami, możliwość spotkania z nami, są bardziej aktywne nocą, więc wilki również z tego korzystają, ale no ich one raczej drzemią za dnia po paręnaście minut, później znowu są aktywne, potem znowu jakaś tam krótka drzemka. Nie ma, że śpią jakoś nie wiadomo ile. Więc jakby to naprawdę nie jest dziwne, że my je widujemy. Tylko no, to się jakoś tak mitologizuje, nie? Że
1: no tak, ale mieliśmy je oddemonizować. Tymczasem w sytuacji, w której wilki wchodzą do wioski i pożerają facetowi psa.
0: Ach, no psa.
1: No to jest, bym powiedział, fakt, nad którym należy się zastanowić. No ja bym walczył, a pewnie z walki ze stadem dzików, ciągle te dziki mi chodzą po głowie, wilków, nie wyniknęłoby nic dobrego.
0: No ze stadem dzików mogłoby być właśnie jeszcze gorzej. To w sumie dobrze tutaj ci przychodzi do głowy, że to mogło być bardziej niebezpieczne. Natomiast nie ma nic dziwnego w tym, że wilki przyszły i zjadły psa. Najprawdopodobniej, nawet jeśli nie ten biedny piesek, był luzem puszczany w nocy, tak żeby sobie się wybiegał, może trochę zjadł gdzieś w lesie, to jakiś z sąsiadów, czyli tych piesków sąsiadujących, albo parę tych piesków sąsiadujących, no i one chodząc do lasu i wchodząc wilkom w paradę, zjadając być może jakieś tam resztki ofiar, sikając i zostawiając swoje odchody w tych miejscach, gdzie wilki żyją na co dzień, no trochę je zdenerwowały. Więc wilki kiedyś tam przyszły pierwszy raz do tej wioski. Znalazły może kiedyś wcześniej innego pieska, no albo tego znalazły jako pierwszy. Może to zresztą ten dokładnie, który im podkradał. Jeśli był na przykład na łańcuchu, nie miał żadnych szans, wzięły go bez problemu. Wtedy przyszły już pod osłoną nocy. Raczej, no, za dnia nie sądzę. No a jeśli przyszły się dalej, był drugi na łańcuchu albo w jakimś takim kojcu, który ani nie podkopany, bo płot, żeby wilki się nie podkopały, to musi być w ziemię wkopany na pół metra co najmniej. No albo takie luzem latające. Tak, to jest doskonałe źródło pokarmu, jak się zorientują, że można jeść psy, które są dla nich konkurencją, takie traktują, to będą to robiły. Ale to jest tylko dlatego, że to było dostępne. Gdyby ten pies w którymś momencie nie pojawił się w lesie, raczej by tak przypadkiem nie przyszły. No chyba, że taki migrujący, samotny wilk szedłby przez wioskę, trafiłby właśnie na takiego na łańcuchu. Ale to nie sądzę, że pojedynczy wilk by większego psa na łańcuchu wybrało, no bo to już trochę ryzyko, nie?
1: A powiedz, jak w takiej sytuacji zachować się i co powiedzieć takiemu, powiedzmy, hodowcy, któremu, a to, nie wiem, kurę ukradną, jedną, drugą, psa, świnie i tak dalej. W świecie zwierząt to jest normalne. A w zasadzie w naszym świecie, który trochę sprowadziliśmy do tego wzajemnego kontaktu pomiędzy ludźmi a zwierzętami, to w końcu nie zwierząt wina, że wioska się rozrasta, że tereny są wypalane, wycinane i tak dalej i kurczą im się terytoria. Ale z drugiej strony, mimo że ja jestem zawsze za ochroną zwierząt i zapilnowaniem ich praw, no to jednak byłbym w stanie zrozumieć tego gościa, któremu tam zeżarły kilka owiec.
0: Mm-hmm. I to też rzeczywiście jest istotne, czy mówimy o takim hodowcy czy hodowczyni, który ma tam stado paruset zwierząt, no bo jemu, on trochę liczy, czy ona, że jedna, dwie rocznie to może od tych drapieżników różnych stracić. No to nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo przy takim stadzie, dlatego że przy owcach to na przykład kulawizna odbiera, no ubierają dużo częściej niż z powodu ataku drapieżników. No i wtedy rzeczywiście to nie jest dramat. No ale jak mówimy o takim rolniku, który ma trzy krowy i tam jałówkę i ona ma cielaczka, no i akurat wilki przyjdą i tego cielaczka i jałówkę zabiorą, no to faktycznie no, ten człowiek stracił większość swojego, powiedzmy, no, dobytku czy jakiegoś tam, wiesz, no może to było źródło takie wspomagające, źródło pożywienia, nie? No wiadomo, mleko, coś tam dla sąsiadów się. I tu i rzeczywiście no, taki moralny, ta strata jest bardzo duża i też finansowa.
1: No i co z tym zrobić? Bo widzę tutaj pewnego rodzaju taką wspólną linię pomiędzy tymi wilkami, które zeżrą tą owcę, a słoniami w Afryce, które wchodzą w szkodę i dewastują pola. No tam używa się na przykład tych pszczołopodobnych dźwięków, które odstraszają. Tam są elektryczne pastuchy i domyślam się, że są sposoby, żeby i u nas zadbać o to, żeby te wilki były, no ale nie były ich wewnątrz obejścia.
0: Dokładnie tak. No, jeśli już się zdarzy, to oczywiście rolnik, rolniczka może pójść do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wnioskować o odszkodowanie. W przypadku zabitych psów to tylko te z rodowodem, bo tylko coś, co ma wartość, czy ktoś w tym przypadku, kto ma wartość rynkową, co można wycenić, no, urzędy jakby są w stanie za to zwracać pieniądze. Natomiast no, to tutaj też jest dyskusyjne, rolnicy mówią, że to nie dość pieniędzy. No, ale tak jak mówisz, słusznie, kiedyś, bo też wspomniałeś, że to jak to u zwierząt, kiedyś wiedzieliśmy, że żeby nasze zwierzęta były bezpieczne, te, które tam przy sobie trzymamy, no to my musimy ich pilnować. Wiedzieliśmy, że że jakiś tam drapieżnik może się pojawić i w innym wypadku coś zabrać. Teraz trochę nam się to odwykliśmy, dlatego że wilków w wielu miejscach nie było. Setki, 100, 200, 300 lat. No u nas bardziej 100, 200. Natomiast, mam na myśli w Polsce, natomiast no to wystarczy, żeby ludzie zapomnieli, że trzeba się tym zajmować. No więc jak teraz właśnie w tej Rawie Mazowieckiej, gdzie wilki dopiero od jakiegoś czasu się pojawiają, to trzeba się tego na nowo nauczyć, przypominać. No więc co robić? Rozmawiać. Rozmawiać, powiedzieć, przypominać, że ta odpowiedzialność jest po naszej stronie, że w zasadzie to nie wymaga nie wiadomo jakich czynności. No co do psa, no tak czy inaczej nie możemy go puszczać luzem do lasu, że nawet na spacer to na smyczy powinien w zasadzie być wyprowadzany. Jeśli chodzi o jakieś tam pastuchy elektryczne, czy na przykład psy pasterskie, to regionalne dyrekcje ochrony środowiska czasem mają projekty, w których za darmo rolnikom takie rzeczy wręczają, albo Fundacja WWF ma też czasami takie rzuty, że tak powiem, projektowe, gdzie można właśnie dostać czy to psa pasterskiego, czy właśnie pastuchy elektrycznej. Więc to nie jest tak, że nie ma narzędzi, ale trzeba je stosować i to tak konsekwentnie. Czyli jak pastuch elektryczny, to we właściwych odległościach zawieszony tam od siebie, że trawkę to pod nim trzeba skosić. No,
1: a niestety, kto to takiemu rolnikowi ma powiedzieć?
0: No i to jest dobre pytanie. Doskonałe. No bo pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska faktycznie jadąc w takie miejsce tak zwanej szkody, nie? Czyli tam, gdzie ten rolnik stracił zwierzę, zwykle rozmawiają z tymi rolnikami. No i wtedy mówią, co i jak, i co należy zrobić w przyszłości. Ale tak naprawdę poza nimi, i to trochę taka ich dobra wola, nie ma osób, które zajmują się jakkolwiek relacjami między ludźmi a tymi zwierzętami, które są chronione, czy w ogóle zwierzętami chronionymi. Czyli mamy jakieś grupy, no bo na przykład myśliwi w pewnym sensie odpowiadają, znaczy koła łowieckie, nie myśliwi, nie? Odpowiadają finansowo za zwierzęta łowne. W takim sensie, że wypłacają odszkodowania rolnikom, jeśli nie wiem, dziki coś tam przeorały im pole. No bo też zarabiają z zabijania tych dzików. Natomiast na zabijaniu wilków, czy niedźwiedzi, czy rysi nikt nie korzysta. One są chronione. W związku z tym też nikomu nie zależy, żeby nie ginęły. No więc też nikomu nie zależy, żeby tam tłumaczyć na przykład rolnikom, no słuchajcie, tutaj musicie tak i tak zabezpieczać. No do tego powinniśmy mieć odpowiednie służby ochrony przyrody.
1: A nie proszę. Mamy?
0: Nie mamy, absolutnie.
1: Okej. Okay. Aniu, a propos tego, że wilk jest zwierzęciem pod ochroną, a czytając o wilkach, doczytałem się do niespecjalnie zawoalowanej informacji, że Polska zagłosowała za osłabieniem ochrony wilków w konwencji berneńskiej, jak większość krajów Europy. Coś mi się tutaj nie klei. Przecież z tymi wilkami ile jest wilków? 2000?
0: My nie wiemy, ile jest wilków. Ostatnie oficjalne dane z 2019 roku mówią o tam niespełna 2000.
1: Okej, ale skoro są pod ochroną, to znaczy, że nie jest ich za dużo i należy je chronić. W związku z tym, dlaczego głosujemy za osłabieniem ich ochrony?
0: No to jest doskonałe pytanie, zwłaszcza, że obecny rząd, koalicja jakby obiecała, powiem nam osobom zajmującym się ochroną przyrody, że no, będzie nas wspierała w tejże ochronie. Głosowanie za tym, żeby osłabić tą ochronę na poziomie europejskim, bo to jakby jeszcze na ten moment nie oznacza, że nasze prawo krajowe się zmienia, to będzie zależało od nas, no ale furtka się otwiera. Mamy możliwość, jeszcze jest dyrektywa siedliskowa, która wciąż póki co chroni także wilki, nie tylko niedźwiedzie czy rysia, ale także wilki. Natomiast ta pierwsza zmiana jest taką furteczką, żeby wprowadzić tę zmianę również w tej dyrektywie siedliskowej. I wówczas to już w ogóle super łatwo będzie w poszczególnych krajach wprowadzać takie, no, możliwość odstrzałów redukcyjnych, tak to się określa, czyli po prostu polowań. I czemu? Myślę, że to jest jakieś tchórzostwo polityków, polityczek, wiesz, że zabrakło...
1: Tchórzostwo kogo przed kim? Znaczy kogo wiadomo, ale przed kim?
0: Przed wyborcami, bo myślę, że...
1: No myślę, że więcej wyborców chciałoby, żeby i fauna, i flora w Polsce była fajna i się rozrastała, niż żeby strzelać do wilków.
0: Myślę, że nie tych, którzy idą do tych urn. Że niestety ta część, która idzie głosować, to wciąż częściej osoby z małych miejscowości, wiosek, które mają więcej właśnie utrudnień z tego, że wilki gdzieś tam obok żyją, niż odwrotnie. Że muszą, że od nich to czegoś wymaga, tak jak powiedziałam, tego pastucha, tych psów, pilnowania, jakich by nie było, to święty spokój. Zabić i pozamiatane. Oczywiście, że to jest bzdura, no bo przyjdą kolejne, to tak jak rolnicy, którzy życzą sobie, żeby zabić bobry, które gdzieś tam im obgryzają drzewa pod domem. No przyjdzie kolejna rodzina. To jest,
1: no wiesz, ale aż nie przyjdzie, bo jak wystrzelą wszystkie, to przestaną przychodzić.
0: No tak, tylko że przecież nie o to nam chodzi. Nie po to mamy 25 lat ochrony, żeby dzisiaj...
1: No ale temu, który wzywa, żeby strzelać do bobra, bo mu coś podgryzają, to jego to niespecjalnie interesuje. Mówisz, że przyjdą kolejne. No będą przychodzić, do pewnego momentu, aż się je...
0: No, ale to musielibyśmy mieć na terenie całego kraju, a w zasadzie całej Europy, taką decyzję, że zabijamy wszystko, co się rusza. I tego tak naprawdę nikt nie chce. Nawet ten rolnik, który chce te bobry zabić, to on w sumie, jemu nie zależy. On często mówi, zabierzcie je sobie gdzieś. No tylko, że nie ma gdzie ich zabrać, no bo mamy, jak to się ładnie mówi, wysycone środowisko, to nie znaczy, że jest za dużo zwierząt, bo zwierzęta się doskonale, to znaczy populacje poszczególnych gatunków doskonale się regulują same, nie? Jakby mamy, już nie mówiąc o tym, że my mamy ogromny wpływ na to przez choćby naszą aktywność na drogach, czy właśnie wspomniane kłusownictwo, chyba wspominaliśmy o kłusownictwie, jeśli nie, to...
1: Jeszcze nie.
0: Okej. Gdzieś widocznie dzisiaj mi padło to kłusownictwo.
1: Ale dobrze, to skoro kłusownictwo się pojawiło, to chciałem zapytać cię, co jest głównym... Jaki jest główny problem z wilkami? To znaczy nie jakie wilki powodują problemy dla nas, tylko jakie my powodujemy problemy wilkom i co wilkom zagraża w tej chwili u nas. Skoro są pod ochroną i nie wolno do nich strzelać, i w ogóle do niczego nie wolno strzelać, co jest pod ochroną albo nie jest pod ochroną. Takie jest moje stanowisko.
0: Ja bym jeszcze powiedziała w zasadzie, co... Tylko to pierwsze, co powiedziałeś, czyli że nie jakie wilki mają z naszego powodu problemy, tylko jakie my mamy problemy, jeśli strzelamy do wilków. Bo to w sumie jest taki, kontynuując jeszcze tą myśl poprzednią, jeśli strzelamy, to dopiero mamy dużo problemów. I to jest właśnie ten absurd. To, co powiedziałam, że robi się ten zlew, przychodzą kolejne, bo nie zabijemy wszystkich. Jakbyśmy zabili wszystkie zupełnie, no to dopiero się ten problem zniknie. A często zabijamy na przykład rodziców właśnie z tej grupy rodzinnej. To są najlepsi myśliwi. Ich zabijemy, te małolaty, te wszystkie dzieci się rozpierzchną, pójdą polować na te właśnie jałówki, cielaki i co tam będzie dostępne, łatwo dostępne. Psy właśnie, mieszkańców Rawy i nie tylko. Także to będzie taki absurd i w ogóle zupełnie kontrproduktywne działanie, ale jakoś te głosy naprawdę solidnie podparte nauką, tak licznymi badaniami z tak różnych części świata, po prostu nijak tej Komisji Europejskiej nie przekonały. A propos tego, dlaczego? Ciężko zrozumieć dlaczego. Jakieś polityczne tutaj decyzje pod spodem. A my z kolei co robimy wilkom? No tak, kłusujemy, czyli nielegalnie zastawiamy wnyki. To się wciąż często dzieje, ale częściej, bo we wnykach ginie tam, zdaje się, bardziej parę dziesiąt wilków rocznie. Natomiast od kuli ginie co najmniej rocznie około 150.
1: Od kuli kłusowników?
0: Tak, od kuli z broni palnej. Jakby to jest taka dolna granica. Taka górne liczby z tych wyliczeń to były tam około 700. Także to może być naprawdę paręset zwierząt rocznie, nielegalnie zabijanych mimo ochrony. To jedno. Pod kołami samochodów ginie bardzo dużo zwierząt różnych, no nie tylko wilków. Natomiast nie mamy liczb, bo ile z nich jest nigdy niezgłaszanych, niezauważanych, gdzieś tam zepchniętych i tyle. No nie wiadomo. To są chyba dość duże liczby. To tak z naszej strony to. No i chyba najgorsze w zasadzie jest takie nasze wszędobylstwo. To, że te nasze miasteczka i wioseczki się rozrastają, włażą w las coraz bardziej. Przecinają te dotąd takie uczęszczane szlaki migracyjne, nie? Tak to się nazywa. Tutaj sobie wilki czy niedźwiedzie od tam setek lat łaziły, a tu nagle stoi chałupa, płot, a nawet jak nie ma płotu, no to idą w dalszym ciągu tędy. No tylko, że kowalscy się denerwują, no bo dzieci przecież obok się bawią i czemu te drapieżniki se tu łażą? No ale łażą, bo zawsze łaziły. A jak jeszcze kowalscy nieszczęśni, no to nie wiem, jakie nazwisko wymyślić, ale już no ci ksińscy jeszcze do tego, nie wiem, postanowili właśnie, mają swoje kury, coś tam i te resztki wyrzucają, jak już ten płot jest, no to w dodatku przywabiają do siebie te zwierzęta, przyzwyczajają. No i tutaj już bieda gotowa, bo zaczną wracać. Jak któryś będzie jakiś osłabiony, to tak zacznie się pętać wokół tych wiosek. Zacznie właśnie sprawiać kłopoty. Później ludzie będą mówić, no tak, wilki to już takie oswojone, nie tylko prawie z ręki jedzą. Normalne zdrowie wilki nie mają potrzeby przychodzić do wiosek. No ale czasem się to zdarza, bo ktoś wybrał z nory, oswoił, a potem wypuścił, bo jednak było za trudno. Bo właśnie jakieś takie sytuacje, jak wspomniałam wcześniej.
1: No więc kończąc temat wilków, bo przed nami jeszcze niedźwiedzie, a czas umyka. Powiedz, jaka w takim razie przyszłość przed wilkami i co powinniśmy zrobić w sytuacji, w której jest nas coraz więcej, Znaczy akurat nas jest stosunkowo coraz mniej w Polsce, ale jednak terenów mimo wszystko zabieramy coraz więcej. Więc jaka jest przyszłość wilków i co możemy zrobić, żeby ta przyszłość nie była w takich atramentowo-czarnych barwach?
0: No przede wszystkim naciskać na te osoby w polityce, żeby jednak u nas na poziomie krajowym przepisów nie zmieniać, bo ta ochrona to naprawdę ostatnie lata i to, że my wilki znowu w Polsce mamy na bezpiecznym takim poziomie, ta populacja jest u nas w Polsce stabilna, to jest świeża sprawa. I wokoło, jeśli spojrzeć na całą Europę, to tak nie wygląda. To jest bardzo różnie. No jest wiele miejsc, gdzie wciąż choćby to genetyczne, czyli takie zróżnicowanie, nie, że tutaj jest tylko genetyczne jest po prostu bardzo malutkie. Chów sobny, ryzyko takich rzeczy, no, czyli tego, że później coraz więcej chorób, coraz mniej zdrowe będą te zwierzęta. Więc żeby to się u nas znów nie zaczęło dziać, żebyśmy nie wystrzeliwali, żeby nie było coraz więcej tych problemów, no to naciskanie na polityków, polityczki to jedna rzecz. A druga rzecz, trzymanie dystansu, pilnowanie siebie i sąsiadów, pilnowanie tego, żeby ktoś nie robił jakiś czatownik, gdzie wyrzuca żarcie i sobie tam zaprasza ludzi na zdjęcia, nie, a ciągle jedzenie jest pod tym. Najgorzej, jeśli jeszcze mięsne, nie? No bo do tego przyjdą właśnie też i wilki. I to gdzieś tam długofalowo może powodować problemy, bo mówimy o ciągłym kontakcie z człowiekiem jako dostarczycielem pożywienia. No, więc przede wszystkim to. I nie skracanie tego dystansu. To jest strasznie, strasznie ważne, nie? Żebyśmy pamiętali, dzikie zwierzęta, fajnie, że je zobaczyliśmy, idźmy sobie dalej. Nie? Żeby nie uczyć ich, że kontakt z nami jest w porządku.
1: Ale chyba jestem w stanie sam odpowiedzieć na to, że to jest wspólny margines pomiędzy wilkami i niedźwiedziami. Dystans, niezaprzyjaźnianie się i oglądanie tego wszystkiego, co możemy obejrzeć z dość dużej odległości.
0: Tak, zwłaszcza, że przy niedźwiedziach to i dla nas zdecydowanie bezpieczniejsze, bo o ile przy wilkach możemy mówić, że wilki po prostu nie atakują ludzi, nie interesują się ludźmi w taki sposób. Nasze psy, tak, owszem, mogą być dla nich ciekawe, my nie. To niedźwiedź, tak, też sam z siebie nie jest nami zainteresowany, to znaczy w takim sensie.
1: Ale kiedy niedźwiedź u nas zabił człowieka?
0: No zabił.
1: A kiedy?
0: Znaczy w zasadzie to nie wiemy, czy na 100%. Wszystko, wiele na to wskazuje, ale w zasadzie dowodów ostatecznie takich jednoznacznych nie było. Ja dokładnie zresztą tą sprawę przeanalizowałam w książce. 2016 rok i to był pan, który z akt wynika, że miał jakąś taki rodzaj upośledzenia psychicznego i nie dosłyszał. I nie założył aparatu, wychodząc do lasu. On szedł tam sobie poukładać swoje ścięte drewno gdzieś tam w lesie. Miał przygotowane do zabrania. No i nie miał tego aparatu słuchowego. I trafił na niedźwiedzia najprawdopodobniej. To są domysły i takie próby odtworzenia sytuacji, który chyba był ranny, więc już był taki bardziej niebezpieczny z automatu. To wszystko, co tam się znaleziono w konsekwencji, wskazywało na to, że ten niedźwiedź był ranny. No i najprawdopodobniej, jak to niedźwiedź, dawał znać, słysząc pana, że żeby ten pan nie podchodził. No ale pan tego nie słyszał. No jak podszedł, no to niedźwiedź machnął, pan też miał siekierkę, też machnął, no i się zaczęli bić. Jak już się zaczęli bić, no to niedźwiedź miał trochę więcej siły niż pan.
1: Znaczy, moje pytanie zmierzało do tego, że stwierdzenie w zasadzie, że misją życiową niedźwiedzia nie jest jednak zabijanie ludzi.
0: Nie, no w ogóle nie jesteśmy też jego pokarmem, nie? No to skoro nie zabija chętnie nawet sarenki, no bo to zbyt skomplikowane, no co dopiero takiego, no niewiele, nie aż tyle mniejszego od niego człowieka, nie? No dobra, nie wiem, czy tak patrząc na siebie z tą sarenką, czy to dobre porównanie, ale rzeczywiście niedźwiedzie no, nie są nami na co dzień zainteresowane. To ładnie widać w Tatrach, że idą sobie ci turyści szlakiem, a niedźwiedź leży 3 metry dalej w kosodrzewinie i śpi i odpoczywa, albo gdzieś tam borówkę zjada, no dosłownie parę metrów od szlaku. I dopóki to jest zdrowy niedźwiedź, którego człowiek nie zaczął dokarmiać jakimiś tam resztkami, to on kompletnie nie ma interesu w tym, żeby się tym człowiekiem interesować. No ale...
1: Zadziwiony byłem, bo powiedziałeś, że w borówkach jest niedźwiedź. Zadziwiony byłem, że niedźwiedzie są takimi borówkożercami.
0: No uwielbiają. W ogóle nasze niedźwiedzie to przede wszystkim roślinożercy i to owocożercy, ale też i no, orzeszkożercy, bo orzeszki bukowe to też jeden z głównych takich składników diety, jeśli jest akurat rok nasienny bukania, no bo to też nie co roku się zdarza, chociaż coraz częściej ze względu na zmianę klimatu i jeszcze parę czynników. Tak, niedźwiedzie no rzadko jest właśnie mięso. Jak mięso, to padlinę, tak jak powiedziałam, powilczo albo gdzieś tam wykopana spod śniegu kozica. No ale ten niedźwiedź nie interesuje się człowiekiem, co tam sobie przy szlaku śpi na przykład. Wie, że człowiek idzie szlakiem, to jest dla niego bezpieczna sytuacja. No ale taki, który gdzieś tam właśnie śpi w krzakach, a my z zaskoczenia na niego wleziemy, no to on się trochę przestrasza, nie? No a z przestrachu reaguje różnie. No i to takie są czasem niebezpieczne sytuacje, ale to nie żeby zabić, tylko żeby nas po prostu przepłoszyć, nie? Przegonić. I większość ataków, jakie tam rzadko się zdarzają, to te tak zwane, pozorowane. Nie ma co się ich bać tak o tak. Niedźwiedź jak wie, że gdzieś jesteśmy, to nie ma powodu nas atakować, jak jest uprzedzony.
1: Powiedz, jakie niedźwiedzie mają problemy? Bo nawiązuje do tego, od czego zaczynaliśmy, że o ile wilki mają złą sławę i o wilkach mówi się źle, no to z niedźwiedziami nie powinno być tak dobrze, bo przecież mamy misia Paddingtona, mamy przytulanki nasze. No, z tymi niedźwiedziami, z niedźwiadkami, z misiami jesteśmy od kołyski nieomalże tak zaprzyjaźniani.
0: No tak, zamiast czerwonego kapturka i chełmońskich, nie? Znaczy chełmońskiego i tych obrazów z groźnymi wilkami mamy właśnie misiaczka do spania. No ale to robi dwie rzeczy misiom a propos misia. Z jednej strony troszkę mniej się go boimy i nie demonizujemy i to jest okej, ale też właśnie w drugą stronę jakoś tak zrobi taką dziwną, takie odwrócenie w głowie, że to nie należy się bać tego potężnego zwierzęcia. To my rzeczywiście je dokarmimy, bo ten miś taki biedny. Czyli przychodzi nam do głowy, żeby no, zrobić coś absurdalnego, no bo jednak powinny te gabaryty budzić respekt. I powinniśmy jakieś mieć jakąś bazową wiedzę, że no, jakby niedźwiedź, który ma kontakt z człowiekiem, no dobra, to nie jest oczywiste, ale niedźwiedzie naprawdę szybko się pokarmowo przyzwyczajają do tego, że jak raz gdzieś poszły i podeszły do ciebie do domu i zobaczyły, że w twoim śmietniku, gdzie masz na przykład, albo w twoim kompostowniku jest mnóstwo świetnych rzeczy i to jest super proste, żeby tam przyjść co na przykład poniedziałek, bo ty co poniedziałek wyrzucasz sobie tam coś.
1: No, będzie akurat w poniedziałki przychodził?
0: To będzie przychodził w poniedziałki. Będzie przychodził i po prostu wystarczy, że raz się o tym dowie, że raz to odkryje, no to już będzie próbował wracać. No i teraz, no największy problem właśnie, jaki mają niedźwiedzie z nami, bo tak bym to powiedziała, to jest to, że takich kompostowników, czy takich śmieci, które się wystawia nie co poniedziałek, żeby tam je zabrać, żeby zanim śmieciara przejedzie, to wiadomo, wieczór wcześniej wyrzucamy, nie, przed dom te nasze worki z odpadami. Czy że te niezabezpieczone takie pojemniki na śmieci, nie, które stoją na przykład w bieszczadzkich miejscowościach, tak zwane dzbany, to ludzie w ogóle tam nie męczą się, żeby upchnąć. Dzban to takie coś szerokie, ale mała dziurka. No i jak tam masz włożyć worek pełen śmieci, to on zwykle nie wchodzi. No to ludzie zaczęli stawiać obok. Dla niedźwiedzia świetna sytuacja. Nawet z tego pojemnika on sobie by wyjął, jakby się uparł. No jak stoi na wierzchu, no to w ogóle czemu nie przyjść, nie spędzić tam całej nocy. I w związku z tym, no wszystko byłoby fajnie. No raczej te niedźwiedzie tam nadal ludźmi się nie interesują. No tylko, że wtedy ludzie nie czują się już tak komfortowo, że niedźwiedź siedzi pod domem. Albo tutaj dzieci w szkole, a niedźwiedź się buja na drzewie obok, nie? No bo to było w Słowacji z kolei taka sytuacja, którą ja też opisałam. Niedźwiedzica z młodymi się tam huśtała w miasteczku i no czekała, aż ludzie trochę sobie pójdą i wtedy ona wyjdzie do tych śmietników i pozbiera, co tam zostało. Problem jest taki, że raz, nie zabezpieczamy tego, nie mamy tych pojemników w miejscach, gdzie występują niedźwiedzie odpornych, no tak to się określa. Nie?
1: No czyli, ciekawe, kto miałby o to zadbać?
0: No jak to kto? No państwo.
1: To szeroko, państwo, tak. No ale o ile nie wiadomo do kogo zwrócić się w sprawie wilków, to podejrzewam, że niekoniecznie jest do kogo zwrócić się w sprawie niedźwiedzi.
0: W ogóle nie ma.
1: No właśnie, kto ma zadbać o ten niedźwiedzioodporny śmietnik? To jest bardzo zasadne pytanie.
0: To prawda, no ale ja takie grupy jak nawet już ostatnio leśnicy w ostatnich latach zaczęli próbować tworzyć takie grupy interwencyjne, które właśnie mogłyby się w imieniu, powiedzmy, mieszkańców, mieszkanek zwracać gdzieś tam wyżej. Czy mogłyby właśnie w tych sytuacjach interweniować, pojawić się najpierw na miejscu, zbadać, co się w ogóle dzieje, dlaczego niedźwiedź przychodzi. Okej, no to później upomnieć, powiedzmy, tych mieszkańców, dać im informacje, co robić. Potem w dalszej kolejności, jak nie, no ale nie wiem, niedźwiedź przychodzi, no to może go odpłoszyć, nie? Co się dzieje w Tatrach, bo tam jest Tatrzański Park Narodowy i oni no od lat 2000 robią takie cudowne rzeczy, bo jako pracownicy parku mogą. Dobra, to jest dłuższy temat z używaniem broni gładkolufowej do odpłaszania. To jest tylko pracownicy parków narodowych w Polsce de facto mogą to zrobić w stosunku do zwierząt chronionych, także w terenie zabudowanym. Z użyciem kul niepenetrujących gumowych. Chodzi o to, żeby niedźwiedź dostał w tyłek mocno i boleśnie w momencie, kiedy coś tam się zadziewa.
1: Czyli zasada skojarzeń, prawda? Podchodzę, otwieram śmietnik, tak. Dostaję w tyłek i tak. Już więcej nie. Czy to jest... Czytałem gdzieś, że praca nad niedźwiedziem jest skuteczniejsza niż praca nad człowiekiem. To znaczy więcej dobrego skutku daje takie właśnie strzelenie niedźwiedziowi w zad, niż, no nie wiem, gdyby strzelić komuś w zad, to może by to miało skutek, ale niż edukacja i mówienie, słuchajcie, nie dokarmiajcie.
0: Ach, no niestety.
1: Ale czy mam rację, bo czasami możemy się opierać na złych danych. Czy rzeczywiście to jest skuteczniejsze i czy to ma mieć miejsce?
0: Czy to jest skuteczniejsze? Ciężko powiedzieć. To na pewno jest również bardzo pracochłonne, zwłaszcza jeśli my zaczynamy już w takim zaawansowanym momencie, tak jak teraz w Bieszczadach, te problemy już się od jakiegoś czasu dzieją, prawda? To znaczy te niezabezpieczone śmieci i tak dalej, nęciska myśliwskie, które tuż przy wsiach są, gdzie jest mnóstwo kukurydzy, którą niedźwiedzie, czy buraków cukrowych, którą niedźwiedzie uwielbiają. No to skoro jestem tutaj pół kilometra czy 200 metrów od wsi, no to pójdę w następnej kolejności te śmietniki opędzluję. No wiem, że jedno i drugie to ludzie spoko, no to czemu się mam nie przejść? I zawsze znajdę tam jedzenie, nie? Mówię jako niedźwiedź teraz. No więc jak on już jest, ten konkretny niedźwiedź, tak do tego przyzwyczajony, już tyle razy to robił i mu się opłacało, no to będzie strasznie trudne i dużo czasu prawdopodobnie zajmie odwrócenie tego. Nie jest to niemożliwe, co też widać, pokazały takie zwierzęta, które miały obroże telemetryczne, że naprawdę wydaje się, że to już stracony taki zwierzak, w ogóle koniec, już tylko na śmietnikach będzie. Nie, on potrafi pójść i zacząć żyć na dziko nagle. I to jest świetne. I tak badania w Kanadzie pokazują, że jak najbardziej jest to skuteczne. Czy bardziej? Faktycznie ludzie są oporni. Nas jest chyba zwłaszcza tam, gdzie mamy wziąć odpowiedzialność za coś, no dość ciężko przekonać. Ale z drugiej strony my będziemy mieli bez końca te problemy, jeśli nie wyeliminujemy źródeł, czyli siebie. To znaczy nie siebie jako ludzi w ogóle, tylko no tego, co robimy niewłaściwie, prawda, nieodpowiedzialnie. Więc jakby no to takie błędne koło, no ile można odpłaszać, to będzie się ciągle działo, a moglibyśmy zapobiec tym zjawiskom. Po prostu je w zasadzie wyeliminować może raz na 30 lat by się wtedy pojawił taki niedźwiedź, a nie, że ich jest 5 w danym roku. Nie?
1: A ile jest niedźwiedzi u nas?
0: Plus minus 150. Czyli... Ciężko powiedzieć, to takich, co dzielimy trochę ze Słowacją, one trochę tu są, trochę tam. Niedźwiedzie, zwłaszcza samce, dużo się ruszają. Nie mają tak jak wilki takich stałych terytoriów. One mają swoje tak zwane areały osobnicze, ale no, ogólnie dużo chodzą. Mniej, bardziej stacjonarne są samice z młodymi.
1: No niedźwiedzie też są pod ochroną, w związku z tym, jaki jest problem z niedźwiedziami, co im najbardziej zagraża. Rozumiem, że kłusownicy zapewne też, bo przecież jaką różnicę?
0: Mniej, bo jednak to duże zwierzęta, ciężej je tak sobie łatwo no tak zgarnąć z lasu. No, kawał zwierzęcia, nie? Mówimy pomiędzy 150 a 350 kilo, powiedzmy, tak plus minus. To nie jest...
1: Znaczy mówisz o tym, że już jak zastrzelą takiego, to
0: tak,
1: trudno...
0: Tak, ale zabić niedźwiedzia też nie jest prosto. No, to jednak jest potężne zwierzę, na przykład czacha, to jest gruba kość, nie? Także no niedźwiedzia nie jest prosto zabić i jakoś nie jest to, nie słyszałam o tak wielu przypadkach zabijania niedźwiedzi nielegalnie jak wilków. Więc to raczej nie jest jakiś wielki problem. Może jest też mniejsza taka presja na to, może dlatego, że jest mniej u nas tych niedźwiedzi, a wilki są jakby na terenie całego kraju. I też chyba chodzi o to, że one jednak jedzą jelenie. Jelenie, na które z kolei polują myśliwi. I skoro zabierają myśliwym jelenie, to jest, są mniej, no, jakby ta konkurencja jest większa z nimi. Niedźwiedź, no tak, aż takiej różnicy nie robi ludziom jakby w tym lesie, nie? Czyli myśliwym, osobom, które no, przede wszystkim o, powiedziałabym, kontrolę i władzę w tym lesie jakoś tam konkurują.
1: No a co się dzieje w sytuacji, w której dzwoni rolnik, nie wiem, pasterz do, nie wiem, gdzie dzwoni, powiedzmy na policję i mówi, słuchajcie, u mnie w ogrodzie są dwa niedźwiedzie, przyjedźcie, zróbcie coś. Co się wtedy dzieje?
0: No tak, właśnie, to jest dobry taki punkt wyjściowy. Gdzie on ma w ogóle zadzwonić? No bo chyba zadzwoni do, nie wiem, lasów państwowych, do nadleśnictwa. No co nadleśnictwo ma do niedźwiedzia? Że co, drzewa ścina? No nie bardzo, czasem łamie.
1: Ja bym dzwonił na policję chyba.
0: No bezpieczeństwo publiczne to jeszcze gmina, więc ludzie zgłaszają to w gminach. Natomiast no, gmina, poza tym, że za to bezpieczeństwo publiczne odpowiada, to no, nie ma narzędzi, żeby coś więcej zrobić. I faktycznie nie wiadomo, gdzie dzwonić. Można na tej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, no tylko, że tam też nie ma ludzi konkretnie do tego jakby przygotowanych, żeby odpłaszać. Można by to zrobić, nie? Można by w ramach takiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska taką grupę stworzyć, no ale w tym momencie tego nie ma. No więc tak naprawdę ludzie nie wiedzą, gdzie dzwonić. Może straż pożarna, to się bardzo naprawdę różne opcje się uruchamiają. Policja, gdyby nawet przyjechała, to nie może użyć broni właśnie gładkolufowej, czyli strzelby, karabinu, do tego, żeby strzelić do niedźwiedzia. Nawet z takiego pocisku niepenetrującego, jak powiedziałam, jakiejś tam kulki gumowej. No bo ona może tylko w sytuacji zagrożenia życia, bezpośredniej sytuacji zagrożenia życia użyć takiej broni.
1: To sytuacja nam się coraz bardziej gmatwa.
0: No jest szalenie pogmatwana i nie mamy przepisów ani woli, żeby te przepisy zmienić. No a mamy te zwierzęta
1: zabronione.
0: Tak.
1: No i, ciągle są w ogrodzie.
0: I są w ogrodzie i tak naprawdę nie ma co robić. To jest sytuacja wielu osób w Bieszczadach zwłaszcza, bo tak jak powiedziałam, w Tatrach jest Tatrzański Park Narodowy. Mówimy o Zakopanem, który jest teoretycznie poza parkiem, ale park robi tą robotę. Pilnuje jakby tych niedźwiedzi. Z własnej dobrej woli, powiedziałabym. Natomiast w takich Bieszczadach, no jest Bieszczadzki Park Narodowy, ale on jest maleńki w stosunku do całych Bieszczadów, więc jakby tam, no nie ma takiej możliwości. I te gminy poszczególne próbują się ze sobą dogadać. Była taka grupa, o której opisałam w książce, tych grup, prób powołania grup takich właśnie interwencyjnych było parę. No tylko wszyscy się rozbijają to samo, brak przepisów. To jest też możliwość wchodzenia na prywatne posesje, na przykład w pogoni za niedźwiedziem, nie? No gonisz tego niedźwiedzia, próbujesz tam go odpłaszać, nie? Z tego, to co robili a propos w Polsce ostatnio ludzie z Fundacji Bieszczadziki między innymi, to słuchaj, było strzelanie z paintballa z tych gumowych kul. Tylko, że strzelanie z paintballa może do wilka, to ma sens, no bo wilk jest mniejszy, tam waży do 45 kilo samiec, no a mówimy o na przykład samcu niedźwiedzia 300 nawet 50, już taki potężny.
1: Efekt jest taki, no to on, mamy kolorowego niedźwiedzia.
0: No mniej więcej, nie? Czyli to nie ma żadnego przełożenia, a brakuje innych narzędzi. No, poza tym takie osoby bez tych uprawnień nie mogą nawet wejść na tę prywatną posesję. To się też zdarzyło, że taki niedźwiedź, którego oni chyba nawet mieli już założoną obrożę, to się jakoś udało. Gdzieś tam próbowali albo właśnie zamierzali założyć tą obrożę. No nie mogli wejść, uśpili tego niedźwiedzia, musieli go przenosić z prywatnej posesji, bo facet się wkurzał, czy babka, że no jak to oni tutaj męczą zwierzę na jego terenie. No do tego stopnia jest absurd, ale gdyby na przykład byli pszczelarzami, to mieliby prawo swój rój pszczół gonić i gdzieś tam próbować odzyskać. Więc no może, nie wiem, może wszyscy członkowie takich grup powinni zostać pszczelarzami, bo jakoś, no żartuję sobie, bo jest do tego stopnia to absurdalne, nie? Że naprawdę jest sporo problemów i też brak finansowania, bo do tego trzeba no, kupę kasy. Mhm. No i wracamy do tego, że musimy zacząć zapobiegać, bo to będzie nas o wiele mniej kosztowało. To postawienie tych śmietników i tak dalej, jakieś tam pastuchy elektryczne, bardzo skuteczne w przypadku niedźwiedzi, jeśli się właściwie ogrodzi, na przykład śmietniki takie, które nie wiem, nie są, wiesz, niedźwiedzioodporne. To będzie o wiele mniejszy koszt niż wydawanie pieniędzy na sprzęt i ludzi, którzy przez 24 godziny mają być dostępni, żeby odpłaszać zwierzęta, które w konsekwencji tych pierwszych działań, niezabezpieczenia tego wszystkiego, będą przychodzić do wsi. No ale mam poczucie, że To jest wygodne, żeby nie brać za to odpowiedzialności. Tak z poziomu już teraz wracamy do tego państwa, do rządu. No bo jak nikt się tym nie zajmuje, to w zasadzie nie można wskazać, a to wasza wina, że te zwierzęta tu są. Nie wiadomo, no, dobro narodowe, nie? Własność Skarbu Państwa, zwierzęta chronione, bo właśnie nikt inny za nie nie odpowiada. No ale w zasadzie to się gdzieś rozmywa, no bo skoro nie ma nikogo, no to no są tam, no ci ludzie tam narzekają, no ale co z tego? Kto tam im przyjdzie z tych Bieszczadów i tak naprawdę no niezadowoleni są, ale to są źli na zwierzęta, no bo na polityków troszkę też, no ale przede wszystkim ta złość idzie w te zwierzęta i stąd później są takie zmiany jak ta teraz w konwencji berneńskiej.
1: Widzę, że problemu nie rozwiążemy, a czasu nam zostało zaledwie tyle, by zebrać się jakoś do podsumowania. Chciałem cię podpytać jeszcze o twoją wyprawę do Kolumbii Brytyjskiej, ale najwyraźniej zostanie nam to na kolejną rozmowę i mam nadzieję kolejną wizytę w Radiu 357. W związku z tym zostańmy już teraz przy tych niedźwiedziach polskich i przy polskich wilkach. Jak już się tak zanurzyłaś w te niedźwiedzie, to co twoim zdaniem, a w zasadzie nie co twoim zdaniem, ale co tobie wydało się najbardziej zaskakujące, najbardziej pociągające, to, że one są takie, że są inne, albo właśnie, że nie są takie, albo nie są inne?
0: Wciąż mnie jeszcze zadziwia, że właśnie można mieszkać tam, gdzie niedźwiedzie, i nigdy ich nie zobaczyć. Zresztą z wilkami jest podobnie, ale ponieważ wilków jest troszkę więcej i ponieważ żyją w tych grupach rodzinnych, to zaryzykowałabym stwierdzenie, że jest ciut łatwiej, bez przesady, ale może ciut łatwiej spotkać wilki gdzieś tam przypadkiem w lesie. Natomiast niedźwiedzia...
1: Łatwiej spotkać wilki niż niedźwiedzia?
0: Aha, tak bym powiedziała, że jednak tak. No, w Bieszczadach ja tyle czasu tam spędziłam, wilki tam widziałam parę razy, mam teraz na myśli wcześniej, nie? Bo mieszkam teraz w Beskidzie Niskim. No i też tam akurat w Beskidzie Niskim nie widziałam niedźwiedzia. Widziałam wielokrotnie tropy, ale samego niedźwiedzia nie. Konkretnie w tym miejscu. Także to nie jest takie oczywiste. I że tak, czyli że tak wielkie zwierzę potrafi się tak, jak taki duch po tym lesie przemieszczać i nawet właśnie tak czasami super cicho. To jest świetne. I jeszcze, że one są takie... No właśnie, zaskoczyło mnie to, że ja mogę je w zasadzie całkiem spokojnie obserwować. Tego więcej robiłam w tej wspomnianej Kolumbii Brytyjskiej, ale w polskich Tatrach też. I w zasadzie póki one wiedzą, albo nie wiedzą zupełnie, bo jestem na tyle daleko, że kompletnie to nie obchodzi i są zajęte swoimi sprawami, albo z kolei wiedzą, ale to jest bezpieczna odległość, no widzą, że tam sobie gdzieś siedzę, no i to jest okej. Nie ma co się denerwować, one robią swoje, ja robię swoje. No to właśnie to jest niesamowite, że naprawdę no to są zwierzęta, które gdzieś tam mamy taki głęboki lęk przed nimi, a w zasadzie jeśli się troszkę o nich dowie, no i właśnie no, trzeba dużo odpowiedzialności, dużo takiego, trzeba to jakby, nie chcę zachęcać ludzi, to chcę powiedzieć, nie chcę zachęcać ludzi, żeby teraz wszyscy szli próbować obserwować niedźwiedzie, nie? Że naprawdę mądrze do tego podejść, ale jak już się to zdarzy, to no panika naprawdę nie jest konieczna. No, jak naszliśmy niedźwiedzia z 2 metrów, no to wtedy rzeczywiście trochę gorzej. Ale jak patrzymy z daleka, to zachęcam, żeby obserwować i się cieszyć.
1: A powiedz mi jeszcze, bo przyszło mi to na koniec, jak to jest z trzema rzeczami dotyczącymi niedźwiedzi? Jak to jest z tym, że one tak przepadają za miodem? Jak to jest z ich snem? Bo chyba nie jest tak, że one tam powiedzmy w październiku zamykają oko, budzą się w marcu, wychodzą i tak. I trzecia sprawa, co mnie zaskoczyło, że one w zasadzie wszystko jedzą, skoro jedzą na przykład tłuszcz czy wnętrze zniczy z cmentarzy. No. Na to bym nie wpadł, że niedźwiedź to zeżre, a żre.
0: No wszystko, co tam się nada, zeżre.
1: Więc najpierw te pszczoły.
0: No właśnie, dobrze, że pszczoły, tak, mówisz pszczoły, no bo larwy pszczół, nie chodzi o miód, to znaczy miód jest takim trochę produktem, że tak powiem, ubocznym, jak już tam się wsadzi gdzieś łapę, no to
1: czyli
0: fajne.
1: Czyli postawisz miskę z larwami i miskę z miodem, wybiorą miskę z larwami.
0: Tak, no bo to będzie bardziej odżywcze, powiedziałabym, nie? Nawet kaloryczne to niekoniecznie, różnie, ale odżywcze. Tak samo będzie z larwami mrówek, os i tak dalej. No uwielbiają w ogóle chrząszcz, w ogóle chrząszcze, nie? To niedźwiedzie sobie tak lubią rozłupać jakiś pieniek, jak się przebudzą, wyjdą z tej gawry i właśnie zjeść te różne larwy czy chrząszcze w drzewie. Czy głównie larwy. Chrząszcze to już na zewnątrz, ale... No więc to tak, czyli to nie chodzi o miód, tylko o te larwy. Druga sprawa...
1: Kwestia snu. Jak to jest z tym snem? No, właśnie, że ta gawra, to gdzie ona jest?
0: Gawra jest w Tatrach, raczej w jaskiniach, takich wysoko, gdzieś tam trudno dostępnych, ale często ta jaskinia, gdzie śpią, to jest taka malutka i ciasna, żeby było ciepło, zwłaszcza jak to samica, która urodzi, albo ta, która już ma jakieś młode roczne czy dwuletnie ze sobą, bo one tak nawet do trzeciego roku życia mają te młode przy sobie i się nimi opiekują. No a w Bieszczadach, czy w Beskidzie Niskim, Żywieckim, to są raczej stare jadły, dziuplaste i w tych dziuplach, albo pod jakimś wykrotem, czy gdzieś jak za starych, dobrych czasów wystarczyła czapa śnieżna i taki niedźwiedź mógł się zakopać w tym śniegu, zrobić sobie takie, no nie to, że iglo, no ale po prostu miał tam ciepło w tym śniegu. No dzisiaj to już w zasadzie niemożliwe. Natomiast no jak się tak, no właśnie, przede wszystkim samice z młodymi idą do tych gawr. Z młodymi albo to, tak jak powiedziałam, które zamierzają urodzić. Reszta zależy od mnóstwa warunków, między innymi czy jest to jedzenie wyrzucone przez leśników, myśliwych w lesie. Jak jest, to w sumie po co się kłaść, skoro można całą zimę jeść. Jak ciepło jest do tego i nie ma śniegu, no to po co tam się kłaść. Więc samce, jakieś tam takie samotne samice być może mogą sobie łazić trochę też przez zimę, tylko czasem poleżeć. Ale te, co pójdą się położyć, to pójdą czasami rzeczywiście już gdzieś tam w październiku późnym. W około pomiędzy grudniem a lutym, zwykle gdzieś w styczniu, w połowie stycznia urodzą, jeśli będą urodziły, to urodzą wtedy te młode. No i to już samo to podpowiada nam, że one nie śpią, nie? Że to nie jest taki sen. Nie mówi się o niedźwiedziach, że one głęboko hibernują. Tak jak na przykład świstaki, że wyciągniesz z nory, a ten bez ruchu i w zasadzie no, w zasadzie grozi mu to śmiercią, nie? No bo jeśli on tak nagle wyciągnięty z nory, no to po prostu temperatura jego ciała jest równa temperaturze otoczenia, czyli często około zera, no on sobie nie poradzi. To będzie taka strata energetyczna, żeby wrócić do siebie, a później miałby ponownie zapaść w sen, to się w zasadzie nie uda. Niedźwiedź tak sobie tylko troszkę obniża temperaturę ciała. Tylko troszkę spowalnia, o tam, nie wiem, bicie serca, jakieś inne funkcje życiowe. No i on tak właśnie, no, ta hibernacja to jest takie przeczekiwanie. Temu się ponoć nic nie śni na przykład, właśnie dlatego to też nie jest sen. No
1: i nic mu się nie śni? No właśnie, a skąd to wiemy?
0: No fale mózgowe inaczej się układają, nie? Nie tak jak, to nie jest charakterystyczne dla nie ma tych faz snu. Takie rzeczy czytałam, ale no dlatego ten niedźwiedź na przykład, jak jest troszeczkę cieplejszy dzień, to wylezie sobie z tej swojej gawry, poleży chwilę na słońcu, potem wróci z powrotem, żeby już jakby miało spać poniżej zera, będzie szedł się grzać z powrotem, nie? Chodzi o to, żeby nie wytracać tej energii. To jest przeczekiwanie tych trudnych czasów, gdzie nie ma jedzenia, gdzie jest zimno, gdzie jest śnieg. A że to wszystko się coraz bardziej komplikuje, nie? W przyrodzie i trochę w związku z naszą działalnością, to tak jak powiedziałam, jak to nie są matki, niekoniecznie w ogóle się kładą. A trzecie pytanie, co tam było?
1: Nie wiem, jakie było trzecie. Trzecie pojawi się nowe, bo zostało nam naprawdę chwila, dwie minuty na podsumowanie, żebyśmy zatoczyli koło. Zaczęliśmy od wilków. To samo pytanie dotyczące wilków. Co cię najbardziej w nich zafascynowało i co zrobiło na tobie największe wrażenie?
0: Dzikość, wolność i że są tak niesamowicie opiekuńcze wobec siebie, że to jest ta rodzina. I one się naprawdę razem trzymają, że matka i ojciec tak troskliwie oboje się opiekują dziećmi. To jest tak naprawdę bardzo do nas, w tym sensie są bardzo do nas podobne. A jednocześnie właśnie ta ich dzikość i taka niesamowita, duża umiejętność przystosowywania się do tego, co wkoło. No, przy zachowaniu takiej swojej właśnie, że patrzysz w te oczy i one wciąż, ta otchłań tam jest, ale to jest taka dobra otchłań, powiedziałabym.
1: I musimy jeszcze raz na koniec zaapelować, żeby wszystko, co związane jest ze zwierzętami, robić z głową, bo tego co wiem, tego co przeczytałem, to jak się zrobi już, popełni pewne błędy, to one są nieodwracalne, bo zarówno niedźwiedzie, jak i wilki raczej takie powiedzmy złapane, małe i potem próbowane, kiedy się próbuje je w jakiś sposób rehabilitować, to nie
0: działa. Ani niedźwiedzie, ani wilki nie mogą w zasadzie małe, jeśli trafiły w ręce człowieka, wrócić na wolność. Nie ma opcji. Ryś, owszem, żbik, owszem. Koty jakoś tak sobie, no nie wracają do człowieka, ale po jedzenie zwykle, prawda, ale wilki i niedźwiedzie nie mają szans. Także tak, jeśli gdzieś tam zobaczymy małego wilczka, za nic, no nie ma sensu. Nie ma sensu go zabierać. Można powiadomić, spróbować powiadomić na przykład Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, że gdzieś tam zaznaczyć sobie pineskę i powiedzieć, że niech sprawdzą. Albo powiadomić Stowarzyszenie dla Natury Wilk, które się wilkami zajmuje. Albo jakiś park narodowy najbliższy. No, oni może coś spróbują zareagować, jeśli chodzi o niedźwiedzie. Ale zwykle to, że my gdzieś włożymy paluchy, znaczy więcej złego niż dobrego dla zwierząt. Więc z daleka, no, tak bym radziła nam się trzymać, niestety.
1: Zostało mi mnóstwo niezadanych pytań, ale to naprawdę będzie przyczynek do tego, żebyś się pojawiła u nas przy okazji po raz kolejny, opowiadając o tej swojej 4-miesięcznej podróży do Kolumbii Brytyjskiej, bo no bo to są inne niedźwiedzie jednak, mimo że gatunek ten sam, to są inne niedźwiedzie, inne wilki, te Coastal Wolves, prawda?
0: Wspaniałe.
1: Będzie o czym opowiadać.
0: Oj, będzie.
1: No ale to następnym razem. Anna Maziuk dzisiaj była naszym gościem. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dzięki serdeczne, do zobaczenia.
1: Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia.
2: Radio 357. Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
3: Rock and Roll Train, pociąg do rock and rolla AC/DC. To się dobrze składa, proszę Państwa, bo za moment wsiądziemy w pociąg do wyjątkowego miasta. Minęła 21. Zapraszam.
2: Plac na rozdrożu.
3: Julia Nowaczyńska program realizuje, ja się nazywam Marta Kula i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Plac na Rozdrożu. Po ponad 20 latach starań pod koniec lipca tego roku, a przypomnijmy, że jest to rok świętowania stulecia istnienia miasta Gdynia, modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to 18 obiekt z Polski, który trafił do tego prestiżowego zestawienia. Międzynarodowe grono ekspertów, które obradowało w koreańskim Busan podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, oficjalnie uznało centrum Gdyni za dobro posiadające wyjątkową, uniwersalną wartość. Co to oznacza dla miasta Gdynia i jego mieszkańców? O tym dziś będziemy rozmawiać w Placu na Rozdrożu. Proszę zostać z Radiem 357 do godziny 22. No to co? Wsiadamy w pociąg do Gdyni.

Station. Linia główna.

Widzenia główna.